You're stressing me out. You not deciding is stressing me out.

0: Tu Radio Nowy Świat.
1: Mariam Fred.

wyszłam za mąż za Janka Kluczewskiego. Zakochana byłam po uszy, więc jak się dowiedziałam, że on jest żonaty, przeżywałam to strasznie. W czasie wojny żeśmy wzięli ślub, oczywiście, w kościele prawosławnym, bo tylko wtedy tak było możliwe. Urodziła nam się córeczka, Barbara. Byliśmy bardzo szczęśliwi.

0: razem z Witkiem i z Jackiem poszli do jednego oddziału Kompanii Ochrony Sztabu Obszaru Warszawskiego na ulicy Moniuszki, gdzie wszyscy razem zginęli. Nie mogę nawet opisać tej mojej rozpaczy. Tej mojej rozpaczy, żalu, że tak moje życie się już skończyło. Basia jeszcze nie chodziła. Miała 7 miesięcy.
1: Radio Nowy Świat.

dźwignęło szybciej niż szalony pościg. Trójka Baxa, Wojtek Czechosłowacja, Bratysława Praga. Tańczymy wśród światła 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak patat.

browarem w restauracjach. Byliśmy ciszą między nutami, gwarem w restauracjach. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak syrop. WMQNV ma CO wyrok. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak batat, jak syrop.

0: Jest szósta, tu Radionowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Waszyngton rozpoczął przegląd obecności wojsk USA w Europie. Jak napisał wiceszef Pentagonu Eldridge Colby, NATO zmierza w kierunku przejęcia przez Europę głównej odpowiedzialności za swoją konwencjonalną obronę. To w ramach transformacji sojuszu do koncepcji NATO 3.0. Były ambasador Polski przy NATO Tomasz Szatkowski podkreślał, że Amerykanie zachowają przywództwo w sojuszu.
1: Zachowają swoją dominującą rolę, jeśli chodzi o odstraszanie nuklearne, przywództwo polityczne, przywództwo wojskowe i jeśli chodzi o pewne wybrane kluczowe zdolności wojskowe, które będą dostarczali. Jeżeli Państwo widzieliście te informacje o amerykańskich redukcjach, to warto było zobaczyć, co Amerykanie dalej prawdopodobnie dostarczą do sojuszu w wyniku kryzysu. I to są wielkie ilości na przykład tankowców powietrznych. To się nie zmieni.
0: Delegacja USA opuściła posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, gdy głos zabrał przedstawiciel Francji. Strona amerykańska podkreśliła, że zrobiła to na znak sprzeciwu wobec francuskiej retoryki pod adresem USA. W weekend odbyło się głosowanie w sprawie przedłużenia mandatu Volkera Türka, wysokiego komisarza ONZ do spraw praw człowieka. W ostatniej kadencji otwarcie krytykował on działania Izraela w Strefie Gazy oraz działanie Rosji przeciwko Ukrainie. Wniosek został przyjęty, ale przeciwko głosowali przedstawiciele Rosji, Korei Północnej, USA właśnie oraz 7 innych państw. Francuscy radni skrytykowali Waszyngton za przyłączenie się do tej grupy. W akcie sprzeciwu delegacja USA opuściła posiedzenie i zapowiedziała, że kolejne też będzie opuszczać, jeśli Francja nie zmieni retoryki. Zmieniamy temat. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie oraz ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Prokuratura skierowała wniosek do amerykańskich władz. Premier Donald Tusk, pytany o to, jakie są realne szanse, by do tej ekstradycji doszło, mówił tak.
2: Mógłbym powiedzieć, że to jest pytanie do innego Donalda. Wtedy, kiedy mamy do czynienia z uciekinierami, wymaga to dobrej współpracy z rządami danych krajów. Jak Państwo wiecie, po zmianie władzy na Węgrzech mamy świetną współpracę z rządem węgierskim, jeśli chodzi o te kwestie. Natomiast czekamy na pozytywne sygnały z Waszyngtonu. Czy one nadejdą? Nie wiem.
0: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w związku ze sprawą pobicia pary obywateli Ukrainy we Wrocławiu. Wirtualna Polska ustaliła, że jednym z agresorów jest Adam C., pseudonim Cycu. To postać znana w świecie sportów walki z turniejów na gołe pięści organizowanych przez Federację Gromda. Szef organizacji Mariusz Grabowski wydał oświadczenie, w którym potępił to zachowanie i odciął się od jego działań. Cytuję, zawodnik mógł zawalczyć raz czy dwa na Gromdzie. Z kolei Onet podaje, że drugi z tych agresorów to pseudokibic walczący w MMA. Obaj mężczyźni byli już wcześniej wielokrotnie notowani. Jeden z nich po tym zdarzeniu próbował uciec z miasta. W zatrzymaniu wzięli udział kontrterroryści. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Gdybym powiedział, że dzisiaj w pogodzie będzie tak lekko półśrednio, to bym nie skłamał, no bo proszę posłuchać. Zachmurzenie będzie dziś na ogół umiarkowane i małe, choć od czasu do czasu pojawi się więcej chmur, zwłaszcza na północy i północnym wschodzie oraz w Karpatach, gdzie spodziewane są przelotne opady deszczu. Wiatr przewidywany jest jako słaby i umiarkowany, choć okresami dość silny i porywisty, szczególnie na wybrzeżu i w górach. Termometry wskażą dziś maksymalnie od 18 do 23. Cieplej będzie miejscami na południowym zachodzie około 25 stopni.

0: A z tym się nawet nie kłócimy. You're gonna need a little music. Przyda się trochę do 10:00. Szczęśliwie mamy człowieka, który się tym zajmuje jako buffer. I dzisiaj ułożył nam plejkę i będzie ładnie grało przez najbliższe 4 godziny. Czy wolno w radiu mówić plejkę?
1: Hejka, hejka, fajna plejka.

0: Widzę, że zaczynamy z wysokiego C. Klaudiusz Slezak.
1: Mateusz Andruszkiewicz, dzień dobry, kłaniamy się bardzo nisko. Nie jesteśmy sami, bo jest jeszcze pan magister Kajetan.
0: Dzień dobry, panie magistrze. Dobry. Pan magister Jakub Jędras, czy po prostu Jakub Jędras? Jak wolisz, Kubo? Może magister, dobrze. Wiktoria Wichrowska, Helena Wnorowska i w tym składzie do 10:00 tu z państwem będziemy. Jakie dzień dobry, przy hejce zostajemy, tak?
1: A, hejka.
0: Hejka, właśnie.
1: Hejka.
0: Hej.

0: Tym razem ja wyposażyłem się w kalendarz premium, żeby mieć dłuższą listę imion.
1: Ulala,
0: ulala. Głębszy wdech niż zwykle.
1: Coś pan tam sypnął jakimś pieniążkiem? Za tak, to premium?
0: Sypnąłem palcami po klawiaturze, wpisując Wikipedia.
1: Aha.
0: No, no i dobrze, podobno Ahacja dzisiaj jest. Ahacjusz, Ahacy, Ada, Alfons, Antoni, Celsjusz, Macieja, Melchior, Nazariusz, Nazary, Samson, Świętomir, Tymon, Tymona, Urban i Wiktor. Taki mamy zestaw. Proszę pana, wszystkiego dobrego życzymy tym, którzy świętują, tym, którzy nie świętują. Też życzymy wszystkiego dobrego, bo my jesteśmy hojni z Klaudiuszem. Ktoś nie wyłączył telefonu. Jesteśmy hojni i...
1: Zakładasz, że to ktoś z nas?
0: Do... Tak, ja nawet znam tę osobę.
1: Myślisz, że to ty?
0: Jestem nawet pewien.
1: Nic nie było. Elegancko. Tak, elegancko. Jest.
0: Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby i Dzień Kultu Masy Mięśniowej.
1: Co?
0: No, Dzień Kultu Masy Mięśniowej.
1: Kult Masy Mięśniowej?
0: Mhm. Siłka, te sprawy. Abstrakcja. Ale możemy masę mięśniową w ujęciu rowerowym
1: Nie wiedziałem, że jest kult masy mięśniowej.
0: Kulturystyka.
1: A chyba, że o to chodzi.
0: Może semantycznie to jakoś związać.
1: Że to kult masy mięśniowej. No tak, może być, że dzień kulturysty, ale brzmiałoby to... Dobra. Okej.
0: Okay. Nie, no ale to się w sumie łączy. No, jest nie, to takim nie, obiektem nie. kultu, biorąc pod uwagę nastawy. A dobra, nie będziemy tego rozgryzać. Mhm. Natomiast możemy zapowiedzieć, że jeżeli chodzi o różne sprawności... Komputer, no, samo się kliknęło.
1: Samo się kliknęło.
0: Oczywiście.
1: Jeszcze gada do mnie.
0: Aha.
1: Dzisiaj... się jak zwykle.
0: Będziemy o pewnym rajdzie państwu opowiadać, czy my możemy to zapowiedzieć, zdradzić, co tam będzie?
1: Możemy.
0: To zróbmy, że ten skrót TDS dzisiaj będzie wielokrotnie powtarzany.
1: Proszę się nastroić, po godzinie 7.30 będą koordynaty.
0: Ładnie.

0: Jak ci się podobała Reniusis?
1: Podobała.
0: Zgubiłem gdzieś gąbeczkę ze słuchawki i teraz mnie pije w uszko.
1: O nie, rzeczywiście.
0: No trudno, zaraz jej poszukam.
1: Chyba przez całą moją przygodę radiową nigdy mi się to nie zdarzyło. Musi to być bardzo nieprzyjemne.
0: Jest to pewna niewygoda, ale popatrz, co zrobię. Widziałeś?
1: 200 IQ. Klaudiusz właśnie zsunął z ucha.
0: 20 lat doświadczenia, rozumiesz.
1: Dojdę do tego kiedyś. Synek.
0: Czy ty masz jakieś, mój miły, hobby?
1: I tak i nie, bo ja każde hobby za chwilę jakoś przemajstrowuję w jakieś takie zajęcie, które próbuję profesjonalizować.
0: Nawet nie musisz zdradzać, co to jest, ale czy je masz?
1: No, powiedzmy, że tak.
0: Powiedzmy, że tak. I teraz, czy wyobrażasz sobie czasem, że zostajesz prezydentem kraju? Masz czasem taką myśl, co by było, gdybym został prezydentem?
1: Tak, to są jakieś takie koszmary, które do mnie przychodzą. Miałbym ogromny syndrom oszusta i to jest chyba jakoś ogromnie przerażająca rzecz, że można
0: syndrom
1: być...
0: Syndrom oszusta.
1: Tak, że mógłbym być na stanowisku, do którego nie urastam i musiałbym jakoś próbować się rozciągnąć. Ojej, straszne to musi być.
0: Okej. No i teraz łączę wątki. Mhm. Jak myślisz, co by się stało z twoim hobby, gdybyś został prezydentem? Musiałbyś je odłożyć, czy mógłbyś się?
1: Biorąc pod uwagę moje podejście, 100% odłożyłbym wszystko.
0: Odłożyłbyś wszystko. No widzisz, a jest taki prezydent... Nazywa się Petr Pavel, prezydent Czech.
1: Znany mi.
0: I on stwierdził, że bycie prezydentem niekoniecznie musi oznaczać, że się wszystko odkłada. Przy okazji powiem, że Petr Pavel jest też motocyklistą.
1: I czy to są jakieś zajawki okołomilitarne, biorąc pod uwagę jego poprzednią pozycję?
0: Nie. Petr Pavel bardzo lubi fotografować wyścigi samochodowe. Ma profesjonalny sprzęt. Aha. I uznał, że pojedzie do Węgier. Na Węgry. I tam odbywało się Grand Prix Formuły 1. I akredytował się jako dziennikarz. Dostał kamizelkę i razem z innymi po prostu fotografował pędzące samochody. Wykorzystał oczywiście to jeszcze tę wizytę na Węgrzech, żeby spotkać się z premierem Madziarem, ale głównie pojechał tam sobie pofotografować, bo lubi. Tak mają w Czechach to poustawiane. Czyli... Trochę inaczej niż u nas, bo u nas taki prezydent gdzieś realizujący swoje marzenia, to raczej niemożliwe.
1: Czekaj. Czy właśnie mówisz, że prezydent nie realizuje swoich marzeń i jest niespełniony w jakiś sposób?
0: Ja do takich hobby takiego. Tak, no bo pamiętam całkiem niedawne jeszcze wywiady, dopóki był prezydentem, z Andrzejem Dudą i on na przykład mówił, że ma takie marzenie, żeby pojeździć sobie sam samochodem.
1: Pamiętam.
0: I teraz dopiero realizuje, zdaje się, kupił jedno ze sportowych marek niemieckich, więc u nas to jakoś tak nie przechodzi, żeby prezydent sobie po prostu mógł wziąć aparat i pójść pofotografować.
1: No dobra, ale wyjazdy na narty na przykład, to chyba też jakaś taka wielka pasja.
0: Trochę tego było. Masz rację, tak były.
1: A prezydent Nawrocki, ciekawe, czy ma teraz czas na boks?
0: No, codziennie rano siłka i tam siłkę. Trochę boksuje, no. Tak, ciekawe, mówi o tym w wywiadach.
1: Ciekawe, czy to można podpiąć pod hobby, czy jakąś taką rutynę prozdrowotną. No, ale może.
0: No, to jedno i drugie w sumie. To masz rację.
1: Czekaj, zrobię masz rację.
0: Ja tak widzisz, powiedziałem, że w Polsce nie, ale tymi nartami mnie przekonałeś. Jednak Andrzej Duda też szusował.
1: Tak było. Ja sobie teraz będę siedział i myślał o innych prezydentach i głowach państw.
0: Czyli widzisz, spokojnie zostawaj prezydentem.
1: Można będzie dalej...
0: Chociaż nie, kandydata na prezydenta już mamy. Opowiem ci tę historię.

0: Chociaż wszystko wiem. Jeżeli chodzi o kandydata na prezydenta, bardzo solidna kandydatura.
1: Bardzo solidna kandydatura. Będziemy tę kandydaturę promować.
0: Bardzo dobrze.
1: Państwu muszę zdradzić, że wśród naszych rowerujących, pedałujących słuchaczy jest jeden kandydat, który bardzo chce. Będziemy go promować.
0: No i dobrze. I ma już hobby.
1: I ma hobby.
0: Więc... Jeśli chodzi o mnie,
1: pierwsza
0: wszystkie...
1: Pierwsza dama też super, także pozdrawiam.
0: Wszystkie boksy odhaczone. Właśnie wpadłem na informację a propos hobby i prezydentów. Donald Trump.
1: A ten to w golfa ciągle gra.
0: W golfa dziarzy. Od stycznia 2025 roku, to jest artykuł z marca 26, Przegląd Sportowy o tym pisze, na polach golfowych jego wizyty kosztowały $101 milionów z małym haczykiem. To jest kwota 2/3 wydatków na golfa w jego pierwszej kadencji. I przypuszcza się, że do końca drugiej kadencji wyda na ten cel $300 milionów. Więc troszeczkę kosztowny hobby.
1: Stać go chyba, nie?
0: Ale no właśnie pytanie,
1: pytanie,
0: bo...
1: Czy to jest tak, że on płaci sam?
0: Z prywatnej kasy czy nie? No bo tutaj akurat w artykule jest wzmianka o tym, że ile podatników USA kosztuje pasja prezydenta. No ale no, jak to w mediach zasada ograniczonego zaufania, może rzeczywiście jest tak, że to z prywatnych pieniędzy to realizuje. Chociaż czekaj, zaraz, co my tu mamy? Ton. Wypowiedź pana Jordana z organizacji Citizens for Responsibility and Ethics in Washington. Prezydent przepuścił ponad $100 milionów z pieniędzy podatników, żeby móc promować swoje golfowe.
1: Czyli z pieniędzy
0: zajawki.
1: Podatników jednak.
0: No tak.
1: No i tam 100 milionów.
0: W TAW.
1: No proszę. To waciki jakieś.

0: 6:29 to oznacza, że jak to we wtorki od jakiegoś czasu z pewną regularnością przenosimy się w kosmos. Dokładnie tak. Po co ja się produkuję? Przecież to wystarczy. Klaudia Kowalczyk. Jak ludzka odporność radzi sobie z warunkami panującymi w przestrzeni kosmicznej? Zbadali to polscy naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej w ramach eksperymentu, który trafił na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Badacze pod kierunkiem dr Alicji Trębińskiej-Stryjewskiej sprawdzali zmiany w ekspresji genów komórek krwi u astronautów biorących udział w nadchodzącej misji IGNIS. Wyniki tych prac mogą nie tylko pomóc lepiej zabezpieczyć zdrowie astronautów podczas dalekich wypraw na Księżyc czy Marsa, ale też przełożyć się na nowe metody leczenia pacjentów na Ziemi. O tym z badaczką rozmawiała Klaudia Kowalczyk w ostatniej z cyklu rozmów o misji IGNIS na rok po owodowaniu.
1: Co kryje układ odpornościowy astronauty i czy w ogóle coś kryje? O eksperymencie z misji IGNIS z udziałem polskiego astronauty porozmawiam z dr Alicją Trębińską-Stryjewską z Wojskowej Akademii Technicznej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Proszę powiedzieć, ten układ odpornościowy astronautów wyróżnia się czymś od takiego, no umówmy się, zwykłego śmiertelnika?
2: Tutaj na pewno w procesie selekcji astronautów wybierane są osoby zdrowe, tak? Także myślę, że jest to układ odpornościowy szczególny, jednak bardziej działający lepiej niż takiego statystycznego człowieka.
1: Każdy ma inny.
2: Tak, oczywiście. Tutaj są duże różnice między poszczególnymi osobnikami, tak? Także również w tej grupie astronautów możemy zaobserwować zróżnicowanie. Dlatego potrzebne są kolejne badania, ponieważ te grupy astronautów, które podlegają badaniom, są bardzo małe. W związku z tym musimy powtarzać badania kolejny raz, aby nagromadzić dane do tego, aby wyciągać jakieś sensowne wnioski.
1: Jak to badanie właśnie w trakcie misji IGNIS przebiegło? Wyjątkowe, no bo wyjątkowy polski układ odpornościowy, ale ta grupa była szersza, jak rozumiem, też anonimowa.
2: Tak, oczywiście. Tutaj nie możemy powiedzieć, kto brał udział w badaniu. Jest to badanie o charakterze medycznym. Natomiast mogę powiedzieć to, że brały w nim udział dwie osoby i polegało badanie na tym, że była pobierana krew przed misją. To był taki punkt bazowy, żeby określić, w jakim stanie są komórki układu odpornościowego przed misją, następnie dwa razy w trakcie misji, po przylocie i przed powrotem na Ziemię, w pierwszym tygodniu po powrocie z misji i też 6 miesięcy po powrocie. To nie jest jeszcze koniec eksperymentu Immune Multiomics. Czekamy jeszcze na ostatnie pobranie krwi, które się odbędzie 12 miesięcy po powrocie z misji.
1: To już wkrótce, ale wcześniej zapytam o wstępne wyniki. Czy już wstępne wnioski mają Państwo z tych badań?
2: Jeszcze nie mogę mówić o wstępnych wynikach. Jest to spowodowane tym, że po pierwsze, próbki, które były pobrane na stacji kosmicznej, wróciły do naszego laboratorium dopiero na początku marca tego roku. Badania, które chcemy przeprowadzić, wymagają czasu. One są wieloetapowe. Tutaj mamy etap izolacji materiału genetycznego, potem samego badania ekspresji genów metylacji DNA, potem analizy bioinformatycznej. Ważne jest też to, żeby zanalizować wszystkie próbki z tego eksperymentu w tym samym czasie i po prostu porównać je między sobą, taką serię czasową. Także ostateczne wyniki dopiero będą dostępne w drugiej połowie tego roku. Tutaj mamy raczej taki długodystansowy bieg niż sprint w tym naszym eksperymencie. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to to, że uzyskaliśmy wystarczająco dużo materiału z tych próbek krwi, żeby przeprowadzać kolejne badania. Mamy też taką dosyć niezwykłą obserwację, która wskazuje na to, że aktywność taka transkrypcyjna komórek u jednego uczestnika badania jest wyższa niż u drugiego. Na razie nie wiemy, z czego to wynika, ale właśnie wskazuje na to, na takie różnice osobnicze między ludźmi, mimo że jeden i drugi uczestnik badania to właśnie należy do tej grupy astronautów. Także być może w toku kolejnych badań uda nam się też lepiej zrozumieć, z czego to wynika.
1: A co może wpływać potencjalnie na obniżenie czy podwyższenie odporności w kosmosie? I tutaj słowo laika, myślę bardziej o obniżeniu, no bo jednak i stres, prawda? I dużo się dzieje tych rzeczy w kosmosie, które mogą wpływać negatywnie na nasze zdrowie. Słyszałam, że w ogóle podróże kosmiczne nie są raczej zdrowe.
2: Zdecydowanie nie. Mamy tutaj czynniki psychologiczne, takie jak sam stres związany ze startem, czy też z powrotem z misji kosmicznej, ale też przebywanie w dużej odległości od Ziemi, w takiej izolacji. Chociaż jak słyszeliśmy z innych tutaj eksperymentów, jednak ten stan psychiczny astronautów był całkiem niezły, ale są też takie twarde czynniki, które powodują, że może to spowodować problemy z układem immunologicznym. No i to jest mikrograwitacja, to jest też narażenie na promieniowanie kosmiczne, które jest na stacji kosmicznej dużo większe, zdecydowanie większe niż na powierzchni Ziemi, ale też na przykład w takich misjach jak misja Artemis II ku Księżyca, no też ten poziom jest dużo wyższy.
0: A czy ty odważyłbyś się polecieć w kosmos, biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty i potencjalne konsekwencje, które właśnie usłyszeliśmy? Izolacja, stres, trochę pewnie jakiegoś przerażenia, jakieś takie fizyczne wyzwanie.
3: Bo ja tam byłem wiele razy.
0: To jeszcze pogoda kosmiczna.
1: W środę mamy pełnię Księżyca i to prawie dokładnie w momencie, gdy nad Ziemią kumuluje maksimum delta akwarydów. Księżyc zaleje niebo swoim blaskiem i zgasi większość spadających gwiazd. Towarzyszy im słabszy, ale bardziej efektowny rój – Alfa Capricornidy, znane z jasnych, powolnych bolidów, które przebijają się nawet przez księżycową poświatę. Na Słońcu też się dzieje, plama 4493 ma potencjał na rozbłyski klasy M, a amerykańska agencja NOAA daje nawet 30% szans na słabą burzę geomagnetyczną, ale tylko w wysokich szerokościach geograficznych. Nad Polską, niestety, zorzy raczej nie zobaczymy. Bonus dla nocnych marków, wciąż trwa sezon obłoków srebrzystych, a na niebie spadają już także Perseidy, choć do maksimum pozostało trochę czasu.

0: Czy pan był już na Odysei?
1: Nie, jeszcze nie. Chyba czekam, aż delikatnie, to będzie ładne polskie słowo, hype spadnie i wtedy sobie pójdę.
0: Bo czytam tu recenzję napisaną piórem Tomasza Ulanowskiego w Gazecie Wyborczej.
1: Przychylna czy niezbyt?
0: No niezbyt, przejechał się.
1: Ojoj. Pan Nolan. No, ale to rozumiem, że z jakimś konkretem.
0: Jest taki. Trafił mi się gniot, jakiego jeszcze dawniej nie widziałem. Oto dlaczego Odyseja Christophera Nolana boleśnie zawodzi.
1: Ojoj, aż tak? Tylko musisz uważać na spoilery, jeżeli ktoś jeszcze nie widział.
0: Zawodzi tu niemal wszystko i wszyscy. Przede wszystkim scenariusz, bo ryba psuje się od głowy. Nolan przełożył Odyseję Homera niemal dosłownie, co w przypadku przekładu literacko-filmowego jest zwykle proszeniem się o katastrofę. No i tak dalej, i tak dalej.
1: Mhm. Ciekawe, na Filmwebie ma 7,5 obecnie z ocen widzów i 7,3 to oceny krytyków.
0: Pisze dalej Tomasz Ulanowski. Odyseja Nolana obsadzona współczesnymi bogami Hollywoodu jest też fatalnie zagrana. Dlaczego, skoro uznany brytyjski reżyser zatrudnił często nie tylko gwiazdy, ale i świetnych aktorów, bo z pustego scenariusza i Matt Damon nie naleje. No i to fragmenty tej recenzji. Nie wiem, nie widziałem jeszcze, więc tak.
1: No wybierasz się któregoś pięknego razu przy okazji?
0: No jak ja to zawsze, wiesz, jak ta pierwsza, a może nawet druga fala minie, to wtedy się wybieram, a potem się okazuje, że już nie grają.
1: Zawsze tak jest. A to jest jeszcze o tyle duży problem, że zalecane jest zobaczenie w specjalnym kinie, że tak to eufemistycznie ujmę. Więc Zuza się strasznie zmagała na początku z tym, żeby znaleźć bilety i nie tylko ona. Właśnie muszę ją zapytać, czy w końcu udało jej się pójść, bo miała...
0: To może zapytamy. Przed dziesiątą powinno być, nie?
1: No właśnie. Zobaczymy, w jakim nastroju przyjdzie. Przeszczęśliwa czy załamana?

0: Tylko dodam, że 8 lat temu pożegnaliśmy Koreę, dokładnie 28 lipca, więc dzisiaj ma nam...
1: To już 8
0: przypominamy,
1: lat?
0: No.
1: Wow.
0: Wow, właśnie. Co tam znalazłeś, panie?
1: Niedaleko Warszawy są dwie miejscowości.
0: Aż dwie?
1: Znaczy jest więcej, ale dwie miejscowości, które od lat ze sobą konkurują. Otwock i Karczew.
0: Mhm.
1: Wiele lat temu trochę Otwock wysunął się na prowadzenie, bo chcieli u siebie kolej żelazną, a Karczew nie chciał i Otwock na tym ostatecznie zyskał.
0: Mhm.
1: No ale konkurują ze sobą. No i teraz też konkurują.
0: W jakiej dyscyplinie?
1: Oto, i tu słowo dyscyplina jest całkiem niezłe, żeby mieć u siebie ośrodek szkoleniowy PZPN. Polskiego Związku Piłki Nożnej.
0: Rozumiem, że jest to dosyć lukratywna sprawa.
1: Prestiżowa też, no i oczywiście tam zjeżdżają piłkarze pewnie zawsze. Mhm. No i no i starają się o to, żeby tam u nich to zlokalizować. To już trwa od wielu lat i faktycznie jeszcze kilka lat temu PZPN wskazywał na Otwock, ale potem jakoś się z tego wycofał. Pisze o tym Gazeta Wyborcza Stołeczna piórem Jakuba Chełmińskiego. W Karczewie jest teren przygotowany pod tenże ośrodek, niezalesiony, a w Otwocku, ponieważ jest tam bardzo dużo lasów, takiego terenu nie mieli. No i artykuł jest o tym, że pan prezydent Margielski, prezydent Otwocka, podjął decyzję o tym, żeby wyciąć no, duży kawał lasu, kilka ładnych hektarów, no bo tam muszą być boiska i tak dalej, więc ja sam rozumiem, że to jest sporo. Ale jest mnóstwo wątpliwości, czy mógł ten las wyciąć i tryb, w którym to zrobił.
0: Bo nie bez powodu mówisz o tym w trybie dokonanym. To już poszło,
1: bo już jest wycięte, drzewa. Tak, no. już jest wycięte. Wjechali trwale i wycięli. Nawet byli mieszkańcy, którzy próbowali protestować, ale odgoniła ich policja. Cały tryb jest bardzo wątpliwy. Czy tak właśnie miało być? Bo tu ci, którzy robili ekspertyzy, nie doszukali się żadnych gatunków chronionych, ewentualnie stwierdzili, że jakieś mrowiska tam sobie są, a że mrowisk nie da się tak łatwo przenieść, no to trzeba by mieć na to decyzję derogacyjną na ich zniszczenie, ale generalnie jeszcze nie ma, ale pewnie dostaną, więc to tak to wszystko wygląda. Mieszkańcy są zniesmaczeni, ale dlaczego ja to wszystko opowiadam? Dlatego, że no jest ta procedura. Prezydent miasta Otwocka podjął decyzję o wycince tego lasu. I teraz zgadnij, kto sprawdzi poprawność procedury?
0: Nie wiem, ktoś z... Poczekaj, to był Otwock i...
1: Mm-hmm. Znaczy, i Karczew.
0: I Karczew, to ktoś z Karczewa zapewne.
1: Mm-hmm. Pudło?
0: No dawaj.
1: Decyzję podjął prezydent miasta Otwocka, legalność sprawdzi prezydent miasta Otwocka.
0: No tak.
1: Czego nie rozumiesz?

Za 7,5 minuty będzie siódma. Jest pewna informacja, o której wiele źródeł pisze, a której nie jestem w stanie nigdzie znaleźć. Nie wiem, może ty będziesz wiedział. No bo od niedawna pojawiły się, to głośna sprawa, dodatkowe opłaty za przesyłki z Chin, jeśli chodzi o e-commerce, ten tani.

0: 10 euro. Mhm. No więc sporo przy różnych zamówieniach się robi, biorąc pod uwagę to, jak dużo jakichś takich często mniej przemyślanych zakupów się dokonywało na tych platformach, to teraz no, zbiera się spora suma. I tu oczywiście statystyki, 60% polskich konsumentów kupuje w e-sklepach za granicą, głównie w chińskich. No i mówi się o pewnym spadku dwucyfrowym liczby paczek z Chin. Tylko jaki to jest dwucyfrowy spadek? Nie mogę tego znaleźć. Szukam.
1: No od 10 do 99.
0: A, dziękuję.
1: Proszę.
0: Nie ma to za jak zapytać fachowca. Ale w którym to przedziale się konkretnie znajduje? Są dane z analizy chińskich informacji i danych celnych i wynika z tego, że wartość eksportu poprzez platformę taniego e-commerce spadła w kwietniu tego roku o 10,9% rok do roku. I to jest piąty miesiąc spadku. Na rynek wpływały rosnące koszty transportu lotniczego i ograniczenie intensywności marketingu największych platform. Ale jak to się zmieniło od 1 lipca? Wszyscy mówią o dwucyfrowym, ale nie mogę tego znaleźć. Ale może gdzieś to jest. No bo Rzeczpospolita informuje, że spadki są dwucyfrowe.
1: Poszukamy. Proszę pana.
0: Tak, może nam się uda. Do 10 zobaczymy. Na razie tak a priori wierzymy na słowo, że w istocie spore te spadki są. Tu jeszcze trochę statystyk, bo mamy chwilę, a radio lubi statystyki i dużo liczb.
1: Tak?
0: Przecież oczywiście, że tak, jak najbardziej.
1: Tak się uczy całe życie jednak.
0: Zero ironii w tej wypowiedzi. Według Komisji Europejskiej tylko w 2024 roku do Unii Europejskiej docierało około 12 milionów paczek dziennie o wartości poniżej 150 euro, czyli dotychczas zwolnionych z ceł. To dwa razy więcej niż w 2023 roku, a według Brukseli wartość około 65% paczek była specjalnie zaniżana, żeby zmieścić się w limicie. Zobaczymy. Czekaj, jak to było? Zobaczymy, czas pokaże. Czy to będzie bliżej 10 czy 99, jeżeli chodzi o spadek. No ale w istocie, chociaż jeżeli chodzi o chińskie platformy, mówi się też głośno o tym, że pewnie będą jakoś Chińczycy kombinowali, korzystając z magazynów Unii Europejskiej i tak dalej, żeby te opłaty jakoś obejść. A my nie o obchodzeniu, tylko o objeżdżaniu pewnych miejsc będziemy opowiadać po godzinie 7. Proszę z nami zostać. Na koniec Nightmares on Wax i Yasin Bey.

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. W miniony czwartek upłynął termin złożenia przez członków PiS tak zwanych lojalek. Politycy, którzy ich nie podpisali, zrezygnowali tym samym z członkostwa w partii. Dziś o 17:00 Komitet Polityczny PiS ma zatwierdzić tę decyzję. Konieczność podpisania lojalek była odpowiedzią na działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Wczoraj były premier zapowiedział rezygnację z funkcji szefa partii europejskich konserwatystów i reformatorów.
1: I zrobię to może nawet bardzo szybko, dlatego że jeżeli jest to funkcja, która została przypisana do drugiej największej partii w ramach EKR-u, czyli Europejskich Konserwatystów i Republikanów, to nasza delegacja, jeśli taką założymy, na pewno nie będzie drugą największą, więc warto w takich sytuacjach zachować się honorowo. I ja oczywiście to zrobię, złożę taką rezygnację, chyba że zostanę poproszony o kontynuowanie, to wtedy rozważę, co dalej.
0: Mówił Mateusz Morawiecki w Kanale Zero. EKR to prawicowa partia w europarlamencie. Należą do niej także m.in. Czeska Obywatelska Partia Demokratyczna i Szwedzcy Demokraci. Partią partnerską są z kolei amerykańscy republikanie. Morawiecki został wybrany na szefa EKR-u na początku zeszłego roku. Jego kandydaturę zgłosiła premierka Włoch Giorgia Meloni. Francja. Jest pierwsza ofiara śmiertelna pożarów, które nawiedziły zachód Europy. Pod Marsylią zginął 38-letni strażak. Ponad 80 strażaków zostało rannych. Z miejscowości na zachód od Bordeaux ewakuowano prewencyjnie w ostatnich dniach ponad 200 tysięcy osób. Jak oświadczył prezydent Emmanuel Macron, pożar osiągnął niespotykaną skalę 116 tysięcy hektarów, co jest bezprecedensowe i rekordowe od czasów II wojny światowej. W Landach został opanowany, ale w Żyrondzie walka trwa. Wracamy do Polski. Zmianę prawa łowieckiego proponują autorzy inicjatywy Uwaga Polowanie. Chcą znowelizować przepisy obowiązujące od niemal 30 lat.
2: Nasza inicjatywa ogniskuje się wokół tematów bezpieczeństwa, bezpieczeństwa obywateli i obywatelek, którzy w czasie spacerów mogą na takie polowanie się natknąć. I tak na przykład w naszej nowelizacji zawarliśmy postulat rejestru polowań, tak żeby każdy i każda, kto wchodzi do lasu, mógł się upewnić, czy w tym lesie odbywa się akurat polowanie. Chcielibyśmy dać większe kompetencje samorządom, tak żeby samorządy mogły samodzielnie kształtować kalendarz polowań oraz kształt obwodów łowieckich.
0: Mówił Michał Suchora z Komitetu Inicjatywy. Żeby projekt trafił do Sejmu, do końca sierpnia trzeba zebrać 100 tysięcy podpisów. To obywatelska inicjatywa ustawodawcza, dlatego podpisy można składać wyłącznie na papierowych kartach, a nie przez internet. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Wtorek zapowiada się pogodnie, przez większość dnia powinno być słonecznie. Słaby przelotny deszcz może pojawić się lokalnie na północy, północnym wschodzie oraz w rejonie Karpat. Na wybrzeżu i w górach spodziewany jest nieco silniejszy i porywisty wiatr. Na ogół jednak powieje słabo i umiarkowanie. Powoli zbliża się fala upałów, ale na temperaturę powyżej 30 stopni trzeba jeszcze poczekać do czwartku. Dziś najcieplej będzie na południu od 23 do 25 stopni. Na zachodzie i w centrum termometry wskażą około 21-22, a na północy i w rejonach podgórskich około 19-20 stopni.

0: Tegoroczne Selassie Moving na rozpoczęcie drugiej godziny spotkania. Klaudiusz Slezak.
1: Mateusz Andruszkiewicz. Dzień dobry tym, którzy właśnie nas włączyli.
0: Kister Kajetan Strzelczyk i magister Jakub Jędrasek. Dzisiaj uzgodniliśmy.
1: Sami magistrzy.
0: Tak jest. Wiktoria Wichrowska, Helena Wnorowska i Jakub Ferlin za playlisty odpowiedzialne.
2: Nowy świt.
0: W tej godzinie będziemy Państwu opowiadać o rowerach.
1: Będą rowery. O niezwykłej wyprawie.
0: Tak. Później będziemy opowiadać o rowerach.
1: Też.
0: A jak skończymy mówić o rowerach, to już będzie ósma.

0: Dokładnie, znowu to samo. Zaczyna się wejście i potrzebuje kichnąć.
1: Kichaj.
0: A, przeszło.
1: Przeszło?
0: To jest chyba jedna z najgorszych rzeczy, jakie można doświadczyć, kiedy chcesz kichnąć, a później już nie chcesz.
1: To wolisz kichnąć, czy wolisz
0: oczywiście
1: nie kichnąć?
0: Tak, bo wtedy czujesz się jakiś taki spełniony, pełny. Że się
1: wiesz,
0: dokonało,
1: się spełniony po kichnięciu?
0: Mhm. A ty nie? Nie masz poczucia satysfakcji, że...
1: Z kichnięcia?
0: Aha. Jesteś taki, nie wiem, oczyszczony, że dokonało się to, co się zapowiadało.
1: Kurczę, chyba
0: gdzieś kręciło w nosie.
1: Nigdy nie miałem jakichś tego typu uczuć w stosunku do kichnięcia.
0: Okej, czyli rozumiem. Nie przywiązujesz dużej wagi, po prostu jest ta psiu i poszło.
1: Tak, właśnie tak próbuję analizować. Nie przywiązywałem wagi do tego, ale teraz chyba zacznę.
0: Okej. Do godziny 10 takie niezwykle intelektualnie atrakcyjne rozmowy będziemy prowadzić. Zapewniam, że na serio rozmowy też będą.
1: Czy wiesz, że już niektórzy zmierzają w stronę Chaplinka?
0: Już teraz?
1: No.
0: A dlaczego teraz? Na testowanie.
1: Bo mają bliżej. Bo znaczy chcą już tam być.
0: Mhm. Ale czy tam się coś teraz dzieje?
1: Tak. Będzie się działo.
0: Chcesz mi o tym opowiedzieć?
1: Ale zupełnie nie jest to ze mną związane.
0: Okej, okay, dobra, to teraz jestem zaciekawiony.
1: A, bo ty nie wiesz, co się dzieje w Chaplinku.
0: No, chyba nie.
1: A z czym ci się skojarzyło?
0: No, z rowerami, z rajdem.
1: Skojarzenie jest jak najbardziej dobre, tak, bo tam byliśmy zeszłym razem.
0: I myślałem, że może coś jakieś takie, nie wiem, ktoś chciał ożywić wspomnienia i sobie pojechać, albo jakaś powtórka z rozrywki
1: tak, może
0: z
1: być
0: rajdem.
1: Też. Może też tak być, że takie są powody, ale to nie jest główny powód, dlaczego ludzie jeżdżą teraz do Chaplinka.
0: No nie wiem, to dawaj, zastrzel mnie.
1: Turum, turum, turum, turum. Od czwartku będzie tam.
0: Hmm?
1: Dużo ludzi. Bardzo dużo ludzi.
0: No Klaudiusz.
1: Muzyka. Poland Rock.
0: Ojeju, no przecież. Na mapie wszystkich festiwali nieustająco zapominam o Poland Rocku. No tak. Czy ty byłeś kiedyś? Bo ja, jak się pewnie domyślasz...
1: Nie byłem. W tym roku byłem bardzo blisko, namawiany przez... naszych słuchaczy, którzy twierdzą, że jest to tak wydarzenie wyjątkowe, że tam koniecznie trzeba być.
0: Aha.
1: Ale pokrzyżowały mi plany, inne plany.
0: Rozumiem, dobra, właśnie zerkam sobie na line-up, co my tu mamy. Zespoły. Tam. POD. Kaushin. No dobra.
1: Pozdrawiamy wszystkich, którzy w drodze do Chaplinka. Przy okazji także wspomnienia TDS-owe odżyły. No, ty przeglądaj.

0: Dobra, przejrzałam line-up, wiem, co na pewno by ci się spodobało. Kto właściwie?
1: Mhm, kto?
0: Jest taki pewien muzyk z gitarą.
1: Muzyk z gitarą.
0: Tak, też powiedzieć, że muzyka to gitarowa.
1: Byłby dla mnie parą.
0: Mhm. A powiem ci, że nawet był.
1: Tak?
0: No oczywiście. Na takiej w czapeczce, jak patrzę właśnie na zdjęcie.
1: Muzyk w czapeczce z gitarą.
0: Nie pierwszy raz na Poland Rocku.
1: No to widzisz, teraz tym dałeś mi zagadkę, której nie jestem w stanie rozwiązać. No coś więcej? Znam go?
0: Oczywiście, że znasz.
1: Tak osobiście?
0: O, no, pewnie, że tak.
1: Gra dobrą muzykę z takim przesłaniem. Teksty są z przesłaniem.
0: Tak, oczywiście.
1: Napisał świetny utwór o rajdzie rowerowym.
0: Tum, tum, tum, tum, tum.
1: To on. I utwór, czyżby, który wielokrotnie znajdował się na pierwszym miejscu naszej listy przebojów, to on?
0: To on. I miał trasę koncertową z osobą, z którą regularnie rozmawiasz piątki?
1: Czyżby Piotr Bukartyk?
0: Dokładnie tak. Kultowa część przecież Poland Rocku, a wcześniej przystanku Woodstock. Tak, to na pewno dla wielu słuchaczy ważny punkt. Żeby się tam wybrać, państwo meldują, że w drodze do Czaplinka pani Ewa napisała, syneczek właśnie ruszył z plecakiem. Ładny. Jeżeli ktoś jest w drodze, to proszę, proszę się meldować mailowo i dawać znać. Aha, i telefonicznie, bo nie zachęcaliśmy dzisiaj jakoś tak bardzo. 224-280-280.
1: Pan Arkadiusz sugeruje, że jesteśmy jacyś śpiący.
0: Zupełnie nie. Jesteśmy rozbudzeni, pełni energii. My tylko tak udajemy.
1: Spokojnie państwa wdrażamy w ten wtorek.
0: Synchronizujemy się z pozycją, zawsze mi się miesza horyzontalną i wertykalną. Są takie...
1: Z tą właśnie.
0: Z tą, no. Jeżeli chodzi o koncertowe doświadczenia z tego sezonu, to będziemy mieć teraz też coś, co myślę sobie, że dla wielu osób ożywi to, czego można było słuchać na żywo. Kogo właściwie oglądać? Trochę deszczowe to były okoliczności i nie najłatwiejsze chwilowo, no ale jednak na żywo w tym roku można było posłuchać The Cure.

0: Zdałem się lekturze prasy, korespondencji hiszpańskiej i nie jest to jakoś tak napawające optymizmem część Rzeczpospolitej.
1: Co cię zasmuciło?
0: Pożary w Hiszpanii. To znaczy mamy tutaj jakąś taką straszliwą dychotomię, której można było w ostatnim czasie w Hiszpanii doświadczyć, no bo z jednej strony mundial, więc wielka euforia, ekstaza, feta w związku z tym, że Hiszpania wygrała, kibice na ulicach i wielka radość. No a teraz sytuacja z pożarami, która wywołuje przerażenie, no i zmusza wiele osób, naprawdę wiele do ewakuacji. W nadchodzących tygodniach, to tekst Jędrzeja Bieleckiego, temperatury znowu skoczą pod 40 stopni Celsjusza. Od 3 miesięcy nie było tu większego deszczu, susza jest ekstremalna. W kraju drugim co do wielkości w Unii Europejskiej, którego 56% powierzchni zajmują lasy, należałoby zwiększyć nawet 10-krotnie nakłady na ochronę przeciwpożarową, żeby mieć jakąkolwiek nadzieję, że w przyszłości uda się uniknąć podobnego kataklizmu. Tak uważają eksperci, ale w sytuacji, gdy 3/4 tych lasów należy do prywatnych właścicieli, no to jest to zadanie na lata. No i jeżeli chodzi o bilans, na razie 130 tysięcy osób było ewakuowanych z powodu rzeczonego kataklizmu. No i to jest relacja jednej z takich osób. Nie mieliśmy nawet czasu wziąć prochów taty i leków mamy. Przez całą noc błąkaliśmy się od jednego czasowego schroniska do drugiego. Służby ratownicze zachowują się wspaniale, od razu zorganizowały leki dla mamy, ale na drugi dzień dowiedziałem się, że wszystko spłonęło. Straciliśmy cały nasz majątek, dom nie był ubezpieczony. Nie mamy nic, mówi Rodriguez. Ten obrazek oczywiście wpleciony jest w szerszą panoramę polityczną i przemian dziejących się w Hiszpanii, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Mundial też się w to wpisuje jak najbardziej. A polityka migracyjna to dzisiaj w sekcji Świat Rzeczpospolitej można sobie o tym poczytać. Jeżeli ktoś planował urlop, jechać do Hiszpanii, to...
1: To ja powiem tylko, że w Polsce widzimy skutki suszy, ale nie tylko w Polsce.
0: Chociaż troszkę wlało ostatnio, ale...
1: Ale to cały czas jest za mało. Zdecydowanie za mało, tak. To tylko tak powierzchownie trochę zmoczyło. Rumunii też mają ten sam problem, czyli susza. I z powodu rekordowo niskiego poziomu wody w Dunaju prewencyjnie zostanie wyłączony jeden z reaktorów elektrowni atomowej. Dunaj i jego stan najniższy od 30 lat. Także będą odłączać, żeby nie doszło do uszkodzenia systemów chłodzenia. Także taka sytuacja właściwie w całej Europie. Susza, upały i kolejna nadchodząca fala upałów, o czym wspominałeś, po 40 stopni nawet w cieniu oczywiście. To też nas w Polsce czeka.

0: Mam przed sobą niezwykły przewodnik, dostałem przed chwilą, zaszeleszczę nawet, żeby nie było, że coś tutaj ściemnie, drukowany, ciężki, na ładnym papierze. Przewodnik, który został zrobiony po wyprawie w 2019 roku. Z wyprawy z Warszawy na zwrotnik Raka i teraz ci, którzy tam pojechali, to znaczy fundacja, która pojechała, będzie chciała wrócić. Fundacja Rock and Roll. I przedstawicielka Monika Dąbrowska z nami w studiu. Cześć, dzień dobry. Co to była za wyprawa w tym 2019 roku? Powiedzmy o niej trochę.
1: To była wyprawa z Warszawy do Maroka na zwrotnik Raka w Saharze Zachodniej. Jechaliśmy w 12 etapach. W każdym etapie jechały osoby, które miały doświadczenie onkologiczne. No i to był takie nasze zmierzenie się z chorobą, sprawdzenie się po chorowaniu.
0: Ilu zawodników wystartowało?
1: To były wtedy 32 osoby łącznie. No i oczywiście koordynatorzy wyprawy, więc w sumie to było z 54 chyba osoby.
0: Podglądałem filmik też z tej wyprawy, bo też powstał. Polecam na YouTubie. Oczywiście jechaliście, to się mówi, na lekko, czyli bez sakw. Sakwy wywiozły samochody techniczne. Co zapamiętaliście najbardziej z tej wyprawy?
1: O, pewnie tych momentów zapamiętania jest tyle, ile uczestników wyprawy. Każdy miał tam swój moment. Zwłaszcza, że każdy jechał właśnie w innym etapie. To była nasza druga wyprawa na zwrotnik Raka, dlatego się nazywa Rolling to Zwrotnik. Za pierwszym razem, kiedy jechaliśmy w 2012 roku, 7 lat wcześniej, to była jeszcze bardziej partyzancka i spontaniczna wyprawa, bo wtedy jechaliśmy na ciężko, jak powiedziałeś, z sakwami i namioty, jedzenie, wszystko, co trzeba było mieć, musieliśmy mieć ze sobą cały czas. Internet wtedy jeszcze nie był w takim stanie, w jakim jest dzisiaj. Pamiętam, że ze światem, z Europą kontaktowaliśmy się przez kafejki internetowe. No tak, to była inna rzeczywistość. Tutaj te 7 lat temu było inaczej. Fajne momenty, no było ich wiele. Było ich wiele.
0: A może zapytam inaczej. Co wam dała ta wyprawa też jako fundacji?
1: Chyba największe, to co nam wszystkim zapadło w pamięć, to są te opowieści i doświadczenia podopiecznych, którzy mówili o tym, że to był czas ich zmierzenia się ze sobą. Takiego poczucia siebie na nowo po chorobie, sprawdzenia siebie, na ile mogą, na ile dadzą radę. No to też jest czas wielkich przyjaźni, bo pamiętam, że jedna z naszych podopiecznych w filmie też właśnie Małgosia mówiła, że to był taki czas bardzo szybkiego pokonywania pewnych barier. Trzeba było szybko się nauczyć ze sobą być, spać razem w jednym namiocie, jeść z jednej miski. I to na początku, co było trudne, przyniosło jakby takie wielkie owoce, które chyba do dzisiaj są, bo te przyjaźnie sztafetowe do dzisiaj się toczą.
0: Spotykamy się po 7 latach nie bez przyczyny, bo chcecie wrócić właśnie ze zwrotnika Raka do Warszawy. To jest pomysł na trzecią wyprawę. Jakie są jej założenia? Jaki jest pomysł teraz?
1: Tak. Pomyśleliśmy, że pojechanie w drugą stronę, czyli powrót do domu, jest jeszcze lepszą metaforą tego, co się dzieje z człowiekiem, kiedy dostaje diagnozę.
0: Super metafora z Raka do domu w ogóle.
1: Tak, tak. Wielu podopiecznych opowiada, że w momencie, kiedy dostali diagnozę, to właśnie czuli się, jakby byli gdzieś w jakimś innym, w innym wymiarze, w innej przestrzeni.
0: Na jakimś zwrotniku zresztą.
1: Tak, w jakimś trudnym miejscu. Jak sobie poszukamy takich trudnych miejsc na ziemi, no to pewnie będą to jakieś wysokie szczyty, jakieś bieguny, ale Sahara też. Pamiętam też opowieść Magdy Hickel z tego drugiego wyjazdu, która mówiła, że dla niej to było takie terapeutyczne niemal doświadczenie, kiedy ten trójkąt drogi prowadzący gdzieś tam na horyzont był i ona musiała jechać i jechać. To miejsce puste, takie mało przyjazne, ta Sahara, więc taki trochę bywa moment diagnozy. No a potem zaczyna się przygoda, bo chorowanie też jest przygodą. I oczywiście, że na początku nam się to wszystko jawi w takich trudnych barwach i duży lęk temu towarzyszy. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy się leczyć, zaczynamy powracać do zdrowia, pojawiają się nowe możliwości, pojawiają się nowi ludzie, pojawiają się nowe perspektywy, trochę my się zmieniamy i o tym trochę jest ten projekt. On ma jakby wiele warstw. Jedna taka zewnętrzna to jest ta oczywiście fizyczna, bo trzeba tam pojechać, przejechać, wsiąść na rower i zrealizować ten odcinek. Jeszcze do tego w zamierzonym czasie, no bo kolejna sztafeta będzie czekała i trzeba dojechać w odpowiednim terminie. Inny wymiar to jest ten społeczny, kiedy obok są ludzie, tacy, którzy też mają swoje doświadczenie, więc to zupełnie nie jest wyścig. Tam nie ma konkurencji, tam jest wzajemne wsparcie i takie przeżywanie tego etapu razem. No i jest ten wymiar taki indywidualny, gdzie każdy, jak wiemy dobrze, rower to nie jest czas, kiedy można siedzieć w telefonie. Nawet książki się nie za bardzo poczyta. Nie.
0: Ale można spokojnie rozmawiać z drugim człowiekiem i to jest piękne na rowerze.
1: Tak, tak. I można też rozmawiać ze sobą, zastanawiać się, trochę przewartościowywać.
0: Z samym
1: sobą też. Tak, przewartościowywać. To jest taki czas na przemyślenia, zwłaszcza jak się jedzie długo. W naszej wyprawie jeden etap to 70-100 kilometrów czasami, w zależności
0: dziennie.
1: Od... Tak, dziennie. Więc jest te parę godzin na to, żeby sobie pewne rzeczy poukładać i dopuścić do siebie te emocje, które może w takim życiu codziennym nie dochodzą.
0: Jakie macie założenia tej przyszłej wyprawy? Ile osób? Czy to będą te same osoby, które 7 lat temu przyjechały, czy już zupełnie nowe?
1: Nie, no chcielibyśmy móc otworzyć ten projekt dla osób, które nowych, natomiast osoby, które brały udział, znaczy założenie jest takie, że w każdym etapie bierze udział, po pierwsze musi być przewodnik, który doprowadzi ekipę, taki pilot. On będzie dbał o to, żeby te założenia projektowe były realizowane. Chcemy, żeby była osoba, która zajmuje się takimi miękkimi rzeczami, taka empatyczna, która będzie miała taką uwagę na podopiecznych i to pewnie będzie osoba z fundacji albo osoba, która już brała udział i ma takie kompetencje. Właśnie brała udział na przykład w poprzedniej wyprawie. No a pozostała część składu, no to oczywiście nasi podopieczni, osoby, które przeszły przez chorobę nowotworową.
0: Macie już chętnych?
1: Jeszcze nie zaczęliśmy rekrutacji, ale oczywiście zaczyna się takie stukanie, pukanie.
0: Hej, słyszeliśmy, że coś się dzieje, tak?
1: Tak, bo już właśnie pojawiamy się z tym pomysłem projektu i kolejnej wyprawy.
0: Pamiętam, że ruszacie w lutym?
1: 4 lutego, tak. To jest Światowy Dzień Raka. Chcielibyśmy wtedy wystartować właśnie.
0: I dojechać w czerwcu do Warszawy.
1: W połowie czerwca, mniej więcej tak. Tak mamy rozpisane.
0: Ilu uczestników będzie mogło wziąć tym razem udział?
1: No to zależy od
0: frekwencji,
1: warunków,
0: tak?
1: Od warunków finansowych fundacji. Każdy człowiek to niestety. No najdroższe w takim jakby, to są oczywiście przeloty, bo na te miejsca zmiany sztafet musimy dolecieć. Więc jeśli uda nam się pozyskać partnerów, no to chcielibyśmy, no maksymalnie to pewnie tak jak poprzednio, czyli koło tam 50 kilku osób wzięłoby udział.
0: Jak gdyby ktoś nas słuchał i chciał was wesprzeć, to gdzie powinien się udać?
1: Teraz jesteśmy na etapie właśnie pozyskiwania partnerów firmowych, więc zapraszam do fundacji, jeśli napiszę maila, albo do mnie bezpośrednio monika@rock'n'roll.pl. To na pewno się odezwiemy, opowiemy więcej o tym, jak to widzimy.
0: Co kwalifikuje do takiej wyprawy? To znaczy, jakie przejścia z chorobą onkologiczną kwalifikują? Może to złe słowo, no ale dają bilet na taką wyprawę?
1: Każde doświadczenie. Tak, jeżeli ktoś dostał diagnozę, to jakby zapraszamy do projektu. No i oczywiście lubi rower, no bo to jakby nie każdy, ale jeśli
0: trzeba
1: ktoś...
0: Trzeba lubić, tak.
1: Albo mieć chęć polubienia, bo my mamy takie też historie w poprzednich wyprawach, że ktoś nie jeździł.
0: Ale... Pamiętam, że była jedna kobieta, która kupiła chyba specjalnie rower na tym, nawet nauczyła się chyba jeździć rowerem specjalnie na wyprawę.
1: Tak, ja pamiętam, mieliśmy treningi, które prowadził nam wtedy Mikołaj Luft i przejechała na pierwszy trening rowerowy na Veturilo, na tym warszawskim, takim miejskim rowerku, no bo nie miała swojego. I jeszcze mąż musiał ją tak przytrzymywać, jak startowała, bo oni oboje są po chorobie nowotworowej. Wiadomo, a Paweł jest zapalonym rowerzystą i Paweł jechał i wiedział, że będzie jechał, ale Bogusia tak nie śmiało i ją w końcu namówił. I ona przyjechała, rzeczywiście on jej pomagał startować na tych pierwszych treningach, a potem jechała śpiewająco. Jest w naszym filmie i tak.
0: No piękne to są historie opisane przez was. Trzymam kciuki za tę wyprawę. Monika zresztą zdradziła, że Fundacja Rock and Roll myśli trochę, żeby przyjechać na najbliższy Tour de Slezak. Zapraszam was serdecznie, gdybyście mieli ochotę.
1: Bardzo dziękujemy. Myślę, że będziemy tak.
0: Będzie okazja się z wami spotkać, zobaczyć, posłuchać też o waszych doświadczeniach rowerowych. Ci, którzy chcieliby wesprzeć
1: bardzo projekt, zapraszam.
0: To zapraszamy do Fundacji Rock and Roll. Przypominam, ze zwrotnika Raka do Warszawy przyszły rok Fundacja szuka sponsorów też tej wyprawy, żeby wesprzeć i pokazać, że po chorobie nowotworowej można? Można robić wiele.
1: Tak, Back from Rock, tak się nazywa nasza
0: Back
1: nowa
0: from
1: wyprawa.
0: Rock. Bardzo dziękuję za rozmowę i wizytę w studiu, a za chwilę więcej trochę o najnowszej edycji Tour de Szlezak.

0: Teraz będzie bardzo ważna wiadomość. Tak zwana breaking news. Łamiąca wiadomość. Powinien być jakiś specjalny taki dżingiel teraz, wiesz?
1: Aha. W piątki jest, ale zwykle, gdy nadredaktor daje ten redaktor naczelny przychodzi.
0: To jest coś innego zupełnie. Tak, to jest coś zupełnie innego.
1: Powinny być trąby.
0: Państwo o to pytali. Państwo się dowiadywali. Ja mówiłem spokojnie. Po urodzinach radia damy znać. I jest już na stronie radia naszego Nowy Świat Online, łamane na rowery, zaproszenie i otwarte zapisy na najnowszą edycję Tour de Slezak radiowego rajdu rowerowego.
1: To już.
0: 5-6 września, okolice Łodzi. Zapraszamy bardzo serdecznie ja i Gosia Radziszewska, żeby nas dołączyć i w imieniu całego zespołu radiowego, bo nie tylko my tam przecież będziemy, ale wiele osób z radia też przyjedzie. Mhm. Tak patrzę ci głęboko w oczy. Przy tej okazji.
1: I co? Zawieszam
0: głos. Zawieszam głos.
1: Wisisz drżę, błysk.
0: Niczym osika.
1: Czy unikanie?
0: Widzę błysk. Na razie widzę błysk.
1: Błysk. A się zastanawiam, czy ja widzę urlop w tym okresie.
0: Państwo to
1: trzeba to zweryfikować. Ale to się samo dzieje.
0: Samo.
1: Samo, oczywiście.
0: Samo. I samo ci przypisuje urlop akurat wtedy, kiedy jest rajd, tak?
1: Co było pierwsze, rajd czy zaplanowany urlop, mój drogi? Ale wiesz, co mi się przypomniało?
0: Na twoim miejscu bym się nie zakładał.
1: Że nadredaktor miał kiedyś takie sformułowanie, chcąc wybrnąć z sytuacji, jak dostawał pytanie.
0: Jak wrócę z Łodzi.
1: Osoby, jak wrócę z Łodzi. No to teraz oficjalnie, jak się wróci z Łodzi, to wróciliśmy z Łodzi pourodzinowo i mamy informację.
0: Mamy informację. Proszę szukać wszystkich informacji na naszej stronie internetowej nowyświat.online, łamane na rowery. Proszę zwrócić uwagę, że jest nowy system do zapisów, nie ten, który był do tej pory. Tam państwo też zaznaczą wszystko, co państwo potrzebują. Wszystkie informacje też na stronie radia, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Regulamin też go proszę przeczytać i zapisywać się, bo coś mi nos podpowiada, że miejsc będzie bardzo, bardzo szybko ubywało. Bo już od kilkunastu minut te zapisy otwarte i widzę, że już ruch jest. I to ja właściwie tyle chciałem powiedzieć w tej sprawie. Krótki jeszcze tak zwany obrazek dźwiękowy w wykonaniu Klaudii Kowalczyk z poprzedniej edycji. No tak, żeby dopełnić obrazu tego, co na rajdach też się dzieje.
2: To jest nagroda. Wczoraj dostaliśmy wzorowe 4. miejsce w konkursie motylków.
3: Bo nie mamy miejsca.
2: Zebrać hasła, które ułożyli. Przecudnej urody po prostu. Zebrać papierki po prostu i wymienić się ze wszystkimi. I nam się prawie udało ze wszystkimi, także zajęliśmy zaszczytne 4. miejsce.
4: Kawa jest niezbędna, nie tylko pomaga. Bez kawy nie ma roweru. Bez roweru nie ma kawy. To są dwie integralne części życia.
5: One dodają nam skrzydeł, bo one są genialne, przynoszą szczęście, co niektórym właśnie się wczoraj na giganta urwało parę kurek. Ale mówię, na Tour de Slezak nawet nie loty latają, więc w ogóle nie ma o czym mówić, tak? Ani nie jeżdżący jeżdżą, pedałują, gdzie się da, ile się da i po prostu do celu.
6: I najpierw wymyśliliśmy bardzo ambitną nazwę Grupa 19, potem padła nazwa Husaria, ale stwierdziliśmy, że jednak nie, bo może się to jednak, bo może się to źle skojarzyć. Ale dzisiaj bardzo dobrze się jedzie. Super trasa, piękne widoki, świetni ludzie, naprawdę. Tu z niektórymi się widzimy pierwszy raz, z niektórymi już po raz trzeci. Fantastyczna przygoda.
1: Jak to się mówi, nie ma dymu bez ognia, czy też za bareją nie ma róży bez ognia, nie ma roweru bez kawy. Zapamiętam.
0: Nie ma. Pozdrawiam tych, którzy zawsze z kawą. To rozpoznałem głos Bartka. Mhm. Wiele z tych osób naprawdę już poznaję po głosie też.
1: Fantastycznie.
0: Zakurzonych też. Uh-huh. To są ci, którzy z kurami jeżdżą.
1: Zakurzeni. Okej.
0: Okay. Tak. To
1: czekaj, z kurami?
0: Kurami.
1: Kura, aha.
0: Okay. Balony w kształcie kury.
1: Okay.
0: Napompowane helem, przywiązane.
1: Myślałem, że może w koszyczku.
0: I cała ekipa taka jeździ z takimi kurami. Niestety te kury czasem uciekają, więc zakurzeni muszą popracować nad sznureczkami.
1: Ale jest grupa motylków z 4. miejsca.
0: Motylki zawsze na pierwszym. A teraz przewodzić motylkom będzie, wiesz kto.
1: Ach, no tak, oczywiście. Ma mój głos.
0: Tak jest.

0: to zupełny przypadek, że po zapowiedzi Tour de Ślezak pojawiło się The Rover.
1: Zupełnie, absolutnie.
0: Kto by się tego spodziewał. Jeżeli chodzi o muzykę, to w tym przypadku z rowerami ma to niewiele wspólnego. Chociaż pewnie znaleźlibyśmy jakieś połączenia, ponieważ przed nami nagranie Plastic World. Więc trochę tych plastikowych elementów byśmy nazbierali, ale to takie doklejane na siłę. To oczywiście pewna metafora sztucznego i plastikowego świata, którą ostatnio postanowili wyrazić muzycznie Sad Smiles i zaprosili do współpracy pewnego polskiego artystę, ikonę polskiej sceny, Johna Portera. Więc taką ładną współpracę w ramach nowości Państwu prezentujemy jeszcze przed 8:00.

0: Kajtek na nas nakrzyczał, znaczy pan magister
1: Kajetan. Pan magister Kajetan wyraził głośno swoją opinię.
0: Nakrzyczał na mnie.
1: Nie.
0: Że teraz mamy w końcu porozmawiać inteligentnie. No,
1: dziękujemy,
0: to bardzo proszę.
1: Panie Kajetanie.
0: Spróbujmy jakoś.
1: Dobrze, to ja może z zapowiedzią tego, co jeszcze dzisiaj
0: bardzo
1: przed nami.
0: Proszę.
1: I to będzie sprawa poważna, ponieważ za chwilę kończy się lipiec, a lipiec tak się przyjęło, że jest to miesiąc dumy osób z niepełnosprawnościami i dzisiaj będziemy po 9.30 właśnie Państwu o tym opowiadać. Będzie z nami Aneta Koszyczek z Fundacji Avalon. To jest okoliczność na właściwie rocznicę, bo to stąd się wzięło uchwalenia 37 lat temu ustawy o w Ameryce dotyczącej osób z niepełnosprawnościami przez George'a Busha, ADA, tak w skrócie. No więc o tym, jak wygląda w Polsce świadomość, gdzie są największe przejawy dyskryminacji, z czym jeszcze mamy problem, gdzie są pewne niedociągnięcia, o tym po 9.30 na pewno Państwa poinformujemy i trochę porozmawiamy. Natomiast zanim 9, no to jeszcze spotkanie z profesor Moniką Kresą.
0: No.
1: I dzisiaj będziemy mówić o słówkach, których
0: no,
1: tylko w niektórych miejscach można doświadczyć.
0: Nie tylko, jako pani profesor dzisiaj przyjeżdża. Zagadkowo zabrzmiało, prawda?
1: Właśnie przeszła, nie mrugnęła okiem. No tak, nie zdradzimy Państwu nic więcej.
0: Połóżmy więcej szczegółów.
1: Proszę sprawdzać.

0: Jest ósma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska, Rumunia. Bukareszt wydalił pracownika ambasady Rosji po tym, jak przestrzeń powietrzna tego kraju została ponownie naruszona przez drona. Czwarty dzień z rzędu. To ostatnie naruszenie odnotowano wczoraj. Rumuńska armia zestrzeliła 3 drony, które wleciały na terytorium kraju bez zezwolenia. W sprawie tego piątkowego incydentu zidentyfikowano już, że był to dron typu Shahed, wykorzystywany przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. Dziś o 17:00 Komitet Polityczny PiS zatwierdzi decyzję około 40 posłów o rezygnacji z członkostwa w partii. To pokłosie niedostarczenia przez członków Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego tak zwanych lojalek. Jeszcze do tej 17:00 mogą wydarzyć się zmiany. Wczoraj chociażby poseł Grzegorz Lorek zrezygnował z uczestnictwa w inicjatywie byłego premiera i wrócił do PiS. O ostatnich wydarzeniach na naszej antenie mówiła profesor Anna Siewierska, politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
1: Rozmawiamy o takich możliwościach stworzenia własnej partii politycznej. Nie ma wątpliwości według mnie, że taki jest od początku plan Mateusza Morawieckiego. Tylko żeby mógł zostać zrealizowany, to on musiał zostać wyrzucony z PiSu, żeby tej łatki zdrajcy nie mieć. No więc to zaplecze, które sobie zbudował intelektualne, ale też finansowe, jak sądzę, grunt jest przygotowany.
0: Jak wskazuje nowy sondaż Ibris, gdyby Mateusz Morawiecki założył teraz partię, uzyskałaby ona poparcie na poziomie 7,5%, czym przekroczyłaby próg wyborczy i weszła do Sejmu. Najbardziej straciłoby na tym PiS, poparcie spadłoby z 21,5% do 18,5%. Jeśli rozmowy z Iranem nie przyniosą rezultatu, Stany Zjednoczone wrócą do bardzo silnych działań wojskowych, ostrzega Donald Trump. Pytany o to, ile daje czasu tym rozmowom, mówił, że niewiele, albo pójdzie szybko, albo wcale. USA wstrzymały ataki na Iran, Iran wstrzymał ataki odwetowe. Przynajmniej na razie sytuacja na Bliskim Wschodzie wydaje się być spokojniejsza. To może przełożyć się na delikatne spadki na stacjach. Ale nie wiadomo, ile taka sytuacja się utrzyma. Premier Donald Tusk nie wykluczył przywrócenia regulacji cen.
2: Żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów.
0: Mówił premier, a to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Najcieplej będzie dziś w południowej i zachodniej Polsce, we Wrocławiu 24, w Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie 23 stopnie. Podobna temperatura spodziewana jest w Szczecinie, Bydgoszczy, Warszawie, Łodzi, Katowicach i Lublinie 22 stopnie, a nieco chłodniej, około 20 stopni termometry wskażą w Białymstoku i Gdańsku, 19 w Zakopanem, a 18 w Suwałkach. Wtorek będzie pogodny, tylko miejscami na północy, północnym wschodzie i w Karpatach może spaść przelotny deszcz. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, ale nie wszędzie. Nad morzem i w górach będzie nieco silniejszy i porywisty. Ciśnienie atmosferyczne będzie umiarkowanie wysokie. W południe od 1016 hektopaskali na Suwalszczyźnie do 1023 na południowych krańcach Polski.

0: Już minęła godzina 8, proszę pana. Tak, pan sobie zdaje sprawę, jak ten czas
1: szybko zasuwa.
0: Na grzybach leci?
1: Jeszcze nie, ale za chwilę to pewnie do mnie dotrze.
0: To dopełnijmy formalności, a potem już rzeczy potoczą się swoim naturalnym biegiem.
2: Nowy świt.
0: My jesteśmy tutaj całym składem. Mateusz Andruszkiewicz.
1: Klaudiusz Slezek.
0: Dwóch magistrów, czyli Kajetan Strzelczyk i Jakub Jędras. Nie wiem, jaki jest stopień naukowy pozostałej części ekipy.
1: Ja bym a priori założył magister najwyżej. Tak? Lepiej się w tę stronę pomylić niż odwrotnie.
0: Będziesz magistrzy inspe. I jest jeszcze jedna pani profesor. Pani profesor Monika Kresa.
3: To ja tego wszystkiego nie zrównoważyłam.
0: Nie. Czy sześciu magistrów waży więcej niż jeden profesor?
3: Mam nadzieję, że tak. Sześcioro magistrów.
0: Sześcioro,
3: chyba.
0: No właśnie, tak. No bo przecież są tutaj też kobiety. Tak, oczywiście. Dialektolożka, ale językoznawca. Ale co najważniejsze, uwaga, uwaga, będą werble. Pani profesor, w tym roku, w tej edycji.
3: A czy to w tej gazecie napisali?
0: Nie, ja sobie tak tylko miętolę tę gazetę.
3: To tak?
1: Oczywiście, na pierwszej stronie.
0: Z tych nerw.
1: Jedynka dzisiaj.
0: Będzie przewodniczką na rajdzie.
3: Tak.
0: Na radiowym rajdzie rowerowym.
3: Tak, będzie się działo. Zapraszam do mojej grupy, oczywiście.
0: Chciałem powiedzieć, że potem jak otworzyliśmy zapisy, są już pierwsze zapisy do grupy pani profesor. Grupa numer 26. Ukresy, choć na początku przeczytałem ukresu.
3: Miała być bez kresy, ale to by było nie bardzo, prawda? Jednak, więc lepiej, żebym pojechała.
0: Także kto chce zapisać się do grupy pani profesor, to zapraszam. Nowy Świat online, łamane na rowery, tam jest instrukcja, jak się zapisywać. Pani profesor jednej grupie będzie przewodziła rozmowę o języku pewnie i nie tylko.
3: Tak. Gwarantuję, że możemy się zgubić na tej prostej trasie z Łodzi do Sulejowa. Ja mam dużo umiejętności w tej materii, także będzie ciekawie.
0: Będzie przygodowo.
3: Będzie, tak, na pewno będzie ahoj pcigoda, jak to się mówi u mnie w domu.
0: Ja przypominam...
3: Nie, tak serio to zapraszam. Gdybym nie miała pewności, że dowiozę tę grupę, to bym się nie deklarowała, że będę przewodniczką.
0: Przypominam, że przygoda jest wtedy, kiedy chcesz do domu.
3: Tak? Ojoj. Nie, to ja zrobię tak, że nikt nie będzie chciał do domu.
0: Dobrze. To wszystko już w 5 i 6 września będzie można też spotkać panią profesor. Czy pani profesor była w Mamrze?
3: Nie, ale byłam w areszcie.
0: Ja też byłam. Co więcej?
3: Tak? Ja byłam pod celą. A pan redaktor? W celi?
0: Byłem w celi.
3: Okej.
0: Okay. Nawet nie jeden raz.
3: O! Aha. I, czy widzicie te nagłówki w gazetach? Kogo ten Slezak zaprasza do radia?
0: A co więcej jeszcze?
3: Tak.
0: Miałem jeszcze taki epizod.
3: Tak.
0: Że wjechałem motocyklem do więzienia.
3: Ale całkiem do więzienia?
0: Do więzienia. Za bramę więzienną.
3: Za bramę więzienną, ale jednak nie do budynku.
0: No dziedziniec.
3: No dobrze, to niech pan redaktor wyjaśni zagadkę, co pan robił w tym więzieniu, a potem ja wyjaśnię zagadkę, co robiłam w areszcie.
0: Zostawię takie pewne niedopowiedzenie tutaj. Zaintrygował, tak?
3: Zaintrygował, tak. Ale to ja nie będę zostawiała niedopowiedzenia. Dobrze, żeby jednak te nagłówki zdementować, które się miały
0: że
3: pojawiać.
0: No, że pani ja też profesor się obawia?
3: Tak, no trochę się obawiam, że
0: ja się nie obawiałem, a pani profesor tak się obawia?
3: No trochę jednak się obawiam.
0: No dobra. No to co pani tam robiła, pani profesor?
3: A mówiłam o języku oczywiście. W areszcie śledczym na Grochowie zostałam zaproszona przez fundację, która organizuje...
0: Grochów to jest część Warszawy.
3: Tak, zdecydowanie. Po tej właściwej stronie Wisły, dla tych z państwa, którzy nie wiedzą oczywiście. Natomiast tam już tak zupełnie serio, jest tam oczywiście areszt śledczy dla osadzonych kobiet i tam w ramach działań jednej z fundacji miałam takie trzy wykłady, chociaż to właściwie nie były wykłady, bo to były rozmowy o języku z paniami, które są tam osadzone. O języku, ale potem jak się okazało nie tylko o języku, bo to było tak... socjologicznie dla mnie też ciekawe doświadczenie.
1: Ale w jakim charakterze to były rozmowy? W sensie na jaki temat językowy? Mhm.
3: Rozmawialiśmy na przykład o imionach. To były takie jedne zajęcia. Tak, to znaczy właśnie opowiadałam paniom o genezie imion, ale też wzięłam na warsztat właśnie ich imiona, co było o tyle ciekawe, że to też uruchomiło takie rozmowy właśnie dotyczące motywacji nadawania imion, więc panie mi opowiadały, dlaczego mają takie, a nie inne imiona, dlaczego też swoim dzieciom nadały takie, a nie inne imiona. Była między innymi pani, która opowiadała o tym, że nadała swojej córce imiona Anna Maria, bo rzeczywiście, kiedy jechała do szpitala, to w radiu leciała ta piosenka i córka dostała imiona Anna Maria, więc mamy taki żywy przykład tego, że media wpływają na polskie imiennictwo. Drugi wykład to był wykład o nazwiskach, no i to też uruchamiało pewne rozmowy, chociaż ze względu na dane osobowe, ja tutaj nie mogłam w to wchodzić, a trzeci był o zróżnicowaniu regionalnym polszczyzny.
0: No pojechała pani profesor coś opowiedzieć, a czegoś się pani dowiedziała, pani profesor?
3: Dowiedziałam się historii tych pań. Natomiast nie były one opowiadane gwarą więzienną, bo rozumiem, że też do tego idziemy.
0: W stronę językową powoli zmierzam.
3: Tak, wiem.
0: Delikatnie.
3: To już jesteśmy. Nie, to były rozmowy, to też jest ciekawe, bo mam wrażenie, że to jest, znaczy po pierwsze, to nie więzienie, tylko areszt, tak? Więc to też trochę inny charakter tych pań, które tam spędzały czas, jakkolwiek to nie brzmi. Więc też ten język, mam wrażenie, po pierwsze nie był przesiąknięty właśnie tą gwarą więzienną, jeżeli użyjemy tego określenia. A po drugie, to też pokazuje funkcję tego kodu. To znaczy, ja jednak byłam zewnętrzna i ze mną się nie grypsuje.
0: Z zewnętrznymi się mówi po polsku po prostu, tak?
3: Tak, tak. Chyba, że jest się osadzonym czy osadzoną już tak bardzo, bardzo długo, że przestaje się przełączać te kody, tak? Czyli ten język taki więzienny jest językiem, powiedzmy, naturalnym i staje się jedynym językiem, no ale to muszą być lata.
0: Sama pani
3: osadzenia.
0: Profesor użyła słowa gwara.
3: Tak.
0: To spełnia warunki,
3: gwary definicje? Tak, gwary środowiskowej tak, ponieważ gwara ma różne definicje. Jedna, ta podstawowa, to jest taka, że gwara to jest język mieszkańców wsi. Tylko, że wtedy mówimy o gwarze ludowej, prawda? Mhm. I mamy, no właśnie, ten podział taki dialektalny, ale mamy też tak zwane gwary środowiskowe. I to jest właśnie to, tak? Czyli gwara więzienna, gwara złodziejska. Takich terminów używa się w literaturze naukowej, więc jak najbardziej takie funkcje, czy też takie elementy definicyjne gwary środowiskowej, ta gwara więzienna jak najbardziej spełnia.
0: I ona będzie różna w każdym areszcie? No bo przecież, no bo rozumiem, że gdzieś tam punktowo tworzą się jakiś sposób porozumiewania się.
3: Tak, to znaczy to jest tak jak z każdą gwarą środowiskową, tak? Czy z każdym taką odmianą socjolektu, no bo też można mówić o socjolekcie więziennym, że mamy pewne elementy wspólne, tak? No klawisza mamy w każdym areszcie, w każdym więzieniu. To jest też słowo, które wyszło
0: poza,
3: prawda? Poza i weszło nam do języka potocznego. Nie wiem, mamy kojo, czyli łóżko, prawda? Ono też będzie wszędzie. Mandżur, czyli to, co dobytek, tak? Czyli to, co gdzieś tam bierzemy ze sobą, ale jest też oczywiście leksyka specyficzna dla danych więzień, aresztów. Ja tutaj nie podam konkretnych przykładów, bo aż tak dobrze tego tematu nie badałam. Natomiast, tak jak mówię, każde środowisko wytwarza swoje naturalne, swoje indywidualne elementy. One też wynikają chociażby z tego, że bardzo często te elementy językowe nawiązują do tego, co jest dookoła, tak? Czyli na przykład, nie wiem, jest jakiś klawisz, który ma konkretne imię czy konkretne nazwisko, od tego tworzy się pewną ksywkę i te ksywki też wchodzą do tego socjolektu i do tej gwary więziennej.
0: A czym się gwara różni od grypsery?
3: Grypsera to coś więcej niż gwara, ponieważ rzeczywiście czasami stawia się taki znak równości między gwarą więzienną a grypserą. Natomiast specjaliści, to nie tylko językoznawcy, ale też socjolodzy mówią, że to jest jednak pojęcie szersze. To znaczy grypsera to jednak sposób życia, to jest przede wszystkim pewien system wartości, który oczywiście w języku też się ujawnia, no bo mamy grypsujących i frajerów na przykład, czyli tych, którzy nie grypsują. Nie grypsują to znaczy nie tylko nie mówią tym językiem danego aresztu, danego więzienia, ale też pozostają poza tą całą strukturą, taką właśnie społeczną, ponieważ w więzieniach, wśród więźniów i więźniarek wytwarza się oczywiście pewna struktura społeczna, więc grypsera to coś więcej. Tak?
0: Proszę, ja myślałem, że to jest sposób komunikacji, czyli ta gwara
3: właśnie.
0: Nie
3: tylko.
0: A grypsera jest szersza.
3: Tak, w węższym znaczeniu grypsera to gwara, stawia się znak równości, ale no, tak jak mówię, w takich badaniach socjologicznych mówi się o grypserze jako o takim szerszym pojęciu.
0: Coś panią profesor zadziwiło przy tych obserwacji tego?
3: Zadziwia mnie to, że jak pokazuje Anna Niepytalska-Osiecka, ponieważ ona badała gwarę więzienną kobiet, to znaczy to, że kobiety posługują się jednak trochę inną gwarą więzienną niż mężczyźni. Nie wiem, czy mnie to zadziwia, ale tak mówię o tym jako ciekawostka, bo to no, oczywiście takie badania genderowe, one są zupełnie naturalne. Natomiast to, co jest ciekawe, że w tej gwarze więziennej kobiet jest więcej określeń, które odnoszą się do uczuć, emocji, czegoś, czego w gwarze więźniów mężczyzn jest mniej albo w ogóle nie ma. Ona jest taka bardziej konkretna, tak? Czyli tam mamy właśnie nazwy elementów więzienia, tak? Mamy nazwy elementów, nie wiem, dnia, prawda? Czyli tam idzie się na spacerniak, no spacerniak jest wszędzie. Natomiast w tych rozmowach kobiet pojawiają się właśnie emocje, uczucia. Więcej mówi się o relacjach też między kobietami i w ogóle tak między ludźmi. Więc
0: To może dopytam, co tak. To jest herbatniczka?
3: Herbatniczka, a no właśnie.
0: Albo kto to jest?
3: Właśnie. A właśnie, albo kto to jest? No właśnie, gdyby takie słowo padło tak zupełnie bez kontekstu, jakbyście je zinterpretowali?
1: Ale herbatnik z spożywaniem zbyt dużych ilości alkoholu mi się kojarzy.
0: Herbatnik?
1: Jest herbatnikiem. No, gdzieś jakieś takie zasłyszane.
3: O, dobre. Ciekawe.
0: Ciekawe.
3: No, bo sama struktura... Tak, no właśnie, dobrze. No.
0: Nie mam żadnego jakiegoś pomysłu.
3: Aha.
0: Znaczy, jeżeli wiem, w jakim kontekście rozmawiamy, to bym pomyślał, że ktoś, kto na przykład, nie wiem, roznosi herbatę, to by było jakieś takie naturalne, ale to na pewno nie jest to. Więc...
3: Ale dosyć blisko, bo rzeczywiście jest to ktoś, a nie coś. To jest też ciekawe, ponieważ struktura tego słowa pokazywałaby nam raczej, że to jest przedmiot. Popielniczka, prawda, herbatniczka, mamy iczkę, czyli taki morfem, który tworzy na przykład nazwy przedmiotów.
0: No to ciekawe, bo ja czytałem, myśląc herbatniczka...
3: I jednak o człowieku.
0: O człowieku od razu pomyślałem, o kobiecie, która ma związek z herbatą.
3: Ewentualnie, bo ten sufiks jest rzeczywiście wielofunkcyjny. I rzeczywiście herbatniczka to jest kobieta, która ma związek z herbatą, ale to nie jest ta, która herbatę rozwozi czy roznosi, ale ta, z którą się tą herbatę pije. To znaczy, to pokazuje właśnie ta herbatniczka pokazuje te relacje, które kobiety między sobą nawiązują, tak? Czyli to jest taka kumpela z koja obok gdzieś, tak? To jest herbatniczka, bo się z nią pije herbatę.
0: No, to ciekawe.
3: Jeszcze mam takie jedno spostrzeżenie, ale to nie jest spostrzeżenie takie stricte językowe z mojego pobytu w tym areszcie. Fascynujące jest to, że kiedy ja poszłam tam opowiadać właśnie o tych imionach, nazwiskach i gwarach, to miałam do czynienia z bardzo zasłuchanym audytorium. Wiecie, jak tam się idzie, to ja miałam takie myśli, jejku, o czym... W sensie, czym ja mogę tych ludzi zainteresować, tak? To jednak są kobiety z dużymi problemami, tak? No osadzone, tam się w tych głowach kłębi mnóstwo, tak? Różnych rzeczy i różnych problemów. I okazało się, że to były kobiety, które siedziały zapatrzone we mnie, tak? Wchodziły w dyskurs, ale do czego dążę? Mam wrażenie, że to jest taki przykład społeczności, która pokazuje, jak działają na nas media społecznościowe. Bo zobaczcie, że wreszcie te panie nie mają dostępu, tak? Nie mają komórki, tak? To nie jest ta sytuacja, kiedy ja idę na przykład do szkoły, do dzieciaków i one wyciągają komórki i sobie scrollują, a ja jestem tylko jednym z elementów.
0: Dokładnie, miałem to samo skojarzenie. Identyczne.
3: No właśnie.
0: Różne szkoły, różne areszty czy więzienia i miałem dokładnie to samo. Tam są ludzie, którzy potrafią słuchać.
3: Tak, tak. Że ktoś, kto przychodzi z zewnątrz, jest takim trochę oknem na świat, może takie, ale takim trochę internetem, tak? To znaczy, no właśnie.
0: Coś ma do powiedzenia, może mądrze, może głupio, ale posłucham.
3: Ale jednak jednak mówi. Tak, no ja tam jeszcze miałam prezentację multimedialną, ale właśnie też nie mogłam się wspierać internetem, no bo tam nie było dostępu do sieci, więc kiedy padały jakieś pytania, to też musiałam liczyć tylko na siebie, więc to takie ciekawe doświadczenie, które pokazuje, znowu takie komunikacyjne, tak, może nie stricte związane z gwarą jako taką, ale komunikacyjne pokazuje, co robią z nami w ogóle media, internet, tak, jak bardzo wyłączają nas na komunikację i na relacje, a jak odcięcie tych mediów i internetu sprawia, że my jesteśmy uważni na drugiego człowieka.
0: Wracamy na właściwe tory trochę.
3: Dobrze.
0: To nie było a propos naszej rozmowy, tylko a propos
1: ogólnie tego, co się
3: dzieje. Dobrze.
0: Jak wyłączamy, to nie, wracamy na właściwe tory.
3: Tak,
0: to nie
3: rozumiem.
0: Było napomnienie, pani profesor.
3: Rozumiem, bo jestem bardzo zadaniowa i myślałam, że tak, że to jest upomnienie.
0: To w takim razie, co znaczą sanki, pani profesor?
3: Iść na sanki, tak.
0: Zawiasy to pewnie wszyscy wiemy, co znaczą.
3: Tak. No? obyśmy tego nie doświadczali, ale tak. To też ciekawy przykład i te sanki, i zawiasy, bo to przykład metaforyzacji, tak? To znaczy i zawiasy, i sanki funkcjonują w języku w innym znaczeniu. Zawiasy, czyli wyrok w zawieszeniu, prawda? Mamy to zawieszenie, tworzymy od tego słowo zawiasy, które już funkcjonuje w języku, mamy taką ładną metaforyzację. A iść na sanki to zostać zamkniętym w izolatce, tak? Czyli jest to pewna sankcja, którą się nakłada na więźnia, więźniarkę.
0: Od sankcji,
3: tak, czyli znowu metaforyzacja, no bo tak naprawdę no, sanki kojarzą nam się z czymś przyjemnym i z pewną zabawą, prawda?
0: Tak, zazwyczaj
3: a tutaj,
0: tak.
3: No właśnie, a tutaj ta izolacja jednak nie ma zbyt dużo wspólnego z czymś pozytywnym, a wiąże się no właśnie z tą sankcją, którą się nakłada na kogoś.
0: Ciekawe.
3: No i te sanki i iść na sanki to...
0: Ciekawe, że to nie powstała jakaś, nie wiem, izolo albo coś takiego od izolatki, tylko właśnie od sankcji.
3: Tak, ponieważ to jest też język osób, zobaczmy, że ta gwara więzienna, ona powstała jakiś czas temu. To znaczy początki gwary więziennej, takiej zanotowanej, nazywanej wtedy jeszcze gwarą złodziejską, to jest tak naprawdę XIX wiek. Oczywiście wcześniej też pewnie były jakieś elementy, tylko nie zostały zanotowane, ale pierwsze takie poświadczenia mamy z lat 40 XIX wieku i te określenia, one są w miarę stałe, tak? To znaczy oczywiście pojawiają się nowe elementy, które wchodzą do tego życia więziennego, więc trzeba je jakoś nazywać, ale mamy pewien taki trzon, właśnie ten mandżur, ta gira, tak? Znowu to też nam wchodzi do języka potocznego. I dlaczego dążę do tych, dlaczego nie izolo? Bo izolo to byłoby słowo stworzone, myślę, przez, nie wiem, rówieśników moich studentów. Tak? A jednak te słowa w gwarze więziennej funkcjonują od dawna, więc trochę inne były mechanizmy ich tworzenia.
1: A jak pani profesor się w ogóle zapatruje na przeniesienie do języka tej gwary? Bo jednak są to trochę dwa odrębne światy.
3: Tak.
1: I czy to jest, nie wiem, jakieś takie pozytywne, trochę urozmaicające język zjawisko, czy raczej nie powinno się tego unifikować w żaden sposób?
3: Ja zawsze się boję takich pytań, to znaczy, bo mam trochę liberalny stosunek do tego. To znaczy, ja zawsze wychodzę z założenia, że język co zechce, to zrobi. I możemy sobie powiedzieć, że na przykład, nie wiem, ja powiem, że się zapatruję źle na to, ale język i tak zechce, co zrobi. Natomiast to jest tak, że my faktycznie nie postawimy tamy temu zjawisku, zwłaszcza, że tak naprawdę pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura, też jest pytaniem trudnym. To znaczy, czy to gwara więzienna czerpie z języka potocznego? No bo przecież ktoś, kto się staje więźniem, nie jest tym więźniem od urodzenia, prawda? On funkcjonuje jednak w naturalnym środowisku komunikacyjnym. I czy w drugą stronę, prawda? Ta osoba wychodzi z więzienia i dopiero przenosi to słownictwo. Warto pamiętać o tym, że to słownictwo, które bierzemy właśnie z gwary więziennej do języka potocznego, no to nie jest słownictwo wysoko, tak stylistycznie nacechowane. Więc możemy oczywiście używać go w takich sytuacjach nieoficjalnych, potocznych, żartobliwych bardzo często, ale na pewno nie w sytuacjach oficjalnych. Więc dopóki mamy świadomość różnicy rejestrów, tak, i dopóki nie używamy tego właśnie w języku oficjalnym, w mediach albo w ogóle zwracając się do kogoś, bardzo często również określeniami obraźliwymi, tak, no to wydaje mi się, że nie ma w tym niczego złego.
0: No bo to są takie wyrazy, zresztą pani profesor je to wypisała. Cynk, rozumiem, że dawać komuś cynk, to o to chodzi, tak?
3: Tak, jak najbardziej.
0: To jest dawać komuś o czymś znać?
3: Tak, dawać o czymś znać, tak, no to jest pozytywne. W tym znaczeniu, oczywiście.
0: Czyli mamy klawisza, kimać,
3: tak.
0: Kapować, frajer, melina, dolina.
3: Aha, dolina.
0: I że na dołek ktoś trafia?
3: A nie, właśnie, ciekawe, czy... Bo myślałam, że to będzie znane, ale może nie w takim razie. Dolina.
0: No i bajerować?
3: No bajerować w tym znaczeniu.
0: Ale właściwie dlaczego bajerować? Bajerować z gwary więziennej?
3: Tak.
0: Wrócimy zaraz do doliny, pamiętam.
3: Dobrze, tak. Bajerka, wciskać komuś bajerę, tak, to jest kłamać też w tym znaczeniu. A w związku z tym, że w gwarze więziennej mówi się również o tych aktach komunikacyjnych, tak, no bo mamy po pierwsze grypserę, mamy ten cynk, tak, gryps zresztą też się stąd bierze, mamy zatem bajerę, tak, i to też jest ten element wspólny właśnie dla gwary więziennej i języka potocznego, ale znowu, pytanie, co było pierwsze, czy to z języka potocznego przeszło do gwary więziennej, czy z gwary więziennej do języka potocznego? Raczej tak, ale tak na 100% tego nie wiemy.
0: I co z tą doliną?
3: No i co z tą doliną?
0: Bo ja nie wiem, co to jest dolina. No,
1: też by mi się skojarzyło z dołkiem najszybciej, zatem nie mam pojęcia.
3: To jest ciekawe, bo to jest też słowo, które jest podawane jako przykład takiego styku gwary więziennej i gwary warszawskiej. Doliniarz to kieszonkowiec, a dolina to kieszeń. Niżej, w dół się rękę wkłada, żeby tam komuś coś wyciągnąć, tak? I to Wieczorkiewicz pokazuje...
0: Wyciągnąć może dole z tamtej doliny.
3: Albo dolara, na przykład. Ale tak, to no właśnie, to też ciekawy przykład tego, że coś, co być może powszechne, znaczy tak w moim odczuciu było powszechne, niekoniecznie powszechne jest, ale ja mówię, ja to znam z Gwary Warszawskiej bardziej.
0: Ten mandżur, jako taki tobołek, tak, który ma się ze sobą, to jest od Mandżurii?
3: Tak. Mamy w tej odmianie, w tej gwarze z jednej strony zapożyczenia, a z drugiej strony właśnie takie elementy, które wynikają z pewnych kulturowych nawiązań. Tak, Mandżuria i taka wizualizacja, tak, mieszkańców Mandżurii z Mandżurami. No jak najbardziej stąd się to wzięło.
0: To rozumiem, że kojka, no to od koi na statku na przykład.
3: Tak. No właśnie, prawda? I też znowu koja na statku, prawda? I znowu mamy element socjolektu marynarzy, tak? I tego socjolektu więziennego.
0: W sumie coś jest podobnego w tym widoku, tak. Znaczy sprzed lat teraz te koje wyglądają zupełnie inaczej, tak? Kiedyś te statki wyglądały też inaczej. Ale są dwa, które mnie zafrapowały, bo tak, nie wiem, co one oznaczają. Betoniara.
3: Betoniara, tutaj muszę wrócić do notatek, bo tego też nie pamiętam. A dobrze, już wiem. Betoniara to jest, znowu, to jest przykład słowa, które pojawia się w związku z nową rzeczywistością, która jest w więzieniach, czyli nie XIX wiek, to jest radiowęzeł więzienny.
0: Betoniara?
3: Betoniara, głośnik taki, tak, który jest tam w różnych miejscach ustawiony i jest to nazywane betoniarą.
1: Ciągle widzę znaki zapytania na twoje
0: właśnie. Mam podobnie. Jakieś szczekaczka czy coś, no też bym jeszcze zrozumiał. Ale...
3: Tak, ale dobra, to też jest ciekawe spostrzeżenie, ponieważ gwara więzienna, jak każdy socjolekt, ona jest naszpikowana synonimami, tak? Czyli właśnie szczekaczka pewnie też się pojawia w odniesieniu do tego desygnatu. Podobnie jak na przykład, nie wiem, nowo osadzonego więźnia też można nazywać różnie, bo to jest świeżak, to jest noworodek, to jest Amerykan, w sumie nie wiem dlaczego Amerykan, ale właśnie być może dlatego, że inny, prawda, z innego świata w tym kontekście, albo cyc na przykład, tak? Czyli taki, który dopiero od cyca się oderwał, w sensie jest właśnie takim świeżakiem. Więc widzimy znowu metaforyzację, ale widzimy też dużą synonimię, która w obrębie tych określeń się pojawia.
0: To na koniec muszę jeszcze zapytać o tygrysówkę.
3: Tygrysówka. Tygrysówka to są kraty. Pasy, tygrysie. Tygrysie, pasy. Tygrys ma pasy, krata ma pasy.
0: Znaczy rozumiałbym, gdyby to był jakiś szkot czy coś, no...
3: Nie, ale szkot to jest taki, tak, a te kraty w więzieniach, one bardzo często nie tylko są takie, tam w okienkach pewnie są takie, tak, ale te drzwi są jednak takie...
1: Pan magister pokazuje, że my
3: tutaj
1: mamy
3: właśnie tak jak tutaj, no tak, co ja tutaj macham, wystarczy pokazać.
1: To chyba nie jest puenta, do której chcieliśmy dojść, że mamy to jak...
3: Nie,
0: nie
3: wiem,
0: chyba nie. A słowo gryps od...
3: Gryps jest jakimś zapożyczeniem. Albo z niemieckiego, bo to częsty kierunek zapożyczeń w gwarze więziennej, albo z jidysz, bo tu też warto zwrócić uwagę na to, że te zapożyczenia w gwarze więziennej, one mają bardzo często te dwa kierunki, tak? Czyli albo z niemieckiego, albo z jidysz, rzadziej, co ciekawe, na przykład z języka rosyjskiego. Notabene ten gryps jest też takim, ma duży potencjał słowotwórczy, mówi się o takich słowach, tak? Bo jest właśnie grypsera, jest grypsujący, tak? Jest grypsówka, jest grypsować, czyli ono weszło do języka i potem pączkuje w tym języku.
1: To ja mam jeszcze a propos herbatnika, żeby zrobić taką pętelkę, ponieważ pan Grzegorz w mojej obronie napisał, że tak. Herbatnik, serial Alternatywy 4, Balcerek, koledzy z Pragi, cytat, już nie trzeba, panie Balcerkowa, już nie trzeba, szkoda Juszka, dobry był z niego herbatnik.
3: A właśnie, no właśnie, bo tutaj może puentą niech będzie to, że gwara więzienna pojawia się też w filmach i serialach.
1: Symetria,
3: no właśnie, film na temat którego w ogóle powstał artykuł, znaczy języka w Symetrii Niewolskiego, ale też Skazana, tak, taki serial TVN-u sprzed kilkunastu miesięcy pewnie, bo tam kolejna seria wychodzi i tam też mamy grypserę w dosyć ciekawym wydaniu. Także to jest taki, taka odmiana języka, która ma no właśnie taki potencjał medialny też. Ale co, co ważne, to też widać w tych filmach o, o więzieniach, tam to nie jest tylko słownictwo, tak? To jest właśnie ten taki cały sposób myślenia o świecie, ale bardzo często też jest taka chrypka na przykład, tak? Ci więźniowie albo te więźniarki mówią takim specyficznym tonem.
1: I chyba musimy postawić kropkę, bo nasz dopadnie radiowy kodeks.
0: Tylko jako kropkę powiem, że grupa pani profesor już jest prawie pełna.
3: Tak to nie się przestraszyłam.
0: Nie przestraszyła. Bardzo ciekawy skład pani będzie miała. No, dobrze, przejrzałem sobie, kogo pani profesor będzie miała w grupie. Kto by chciał się jeszcze do pani profesor dopisać, to są absolutnie ostatnie miejsca. Nowy świat, .online, mamy na rowery, tam jest instrukcja, jak się zapisać. Można też wybrać grupę jeszcze, jak mówię, ostatnie 4 miejsca do pani profesor.
3: Zapraszam, ostrzegam tylko, że nie będziemy pędzić.
0: Brzmi jak zachęta.
3: Prawda?
0: Profesor Monika Kresa, dialektolożka, językoznawca i przewodniczka na najbliższym Tour de Szlezak radiowym, rajdzie rowerowym. Bardzo dziękujemy za wizytę w studiu.

0: Pan Antony Szmierek za nami.
1: Czy skoro udało mi się namówić panią profesor na bycie przewodniczką, to pana redaktor...
2: O, za chwilę sport. Pana Kuba redaktora. Jendras już się rozgrzewa, choć piosenka, która właśnie gra, to Bezruch, to za chwilę o ruchu będziemy
1: opowiadać.
2: Zresztą
1: pana redaktora też mam zamiar namówić, ale nie wiem jeszcze, jak to wyjdzie.
0: Pan magister redaktor Jakub Jendras za chwilę.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: A propos ostrej gry, to powiem, że ostro się zaczęło, bo od kiedy powiedzieliśmy, że pani profesor będzie przewodniczką i zaprosiłem na naszą stronę, żeby tam podejrzeć wszystkie szczegóły dotyczące rajdu rowerowego, to strona złapała zadyszkę i nie da się w tej chwili wejść na naszą stronę. Proszę jeszcze chwilę o cierpliwości, na pewno ona ruszy. No ale przeżywa, to się jakoś nawet nazywa, taki moment, w którym dużo osób chce przejść przez bramkę, a ta bramka nie przepuszcza. No, powiem Państwu, że jestem zaskoczony, bo już 320 osób zapisanych na rajd.
2: No to już macie dwa peletony Tour de France.
1: Także tak, miejsca jeszcze są, ale... Nie powiem, że proszę się spieszyć, bo strona na razie ledwo dyszy, ale tak, więc...
2: Pana można osobiście przyjść?
1: Pana redaktora też serdecznie zapraszam. Pan redaktora
2: z Ostrej Gry. Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
1: Jakub Jandras. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry, cześć i czołem. Witam państwa.
3: Czy kiedyś się rozmawialiśmy z panią profesor o gwarze sportowej, jeżeli można by tak określić?
2: Nie, nie rozmawialiśmy. Nie rozmawialiśmy. To jest taki, jak to się nazywało, taka gwara zawodowa?
3: Socjolekt?
2: Nie. Profilekt?
3: Profilekt.
2: No ale myślę, że ciekawym tematem byłby też język komentatorów sportowych.
3: Oj tak, zdecydowanie.
2: To swoją drogą. Może kiedyś namówimy panią profesor. No jest a ja plan. Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o pewnej dyscyplinie, o której już bardzo rzadko mówimy. Pięciobój nowoczesny. Znacie?
3: Ojejku, czekaj, to brzmi jak... Mógłby to być taniec również.
2: Mógłby. W kontekście tego, co się niedawno działo w ostatnich latach z tą dyscypliną, to wcale nie jest takie wykluczone, że w przyszłości również taniec będzie częścią tego pięcioboju.
3: Okay.
2: Ale zacznę od tego, że mamy duży sukces, bo Małgorzata Karbownik zdobyła złoty medal Mistrzostw Świata Juniorów do lat 22, właśnie w pięcioboju nowoczesnym. Te mistrzostwa odbywają się w Kownie, niedaleko. Znakomity rezultat, 1473 punkty, szczególnie dobrze radziła sobie Małgorzata Karbownik w szermierce i pływaniu, a 8 sekund za Polką na metę przybiegła Szwajcarka Katarina Jurt, trzecia natomiast była Egipcjanka Gana El-Gindi. No i tutaj warto przypomnieć, że pięciobój nowoczesny jest przede wszystkim dyscypliną olimpijską z ogromnymi tradycjami, ale w Los Angeles za 2 lata ta dyscyplina będzie nie do poznania. Mianowicie jeździectwo zostanie zastąpione tam przez inną konkurencję, tor przeszkód. I właśnie w takiej formule były rozgrywane już te Mistrzostwa Świata, między innymi właśnie juniorek i juniorów, tak jak również wszystkie zawody ważniejsze już się odbywają w tej formule, żeby właśnie się przygotować do tych igrzysk.
3: Okay.
2: No i tak, o co chodzi z tym torem przeszkód, prawda?
3: Taki bieg przez płotki dla zaawansowanych.
2: No nawet trudniej, bo jakiś czas temu Międzynarodowa Unia Pięcioboju Nowoczesnego podpisała umowę z taką firmą Tokyo Broadcasting System Television, do której należy telewizyjny format Sasuke. Nie wiem, czy znacie to pod taką międzynarodową nazwą Ninja Warrior. To jest taki tor przeszkód, tak. Gdzie śmiałkowie przemierzają, no jak się nie uda tam przeskoczyć czy dosięgnąć, no to tam spadają do wody. Mhm. Chodzi o to oczywiście, żeby jak najszybciej ten tor przeszkód pokonać, ale trzeba oczywiście odpowiednio rozłożyć siły. Także wygląda to bardzo widowiskowo, a bezpośrednim impulsem do takiego kroku, żeby zamienić jeździectwo właśnie na ten tor przeszkód, były poprzednie igrzyska, podczas których po raz kolejny masowo krytykowano system, który polegał na losowaniu przez zawodników koni. No bo wiadomo, że zawodnicy nie podróżowali ze swoimi zwierzakami, żeby w najdalsze zakątki świata. Byłoby to trudne logistycznie, więc było losowanie koni, które gdzieś tam na miejscu organizatorzy przygotowywali. No i potem tacy zawodnicy mieli kilka minut przed startem na zapoznanie się z koniem. Nie zawsze się udało dobrze zapoznać z takim koniem. No i wypaczało to oczywiście wyniki, no bo kto wylosował lepszego i bardziej posłusznego konia, no to miał ogromną przewagę w tym momencie. A jak ktoś był nawet faworytem i prowadził, powiedzmy, już po tych wcześniejszych konkurencjach i wylosował złego konia, koń strącał przeszkody, nie słuchał się, stawał koniem i nie chciał po prostu skakać, no to był problem.
3: Jak no wygląda zapoznawanie z koniem?
2: No właśnie te 5 minut, tak. Pewnie każdy miał swoją taktykę. To już jest przeszłość, jeśli chodzi o pięciobój nowoczesny. Natomiast tam jeszcze doszło na ostatnich igrzyskach, nie wiem, czy pamiętacie, był taki skandal ze takim zmuszaniem, przemocą konia do posłuszeństwa przez przez jedną z trenerek i jedną z zawodniczek. No i też się to odbiło szerokim echem, bo tam była dyskwalifikacja właśnie tej właśnie zawodniczki i jej trenerki. No i to wszystko złożyło się na to, że pięciobój nowoczesny zmienia swoje oblicze, czyli kolejność w Los Angeles podczas igrzysk, kiedy pewnie większość z nas będzie miała okazję śledzić te zawody na żywo. No nie jest to najpopularniejsza dyscyplina sportu. Jest taka szermierka, potem wspomniany tor przeszkód, potem pływanie. No i na końcu łączona konkurencja, która już jest nam znana od jakiegoś czasu. To jest taki bieg połączony ze strzelaniem pistoletem laserowym. Tylko taki biatlon, tylko że latem. Czyli bieg... I co jakiś czas strzelanie po prostu do celu. Jeżeli źle strzelisz, no to masz tam karę.
3: Z tych wszystkich rzeczy, o których powiedziałeś, laser mnie najbardziej zatrzymał.
2: No proszę. No to powinieneś sobie obejrzeć igrzyska następne za 2 lata w takim razie. Będzie na pewno bardzo, bardzo widowiskowo. W związku z tym torem przeszkód, no i z tym pistoletem laserowym, który już znamy z poprzednich igrzysk, ale ty nie widziałeś, więc dla ciebie będzie to bardzo nowe. Tak, może
3: to było ofensywne, Kuba.
2: Tak, bardzo, przepraszam. Ofensywa jest częścią sportu, więc... No dobrze, jeśli chodzi o sukcesy Polaków, no to mamy jeszcze Marcina Zielińskiego, który obronił tytuł motorowodnego mistrza Europy w klasie Formuła 500 w Tallinie. Polak wygrał 3 pierwsze wyścigi, zapewnił sobie medal złoty jeszcze przed ostatnim startem. Na tyle duża była ta przewaga, że nawet nie musiał uczestniczyć w 4. wyścigu. I to 23. medal z najważniejszych imprez, który przywozi Marcin Zieliński. Chodzi oczywiście o Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy. No dobrze, było o sukcesach, no to teraz troszkę się posmućmy, bo Magda Linet po pierwszej rundzie pożegnała się z turniejem WTA 500 w Waszyngtonie. Chodzi oczywiście o turniej tenisowy. Polka przegrała z Leylą Fernandez w 2 setach, 1-6, 4-6. No ale trzeba powiedzieć, że Kanadyjka na kortach w Waszyngtonie czuje się doskonale, bo broni tytułu wywalczonego przed rokiem. Ale mamy jeszcze naszych ludzi na turnieju w Waszyngtonie. Dzisiaj mecz pierwszej rundy rozegra Magdalena Frank. Zmierzy się z Amerykanką Ann Lee. W drugiej rundzie, jeżeli by się dzisiaj udało, będzie o wiele trudniej, bo czeka najwyżej rozstawiona w turnieju Jessica Pegula. No i dzisiaj także w Waszyngtonie Kamil Majchrzak rozpocznie grę. Miejmy nadzieję, że nie skończy. Jego rywalem w pierwszej rundzie będzie też Amerykanin Tommy Paul. Panowie grali ze sobą 2 razy, ale bardzo dawno temu, jeszcze przed pandemią. Każdy wygrał po jednym pojedynku. Zobaczymy, jak będzie. A w drugiej rundzie kolejny Amerykanin Tyler Fritz. Więc taka amerykańska ścieżka polskich tenisistów. Wczoraj z Mikołajem mówiliśmy, że po wówczas jeszcze niepełnej pierwszej kolejce gier mamy 4 liderów ekstraklasy, ale wieczorem wszystkich pogodziło Zagłębie Lubin, które pokonało Piasta Gliwice 2-0 i zajęło fotel lidera. Na razie do najbliższej kolejki zaplanowanej na weekend. Mikołaj wczoraj przewidywał, że i Zagłębie, i Piast są kandydatami do spadku. Na razie Zagłębie jest pierwsze, Piast ostatni. Tak to wygląda, ale to dopiero pierwsza kolejka. I jeszcze na koniec wrócę do weekendu, bo w Rybniku został rozegrany międzypaństwowy mecz żużlowy. Polska przegrała z Australią 41-49, mimo bardzo dobrej postawy Bartosza Zmarzlika i Dominika Kubery, którzy indywidualnie zdobyli najwięcej, po 13 punktów. Goście z antypodów z Bradym Kurtzem na czele punktowali równiej. No i wygrali. Mecz z Australijczykami był dla kadry prowadzony przez Stanisława Chomskiego taką generalną próbą przed zaplanowaną na 29 sierpnia najważniejszą imprezą tego roku, czyli drużynowym Pucharem Świata w Warszawie na Stadionie Narodowym. Będzie duża impreza. A ja tylko jeszcze dodam, nawiązując do pięcioboju nowoczesnego, że w żużlu zawodnicy jeżdżą ze swoim sprzętem. Nie muszą się zapoznawać przez kilka
3: minut. Nie losują.
2: Tak. Więc tutaj się nic na pewno nie zmieni. Chociaż tor przeszkód i tak jest dość porządny, bo czasami są różne dołki, wyrwy, zakręty i przeciwnicy, więc i tak trzeba się nieźle nagimnastykować, żeby dojechać na pierwszym miejscu.
3: Konie mechaniczne bez zmian,
2: tak.
3: No dobrze, Kubo, to słyszymy się w kolejnej Ostrej Grze.
2: Tak jest, bardzo dziękuję.
3: Jakub Jędras, dzięki piękne.
2: Dzięki.
1: Dzięki.

takim razie czekamy na to, co za 2 lata będzie się działo w LA w kontekście igrzysk, choć są tacy, którzy nie czekają, jak Kuba Ferlin i do Kalifornii już dzisiaj postanowił, że nas przeniesie z szanownymi państwem Jungle, którzy w połowie sierpnia wydają nowy album, ale zanim nowa płyta, to trochę starać się jeszcze wygrzejemy.

0: takie naukowe predyspozycje w tym kierunku, że potrafi wrzucić zapałkę tam, gdzie akurat.
1: A myślałem, że powiesz, że muzyczne predyspozycje, a to predyspozycje do bycia drogą. Takim.
0: No tak szpileczkę wbić akurat tam, gdzie, gdzie może boleć.
1: Gdzie boli. Mhm.
0: Taki i
1: gdzieś tego uczą? Razu.
0: Nie wiem, ale znam osobę, która może wiedzieć. Siedzi właśnie za konsoletą.
1: W Wyższej Szkole Nauk Magisterskich.
0: Mhm. To właśnie tam. Po godzinie 9:00 przeniesiemy się do Afryki razem z Mikołajem Kierskim. Będziemy też Państwu opowiadać, to zapowiadałem już, z Anetą Koszyczek z Fundacji Avalon o lipcu, czyli miesiącu dumy osób z niepełnosprawnościami, i będzie jeszcze Paweł Orlikowski, który jak zwykle przed pełną godziną wpadnie poopowiadać trochę o Kasie. Za 4 minuty będzie 9:00.

0: Ta tu Radionowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Czy koalicja rządząca utrzyma władzę po wyborach w 2027? IBRiS zapytało o to Polki i Polaków. Za tym, że utrzyma, jest co piąty, co czwarty badany, niecałe 23%. Zdecydowana większość, ponad 58% ankietowanych, sądzi, że koalicja 15 października władzę straci. Wizje strategii przedwyborczej poróżniły dwa skrzydła PiSu, co doprowadziło do rozstaju dróg. Członkowie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego nie podpisali tzw. lojalek i dziś oficjalnie ma zapaść decyzja w sprawie ich usunięcia z partii. Ryszard Terlecki twierdzi, że konflikt wewnątrz PiS narastał od jesieni zeszłego roku. W rozmowie z Kurierem Krakowskim zdradził, że politycy usunięci z PiS założą najprawdopodobniej własny klub parlamentarny nawiązujący do tradycyjnego programu PiS. Formacja ta stałaby się jego naturalnym koalicjantem po wyborach w 2027. Do czego, jak podkreślał Terlecki, doprowadzi prezes Jarosław Kaczyński. O rozłamie w partii mówił na naszej antenie Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej.
1: Mateusz Morawiecki ze swoim pomysłem na politykę nie mieścił się od jakiegoś czasu w Prawie i Sprawiedliwości, dlatego że PiS wierzy, że tylko i wyłącznie radykalizując przekaz antyunijny, antyeuropejski, antyukraiński i antyrządowy oczywiście też, jest w stanie tych wyborców, którzy się rozpierzchli do innych formacji prawicowych, odzyskać. Więc to uporządkowanie musiało się wydarzyć.
0: Hiszpania. W barcelońskim metrze doszło do pożaru. Awaria infrastruktury doprowadziła do gęstego zadymienia i unieruchomiła pociąg w tunelu między stacjami Glories i Clot na linii L1. Niektórzy pasażerowie nie czekali na przybycie służb, otworzyli drzwi wagonów i próbowali wydostać się przez tunel. Wdychanie dymu spowodowało u nich problemy z oddychaniem. 120 osób wymagało pomocy medycznej, 39 z nich trafiło do szpitali z powodu zatrucia dymem. Około 70 tysięcy niebieskich kart zakładanych jest co roku w związku z występowaniem przemocy domowej. Badanie European Survey on Gender-Based Violence wskazuje jednak, że statystyki wychwytują mniej niż 10% przypadków przemocy wobec kobiet ze strony partnera. Rzeczywista skala zjawiska jest znacznie większa. Kobiety rzadko zgłaszają się na policję lub do instytucji wspierających, uważając, że to ich prywatna sprawa. Przemocy psychicznej w związku doświadczyła nawet co piąta kobieta, a fizycznej co dziewiąta, mówi psycholożka dr Anna Więcek-Durańska.
2: W formularzach niebieska karta, czyli tam będzie około 60-70 tysięcy rocznie zgłaszanych, zakładanych kart, ale one mówią nam o tym, że jest podejrzenie o stosowaniu przemocy. Mamy też statystyki, w których są skazania za znęcanie się nad członkiem rodziny, ale znów to z tych badań, które były przeprowadzone, które realizował Główny Urząd Statystyczny, jeżeli przeprowadzimy taką estymację, przemocy tak naprawdę może doświadczać około 2, nawet 3 miliony kobiet w Polsce, które są bądź były w związku.
0: Mówiła dr Więcek-Durańska, a to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś na ogół małe i umiarkowane, choć od czasu do czasu pojawi się więcej chmur, zwłaszcza na północy i północnym wschodzie oraz w Karpatach, gdzie spodziewane są przelotne opady deszczu. Wiatr prognozowany jest jako słaby i umiarkowany, choć okresami dość silny i porywisty, szczególnie na wybrzeżu i w górach. Termometry wskażą dziś maksymalnie od 18 do 23 stopni. Cieplej będzie miejscami na południowym zachodzie około 25.

0: Zaczynamy ostatnią godzinę porannego, środowego spotkania. Mamy więcej energii niż zwykle. Nie wiem, jak to jest możliwe.
1: Masz więcej energii niż zazwyczaj o 9:00. O to chodzi? Czy jest więcej niż w każdy inny poranek? Godzinach. Czy więcej niż
0: każdy wtorek? To takim efektem kuli śnieżnej, wiesz?
1: Co bierzesz jako ten zakres referencyjny?
0: Cieszę się, że rozwijamy ten wątek. To jest niezwykle istotne dla znaczenia dalszej części programu.
1: Chciałem się jakoś do tego odnieść, ale potem rozumiem. Tak wiele pytań się pojawiło w mojej głowie.
0: Nie, utnijmy to. Uznajmy, że mamy energię jeszcze na godzinę przynajmniej.
1: Mamy! Hej!
0: Hej, hej.
2: Nowy świt.
0: I jak to bywa we wtorki, co drugie, dołącza do nas Mikołaj Gierski, żeby nas oprowadzić po Afryce.
3: Za nieco mniej niż 100 dni Senegal zapisze się w historii światowego sportu. W Dakarze rozpoczną się młodzieżowe igrzyska olimpijskie, które po raz pierwszy zostaną zorganizowane na kontynencie afrykańskim. Może wydawać się to zaskakujące, zwłaszcza że Afryka od dziesięcioleci wychowuje jednych z najwybitniejszych lekkoatletów, piłkarzy czy biegaczy długodystansowych, a jej reprezentanci regularnie zdobywają medale na najważniejszych imprezach sportowych świata, ale mimo tego przez ponad 100 lat historii ruchu olimpijskiego żadne igrzyska, ani letnie, ani młodzieżowe, ani też oczywiście zimowe, nie odbyły się na afrykańskiej ziemi. Dakar 2026 ma to zmienić i dla wielu osób jest wydarzeniem o znaczeniu znacznie wykraczającym poza sam sport. Decyzję o przyznaniu organizacji igrzysk Senegalowi Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął już w 2018 roku. Początkowo zawody miały odbyć się w 2022 roku, jednak pandemia wymusiła ich przełożenie, co jednocześnie dało organizatorom więcej czasu na przygotowania. Rywalizacja będzie odbywać się nie tylko w samym Dakarze, ale również w pobliskich miejscowościach. Dla Senegalu jest to ogromne logistyczne przedsięwzięcie, jednak jego organizatorzy od początku podkreślają, że nie postrzegają go wyłącznie jako narodowego sukcesu. Ich zdaniem będą w tych dniach reprezentować cały kontynent i chcą pokazać światu, że państwa afrykańskie są w stanie organizować wydarzenia na najwyższym światowym poziomie. Symbolika tych igrzysk jest szczególnie silna również z innego powodu. Afryka jest dziś najmłodszym demograficznie kontynentem świata. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych około 70% mieszkańców Afryki subsaharyjskiej nie ukończyło 30 roku życia. Trudno więc znaleźć bardziej odpowiednie miejsce do organizacji imprezy, której głównymi bohaterami są właśnie młodzi sportowcy. Jednocześnie mieszkańcy Senegalu mają nadzieję, że świat zwróci uwagę także na wyzwania, z którymi mierzy się ich pokolenie. Bezrobocie wśród osób w wieku od 15 do 34 lat przekracza obecnie 27%, a brak stabilnych miejsc pracy sprawia, że wielu młodych Senegalczyków decyduje się na niebezpieczną migrację do Europy przez Atlantyk lub Morze Śródziemne. Organizacja igrzysk ma stworzyć tysiące tymczasowych miejsc pracy, ale także przyciągnąć inwestycje i pokazać potencjał kraju. Dla wielu mieszkańców to szansa, aby dyskusja o przyszłości afrykańskiej młodzieży nie ograniczała się wyłącznie do statystyk dotyczących migracji. Organizatorzy od początku deklarowali też, że nie chcą powtórzyć błędów wielu wcześniejszych gospodarzy wielkich imprez sportowych, którzy budowali kosztowne obiekty wykorzystywane później sporadycznie lub wcale. W Dakarze postawiono przede wszystkim na modernizację istniejącej infrastruktury oraz ochronę terenów sportowych przed zabudową mieszkaniową. Idea jest prosta. Igrzyska mają pozostawić po sobie miejsca, z których mieszkańcy będą korzystać jeszcze przez wiele lat, a nie jedynie efektowne stadiony będące pomnikami jednorazowego wydarzenia. Co więcej, już od ubiegłego roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski prowadzi program szkolenia kilkuset młodych Afrykanów w zakresie organizacji wydarzeń sportowych, logistyki, zarządzania obiektami czy nowych technologii. Wolontariusze i pracownicy pochodzą z kilkudziesięciu państw kontynentu, dzięki czemu Dakar ma stać się miejscem zdobywania doświadczenia nie tylko sportowców, ale również dla przyszłych organizatorów międzynarodowych imprez. Dodatkowego znaczenia tegorocznym igrzyskom nadaje fakt, że odbędą się one już za kadencji nowej przewodniczącej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Kirsty Coventry z Zimbabwe została pierwszą kobietą i pierwszą osobą z Afryki wybraną na to stanowisko, a wcześniej to właśnie ona odpowiadała za koordynację przygotowań do tych młodzieżowych igrzysk olimpijskich. Dla wielu obserwatorów nie jest to jedynie zbieg okoliczności, lecz kolejny sygnał, że rola Afryki w światowym ruchu olimpijskim stopniowo rośnie.

0: Dzięki piękne Mikołaju Wikierskiemu za kolejne oprowadzenie po Afryce. Klaudiusz wyciągnął horoskop chwilę temu. Ja już wiem, jak będzie wyglądało moje życie.
1: Mój horoskop według kolorowej prasy brzmi tak. Astrolożka Miranda. To się opowiada.
0: Dobra.
1: Czujesz, że tu, gdzie teraz pracujesz, nie możesz pokazać, na co naprawdę cię stać? Nie bój się porozmawiać o tym z szefem.
0: O.
1: Ale to był znak zapytania. Ja tak nie czuję.
0: Okej. No tak, szczególnie przy Tour de Slezak.
1: Właśnie, pokazuję.
0: Ambitne, duże plany.
1: Na co mnie stać. I super. Redaktor Andruszkiewicz jeszcze powiedział, że jedzie, także...
0: Panie, ja wiem, że media kłamią, ale żeby tak bezpardonowo...
1: Że jedzie wtedy na urlop.
0: Ach, no tak.
1: Słuchaj, co ty mówisz.

0: Baxter Dury i Alpha Dog. Przeglądam jeszcze prasę Rzeczpospolita, sekcja sportowa na temat potencjalnego powrotu rosyjskich siatkarzy. Jak się ma do tego prawo, czy wystąpią w Polsce, ponieważ będziemy mieć mistrzostwa. No i tu się pojawia pytanie, czy rosyjscy piłkarze w 2027 roku zagrają w międzynarodowym turnieju organizowanym w naszym kraju. Jak się pewnie domyślasz, odpowiedź brzmi: to zależy. I tak, i nie. Więc cały artykuł Pauliny Szewioły na ten temat, że jest kilka źródeł decyzji, które w tej kwestii mogą zapaść. Decyzja Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej o przywróceniu rosyjskich reprezentacji i sportowców do międzynarodowej rywalizacji została poprzedzona decyzją MKOL-u o uchyleniu zawieszenia Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego oraz uznaniu, że dotychczas rekomendowane warunki uczestnictwa rosyjskich sportowców i drużyn nie mają już zastosowania. Pytanie, jak dalsze decyzje będą się właśnie przekładały na przyszły rok w Polsce. Tu fragment odpowiedzi. W rzeczywistości decyzje MKOL i FIVB, nie wiem jak się wymawia, bo jako skrót FIVB, trudne.
1: Poradziłeś sobie świetnie.
0: Dziękuję. Nie kończą sporu o powrót Rosji do światowego sportu, lecz otwierają jego nowy etap. Podsumowuje mecenas Artur Fall. Jest też przywołany przypadek wjazdu rosyjskiej, a właściwie nie wjazdu rosyjskiej siatkarki na mecz Ligi Mistrzyń do Polski. Więc jeżeli ktoś zastanawia się nad tym i jest zainteresowany niuansami, jak prawnie można spojrzeć na to zagadnienie, to dzisiaj trochę prawa i trochę sportu w Rzeczpospolitej.
1: Powiem ci, do poczytania. A propos tego tematu, że znalazłem wczoraj na Facebooku ogłoszenie jednego z przedsiębiorców, że sprzedaje nowe samochody rosyjskiej marki. Mhm. No i ktoś to skomentował, że to jednak
0: trochę nie w porządku.
1: Trochę nie w porządku. I otworzyłem komentarze pod tym wpisem, że to trochę nie w porządku. Dziesiątki, jak nie setki komentarzy, że chłopie, otwórz oczy.
0: Oj, oj.
1: To tak naprawdę Ukraińcy są naszym wrogiem, a nie żadna Rosja. I to cały zalew tych komentarzy. Wyłącz telewizor, włącz myślenie i tak dalej.
0: Masakra.
1: Nie sprawdzałem, czy to boty, ale pamiętam, że umiejętność tworzenia profili, podszywania się pod prawdziwe osoby i tworzenia całej historii, rosyjskie boty, farmy botów, wielkie przedsiębiorstwa opanowały do perfekcji, które zalewają także nasz internet.
0: No, chciałoby się powiedzieć, że to świat fantazji z farmą troli.
1: A to rzeczywistość.
0: Rzeczywistość, tak jest. Mam nadzieję, że za chwilę będziemy mieć dla Państwa trochę bardziej pokrzepiające okoliczności rozmowy, ale o szczegółach za moment.

dokładnie Nilo Ferjanie. To była In Your Head. 26 minut po 9. Tak, za chwilę porozmawiamy o lipcu, który nam się kończy, a lipiec, jako że przyjęło, jest miesiącem dumy osób z niepełnosprawnościami, co w tym roku miało o tyle w Polsce wymowne znaczenie, że mieliśmy też marsz dumy osób z niepełnosprawnościami, właśnie o tym, co się działo, o historii i o problematyce tej właśnie z Anetą Koszyczek z Fundacji Avalon, a więc z fundacją, z którą rozmawiamy nie po raz pierwszy. Za chwilę na antenie słów kilka.

0: 9.31 na zegarze. Przechodzimy do rozmowy z Anetą Koszyczek z Fundacji Avalon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zapowiedziałem, że porozmawiamy o lipcu, czyli o miesiącu dumy osób z niepełnosprawnościami, więc myślę, że można by zacząć od tego rysu historycznego, a właściwie kontekstu, bo powiązane to jest z lipcem z uwagi na amerykańską ustawę, która weszła w życie 36 lat temu.
1: Tak, dokładnie. 36 lat temu pod Kapitolem w Waszyngtonie 12 marca 1990 roku osoby z niepełnosprawnościami poszły pod ten Kapitol i wręcz schodzili ze swoich wózków inwalidzkich, porzuciło swoje inne właśnie narzędzia, które im pomagają w codziennym funkcjonowaniu i czołgały się pod tym Kapitolem, wchodziły po tych schodach właśnie w walce o swoje prawa, prawa osób z niepełnosprawnościami. I 26 lipca 1990 roku podpisano ustawę Americans with Disabilities, ADA, która zakazała dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. I właśnie od tego się zaczęło, że lipiec od tamtego czasu stał się miesiącem dumy osób z niepełnosprawnościami.
0: Tak, dwa dni temu mieliśmy rocznicę i to jest też dobry moment, żeby zapytać, jak ten miesiąc jakoś przyjęło lipiec, czyli miesiąc dumy osób z niepełnosprawnościami, rezonuje w Polsce, jeżeli chodzi o świadomość.
1: Jeszcze do niedawna, właściwie w tym roku coraz więcej się o tym mówi, coraz więcej osób z niepełnosprawnościami coraz bardziej się z tym identyfikuje, ale pod takim kątem, że duma wcale nie oznacza dumy z samej niepełnosprawności, bo nie ma z czego być tutaj tak naprawdę dumnym, no bo z przewlekłego bólu też nie da się być dumnym, ale da się być dumnym ze swoich osiągnięć, to co udaje nam się robić i działać na co dzień, to, że pokonujemy swoje bariery, to, że walczymy o to, żeby nam żyło się lepiej. I dla nas właśnie to oznacza ta duma i coraz więcej osób mówi o tym w ten sposób, że duma nie jest z samej niepełnosprawności, ale z tego, co my robimy na co dzień. I coraz więcej osób o tym mówi, wspomina i utożsamia się właśnie z tym ruchem disability Pride, o którym jeszcze rok temu nie mówiło się tak szeroko jak w tym roku, ponieważ też w tym roku pierwszy raz odbył się Marsz Dumy Osób z Niepełnosprawnościami. Odbył się 18 lipca w Warszawie. I spodziewaliśmy się, że będzie to niewielka grupka osób z niepełnosprawnościami, a okazało się, że przyszło naprawdę bardzo dużo osób, które chciały się pokazać światu, że to już nie są te czasy, kiedy osoby z niepełnosprawnościami siedzą w domu w czterech ścianach i narzekają, jak jest im źle w życiu. A wręcz przeciwnie, większość osób też przyszła na ten marsz właśnie też w imieniu osób, które nie mogą nadal wyjść z tego domu, bo mieszkają na przykład w bloku bez windy, albo w domach bez nieprzystosowanych domach, albo w mniejszych miejscowościach, gdzie ten dojazd na przykład do większych miast jak Warszawa jest dla nich utrudniony albo wręcz niemożliwy. Więc było to piękne przeżycie i to był piękny też dzień.
0: Tak, i lipiec jest tym momentem, aby mówić właśnie o tych wszystkich niedogodnieniach. Wy jako Fundacja Avalon braliście udział w tym marszu i właściwie, jeżeli możemy jeszcze na moment się tam przenieść, gdybyśmy w dwóch zdaniach mogli opowiedzieć, jak to wyglądało na miejscu, jakie były reakcje ludzi obserwujących ten marsz.
1: Z mojego punktu widzenia było to dość zaskakujące, ponieważ osoby, które były na przykład w ogródkach restauracyjnych, biły nam brawo, kręcili nas filmikami, dopingowali nas. Nikt z nami nie szedł dalej, ale to było takie bardzo pozytywny odbiór tego, że wcale nie jesteśmy dla tych osób jakimś obciążeniem, tylko wręcz nas dopingowali, że powinniśmy walczyć o nasze prawa, które no do tej pory nie są respektowane.
0: To też jest ciekawe, bo właściwie cienka jest granica pomiędzy dopingiem i takim wsparciem, a przejaskrawieniem w drugą stronę, czyli postrzeganie osób z niepełnosprawnościami jako superbohaterów. My w zeszłym roku o tym rozmawialiśmy, ale to jest chyba temat, który mimo wszystko warto jest przywoływać, że jeżeli chodzi o takie no, skrzywione trochę postrzeganie, czy też krzywdzące, no to jest jedno z nich, czyli z jednej strony postrzeganie osób z niepełnosprawnościami jako ofiary, które potrzebują koniecznie litości, no a w drugą stronę postrzeganie takiego heroizmu, czy uwypuklanie go nad wyraz.
1: Dokładnie. Ja jako osoba z niepełnosprawnością ruchową, poruszam się właśnie na wózku inwalidzkim, wcale nie chcę być odbierana jako bohaterka, albo żeby się ktoś mną inspirował, albo wywyższał, bo właśnie ja jestem osobą, która potrzebuje tego wsparcia. Fakt, potrzebuję, jednak nie oznacza to tego, żeby traktować mnie inaczej, tylko właśnie traktować jak też człowieka, który ma swoje potrzeby. Są te potrzeby oczywiście większe, ale nie oznacza też to, żeby traktować mnie jako kogoś też z góry gorszego, bo trzeba coś przystosować specjalnie pode mnie właśnie. Bo też prawda jest taka, że dostępność jest dla każdego, nie tylko dla tych właśnie osób z niepełnosprawnościami.
0: No ale brawa w ramach reakcji. Rozumiem, że były interpretowane jednoznacznie pozytywnie.
1: Tak, dokładnie. To był naprawdę bardzo fajny dzień, bo też pokazało, ile osób chce wyjść z domu, pokazać się i pokazać, że jesteśmy tacy sami jak każdy inny człowiek.
0: O czym w lipcu powinno się mówić najgłośniej?
1: W tym roku, w lipcu, zdecydowanie o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Jest to nadal temat procedowany w Sejmie o zniesieniu pułapki rentowej osób z niepełnosprawnościami, o godności życia osób z niepełnosprawnościami. To są zdecydowanie tematy, o których warto mówić cały czas.
0: Jeżeli chodzi o kwestię dyskryminacji, którą poruszyliśmy, takie największe przejawy dzisiaj obserwowalne albo najbardziej dotkliwe?
1: Dla mnie najbardziej dotkliwe są komentarze takie nieprzychylne albo takie ciche: o Jezu, bo przyszła osoba na wózku i trzeba jej ustąpić miejsca w autobusie czy w pociągu. To właśnie taka pogarda w głosie albo taka niechęć, już którą widać po rysach twarzy. Więc dla mnie właśnie to jest przejaw dyskryminacji jeszcze. I taka bariera mentalności tak naprawdę, żeby też wiedzieć, że no, też mam swoje prawa, też mogę wejść do tego autobusu, pociągu, tramwaju. Zwłaszcza z myślą taką, że no, w tramwaju, w autobusie jest kilkadziesiąt miejsc dla osób pełnosprawnych, a dla osób na wózkach jest tylko jedno w danym miejscu i więcej nie ma. Także to jest dla mnie największa bariera i przejaw dyskryminacji.
0: Jestem delikatnie zaskoczony, bo nie wiem, chyba że mam w jakiejś bańce albo takim błędnym, idealistycznym wyobrażeniu, że no, jednak społecznie no, jesteśmy w tym punkcie świadomości, że nie powinno to sprawiać po pierwsze żadnego problemu, po drugie, że, jakby, że chyba jest to dla nas jasne i nie wywołuje żadnych negatywnych emocji. Rozumiem, że jest zupełnie przeciwnie często.
1: Jest przeciwnie i to się zdarza niestety jeszcze dość często, że jesteśmy niewidoczni albo nie chcemy być zauważeni, albo też właśnie jakby te osoby nie dawały nam prawa do tego, że możemy też żyć i funkcjonować w społeczeństwie jak każdy inny człowiek. Oczywiście to się zmienia. Są osoby, które to rozumieją, ale no jeszcze jest z tym słabo.
0: No tak, dużo do poprawienia. W sezonie letnim na pewno bardzo często mówi się o różnych wydarzeniach, koncertach, festiwalach, bo to ten okres, że no, w zależności od eventu, ale często też dużo jest do poprawienia, jeżeli chodzi o infrastrukturę przystosowaną właśnie do osób z niepełnosprawnościami. Myślę sobie, że jeżeli chodzi o takie słownikowe hasła, to słowo ableizm też powinno się pojawić.
1: Zdecydowanie. Ableizm to też właśnie forma dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. Ja przyznam panu szczerze, że jestem fanką jeżdżenia na koncerty. Na festiwalach nie byłam. Właśnie przez komentarze osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni internetowej, że właśnie te miejsca, te festiwale nie są jeszcze do końca przystosowane w 100%. Albo wyznaczają tak zwane klatki dla osób z niepełnosprawnościami.
0: Tak, z tym się spotkałem, z reakcjami na to.
1: Tak, i że to jest właśnie ta dostępność tak zwana dla osób z niepełnosprawnościami daleko od sceny. No ale żeby nie było, że nie ma, to takie miejsca są wyznaczane.
0: Ale jest to wyizolowane trochę.
1: Jest to wyizolowane i to jest też taki brak wyobraźni innych osób, że jak, w jaki sposób nas postrzegają. I fakt, jeszcze bardzo dużo brakuje właśnie, jeśli chodzi o rozrywkę, koncerty, festiwale, świadomości tego, jak to powinno wyglądać, jak to powinno być projektowane i już na poziomie projektowania, żeby to było dobrze zrobione. No tutaj poszło mocno nie tak na ostatnim właśnie festiwalu z tą klatką, ale ableizm, właśnie to jest forma ableizmu. Ten brak świadomości i traktowania osób z niepełnosprawnościami jako kogoś gorszego, kto nie ma prawa być właśnie pełnoprawnym członkiem, osobą, która może tak samo korzystać z festiwali jak każdy inny człowiek.
0: Chciałbym, żebyśmy powiedzieli jeszcze trochę o Fundacji Avalon, to znaczy o działaniach podejmowanych, bo została nam jeszcze dosłownie chwilka. A to jest tego sporo, tutaj mówiliśmy w kontekście miesiąca dumy, czyli tego, że Fundacja pojawiła się na marszu pierwszym, marszu dumy osób z niepełnosprawnościami, natomiast to cały rok funkcjonowania to dużo innych działań.
1: Tak, Fundacja Avalon wspiera osoby z niepełnosprawnościami na szerokim spektrum, chociażby pod kątem rehabilitacji. Też ostatnio razem z Fundacją Avalon stworzyliśmy kolekcję Dumna z marką Schoff. Marka Schoff produkuje cyckonerki, kieszenie i portfele w kształcie kobiecego biustu i został stworzony specjalnie dla Fundacji Avalon model Dumna, która jest inspirowana flagą dumy osób z niepełnosprawnościami, czyli jest to czarna nerka, czarna kieszeń i portfel z okropkowanymi różnymi kolorami właśnie z flagi, czyli czerwonym, żółtym, białym, niebieskim i zielonym. I 20% ze sprzedaży tej kolekcji idzie na fundację i na wsparcie osób z niepełnosprawnościami, ponieważ też Fundacja Avalon zajmuje się seksualnością, świadomością dotyczącą seksualności osób z niepełnosprawnościami, różnymi aspektami życia mogą osoby z niepełnosprawnościami poczuć się rzeczywiście wysłuchane. Funkcjonuje też pomarańczowy telefon wsparcia w Fundacji Avalon, czyli jeśli osoba z niepełnosprawnością albo opiekun ma z czymś problem, nie wie jak wypełnić jakiś wniosek, albo ma jakiś problem ogólnie i chce się nim podzielić, uzyskać wsparcie, to może zadzwonić pod ten pomarańczowy telefon wsparcia i to wsparcie zostanie tej osobie udzielone, więc naprawdę wsparcie Fundacji Avalon jest naprawdę bardzo szerokie pod tym kątem.
0: A jak można wspierać Fundację Avalon? Mogą się Państwo dowiedzieć na stronie fundacjaavalon.pl, tam więcej o działalnościach Fundacji Avalon właśnie, do której to przynależy Aneta Korzeczek, nasza dzisiejsza gościni w rozmowie o Miesiącu Dumy Osób z Niepełnosprawnościami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Również bardzo dziękuję.

0: Love is the Law to nasza płyta tygodnia. Będziemy ją w tym tygodniu z Państwem rozpakowywać. Love Spells to za nami. Zepsułem krokodyla.
1: Ale znaczy,
0: teraz się trzyma. No, tak, ale ja nie wiem, bo on tak na słowo honoru tutaj wisi. Więc może się stać tak, że ktoś z prowadzących będzie na przykład prowadził audycję.
1: I krokodyl spadnie mu na głowę.
0: Na głowę, tak, zostanie zaatakowany.
1: Aha.
0: Myślę, że to... Jakbyś się zachował w takiej sytuacji?
1: Jakby mi krokodyl spadł na głowę?
0: No. Nagle coś takiego cię dopada?
1: Zachowałbym spokój.
0: Na pewno.
1: Spojrzał głęboko w oczy krokodyla i powiedziałbym: akysz, akysz. Mhm.
2: Finanse osobiste.
3: Paweł Orlikowski. Ledwo się rodzimy, a GUS już wie, jak długo będziemy żyć. Oczywiście statystycznie, bo to Główny Urząd Statystyczny, który opublikował nowe dane o średniej długości życia Polaków. Ostatnie trzy, blisko cztery dekady to znaczny wzrost. Ma to dobre i złe strony, to znaczy głównie dobre, ale wymaga też dostosowania rynku pracy, ale o tym za chwilę. Z danych wynika, że przeciętne oczekiwanie trwania życia mężczyzn przekroczyło 75 lat, a kobiet 82 lata. Mówimy tutaj o noworodkach i statystycznie jest to wiek dla tych, którzy urodzili się w 2025. Wciąż kobiety żyją dłużej niż mężczyźni, ale powoli spłaszcza się ta różnica. Teraz to 7 lat na korzyść kobiet, jednak na tle innych państw Europy wypadamy tu mniej korzystnie. Wiek odbija rok rocznie po pandemii COVID-19, ale największe różnice widać w porównaniu z latami 90. W odniesieniu do 1990 roku mężczyźni żyją już dłużej średnio o ponad 9 lat, a kobiety o ponad 7 lat. Mężczyźni z miast żyją dłużej od tych z terenów wiejskich. W przypadku kobiet te różnice są symboliczne. Statystycznie najdłużej żyją mieszkańcy województwa podkarpackiego, a najkrócej województwa łódzkiego. No i to dane statystyczne o długości życia, ale one wpływają bezpośrednio na to, co ważne dla przyszłych emerytur oraz rynku pracy. Z jednej strony mamy problemy demograficzne, czyli coraz mniej osób wchodzi na rynek pracy, z drugiej żyjemy coraz dłużej we względnym zdrowiu, przez co możemy dłużej pracować, no ale też jak przechodzimy na emeryturę i żyjemy dłużej, to dłużej tę emeryturę pobieramy, no i takie systemowe problemy się z tego zaczynają tworzyć. Ale inne dane, tym razem Eurostatu, pokazują, że choć średni czas aktywności zawodowej Polaków stale się wydłuża, to wciąż jest niższy niż unijna średnia. Kobiety mają niższy wiek emerytalny, żyją dłużej i pracują krócej, przez co ich emerytury są niższe niż mężczyzn. Jednak dyskusja o podwyższeniu wieku emerytalnego jest politycznie niepopularna, więc raczej w najbliższym czasie się to nie wydarzy. Niemniej rynek zaczyna to w pewien sposób samoregulować. Skoro wydłuża nam się staż pracy, znaczy, że sami z siebie pozostajemy dłużej aktywni zawodowo. Mamy prawo przejść na emeryturę, ale z tego prawa nie korzystamy. Ale mamy też gdzie pracować. A to wynika z tego, że rynek zaczyna też stwarzać coraz więcej szans i miejsc dla osób w wieku emerytalnym. A to, domykając koło, często bierze się z braku osób na wypełnienie tej luki przez niż demograficzny. Dla polityków to wygodne rozwiązanie, ale niekoniecznie trwałe, więc pewne interwencje ustawowe mogą się pojawić, ale to raczej pieśń przyszłości. Bardziej dekady niż kolejnej kadencji Sejmu. Zobaczymy.

0: Bruce Springsteen. Prawie na zakończenie dzisiejszego spotkania. 4 godziny za nami. Prawie 4 godziny. I spanko będzie.
1: Chciałem powiedzieć, że zerkam na licznik. 350 osób już ponad zapisanych na rajd rowerowy. Ciągle brakuje mi tu nazwisk. Jędras, Andruszkiewicz, Strzelczyk.
0: Co my z tym zrobimy?
1: Polecam się zapisać. Trochę drżeliśmy.
0: Polecam się nawrócić.
1: Przyznaję, było trochę trwogi w nas.
0: Z jakiego powodu?
1: Ponieważ mamy nowy system do zapisów. Bardzo przy okazji dziękuję Pawłowi, naszemu słuchaczowi i patronowi, który zaoferował się, że ten system stworzy. Stworzył go zupełnie od zera i było trochę trwogi, czy to wszystko da radę i czy wszystko będzie jasne, intuicyjne i takie, jak powinno być.
0: Mhm. Czy nie będzie tak jak na koncertach, że wpadasz w kolejce numer 10365?
1: Na przykład.
0: Musisz czekać
1: tak,
0: parę godzin.
1: Czy to wszystko się nie zawiesi, ale wszystko dało radę, więc tą drogą też Pawłowi dziękuję i gratuluję za to wszystko, co się udało. Ponieważ już zapisało się 350 osób i jeszcze nikt nie napisał żadnego maila
0: ze skargą.
1: Ze skargą. Znaczy był jeden, który się wyjaśnił po chwili, bo ta uczestniczka napisała po chwili, a już znalazłam. To znaczy, że wszystko działa tak jak powinno, aha, więc bardzo dziękuję.
0: A czy imię kandydata na prezydenta jest incognito? Incoguto?
1: Nie, to tego kandydata to wszyscy znają. Oczywiście, że Wojciech.
0: A to ja to tak chciałem.
1: Wojciech na prezydenta.
0: No poagitować na zakończenie programu. Wojciech na prezydenta, a Państwu dobrego dnia życzymy. Klaudiusz Slezak.
1: I Mateusz Andruszkiewicz.
0: Jakub Jędras, Kajtek Strzelczyk, Wiktoria Wichrowska, Kuba Ferlin, Helena Wnorowska. I pan Bartek na zakończenie tego spotkania z obłokiem.

Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Finlandia zamknęła dzisiaj część swojej przestrzeni powietrznej w pobliżu granicy z Rosją. To z powodu ryzyka pojawienia się zabłąkanych dronów. Wprowadzono także ograniczenia w ruchu morskim. Przypomnę, takie drony pojawiały się w ostatnich dniach w przestrzeni.

0: przestrzeni powietrznej Rumunii 4 dni z rzędu. Potwierdzono już, że w przypadku co najmniej jednego z nich był to dron typu Shahed wykorzystywany przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. W odpowiedzi Bukareszt wydalił pracownika ambasady Rosji. Dziś o 17:00 Komitet Polityczny PiS zatwierdzi decyzję około 40 posłów o rezygnacji z członkostwa w partii. Po Komitecie Politycznym odbędzie się spotkanie członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Start o 20:00, mówi Mateusz Morawiecki.
1: To spotkanie będzie na pewno długim, ciekawym, ważnym, burzliwym spotkaniem, zarówno merytorycznym, programowym, jak i koncepcyjnym, operacyjnym, dlatego że będziemy musieli znaleźć jakąś odpowiedź, jakąś formułę. Jeżeli zostaniemy wyrzuceni z partii, z klubu, to będziemy zakładali swój klub i tak dalej, i tak dalej.
0: Mówił Morawiecki w Kanale Zero. Od niedzieli w Polsce zaczynają obowiązywać niektóre przepisy aktu o sztucznej inteligencji, między innymi obowiązek informowania o korzystaniu z AI i oznaczania deepfake'ów. Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy o systemach AI. Resort zapowiedział też kolejne kroki jeszcze w tym roku. Chodzi o zaplanowanie pierwszej piaskownicy regulacyjnej.
2: Pierwsza w Unii Europejskiej powstanie w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy. Przedsiębiorca, który rozwija swój system sztucznej inteligencji, będzie mógł sprawdzić, czy ten system sztucznej inteligencji działa zgodnie z przepisami aktu sztucznej inteligencji oraz innymi ustawami.
0: Mówił wiceminister cyfryzacji Dariusz Estanderski. A propos czatu Claude, jednego z czatów bazujących na działaniu sztucznej inteligencji, wyciekły setki rozmów użytkowników ze względu na błąd. W weekend były one dostępne praktycznie dla każdego, kto korzystał z przeglądarek internetowych. Rozmowy zawierały dane osobowe i informacje służbowe. Choć błąd został już naprawiony, wiele z tych rozmów zostało rozpowszechnionych w sieci. Na koniec ostrzeżenie. Do Polski wkracza fala upałów. Dziś jeszcze temperatura będzie umiarkowana, ale od jutra ma zacząć się prawdziwe piekło. Alerty IMGW przed upałami zostały wydane dla całej Polski. W zachodniej części przybrały one najwyższy 3 stopień. Termometry mogą pokazać nawet 37 stopni Celsjusza. W piątek upał dotknie także północne oraz wschodnie regiony. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dzień dobry, jak co wtorek po godzinie 10:00 Zuzanna i Łęda przy mikrofonie. Zaczęliśmy Igranie z graniem od Renaty Lewandowskiej i Magii Szos. To jest powtórzona piosenka, to znaczy mi się już zdarzyło ją grać w Igraniu z graniem, ale to jest utwór, który niezmiennie kojarzy mi się z tą porą wakacyjną, a mamy półmetek wakacji, koniec lipca, więc dzisiaj dużo będzie takiego bardzo letniego grania, groove'u, dęciaków, czegoś trochę pod nogę, ale takiego groove'u też delikatnego, że można sobie przy nim robić jajecznicę, jeżeli ktoś ma dzisiaj późne śniadanie albo oddać się w spokoju obowiązkom. Tak więc sięgam po zeszłoroczną płytę Kokoroko i utwór Sweetie, który też promował tamto wydawnictwo.

Przed nami teraz będzie French Touch, ale taki z twistem brazylijskim, bo to artysta Carbo, który jest kompozytorem i też producentem. Stacjonuje w Paryżu, ale urodził się w Rio de Janeiro. Można go kojarzyć na przykład z tego, że grał przed Arctic Monkeys kiedyś w swoim życiu i generalnie trochę muzykował, zanim karierę solową rozpoczął w pełnym wymiarze. I ma utwór, który, kiedy ja go tak słuchałam, zanim przeczytałam, kim jest artysta, to miałam taką wątpliwość, bo czuć ten taki francuski dotyk, ale trochę jednak to brzmi tak brazylijsko i miałam taką, byłam taka skonfundowana tym. A jak przeczytałam, skąd Carbo pochodzi, to wszystko stało się jasne.

0: I to piano akustyczne, takie przeprzyjemne, spokojne, ciepłe w swoim brzmieniu, jak to tylko pianina akustyczne potrafią. I z tej Francji przyprószonej Brazylią lecimy do Nigerii. I jest to powtórka ze szczytu wszystkiego, bo tę artystkę prezentowałam Państwu we czwartek. Fimi w duecie razem z raperem Rimaya. Utwór Eskapizm. Szalenie ważny, bo to nie jest ten eskapizm, to nie jest cover wokalistki Ray. To jest zupełnie niezależny utwór o tym samym tytule, ale mówi o tej ucieczce, której czasami szukamy. Bardzo, jak wczytać się w tekst, to jest mocny tekst, ale jednocześnie groove jest przyjemny i dobrze się tego słucha, więc jak mają Państwo przestrzeń, to polecam się wczytać, a sama Fimi to jest raperka, songwriterka i artystka, która redefiniuje scenę rapową w Nigerii właśnie.
1: I know what the pressure feels like.

Przed nami kolejna wokalistka, tym razem brytyjska, pochodząca z Londynu, Kyra. Trafiłam na ten utwór przypadkiem, ale bardzo mi się spodobał od pierwszych dźwięków, a w zasadzie od przeczytania tytułu, bo to jest Mama Going Out Tonight, potem się pojawia, bo Mama Going Out to jest sam tytuł. No i jest o tym, że no mama wychodzi na miasto i uważam, że to bardzo wspaniałe i tak sobie pomyślałam o wszystkich swoich bliskich przyjaciółkach, kobietach, które mają gdzieś maluszki i trochę by chciały wyjść, a czasami się nie udaje, a potem jak się udaje, to właśnie jest z tego wielkie wydarzenie. I tak po tym refrenie stwierdziłam, że Państwu też to zaprezentuję.

cały czas nie wybrałam się na Odyseję Nolana, a cały czas o tym Państwu przypominam na antenie, gdyż jakoś tak się składa, że przez to, że o tym mówię i z chęcią czytam nowinki o tym filmie, to potem wyświetlają mi się kolejne filmy na temat, jakieś wywiady, ciekawostki i tak dalej, więc bardzo tym żyję, muszę przyznać. Dawno nie żyłam tak żadnym filmem, ale bilet już mam kupiony. Więc jak zobaczyłam tytuł piosenki Long Way From Home, to stwierdziłam, że muszę Państwu zagrać, chociaż poza tym tytułem nie ma to w ogóle nic wspólnego z tą Odyseją, to no tutaj synapsy się zwarły i zaprezentować musiałam. Aleksander IV nam to zagra. Pochodzi z Danii, robi muzykę taką dancefloorową typowo, a jest multiinstrumentalistą, bo gra na elektronice, gra też sam na bębnach, no i generalnie utalentowany chłopak. A man got to have a code.

Są te miękkie, piękne groovy zagraniczne, ale może coś z Polski. I będzie to Krzysztof Zalewski, który śpiewa Niemena, Przyjdź w taką noc. Ostatnio na antenie, chyba w trakcie poranka, wybrzmiał oryginał Niemena i ja sobie uświadomiłam, że tak się przywiązałam do wersji Krzysztofa Zalewskiego, że kiedy słucham oryginału, to brakuje mi tych chórków, które Krzysztofowi Zalewskiemu robią siostry Przybysz. Ja te chórki w tym utworze lubię najbardziej. Kiedy słucham sobie w aucie, jadąc sama albo z kimś, kogo dobrze znam, to śpiewam głównie te chórki i sprawia mi to ogromnie dużo przyjemności. Polecam bardzo w ogóle całą tą płytę Krzysztofa Zalewskiego, który śpiewa Niemena, bo to piękne interpretacje.

I wracam do albumu długogrającego Ofelii z 2022 roku pod tytułem 8. Na tymże albumie jest utwór Zakochana w bicie, w nawiasie Miranda. I jestem ciekawa, jeżeli Państwo nie znali tego utworu do tej pory, czym to Państwu pachnie? Z czym się Państwu kojarzy ten utwór? Bo ja skojarzenia miałam dwa. Jednym się podzielę przed, to Państwo na pewno to od razu wysłyszą. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Bardzo charakterystyczne brzmienie elektroniki, synthów takich tanecznych. Ono tutaj jest, brzmienie jest identyczne. One grają troszkę co innego oczywiście, ale brzmienie jest identyczne. A z czym się jeszcze może kojarzyć refren? Będzie rozwiązanie po utworze.

0: drums. Antonio.
1: The number you are trying to reach is currently unavailable. Please try again later.
2: No i teraz, jak to było? No i tak samo można sobie zaśpiewać me serce, to jest muzyk improwizujący, czyli Ewa Bem. No i żal by było nie posłuchać.

Moje serce to jest muzyk, co nie z każdym lubi grać, ale myślę, że każde serce, które jest muzykiem, myślę, że prawie serce kobiece każde, które jest muzykiem, nie obraziłoby się, gdyby przyszło mógł zagrać z Donnym Westem. Więc Donny West teraz przed nami, album również zeszłoroczny i utwór Send It Back.

Jak to bywa w igraniu z graniem, mamy nowe rzeczy i potem znowu rzeczy trochę starsze, trochę bardziej wiekowe sprzed kilku dekad i teraz również tak będzie. Roy Ayers przed nami, wybitny amerykański wibrafonista, muzyk, kompozytor funkowy, soulowy i jazzowy. On współodpowiada, był pionierem tego gatunku, takiego gatunku jak jazz funk, łączą jedno i drugie. No i grał na wibrafonie, to jest przewspaniały instrument. I posłuchamy utworu Evolution, to są lata 70. No i ten wibrafon, proszę.

Jak to trzeba szybko grać na tym wibrafonie. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, jakie to jest też gęste granie. Dlatego zostaniemy jeszcze na chwilę w latach 70. Dokładnie rok 73, 3 sierpnia, czyli jakby za moment kolejna rocznica. Stevie Wonder wydał album Inner Versions i na tym albumie Higher Ground.

W ubiegłym tygodniu prezentowałam Państwu Funku Orchestra z Włoch i gdy słuchaliśmy jednego z utworów z ich debiutanckiego albumu. W trakcie audycji Marcin dał znać, że mu się podoba, potem ja tak się złożyło, że nagrywałyśmy rolkę w redakcji i zagrałam sobie ten utwór pod tę rolkę. I Olga pytała, a to fajne, a co to? Więc to był też dla mnie znak, żeby jeszcze wrócić do tego zespołu tak tydzień po tygodniu i zagrać coś może z ich świeższego wydawnictwa. I jak pomyślałam, tak zrobiłam. Przed nami Tengo Che. Tengo Che. Fa. Przepraszam, włoski to nie mój pierwszy język.

czy ten utwór grałam, czy go nie grałam do tej pory w igraniu, ale stwierdziłam, że nawet jeżeli go grałam, to znowuż nie wstyd powtórzyć, tylko nawet dobrze powtórzyć. Należy nam się taki dzień. Zuza Iłenda, bardzo dziękuję i do usłyszenia.

Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Oman przedstawił Iranowi propozycję wspólnego regionalnego mechanizmu zarządzania cieśniną Ormus. Przewiduje ona między innymi dobrowolne opłaty uiszczane przez przewoźników. Rozmówca Reutersa poinformował, że omańska propozycja cieszy się poparciem krajów Zatoki Perskiej i uniemożliwiłaby Iranowi sprawowanie wyłącznej kontroli nad cieśniną Ormus. Omawiany projekt wzorowany jest na rozwiązaniach zastosowanych w cieśninie Malakka, gdzie władze państw przybrzeżnych i inni użytkownicy szlaku żeglugowego dobrowolnie przyczyniają się do finansowania nawigacji, ochrony środowiska czy działalności służb poszukiwawczo-ratowniczych. Nie podano szczegółów na temat tego, jakie kraje wezmą udział w proponowanym mechanizmie, w jaki sposób byłby on realizowany, ani tego, czy Iran formalnie odpowiedział na propozycję przedstawioną przez Oman. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 nawiedziło Japonię. Wstrząsy wystąpiły w prefekturze Kumamoto na wyspie Kyushu. W części kraju wydano ostrzeżenia przed tsunami. Służby meteorologiczne ostrzegają, że przewidywana wysokość fal może osiągnąć metr. Jest apel o niezbliżenie.

0: zbliżanie się do brzegu. Według Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych wstrząsy wystąpiły po godzinie 9 polskiego czasu. Jak podała agencja informacyjna Reuters, na wyspie Kyushu wstrzymano ruch kolejowy, w tym kursowanie szybkich pociągów. Ponadto tysiące domów zostało pozbawionych prądu. Operatorzy elektrowni jądrowych przekazali, że po trzęsieniu ziemi nie wykryto nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówek. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie oraz ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Prokuratura skierowała wniosek do amerykańskich władz, a premier Donald Tusk, pytany o to, jakie są realne szanse, by do tej ekstradycji doszło, odpowiadał tak.
1: Mógłbym powiedzieć, że to jest pytanie do innego Donalda. Wtedy, kiedy mamy do czynienia z uciekinierami, wymaga to dobrej współpracy z rządami danych krajów. Jak Państwo wiecie, po zmianie władzy na Węgrzech mamy świetną współpracę z rządem węgierskim, jeśli chodzi o te kwestie. Natomiast no, czekamy na pozytywne sygnały z Waszyngtonu. Czy one nadejdą? Nie wiem.
0: Mamy do czynienia z polityczną zemstą i rewanżem za moją skuteczną walkę ze złodziejstwem i przestępczością najbliższego otoczenia Donalda Tuska. Tak Zbigniew Ziobro skomentował wniosek prokuratury o jego ekstradycję z USA. Tymczasem w prokuraturze rejonowej w Kłodzku ruszyło śledztwo w sprawie gróźb kierowanych wobec premiera Donalda Tuska. Zamieszczał je w sieci sprawca, którego tożsamości jeszcze nie ustalono. Komentarze zawierały zniewagi i groźby pod adresem premiera, poinformowała prokuratura. Policjanci ustalili adres, z którego wiadomości były wysyłane i dokonali przeszukania mieszkania. Zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i inne przedmioty. Amunicję przekazano do badań balistycznych. Na razie prokuratura nie podaje więcej szczegółów. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Dziś w Polsce umiarkowane i duże zachmurzenie przynoszące przelotne opady deszczu na północy kraju, wschodzie oraz w Karpatach, a na krańcach północno-wschodnich możliwe także lokalne burze. Na termometrach zobaczymy od 18 do 23 stopni miejscami na południowym zachodzie do 25 przy umiarkowanym i porywistym wietrze z zachodu. Dokładne ostrzeżenia dla regionów oczywiście i MGW takie informacje posiada. 4 minuty po 11:00.

0: Duet Justice i Randy. 7 minut po 11.
1: W środku dnia.
0: Rozpoczynamy dziś, proszę Państwa. Jestem ja, jest Kajtek. No i są Państwo, mam nadzieję. 28 lipca, czyli ostatni wtorek lipcowy. Środek wakacji, dla niektórych przynajmniej, chociaż niektórzy to jeszcze nie mieli nawet. Dopiero jesienią może coś. No tak, tak, tak. Sierpień przed nami, proszę Państwa, ale jeszcze lipiec dokończmy z klasą oczywiście. I Still See Your Face to Ten Hail Marys.

Ten Hail Mary's I Still See Your Face. No i dziś, proszę Państwa, ja mogę z kolei powiedzieć, że ciągle mam przed oczami filmy, które oglądałem na Nowych Horyzontach we Wrocławiu. 25. edycja jubileuszowa, wspaniała festiwalu, który się zmienia, który młodnieje z roku na rok coraz bardziej. No a niezmiennie jest na pewno okazją do tego, żeby filmy te bardziej artystyczne, te bardziej autorskie, te trudniejsze, chociaż czasami po prostu też te bardziej dziwne i te bardziej zwariowane oglądać i o nich rozmawiać. O festiwalu Nowe Horyzonty za chwil kilka. Nagrana wczoraj rozmowa z Gosią Sadowską, z Małgorzatą Sadowską, właściwie z panią dyrektor artystyczną festiwalu, drugą obok Ewy Szabłowskiej, obok dyrektorki naczelnej Doroty Lech, kobiety rządzą tym festiwalem, tworzonym przez lata przez Romana Gutka, później przez Marcina Pieńkowskiego. Będziemy rozmawiać o festiwalu, o tym, co udało mi się zobaczyć podczas tej wspaniałej imprezy, ale też gdzieś przemycić trochę ducha 10, czy właściwie prawie 11 dni festiwalu, no i też przypomnieć Państwu, że będzie można część przynajmniej oferty także w sieci oglądać, ale będzie dziś też oczywiście przyczynek, to znaczy, przepraszam, profesor Rusinek o słowie przyczynek dziś Państwu opowie. Będzie Agnieszka Lipka-Barnett, która normalnie by tutaj siedziała. Teraz gdzieś sobie jest na zielonej trawce i nie będziemy Agnieszce przeszkadzać, ale Agnieszka postanowiła posłużyć się czarodziejską różdżką radiową, no i przygotować tak czy inaczej dla Państwa komitet rodzicielski, więc wielkie brawa dla Agnieszki. Słyszymy się zatem po godzinie 12, ale będzie też coś dla wszystkich, którzy kochają kryminały i którym być może trochę, no nie, że przeszkadza lato, ale na przykład jak mają takie hasło jak jezioro z kute lodem, no i jeszcze dochodzi tam do jakiejś tragedii, jakiś trup jest i zagadka kryminalna się pojawia do rozwiązania. Jest pewna rodzina, firma rodzinna właściwie z długą bardzo tradycją, a w tej rodzinie konflikty, a wokół tego wszystkiego jeszcze różne dziwne postaci, no to mogą się czuć zachęceni. Dziś o książce Jezioro Lodu, to jest najnowsza powieść kryminalna autorstwa Jędrzeja Pasierskiego. Też będziemy rozmawiać, będziemy w Poznaniu, Estrada Poznańska pod naszym patronatem. Proszę Państwa, będzie się działo.

A to Hamish Hawk, Big Cat Tattoos i 17 minut po godzinie 11. W tej godzinie zatem Wrocław, przepiękny Wrocław, mój rodzinny Wrocław, zmieniający się, nawet jak tam się nie, przez kilka miesięcy nie odwiedza tego miasta wspaniałego, no to już i tak czuć, widać zmiany. Polecam Państwu przy okazji, taka prywata na weekend. Myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry pomysł, dobra propozycja. Jest co robić. Violet Grohl, Big Memory teraz, a za chwilę o nowych horyzontach rozmawiać będziemy.

0: Big Memory, Violet Girl. Myślę, że grono fanów tej młodej artystki poszerza się w tempie skokowym. Zresztą myślę, że to jest też tempo, w jakim zmienia się festiwal, w jakim młodnieje festiwal Nowe Horyzonty. Taka wymiana publiczności, albo może raczej dochodzenie nowych grup i powoli zauważalna, coraz większa przewaga, czy też nawet może dominacja ludzi młodych pokolenia Z, o którym będziemy też mówić, rozmawiać z Małgorzatą Sadowską. Właściwie już wczoraj rozmawialiśmy. Festiwal, proszę Państwa, Festiwal Tauron Nowe Horyzonty jest na półmetku niniejszym. No i tak się zastanawiam, czy dla dyrektorki artystycznej, współdyrektorki artystycznej właściwie, to jest tak bardziej takie poczucie radości, że już bliżej końca powoli, czy jednak jest to ciągle wielka ekscytacja. Małgorzata Sadowska.
1: A myślę, że to jest cały czas bardzo wysoka adrenalina, duża mobilizacja, dużo jeszcze taka trochę dawka stresu i takiej czujności, przynajmniej w moim wypadku, prawda? Taka, żeby się upewniać, że nic się nie dzieje. Oczywiście zawsze każdy festiwal, czy to filmowy, czy muzyczny, czy jakikolwiek inny, który jest takim dużym organizmem, ma swoje jakieś mikrokryzysy i oby to były tylko mikrokryzysy, więc na tym poprzestaniem. Więc zawsze to jest tak, że jak się kończy dzień i już idę spać, to mam takie po prostu udało się przejść przez ten dzień w sposób właśnie taki w miarę bezpieczny, ale jednocześnie dużo się działo fajnych rzeczy, a nie działo się nic złego, więc cały czas jestem jeszcze w takim właśnie trybie takiej właśnie podwyższonej adrenaliny i podwyższonej czujności.
0: Ja z dużą przyjemnością w ogóle wróciłem na festiwal po rocznej przerwie. Wróciłem w sumie na chwilę, na dwa dni, no ale to wystarczy, żeby nasiąknąć atmosferą, posłuchać tych rozmów po seansach, pobyć w salach, pobyć w tych emocjach z ludźmi. Wiele jakichś nieoczywistości, jeżeli chodzi o wrażenia filmowe, ale też no, zdarzyło się wyjść z sali oczywiście podczas jednego z filmów, już nie będę tytułu tutaj podawał. Chciałem cię zapytać, czy ten festiwal, w sytuacji, kiedy znasz tak świetnie program, układałyście go, tworzyłyście, no, odsłania jakieś nieoczywistości też na tym etapie znowu. Czy to jest tak, że jednak czegoś się nowego na przykład o tych filmach, o tej publiczności dowiadujecie na tym etapie festiwalu?
1: Zawsze tak jest, że są jakieś nowe zjawiska, nowe zdarzenia, nowa publiczność też, która przychodzi. Miałam taki swój piękny moment festiwalowy kilka dni temu, kiedy pokazywałam Nienormalnych Jacka Buławuta. To jest film z 90 roku, który swego czasu budził takie też właśnie, kiedy powstał, budził bardzo dużo emocji. Film o dzieciach, o ośrodku dla dzieci, takim szkolno-wychowawczym z niepełnosprawnością intelektualną, z trisomią, który jest niesłychanie śmieszny. I z tego choćby już powodu, pokazywanie go po tych 36 latach też jest, było dla mnie jakby takim bardzo ciekawym doświadczeniem, bo nie byłam pewna, jak zareaguje publiczność dzisiaj, bo mamy publiczność bardzo młodą, ale też bardzo uwrażliwioną na właśnie wszelkiego rodzaju kwestie związane choćby ze świadomą zgodą, prawda? Wiadomo, że osoby niepełnosprawne intelektualnie jakby takiej świadomej zgody nie mogą na swój udział w filmie użyczyć, więc nie byłam taka, bałam się trochę, muszę przyznać, że ten odbiór może będzie negatywny. Był wspaniały Jacek Buławut, który był z nami i dzielił się no, niesamowitymi też historiami wokół tego filmu, dostał owację na stojąco. I to jest właśnie dla mnie jakby taki piękny też Nowy Horyzont, że można pokazać tutaj film z 1990 roku, dokument, i jego reżyser po prostu no, zostaje przyjęty jak, nie wiem, jak gwiazda rocka. Więc to było naprawdę coś absolutnie wspaniałego, ale to też właśnie jest taki test dla mnie, ten film takim trochę testem tego, tej zmieniającej się wrażliwości, bo ona ewidentnie jest i nasza publiczność też od nas wymaga jakiejś takiego właśnie reakcji na ich potrzeby, więc nie wiem, niedawno stworzyliśmy taką strefę wypoczynku, taką właśnie, gdzie można się wyciszyć, strefę wyciszenia, bo takie zapotrzebowanie widzowie zgłaszali zapotrzebowanie na tak zwane trigger warnings, czyli właśnie takie ostrzeżenia dotyczące treści filmu. Ja jestem wychowana na kinie takim na początkach Nowych Horyzontów, czyli takim kinie, które było no takim ciosem.
0: Bez trigger warnings.
1: Bez trigger, żadnych ostrzeżeń, więc ja jestem przygotowana na wszystko w kinie, natomiast rozumiem też, że ta wrażliwość się zmienia i nasłuchujemy.
0: No to ciekawe, w takim kontekście można wspomnieć o najnowszym filmie Łukasza Rondudy, 50-latka tegorocznego, który kuratora sztuki, reżysera, który przygląda się najmłodszej generacji dorosłych, czyli pokoleniu Z właśnie, i to jest taka love story, ale jednocześnie wiele różnych zagadnień tutaj mamy poruszonych. A od tego samego reżysera, skoro o nienormalnych Jacka Bławuta wspomniałaś, no to też Freak Show, film z okazji i właściwie otwarcia Muzeum Sztuki Nowoczesnej, gdzie Ronduda jest kuratorem. Też grupa teatralna, czy też performatywna stworzyła zdarzenie performatywne właśnie. No i tutaj możemy też obserwować, jak na przestrzeni tych 36 lat, czyli w jednym festiwalu i to zobaczyć, jak to się zmieniało. Tak?
1: Absolutnie tak, bo w przypadku filmu Jacka Bławuta to jest taka film, jakby w którym reżyser oddaje, to jest taki miks dokumentu i fabuły, i on jakby oddaje rzeczywiście jakby głos swoim bohaterom, natomiast w przypadku Freak Show to bohaterowie już jakby są, sami się reprezentują, prawda? Więc to już jest trochę jakby rzeczywiście też taka zmiana emancypacyjna po prostu, więc to jest też rzeczywiście jakby fajne, bardzo fajnie, że ty porównałeś te filmy, bo faktycznie one ze sobą są w dialogu, ale tak, jakby też jestem bardzo ciekawa właśnie tego odbioru, czy filmu Exotic Soni Orlewicz-Zakrzewskiej, czy właśnie Powiedz mi, co czujesz Łukasza Rondudy, bo chociaż ten pierwszy jest bardziej może trochę o millennialsach, a drugi o Zetkach, to jednocześnie one są oba filmami, które portretują też między innymi taką nową męską wrażliwość. W przypadku filmu Soni Orlewicz-Zakrzewskiej, no to są mężczyźni, którzy mają taką czelność, odwagę, gotowość, żeby zatańczyć w pole dance, czyli po prostu na róże i też jakoś taką właśnie mieć ekspresję swobodną i otworzyć się na takie, powiedziałabym, jakieś takie pierwiastki kobiece w sobie i mieć tą odwagę właśnie i się nie wstydzić. I w przypadku filmu Łukasza Rondudy też chodzi o taki rodzaj emocjonalnego bezwstydu, prawda? O to, że mówimy, co czujemy, jak się czujemy. Dla jednych to może być jakby taki język przeterapeutyzowany, ale inni się w nim absolutnie właśnie odnajdą i będą czuć, że to jest ich pokoleniowa opowieść. Jestem bardzo ciekawa, czy rzeczywiście ten film taki status zyska, bo tak jak powiedziałaś, reżyser jest z innego pokolenia, ale tutaj rzeczywiście otworzył się na doświadczenie tego pokolenia młodego, które też jest widownią Nowych Horyzontów.

0: Park Life, oczywiście Blur, no i 20, prawie 30 jeszcze minut, czyli prawie pół godziny do godziny 12 nam zostaje. Życie festiwalowe, proszę Państwa, trwa we Wrocławiu. Filmowe życie, ogląda się niektórzy po 5 filmów dziennie, inni 4, jeszcze inni 3. Ja się do tej grupy akurat zaliczam. To chyba przychodzi też taki moment na festiwalu Nowe Horyzonty, kiedy no naprawdę mówimy sobie w pewnym momencie, że nie da się oglądać filmu, uwaga, o 10 rano, o 13, o 16, oczywiście w okolicy tych godzin projekcje ruszają, o 19 i o 22, a później jeszcze najwytrwalsi udają się do klubu festiwalowego i tak to leci, i tak to się toczy, a po drodze gdzieś po drodze jakaś sałatka, napić się czegoś, porozmawiać o filmach oczywiście, a może nawet udać się na chwilę na przykład na wrocławski rynek, który mieści się bardzo niedaleko kina Nowe Horyzonty i zresztą w którym też część festiwalowego życia się toczy. Wracam do rozmowy z Małgorzatą Sadowską, która jest jedną z dwóch dyrektorek artystycznych festiwalu Tauron Nowe Horyzonty. No i tak, był film otwarcia, czyli Fjord Christiana Mungiu, a filmem zamknięcia jest najnowszy film Agnieszki Smoczyńskiej.
1: Tak, Hotspot pokazujemy zaraz po jego światowej premierze, także jesteśmy z tego bardzo dumni, że udało nam się wywalczyć, to nie było wcale proste, ten seans. Tym bardziej się cieszymy, no, że Agnieszka jest i widzką Nowych Horyzontów, i wrocławianką, i osobą związaną z nami od wielu, wielu lat. Więc...
0: I wiele filmów dzieje się we Wrocławiu, albo korzysta z lokacji tutaj.
1: Tak. Więc to będzie też, właśnie cenię też to twórczość Agnieszki Smoczyńskiej za to, że ona potrafi próbować swoich sił właściwie w każdym filmie w trochę innym gatunku, w trochę innej formule, tak też jest tym razem. To jest dystopia, którą teraz stworzyła, więc i też film jakby amerykański, więc to też jest jakby już takie też, nie pierwsze już jej wyjście poza polskie kino, ale kolejny eksperyment, kolejna próba, więc jestem też ciekawa bardzo tego, jak ten film zostanie tutaj przyjęty.
0: No ale pomiędzy filmem otwarcia a filmem zamknięcia jest cały festiwal, jesteśmy na jego półmetku. No mamy konkurs, ja tylko jeden konkurs kursowy film widziałem, ale już coś się w nim wydarzyło, we mnie. Meltdown, film chilijski, hiszpański, to są często bardzo koprodukcje wielu krajów. No, takie tajemnice górskiego pensjonatu, ale zarazem tajemnice Chile, trochę zetknięcie kultur i przede wszystkim fenomenalna młoda aktorka, dziewczynka, przez którą jakoś cały świat tej tajemnicy przechodzi, więc to jest właśnie taki przykład, jak z kina, no, z fabułą zdecydowanie, z historią, może coś nowohoryzontowego, jakaś nowohoryzontowa jakość może też tam się wyłonić spod powierzchni wody na przykład.
1: To prawda, a ja tylko dodam, że w tym filmie wystąpił też Jakub Gierszoł, co może być niespodzianką dla wielu widzów, no bo tak jak powiedziałeś, to jest Chile i to jest historia też jakby chilijska, a świetnie zagrał Jakub Gierszoł, trenera surowego.
0: Całe życie w Niemczech spędził, więc on po prostu jest, no, naturalnie mówi po niemiecku.
1: Tak, fantastyczna, naprawdę wyróżniająca się rola i bardzo się cieszę, że też polscy widzowie będą mogli ją zobaczyć i docenić.
0: Świetnie zagrał Jakub Gierszoł, ale to jest jeden z 12 filmów konkursowych w konkursie Nowe Horyzonty. Patrzycie na to w ten sposób, że to jest najważniejsze tutaj wydarzenie, czy jednak tej hierarchii ważności już nie ma takiej?
1: Oczywiście, że tak. No to jest jakby taki dla nas taka trochę nasza wizytówka po prostu i też to, co my, opowieść trochę o tym, jak my w danym roku definiujemy nowohoryzontowość, rzecz jasna, ale oczywiście ona się jakby manifestuje w bardzo różnych sekcjach, to są, bo mamy przecież jak co roku i no, najnowsze filmy i te kaneńskie hity i filmy z Wenecji, z Locarno, z Berlinale, z Toronto, z San Sebastian, więc rzeczywiście jest taki przegląd tego, co jest w sezonie jakby najgorętsze, najgłośniejsze, ale także rzeczy wyłuskane z mniejszych imprez filmowych, czy nawet z tych dużych festiwali, ale gdzieś z pobocznych sekcji. Mamy retrospektywy Łukasza Duda, którą wspomnieliśmy, Ulrike Oettinger, która tutaj już gościła i też miała swój masterclass. Mamy retrospektywę Marty Messaros, która się na przykład całkowicie wyprzedaje, więc to też jest jakby taki fenomen nowohoryzontowy, prawda? Węgierska reżyserka, niby znana w Polsce, z racji też jej związków z naszym krajem i tego, że też tutaj tworzyła w swoim jakby późniejszym okresie twórczości, chyba związana z Janem Nowickim, ale ta jej te jej pierwsze filmy są kompletnie jakby nieznane, tymczasem one są pionierskie pod wieloma względami. Także też się bardzo cieszymy z tego, że tutaj jest, że ta retrospektywa jest sukcesem. Mamy retrospektywę Marii Kreutzer, czyli tak zwaną mid-career retrospektywę twórczyni, która pokazała swój ostatni film w konkursie Cannes, Gentle Monster z Léon Seydoux. Film, o którym myślę, że się będzie tutaj bardzo dużo rozmawiało, bo on też porusza no taki bardzo, nie mogę zdradzić oczywiście, żeby nie psuć nikomu wrażeń, ale taki temat no i aktualny, i mocny, i kontrowersyjny, i trudny. Więc to jest reżyserka filmu W gorsecie, który był w polskich kinach i też tutaj jakby miał super dobry odbiór, ale jej wcześniejsze filmy są nieznane, więc też się cieszymy, że będziemy mogli właściwie odkryć ją polskiej publiczności. Marii Kreutzer przyjeżdża, będzie też masterclass, więc będzie się jeszcze bardzo tutaj dużo działo.
0: Będzie się dużo działo. Też oczywiście, jeżeli komuś nie udaje się dostać na jakiś seans, no bo wiele z tych filmów, o których powiedziałaś, no zwłaszcza tych najbardziej najgłośniejszych tytułów z Cannes, Wenecji czy Locarno, no bardzo często trudno się na nie dostać, jeżeli ktoś ma karnet, ale wiele z nich albo będzie online dostępna, albo może w przypadku tych największych, najbardziej obleganych, będą po prostu w dystrybucji później, więc nie ma tego złego.
1: Tak, te filmy będą też w dystrybucji, ale oczywiście czym innym jest czekanie na dystrybucję i potem wyjście do kina samotne, a czym innym jest ten ekscytujący moment, kiedy jako pierwsi w Polsce oglądamy gorące tytuły zaraz po Cannes, czekając, nie wiem, na 2027 rok i polską premierę dystrybucyjną na przykład. Więc to są rzeczywiście, plus no to jest takie doświadczenie, to jest doświadczenie, no właśnie festiwal jest doświadczeniem.
0: Chciałem jakoś pocieszyć wszystkich.
1: Okay. No tak, online do 9 sierpnia, także zapraszamy, tam też jest duży wybór filmów. Pozyskiwanie tytułów do online jest coraz trudniejsze. W pandemii i chwilę po wszyscy bardzo chętnie jakby tymi nowościami się dzielili. Teraz jest to troszkę trudniejsze znowu, ale staramy się jak najlepszy program przygotować też online'owy, żeby ten festiwal był dostępny także pod tym względem dla osób, które z różnych powodów nie mogą tutaj dotrzeć. A w ogóle dostępność też o tym powiem, że to jest dla nas jakby taka istotna rzecz. Mamy w tym roku 3 seanse przeznaczone wyłącznie jakby dla osób z orzeczeniami. Tam jest audiodeskrypcja, są napisy. To są takie seanse dla osób też głuchych, także naprawdę jakby walczymy o to, żeby mamy tłumaczkę języka migowego też na pokładzie obecną na seansach, więc staramy się, żeby festiwal jakby wychodził do jak największej liczby osób, żeby też włączać publiczność jak najszerzej.
0: Dzieje się we Wrocławiu, zatem dzieje się filmowo na festiwalu Nowe Horyzonty. Trochę zazdroszczę wszystkim, którzy od rana do wieczora siedzą w kinie, albo przynajmniej mają taką możliwość. No ale nawet odwiedzić ten festiwal na 2-3 dni to już też jest coś, można zdecydowanie poczuć festiwalową atmosferę. W weekend wszystko będzie już jasne, kto wygrał konkurs Nowe Horyzonty. Wszystkie inne nagrody także zostaną rozdane, no ale jeszcze, jak słyszeliśmy, bardzo, bardzo wiele się wydarzy. Jutro jeszcze jeden nowohoryzontowy akcent, no bo wspomniany Łukasz Ronduda, który zresztą tyleż zrobił ten film, o którym była mowa, powiedz mi, co czujesz, przepraszam, to jeszcze jest kuratorem wystawy otwierającej się właśnie w tym tygodniu w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, wielkiej wystawy prac Edwarda Dwórnika. No i myślę, że o tej wystawie także w najbliższym czasie opowiemy, więc Łukasz Ronduda, proszę Państwa, będzie naszym gościem więcej niż raz w najbliższym czasie, ale po raz pierwszy jutro. Al Johnson.

Al Johnson School of the Groove. No i kwadrans do godziny 12. Dobry moment, żeby zajrzeć na płytę tygodnia, którą jest album Love is the Law. To Love Spells, proszę Państwa, zaledwie nieco ponad 20-letni artysta, a już głośna kariera, chociaż muzyka bardziej kojarząca się z nastrojem, wyciszeniem, jakąś introspekcją bardziej niż z krzykiem, no bo tutaj wszelkie skojarzenia pod tytułem Mazzy Star, Cocteau Twins, Cigarettes After Sex też, Beach House też są jak najbardziej na miejscu. Love Spells i Perfect Men teraz.

0: Love Spells i Perfect Men, proszę Państwa, to już za nami. Nazywa się artysta stojący za przedsięwzięciem Love Spells Tegan Sion Harris i ma 21 lat i pochodzi z Houston, a już, proszę bardzo, taka wielka kariera. 11 minut do godziny 12, teraz Jordan Rakai.
1: Hey, how's it going? This is Jordan Rakai and you're listening to Nervous.

Freedom i Jordan Rakai. Dzisiaj, proszę Państwa, będziemy między innymi w Poznaniu w drugiej godzinie. Estrada poznańska stworzyła latającą po mieście scenę o tym, co może się zdarzyć, jak można skorzystać z tego, że mamy remont. No i co można z tym zrobić, a więc cytryny i lemoniada się kłaniają po raz kolejny. Estrada poznańska pop-up to jest przedsięwzięcie pod patronatem Radia Nowe Świat, o którym będziemy mówić po godzinie 12. Poza tym komitet rodzicielski wspomniany, no i profesor Rusinek. Przyczynek, to znaczy dzisiaj przyczynkiem będzie się profesor Rusinek zajmował i tak dalej. A my Nowy Jork.

Wielkie indywidualności świata muzycznego w ostatnich minutach tej godziny, no bo i Debbie Harry, Blondie, a teraz jeszcze Anoni z Hercules and Love Affair, utwór Blind, a więc tańczymy. No i słyszymy się po godzinie 12.00.

0: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. W serwisie na początek ślubowanie nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Negatywnie oceniam niezaproszenie do złożenia ślubowania czterech sędziów, mówił po uroczystości profesor Sławomir Patyra przed Pałacem Prezydenckim.
1: Ta decyzja jest dla mnie niezrozumiała w sensie prawnym, natomiast z uwagi na to, że jestem sędzią Trybunału Konstytucyjnego, nie zamierzam żadnych supozycji politycznych na ten temat głosić. Trybunał Konstytucyjny w obecnym składzie ciągle jeszcze nie jest zdolny do tego, aby rozpatrywać te wszystkie wnioski i skargi, które na rozpatrzenie czekają, ponieważ pomijanie dzisiaj w procedurze wyznaczania składów sędziowskich czterech legalnie wybranych sędziów, no kładzie się cieniem nielegalności na wszystkie decyzje.
0: Wchodzę do TK ze świadomością tego, jak trudna i niewdzięczna jest to rola, mówił sędzia Trybunału. Polscy strażacy ruszają z pomocą walczącej z pożarami Hiszpanii. W gotowości są już załogi wojskowych samolotów CASA, na pokładzie których zostaną przetransportowani polscy strażacy wraz ze sprzętem. Wojsko czeka w tej chwili na dokładne zapotrzebowanie Państwowej Straży Pożarnej, napisał wieczorem szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Łącznie od 1 do 31 sierpnia na terenie Hiszpanii pomagać będzie 105 strażaków ze specjalnego modułu GFFF. Według hiszpańskiego ministra spraw wewnętrznych dzisiejszy dzień może być kluczowy dla opanowania pożarów w centralnej Hiszpanii ze względu na nieco lepsze warunki pogodowe, choć temperatura wciąż przekracza 30 stopni. Od jutra wrócić mają upały nawet powyżej 40 stopni. Z ekstremalnymi pożarami walczy także Francja. Ewakuowano już ponad 250 tysięcy osób.

0: Pożar w Żyrondzie zniszczył dotąd 42 tysiące hektarów. Prezydent Francji Emmanuel Macron dziękował wszystkim służbom zaangażowanym w walkę z ogniem, między innymi wojsku. Jak wskazywał, ponad 1500 żołnierzy współpracowało z państwem. Dziękujemy również oczywiście naszym policjantom i żandarmom, którzy pomogli w relokacji ludzi i zapewnili ochronę, uzupełniając całą pracę naszych cywilnych sił bezpieczeństwa. Dziękuję również naszym pracownikom służby zdrowia, którzy również zostali zmobilizowani, którzy, z tego co wiem, są tam z wieloma osobami w skrajnej potrzebie. Ogromne podziękowania należą się naszym wybranym urzędnikom, którzy sami przyjęli osoby w skrajnej potrzebie, opiekują się nimi i zapewniają jedzenie. Wygramy wspólnie tę walkę, oświadczył prezydent Francji. Po 7 latach Fundacja Rock and Roll ponownie ruszy w drogę rowerem z Sahary do Warszawy. Projekt Back from Rock wystartuje 4 lutego w Światowy Dzień Raka. W wyprawie wezmą udział osoby po chorobie nowotworowej, dla których będzie to symboliczna droga z choroby do codzienności.
1: Pomyśleliśmy, że pojechanie w drugą stronę, czyli powrót do domu, jest jeszcze lepszą metaforą tego, co się dzieje z człowiekiem, kiedy dostaje diagnozę.
2: Super metafora, z raka do domu.
1: Tak, tak. Wielu podopiecznych opowiada, że w momencie, kiedy dostali diagnozę, to właśnie czuli się, jakby byli gdzieś w innym wymiarze, w innej przestrzeni.
2: Na jakimś zwrotniku zresztą.
1: Tak, w jakimś trudnym miejscu. Jak sobie poszukamy takich trudnych miejsc na ziemi, no to pewnie będą to jakieś wysokie szczyty, jakieś bieguny, ale Sahara też.
0: Mówiła na naszej antenie Monika Dąbrowska z Fundacji Rock and Roll. Organizatorzy chcą, by w wyprawie mogło wziąć udział około 50 uczestników, a rekrutacja ruszy w najbliższych miesiącach. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dziś po południu umiarkowane i duże zachmurzenie, przy czym na północy i wschodzie Polski miejscami przelotnie popada deszcz, a gdzieniegdzie pojawią się większe przejaśnienia. Temperatury maksymalne od 18 stopni na północnym wschodzie do 24 na południowym zachodzie Polski, w Warszawie około 22. Wiatr umiarkowany i porywisty, nad morzem te porywy do 60 km na godzinę.

0: No i tańczymy, tańczymy, tańczymy dalej, proszę Państwa. Tak jak przed południem, tak i po południu tańczymy, chociaż przewrotnie zatytułowany utwór I Don't Feel Like Dancing, no, tańczyło się jak najbardziej. Tutaj całe studio to robiło przed chwilą, ale Państwo tego nie widzieli.
1: W środku dnia.
0: Realizuje naszą audycję od teraz już Grzegorz. Czy Grzegorz, powiesz mi tak zza szyby, czy też tańczyłeś przed chwilą przy utworze? Mówi, że nie, ale ja nie wierzę w to.

When the Curtain Falls, a może Fails też powinno być, nie no, Falls, kiedy opada kurtyna, czyli Greta Van Fleet, bracia Kiszka, tak się nazywają, 13 minut po godzinie 12, proszę Państwa. W tej godzinie wiele się wydarzy, będzie między innymi za chwilę komitet rodzicielski, ale też odwiedzimy Poznań, różne miejsca w Poznaniu, no bo Estrada Poznańska stworzyła przedsięwzięcie o nazwie Pop-up. Jak sama nazwa wskazuje, oznacza to, że w różnych tajemnych miejscach nowo odkrywanych na potrzeby koncertów odbywają się koncerty młodych artystów, których można odkrywać, no i odkrywać przy okazji Poznań. O tym opowie dziś Kuba Ferlin, ale będziemy także oczywiście z profesorem się słyszeć. Profesor Michał Rusinek na posterunku, a właściwie mógłbym zapytać, co będzie przyczynkiem do dzisiejszej refleksji, no ale właśnie tym przyczynkiem będzie samo słowo przyczynek. Tak się jakoś złożyło. Obiecałem sobie także, już z Zuzą i Wendą się na to umówiliśmy, że w najbliższym czasie na naszej antenie powstanie materiał w ramach historii jednej piosenki. Materiał tym razem nieco inny, który będzie opowiadał historię autotuna, a więc tego środka artystycznego, tego narzędzia produkcyjnego, które zdecydowanie dzieli fanów, no, lepiej przyjmowane w świecie muzyki pop, gdy tylko przekracza jego granice i na przykład wchodzi w świat rocka, spotyka się z chłodnym przyjęciem i fani The Strokes wiedzą, że gdy to mówię, no to, że teraz będzie utwór właśnie zespołu, który właśnie wydał swoją płytę zatytułowaną Reality Awaits, a tam autotune ściele się gęsto, choć ja mam wrażenie, znając Juliana Casablancasa na przykład i jego poczynania w ramach The Voids, ale też na przykład utwór Instant Crush, Daft Punk, że no, środek artystyczny jak każdy inny. The Fruits of Conquest to jest utwór, którego teraz posłuchamy, z płyty Reality Awaits, płyty, która choć zbiera mieszane recenzje, myślę, że zyskuje z czasem zdecydowanie i doczeka się lepszych ocen, a za chwilę komitet rodzicielski.

0: Komitet Rodzicielski.
1: Dzień dobry Państwu, Agnieszka Lipka-Barnett. Dziś podejmiemy temat w sumie wakacyjny, chociaż niekoniecznie wakacyjny, a mianowicie temat miłości, a dokładniej miłości naszych dzieci do osób, które no, niekoniecznie nam jako rodzicom przypadają do gustu. Jest ze mną pani Zofia Karaszewska, która jest dziennikarką piszącą m.in. dla Kosmosu dla Dziewczynek i jest też joginką i jest też mamą. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No to na początek trudne się wylosowało, czyli przychodzi pani dziecko, chłopiec bądź dziewczynka, to już zostawiam państwu, no i mówi, albo nawet nie mówi, tylko zauważamy jakąś zmianę, że to nasze dziecko jakoś tak inaczej się zachowuje, no i zaczynamy podejrzewać, że może chodzić o jakąś relację miłosną. I o ile ta relacja miłosna jakoś tak buduje to nasze dziecko, no to świetnie. Gorzej, jeżeli zaczyna to nasze dziecko zachowywać się w sposób, który no, nie do końca licuje z tym, co my o tym naszym dziecku wiemy, prawda?
2: No, tak się zdarza, że ten wybranek serca naszego dziecka, czy wybranka serca, niekoniecznie przypada nam rodzicom do gustu. No, czasami są to delikatne rzeczy i jesteśmy w stanie sobie jakoś to, nie wiem, między rodzicami na przykład, między partnerami przepracować. A czasami widzimy, że rzeczywiście relacja, w której jest nasze dziecko ukochane, no jest taką relacją, która w jakiś sposób nie służy naszemu dziecku. No i wtedy oczywiście budzi się instynkt ochrony nastoletniej córki czy nastoletniego syna i chcemy za wszelką cenę pomóc mu czy jej uniknąć jakiejś przykrej sytuacji, zawodu miłosnego czy właśnie złamanego serca. I bardzo często wkraczamy do akcji. No tylko właśnie, dobrze jest poznać te wszelkie mechanizmy, zastanowić się, jeśli czujemy na przykład jakąś wielką niechęć do tego partnera czy partnerki naszego dziecka, z czego to wynika. Bardzo często bywa tak, że to są nasze lęki, bo na przykład chcemy dla naszego dziecka wszystkiego co najlepsze. Mamy takiego na przykład wymyślony ideał chłopaka, na przykład naszej nastoletniej córki, jaki on nie powinien być, żeby jej wspaniałej po prostu dorównywał. Bardzo często to są właśnie nasze takie wyobrażenia, projekcje albo lęki na przykład, bo nam się wydaje, że nie wiem, ta osoba jest z innego środowiska, więc jest w jakiś sposób zagrażająca dla naszego dziecka. Warto jest pamiętać, że jest coś takiego w psychologii jak efekt Romea i Julii. Więc jeśli na przykład przyjmiemy taką strategię i ona bardzo często wynika z miłości i właśnie z takiej chęci ochrony naszego dziecka, ale na przykład stwierdzimy w takiej bezradności też, że zabraniamy ci się widywać z tym chłopcem, że widzę, że on źle na ciebie wpływa, że wracasz za późno, nie wiem, że na przykład zaczęłaś pić alkohol, że bardzo rzadko się widujesz z przyjaciółmi. No to niestety, tak postawienie sprawy, no bardzo często działa dokładnie odwrotnie. Bo pamiętajmy, że nasze nastolatki to są homo sapiens, którym się właśnie przebudowują mózgi, które są, bardzo dużo tam się dzieje, hormony szaleją, stan zakochania przez specjalistów nazywany jest stanem takiego lekkiego haju i odurzenia, więc nie oczekujmy, żeby nasza córka czy nasz syn reagowali racjonalnie i bardzo często, kiedy słyszą, że no nie wychodzisz, masz szlaban, to po prostu uruchamia się coś takiego jak bunt nastoletni i wtedy raczej możemy się spodziewać tego, że nasza córka czy syn powie, a nie pozwalasz mi, to teraz zobaczysz. I po prostu dokładnie tą naszą reakcją wpychamy po prostu w objęcia osoby, która nam się wydaje, że nie jest odpowiednia dla naszego dziecka. Więc rzeczywiście tutaj trzeba być ostrożnym i raczej to takie zdania, które nasze dzieci w takiej sytuacji powinny usłyszeć, to na przykład, jak się czujesz w tej relacji? Widzę, że na przykład stało się coś, co nie podobało mi się na przykład, jak cię, nie wiem, ten chłopak potraktował w mojej obecności, a jak ty się z tym czujesz? Czy dla ciebie to jest w porządku? Warto też na pewno, żeby nasze dziecko usłyszało taki komunikat. Wiem, że sobie poradzisz, że jesteś mądra, że jesteś mądry i że prędzej czy później jak gdyby zobaczysz, że co jest dla ciebie dobre i mam nadzieję, że właśnie będzie ci dobrze z tą osobą, ale pamiętaj, że żeby szanować na przykład siebie, swoje granice, swoje ciało. No i jeszcze taka bardzo ważna rzecz, to jest to, że nasze dziecko powinno usłyszeć od nas, że cokolwiek się nie stanie, zawsze będziesz mogła na mnie liczyć. Więc nawet jeśli właśnie coś takiego się wydarzy, co będzie przykrego, co będzie dla ciebie bolesnego, to ufam, że sobie poradzisz, to jedno, ale jeśli coś się stanie, że to będzie dla ciebie krzywdzące, pamiętaj, że zawsze jestem i ci pomogę. To są te najważniejsze rzeczy, które powinny nasze dzieci usłyszeć w takiej sytuacji, czyli nie sterujemy. Nie chronimy za wszelką cenę, tylko wskazujemy i pozwalamy, jak gdyby, uczyć się naszemu dziecku w kontrolowanych warunkach, tak, jak gdyby takiej świadomości, że jest ta rodzina i to oparcie, już zawsze będzie, ale pozwalamy dokonywać własnych wyborów. No bo pamiętajmy, że no, jak gdyby nasz układ nerwowy uczy się na doświadczeniu. My najwięcej uczymy się na naszych błędach. I ja wiem, że ja naprawdę to rozumiem, bo też przeżywałam takie sytuacje z moimi dziećmi nastoletnimi, ale potem się okazuje, że to złamane serce, jeśli rzeczywiście damy po prostu pełne miłości, wsparcie naszemu dziecku, jest najlepszą lekcją o relacjach, o granicach, o jakichś projekcjach i iluzjach, które są obecne w miłości. I jeśli pozwolimy czegoś doświadczyć, nawet właśnie takiego bolesnego zranienia, złamania serca, to bardzo często w tej sytuacji po prostu nasze dziecko zdobywa wielką relacyjną mądrość.
1: Tyle, że to jest trudne dla rodziców, bo w pierwszym odruchu rodzic chce po prostu chronić swoje dziecko. Pojawiają się emocje, też trudne emocje dla rodzica, no bo umówmy się, każdy rodzic patrzy na swoje nastoletnie dziecko przez pryzmat tego, kiedy jego dziecko miało lat 5 do 7. Nie każdy do końca jest sobie w stanie uświadomić, że to dziecko to już jest tak naprawdę młody człowiek, który no, buduje siebie. No i pytanie brzmi, jak ta osoba będzie budowała siebie, a żeby zbudować siebie, no niestety trzeba popełnić błędy, więc mam wrażenie, że dla rodziców najtrudniejsze jest to, że to dziecko im się w cudzysłowie zaczyna wymykać spod, no właściwie nawet nie chodzi o to, że spod kontroli, no ale po prostu zaczyna się stawać sobą, stawać się odrębną jednostką.
2: Znaczy, rzeczywiście to jest trudne dla rodziców, jak okazuje się, że nagle nie są najważniejsi i rzeczywiście wszyscy rodzice nastolatków muszą się z tym zmierzyć, ale przecież wychowujemy nasze dzieci do dorosłości i do samodzielności, więc to jest po prostu kolejna nasza lekcja na tej drodze. Zgadzam się, że to jest potworny lęk i sama go przeżywałam. Na pewno ważne jest, żeby zastanowić się, z czego ten lęk wynika. Czy rzeczywiście z tej sytuacji, którą obserwujemy, czy to są może na przykład nasze jakieś lęki, dawne złamane serca. Nie wiem, czy wiele osób teraz jest po rozwodzie, w tym ja. Bardzo często uruchamiają się jakieś wzorce relacyjne, czy z dzieciństwa, czy właśnie z własnych doświadczeń. I bardzo często ten lęk nie do końca jest o tym, co się dzieje z naszymi dziećmi. Bardzo często jest o nas. I pamiętajmy, że wtedy to jest wspaniale, jeśli to jest sygnałem do tego, żeby właśnie zająć się sobą, zastanowić się, czego tak naprawdę się boimy i z czego to wynika. Oczywiście zawsze można po pomoc specjalisty się zwrócić, bo przecież od tego oni są. Więc ten lęk oczywiście jest dobry, bo pokazuje nam wielką troskę o nasze dziecko, a przecież o to chodzi, żebyśmy o te zdrowe relacje, ale pamiętajmy też, no, to jest tak, jakbyśmy stali na przykład przy naszych dzieciach, które się wspinają na drzewa czy na jakieś drabinki i po prostu nie pozwalali im zrobić kroku, nie pozwalali im wejść wyżej, czy nie wiem, czegoś doświadczyć z lęku, że spadną. I tak było przecież z nauką chodzenia. No, ile razy to nasze dziecko musiało się przewrócić, ile razy musiało się potknąć, żeby nauczyć się chodzić. I po prostu inaczej się nie da. Tak samo jak z koordynacją ruchową, jest po prostu z koordynacją relacyjną i musimy dać naszym dzieciom doświadczać. I jest takie piękne, właśnie w rozmowie z Moniką Robakiewicz, do artykułu, który był inspiracją do naszej rozmowy, rozmawiałam ze specjalistami, no bo przecież ja jestem tylko mamą i też mam te wszystkie lęki, więc po prostu w odpowiedzi na swoje tak naprawdę doświadczenia szukałam pomocy u specjalistów i rad. I ona użyła takiej wspaniałej metafory, że rodzice powinni być jak taka latarnia morska. I w pewnym momencie rzeczywiście to nasze dziecko nastoletnie wypływa na morze. I teraz latarnia morska jest po to, żeby oświetlać drogę, ale dziecko ma płynąć same. No jest wyposażone, bo wyposażamy je od lat w różnego rodzaju narzędzia. Więc co my możemy zrobić? Oświetlać drogę, a gdy dzieje się coś złego, kiedy przychodzi sztorm, to po prostu zapraszamy do bezpiecznego portu. I tyle, na tym nasza rola się kończy. Niestety, to jest trudne. Ale takie jest życie. I dobrze jest sobie też przypomnieć, że przecież no dokładnie tak samo było z nami, no.
1: Otóż to właśnie, drodzy Państwo, przede wszystkim nie dopuśćmy do efektu Rumaa i Julii. No i trzymajmy nasze lęki na wodzy, bo nasze lęki są o nas i przerzucanie ich na nasze dzieci zdecydowanie nie pomaga. Zofia Karaszewska, dziennikarka współpracująca m.in. z Kosmosem dla Dziewczynek, joginka, no i mama, była gościnią Komitetu Rodzicielskiego. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.

The Only Heartbreaker i Kuba Ferlin za chwilę już, to znaczy nie, że Kuba Ferlin to Heartbreaker, ale Kuba Ferlin, znaczy być może też, za chwilę opowie o estradzie poznańskiej, czyli za chwilę Poznań, a to była Micki i utwór The Only Heartbreaker. O, już wszystko jest w porządku, audycja za półmetkiem.

0: Czy remont można przekuć w artystyczną i programową inspirację? Wydawałoby się, że renowacje wnętrz to ostatnie źródło koncertowych natchnień. Dla Estrady Poznańskiej nie ma jednak rzeczy niemożliwych. Poznańska instytucja od wielu lat promuje młodą polską muzykę, a Poznań staje się jednym z najważniejszych ośrodków na kulturalnej scenie kraju. To właśnie dzięki otwartości na nowe i determinacji kuratorów wszyscy młodzi polscy artyści chcą zagrać właśnie w stolicy Wielkopolski. Estrada Poznańska czas konserwacji swojego flagowego, koncertowego miejsca, sceny na piętrze, mogła przeznaczyć na odpoczynek i zbieranie sił do kolejnych projektów. Zamiast tego uznała to za impuls do odkrywania miasta i otwarcia się na nowe, niekoniecznie muzyczne miejsca. Estrada Stage Pop-Up to cykl zapowiadanych na tydzień przed wydarzeniem koncertów polskich artystów, którzy goszczą w przestrzeniach, których często nikt wcześniej nie grał. Wśród artystów grających na wiosennej edycji cyklu znaleźli się Product May Contain, Ola Budzyńska, Ninja Episkopat i Stara Rzeka. O projekcie Estrada Stage Pop-Up opowiadają producentki wydarzenia. Paulina Król i Marta Duszyńska.
1: Remont był to wypadkową, gdzie narodziła się refleksja, co dalej z tym projektem robimy. Myślę, że to taka potrzeba wyjścia właśnie w miasto, też pozyskania może jakiejś nowej publiczności, która niekoniecznie znała, kojarzyła scenę na piętrze i też to są jakieś takie podwaliny dla nas pod właśnie nowe otwarcie. Jakiś taki nowy nurt też muzyczny, który chcemy prezentować i żeby tą publiczność, którą nas gdzieś tam zbierzemy, potem zaprosić do nowej sceny. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Zaczęliśmy się zastanawiać, że może troszeczkę bardziej nowatorsko do tego podejść i że mamy tyle bardzo ciekawych miejsc, które niekoniecznie kojarzą się koncertowo, a które może byśmy właśnie chciały jakoś na potrzeby koncertu zaaranżować.
2: Taki projekt jak Pop-Up to nie jest odkrycie, to jest coś, co już powstało w Nowym Jorku i to funkcjonuje w wielu miejscach, w wielu przestrzeniach na całym świecie. My chcieliśmy naszych odbiorców, naszą wspaniałą publiczność przyzwyczajać do samego projektu, do samej idei, można powiedzieć, bo to, co się wydarzyło, to się wydarzyło nagle. To była jedna przestrzeń, jeden koncert, to jest niepowtarzalne przeżycie, które już, nawet jeżeli byłoby odtworzone po raz drugi, ono już nie będzie takie samo.
1: Czasami jakby trochę w kontrze te miejsca były wybierane do konkretnych gatunków muzycznych, do konkretnych zespołów, a czasami właśnie w jakiejś takiej symbiozie. I tak ta lista się zawęziła i udało nam się taki trzon tych 80 miejsc i zespołów wybrać. No i myślę, że to się udało, bo widzimy dużo nowych twarzy, nowych odbiorców i też tak podążają za nami po tych miejscach, które tak bardzo gdzieś tam systematycznie są ogłaszane i myślę, że ludzie gdzieś tam też z niecierpliwością czekają na to, aż te ogłoszenia się pojawią.
2: I my się tak naprawdę, to my się pojawiliśmy na chwilę, budowaliśmy emocje, przyzwyczajaliśmy ludzi i oni trochę szli za tą tajemnicą, bo w takim całym aspekcie tajemnicy był budowany ten projekt i my widzieliśmy, że z każdym koncertem było coraz więcej osób i ci ludzie, podążając od marca do końca maja za nami, już wiedzieli, po co przychodzą i że nie boimy się tego powrotu jesienią, po paru miesiącach przerwy, bo wiem i mam taką nadzieję, że oni po prostu wrócą. I oni czekają i ten element niespodzianki jednak zawsze, zawsze działa. Ja pamiętam taki jeden komentarz po koncercie Oli Budzyńskiej. Ten komentarz padł publicznie podczas rozmowy. Jedna osoba z publiczności po prostu podniosła rękę, powiedziała, że nie ma żadnego pytania, ale chciałaby się czymś podzielić. Mówi, słuchajcie, zdajcie sobie sprawę, jak wszyscy tutaj siedzimy, że jesteśmy w przestrzeni na ulicy Garbary, jednej z najbardziej głośnych, ruchliwych ulic miasta, a ja nie odczuwałem tego miasta. Czułem się, że jestem w innej przestrzeni, jakbyśmy teraz byli w jakiejś innej społeczności, odciętej od tego miasta. I ten komentarz był kluczem. Tym kluczem i tą odpowiedzią, którą chyba chciałyśmy obie dostać po koncertach.
1: Że udało się, że dokładnie o takie doświadczenia walczyłyśmy i takie doświadczenia właśnie chciałyśmy budować w naszych odbiorcach, więc to było naprawdę bardzo ładne przeżycie.
0: Dotychczas Estrada Stage Pop-Up zwiedziła m.in. atelier Łazęga Poznańska, niezwykłą galerię u jezuitów i kawiarnię Łyk. Jesienią kolejna tura koncertów, na razie okrytych tajemnicą, ale kiedy przyjdzie czas, na antenie Radia Nowy Świat powiemy Państwu o każdym z nich.
3: Kuba Ferlin opowiadał o estradzie poznańskiej, pop-up, proszę państwa. No właśnie, na całym świecie takie przedsięwzięcia i w Poznaniu również można poznawać nowych artystów i poznawać Poznań. No tak, po prostu tak. In Excess, Elegantly Wasted.

Eksplorowanie filmowego i nie tylko filmowego Wrocławia. Już dzisiaj mieliśmy poznawanie Poznania od muzycznej strony. Teraz słuchanie brzmienia Sydney. No i właściwie nie wiem, czy na hasło Nosowska to jeszcze ciągle można powiedzieć, że Szczecin. No ale powiedzmy, za chwilę Nosowska i Sos Chaosu, a ja jeszcze tylko przypomnę Państwu o naszej zbiórce na nową siedzibę. Za 3 dni już ją kończymy, to znaczy nie kończymy przeprowadzki, tylko kończymy zbiórkę i zachęcamy do tego, by się dorzucić do tego dzieła, włączyć w nie. No bo przeprowadzamy się, no bo konsoleta, no bo chcemy tę świetną przestrzeń, którą na Mińskiej 75 mamy, zaadaptować jak najlepiej do naszych potrzeb. Pewne rzeczy może okazały się nieco droższe niż początkowo zakładaliśmy, stąd jeżeli na przykład jest 391 700 zł, jak powiedzmy przekroczymy 400, no to byłoby wspaniale. A za chwilę profesor Rusinek u nas.

0: Sos chaosu i Nosowska na 10 minut przed godziną 13. Nowyświat.online, ukośnik, nowa siedziba. To jest adres naszej zbiórki wspomnianej przed chwilą. A teraz już, panie profesorze.
1: Pypcie na języku. W czasie wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie odbył się tak zwany briefing Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP. Przyjrzyjmy się jego językowi, bo jest on godny podziwu. Na przykład ulubionym słowem Przydacza okazuje się przyczynek. Pojawiło się ono już w pierwszym jego zdaniu. Głównym przyczynkiem do tej wizyty było zaproszenie, jakie prezydent Stanów Zjednoczonych wystosował wobec prezydenta Karola Nawrockiego. Przyczynek to zalążek lub ewentualnie wydarzenie będące zalążkiem lub zapowiedzią czegoś. Przydacz traktuje, jak widać, zaproszenie jako wydarzenie, żeby móc posłużyć się swoim ulubionym słowem. W dodatku uważa, że zaproszenie wystosowuje się wobec kogoś, choć prościej byłoby do kogoś. Ale Przydacz albo nie chce, albo nie umie prościej. Jednak nie zniechęcajmy się trudnościami. Słuchajmy dalej. Wczoraj obserwowaliście Państwo duże wydarzenie. Wydarzenie natury sportowej, ale śmiem twierdzić, że można mówić o wielkim show. Show sportowe jest oczywiście ważnym elementem skupiającym uwagę, świętującym 250. rocznicę funkcjonowania Stanów Zjednoczonych, ale to także przyczynek do ważnych dyskusji politycznych. Koniec cytatu. Owszem, gala MMA była wydarzeniem skupiającym uwagę, ale nie ona świętowała, tylko była skądinąd dość kuriozalną formą świętowania. Dla Przydacza była jednak przede wszystkim przyczynkiem, już drugim, tym razem do dyskusji. Był też i trzeci przyczynek Przydacza, bo, cytuję, pan prezydent był obecny na samej recepcji wydawanej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak to się po angielsku nazywa, recepcja, ale tak naprawdę po polsku można to nazwać kolacją, bankietem. Ten bankiet był także przyczynkiem, by rozmawiać długo i szeroko o tematach ważnych dla Polski i Polaków. Koniec cytatu. Recepcja jest zupełnie niepotrzebną kalką z języka angielskiego, kojarzącą się z hotelarstwem, która w dodatku uruchamia niepożądane konteksty z biografii pana prezydenta. Reception to po polsku po prostu przyjęcie, które fonetycznie jakże pięknie by brzmiało obok przyczynku Przydacza. A szkoda.

Reservoir i Metronomy. Proszę Państwa, za chwilę już godzina 13, no a po 13 w roli głównej jezioro, jezioro Sławskie, zamarznięte. No a co na jego powierzchni, na przykład bojery mogą sobie jeździć bardzo szybko, a pod powierzchnią no też coś może się dziać. Też coś może się dziać, jakieś na przykład ciało. Mroźno aż się zrobiło.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Nie ma usprawiedliwienia dla chamstwa i bandytyzmu, mówił premier Donald Tusk, rozpoczynając dzisiejsze posiedzenie rządu. Odniósł się do aktów przemocy wobec Ukraińców, ale też środowisk kibolskich wobec Polaków.
2: Ta patologia przemocowa nabrała odwagi i tupetu, bo dostała także polityczny patronat. Nie ma w tym przypadku, że jeden z zatrzymanych, ten, który bił Ukrainkę, chwalił się w mediach społecznościowych, że jest obrońcą granic. Zwracam się bezpośrednio do pana prezydenta, żeby przestał milczeć w tej sprawie. Bardzo chwalił ustawki jako męskie walki wręcz szlachetne. To proszę zobaczyć, jak wygląda ta szlachetna walka wręcz w wykonaniu ludzi z Grondy, od kamratów, jak wyglądają słowa i czyny tych od z Ruchu Obrony Granic, od Bąkiewicza.
1: Mówił premier Tusk. Wrocławscy policjanci zatrzymali wczoraj dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Mężczyźni byli notowani. Jeden z nich został zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów, gdy próbował opuścić Wrocław, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Komitet polityczny PiS zatwierdzi dziś decyzję o wykluczeniu z ugrupowania ponad 40 członków. To w konsekwencji niepodpisania przez nich tzw. lojalek i przynależności do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Całą poselską ekipą stowarzyszenia spotykamy się o 20:00. Będziemy dyskutować, co robić po decyzjach Komitetu Politycznego PiS-u, zapowiedział były premier. Morawiecki był pytany m.in. o opublikowane przez niego zdjęcie w koszulce z napisem „Wspieramy kobiety”, którą otrzymał od stowarzyszenia „Kobiety wspierają kobiety”. Politycy koalicji rządzącej zarzucają mu hipokryzję.
3: Byliśmy na przepięknym, wspaniałym spotkaniu właśnie z paniami z północnego Mazowsza i tam podarowały mi panie taką koszulkę, obiecałem, że ubiorę, to ją ubrałem. Nie czuję tutaj żadnej niespójności, ponieważ i wtedy byłem za utrzymaniem tamtego kompromisu, nie chcąc doprowadzać do różnych wielkich debat w tym zakresie. Czasami lepiej jest zadbać o pewną równowagę, o pewien kompromis, niż doprowadzić do rozchwiania tego wahania.

0: padła, z czym mamy zresztą dzisiaj do czynienia.
1: Wraz z Morawieckim z PiS-u wykluczeni zostaną m.in. Piotr Müller, Marcin Horała, Michał Dworczyk, Ryszard Terlecki czy należąca do klubu PiS Agnieszka Ścigaj. Na terenach atrakcyjnych turystycznie w województwie pomorskim przybywa nielegalnych budów, a urzędy nie potrafią skutecznie z tym walczyć. Takie wnioski płyną z najnowszej kontroli NIK-u. Kontrolerzy wykryli 104 przypadki podejrzenia samowoli budowlanej, ale wskazują, że rzeczywista skala problemu jest znacznie większa.
2: W okresie objętym kontrolą, czyli od stycznia 2020 roku do sierpnia 2025, urzędnicy nie działali ani prawidłowo, ani skutecznie. Do tego stopnia, że kontrolerzy izby ujawnili nieprawidłowości nie tylko na działkach prywatnych, ale również na tych, które były własnością gmin. Zdaniem NIK wynikało to z tego, że mimo prawnych możliwości i obowiązków, ani samorządy, ani nadzór budowlany nie poczuwały się do odpowiedzialności za identyfikowanie samowoli budowlanych.
1: Mówił rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny. Izba apeluje o lepszą współpracę urzędów i wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą szybciej wykrywać nielegalne inwestycje. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Popołudnie przyniesie w Polsce umiarkowane zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu na północy i wschodzie oraz z temperaturami od 18 do 24 stopni. Natomiast w nocy pogoda powinna się uspokoić, niebo przejaśni się, a temperatura oczywiście spadnie. 10-13 stopni takich temperatur się spodziewamy, 8 stopni nawet w rejonach podgórskich, a nad morzem do 15 stopni.

0: 2008 rok, a więc ojej. Quantum of Solace, film z Jamesem Bondem, proszę państwa, z Danielem Craigiem w roli głównej. Właśnie wtedy miał swoją premierę. 18, czy to jest 18 lat? 18 lat temu miał swoją premierę ten film. Tak? Tak. Jeju.
1: W środku dnia.
0: Jack White i Alicia Keys. Ja naprawdę szczerze w szoku jestem. Nubian Twist, So Me Stay.

Nubian Twist, 14 minut po godzinie 13. Trochę zacząłem już mówić, proszę Państwa, o czym będzie w tej godzinie. Jezioro Sławskie, no i tym razem w wydaniu zimowym, więc na przykład bojery mogą się tam przytrafić wśród atrakcji zimowych miejsca, w którym żyje Leon Szeptycki, policjant, śledczy. No i jak jest policjant i śledczy, jak jest powieść kryminalna, no to zwykle też coś się takiego wydarza, no po prostu, żeby miał co robić, więc ma co robić zdecydowanie w najnowszej książce Jędrzeja Pasierskiego. O tej książce właśnie mówić będziemy dzisiaj. Nazywa się Jezioro Lodu. Jeżeli są Państwo zaznajomieni z powieściami Jędrzeja Pasierskiego, no to ja się swoją prywatną opinią podzielę, subiektywną oczywiście. Uważam, że to jest chyba najlepsza jego powieść, ale o tym za chwilę, no bo na razie jeszcze odwiedziny u pewnego niedźwiedzia grizzly z Brooklynu, z Nowego Jorku.

No i znowu jakoś tak nowojorsko bardzo się zrobiło, bo i Corey King to także artysta z Wielkiego Jabłka pochodzący. No a Leon Szeptycki to postać wprawdzie fikcyjna, ale ze sławy. Właściwie czy on ze sławy pochodzi, to teraz już trochę się wpuściłem w jakieś maliny. Tak czy inaczej w sławie mieszka i tam właśnie dzieje się akcja najnowszej powieści Jędrzeja Pasierskiego. Nie tylko w Sławie, bo w Mirawie na przykład również. W każdym razie nad Jeziorem Sławskim dzieje się akcja powieści Jezioro Lodu. No i to jest, proszę Państwa, mocarny kryminał. Jak komuś wysokie temperatury przeszkadzają, no to na zamarzniętym jeziorze będzie dobrze te upały przeczekać. No upały, no jak upały dzisiaj zresztą. Corey King i Worms to jest jeden z singli tygodnia, jak powiedziałem, wokalista, multiinstrumentalista z Nowego Jorku, a za chwilę nad jezioro Sław.

0: brzdąkanie słyszalne zdecydowanie. No i to także świadczy pewnie o wielkiej muzycznej świadomości tego artysty. Corey King i Worms, jeden z singli tygodnia. Tymczasem 24 minuty na zegarze po 13, no i my już do sławy się wybieramy. Ja zawsze nie mogę się doczekać lektury kolejnych książek Jędrzeja Pasierskiego, którego karierę pisarską śledzę właściwie od początku. Tak się składa, że razem studiowaliśmy, proszę Państwa, więc to jest częściowo prywata, ale no, taka prywata, kiedy ktoś pisze świetne książki, no to aż o taką prywatę się prosi i takiej prywaty wszystkim życzę, więc mamy przed sobą oto Jezioro Lodu, najnowszą Jędrzeja książkę. Wydaje mi się, że z kilku powodów to jest chyba najlepsza książka. Jakoś ten świat zbudowany wydaje mi się najbardziej wsysający czytelnika, zajmujący, ale ten świat to także postaci, z których każda ma przestrzeń na rozwój, z których każda jest interesująca w jakiś sposób, każda ma być może jakąś swoją rysę, tajemnicę. No a do tego wszystkiego jeszcze jesteśmy nad Jeziorem Sławskim, przepięknym, które zamarza zimą. No i wówczas odbywają się tam wyścigi bojerów. No ale ta zima będzie inna niż wcześniejsze z różnych powodów. No dobrze, oddaję głos zatem Jędrzejowi Pasierskiemu, autorowi tej książki, a zatem wiarygodny, wsysający, wciągający świat i postaci. To są te moje argumenty, które Jędrzejowi rzuciłem na stół na początku naszej rozmowy. Połączyliśmy się w ubiegłym tygodniu, rozmawialiśmy. No i od razu go tym komplementem o tym, że uważam, że to jest chyba jego najlepsza książka, jakoś postanowiłem tak... No właśnie nie wiem, co z nim zrobić. Proszę posłuchać.
1: Powiedziałeś trochę o takiej polifoniczności, jak kiedyś pewna dziennikarka Zopola to określiła, czyli że jest sporo postaci. To też wynika z tego, że wróciłem w tej serii z Leonem Czuptyckim do swojej ulubionej konwencji, że mam kilkoro bohaterów, których losy się przeplatają, prawda? Jest jeden dominujący bohater Czuptycki i no i dwójka bohaterów pozostałych, nie trójka w zasadzie, czyli mamy czworo narratorów, więc to są różne światy, to osoby w różnym wieku, różnym statusie społecznym, chociaż wszystko oscyluje wokół tego samego regionu, tej samej miejscowości, w zasadzie są to dwie miejscowości, Sława oraz Mirawa. I dla mnie w ogóle w osadzeniu tej powieści i serii nad Jeziorem Sławskim było fajne to, że zawsze z każdą nową scenerią pojawiają się nowe motywy, dlatego że są to motywy po prostu, które już tam są. No i poza Jeziorem Sławskim, które jest tam pełne tajemnic, to jest świat wody, żeglarstwa, ale też tego pałacu Rechenbergów i tych trochę nawet nazistowskich w ogóle śladów tam, to są też ślady słowiańskie, które są tutaj no, znacznie bardziej wyraziste niż na przykład w Beskidzieńskim, prawda? No bo Beskidziński jednak jawi mi się, może wiadomo, że są to późniejsze czasy, ale jakoś tak jawi mi się tak silnie Łemkowski, że Słowianie tutaj jakby trochę nie mają wstępu. A tutaj faktycznie te ślady słowiańskie były i wciąż są znajdowane. Ta kultura łużycka była tutaj bardzo silna. No i faktycznie nawet jedna z bohaterek, w zasadzie dwie bohaterki mają z tym takie silne, osobiste powiązania. Poza tym też, co bardzo mnie inspirowało w tej książce, jest też motyw drwali, bo to jest też taka grupa społeczna. Tak, pewnie chciałeś mnie to zapytać, tak?
2: Oczywiście, że tak.
1: ale chodzi mi o to generalnie, że ta sceneria, tak jak trochę przeczuwałem, ona oferuje mi bogactwo różnych tematów, po prostu dlatego, że tam te tematy się znajdują.
2: Słuchaj, straszne, bo zamiast słowa pięknego słowa drwale, jakiejś kultury wyrosłej wokół tego, no to tak jak w wielu innych dziedzinach, straszne słowo, to znaczy może, nie wiem, Amerykanin może by się nie zgodził, że to jest straszne słowo, ale harvester.
1: No tak, no wiadomo, wszystko się zmienia, prawda, ale powiem ci szczerze, że drwale to jest taka grupa, która mnie od dawna fascynowała. W ogóle życie drwali i oni jakby ta praca bardzo niebezpieczna niegdyś, no teraz mniej niebezpieczna, bo jest więcej maszyn, prawda, wszystko jest takie bardziej kontraktowe, ale kiedyś ta praca miała w sobie dużo takiego romantyzmu, prawda, że faktycznie trzeba było to drewno znosić z jakichś gór czy niedostępnych rejonów na wozach, tym się zajmowali właśnie wozacy, więc pewne niebezpieczeństwo, to, że to się dzieje w lesie, taki rodzaj, nie wiem, można powiedzieć pewnej męskiej, oldschoolowej solidarności w tej branży. No, wszystko to bardzo do niej przemawiało i mam poczucie, że Drwale są trochę zapomniani w literaturze. Teraz taką ciekawostkę ci powiem, bo chyba to nie było w powieści, że no, słynna Siekieryzada nie była pisana w Bieszczadach, tylko była pisana dokładnie przez Stachurę, dokładnie tam, gdzie rozgrywa się akcja mojej powieści.
2: Tutaj, tak jak w zasadzie w amerykańskich powieściach czy filmach opowiadających gdzieś o tym pasie rdzy, prawda, no, to znaczy może nie może przesadzam, że to aż to się stało z Drwalami nad Jeziorem Sławskim, no ale zdecydowanie oglądamy ludzi po pierwsze starszych, przygarbionych, taka będzie jedna postać, jednym się ekonomicznie udało, bo gdzieś na bazie tego biznesu drzewnego stworzyli biznes rodzinny na przykład, duży, inni, no właściwie tylko te przygarbione plecy im przypominają o tym i wcale się jakoś dobrze ekonomicznie nie wiedzie i raczej zaglądamy do kieliszka, prawda? I to jest taka pamiątka po tej dawnej pracy, gdzie właśnie Drwali, czyli nas, wyparły owe harwestery, czyli właśnie te harwestery to są jeszcze, przypomnijmy, maszyny takie do wycinania drzew po prostu, prawda, które bardzo szybko, dokładnie to robią. No i też oczywiście wymaga to znacznie mniejszej liczby osób do pracy.
1: Tak, w ogóle wiesz, oczywiście to już wszystko się zmieniło i tak jak mówię, to już jest takie kontraktowe, natomiast wiesz, też znam takiego Drwala, koleguję się z nim w Beskidzie Niskim, a nawet teraz parę dni temu z nim gadałem przy innej okazji i też jak w tych jego powieściach jest też taki mit, znaczy on nie zdaje sobie sprawy, że to jest mit chyba, ale to taki rodzaj etosu może, że to tej wiedzy przechodzone, która przychodzi z ojca na syna, prawda, że on się uczył tego drewna, zarówno ścinania, potem obróbki w ogóle z pracy z drewnem, w ogóle potem nawet ciesielki od swojego ojca, który się uczył od swojego ojca. Więc no, bardzo do nich przemawia jakby ten romantyzm, no bo to już jest coś, co no, zanika, prawda? No, czego my się uczymy obecnie od naszych ojców? Czegoś tam się uczymy, ale na pewno nie tego.
2: Ale dobrze, wróćmy do powieści. Zatem mamy rodzinę, rodzinną firmę. W tej firmie, co też będzie jednym z napędów powieści Jezioro Lodu, jest no, jednak walka o sukcesję w jakiś sposób. Jest oczywiście, proszę Państwa, morderstwo. No właśnie o morderstwie nie wspomnieliśmy. Przecież musi się to wszystko jakoś dobrze zacząć, a u Jędrzka Pasierskiego, jak się coś dobrze zaczyna, to znaczy, że zaczyna się od trupa, no, więc trup jest jak najbardziej. Patrzymy na jego zegarek, tam jest jakaś godzina. Nie wiemy w sumie, czy to jest ta godzina, czy to nie jest ta, czy ktoś tam czegoś nie przestawił. Co ty byś o tym powiedział?
1: No tak, tak. No, ja zawsze powtarzam, że no, w powieści kryminalnej ta zbrodnia gdzieś tam musi mieć dużo elementów wokół siebie, żeby było z czego potem wyjść fabularnie. No i tutaj przede wszystkim jest ta wieża Joanna, która oczywiście istnieje i góruje nad Jeziorem Sławskim. Byłem na niej wielokrotnie, mimo swojego lęku wysokości. Więc jest to oczywiście rzecz, którą dzielę z moim bohaterem, który jest śledczym, ale też cierpi na lęk wysokości. Co mój lęk nie jest aż tak przerażający, ale no, ale zwłaszcza jak jestem z kimś, że tak powiem, młodszym, nad którym sprawuję opiekę, to już w ogóle mi się trochę nogi trzęsą, jak jestem na wysokościach, ale byłem na tej wieży wielokrotnie. No i to była taka moja inspiracja, prawda? W ogóle te takie emocje, które budzi ta wieża, z której widać właśnie całe to Śląskie Morze, całe Jezioro Sławskie i obok której jest też właśnie Polana Świętobór, więc to w ogóle te nazwy to są kapitalne, nie wiem, czy ze mną zgodzisz. Są w sobie nazwy bardzo często tak motywują do umieszczenia w gdzieś tam akcji powieści. To takie w ogóle słowiańsko brzmiące, prawda? Tak, no jest dziewczynka, która po prostu znajduje mężczyznę, nie wiadomo do końca, czy wypadł, czy sam wyskoczył. Jest czas zatrzymany na zegarku, jest pewna kobieta niedaleko, która tej nocy oglądała noc spadających gwiazd, kwadrantydów tak zwanych, znaczy jeden z tych nocy, gdzie, że tak powiem, gwiazdy spadają, mniej znana niż Perseidy, ale są też kwadrantydy. I też coś być może słyszała, co się działo, pewne słowa, które zostały rzucone w powietrze.
2: Dźwięk się nie powiedział, że...
1: A dźwięk się niesie po jeziorze, dokładnie. Jest niedaleko, obok jest stadnina i pojawia się tutaj nowa postać, również istotna dla książki, dla bohatera. Oczywiście stadnina też pewna się znajduje w okolicy wieży Joanny. Zapraszam do odwiedzenia tych stron. Więc jest dużo jakby rzeczy na początek, z którego można wychodzić. No i wiadomo, to wspomniałeś, ta ofiara, prawda? No bo to jest bardzo istotne. Ofiara trochę wskazuje na kierunek, w którym pójdzie fabuła i jest to faktycznie taki rodzaj Nestora rodu, dawniej Drwali, później Tartaku, a kiedy Tartak przestał prosperować, takiej fabryki po prostu mebli głównie ogrodowych, która gdzieś tam zadecydowała o fortunie tego rodu, który ma swoją siedzibę w dosyć takim zamkniętym miejscu, bo na grobli między na rzuconej na jeziorze Mirawskim, bo tak nazywa się centralna miejscowość tej powieści, Mirawa.

0: Lights Off i Nectarwood na 23 minuty przed godziną 14, ale my wracamy jeszcze nad Jezioro Sławskie, które staje się w najnowszej powieści Andrzeja Pasierskiego Jeziorem Lodu. Tak jest tytuł tej powieści. No i proszę Państwa, już trochę w tym świecie jesteśmy, trochę o nim już wiemy. No więc przypomnę, że zimą na jeziorze odbywają się zawody bojerowe, regaty bojerowe, tak to się nazywa, czy wyścigi bojerowe w zasadzie. No i wówczas miasto trochę pogrążone w zimowym śnie odżywa i to też oznacza szansę dla szeptyckich na zarobek.
1: Dla Leona, dla szeptów i szumów, czyli podupadającej przystani, którą można być prowadzić razem z ojcem, która już pojawiła się, narodziła się w poprzedniej części cyklu w Bogach Małego Morza, no to jest taki trochę szansa na zarobek, na w ogóle, żeby coś się działo w ogóle w takim deczko jednak martwym sezonie. Po prostu te jezioro skute lodem jest też takim ważnym właśnie elementem tej powieści. No tutaj to jezioro lodu głównie jednak odnosi się do Jeziora Sławskiego, chociaż tego lodu jest też więcej, tak? Dlatego że w fabule występują i mniejsze jeziora, i pewne stawy, i pewne, więc ten lód jakby jest jej wszechobecny, prawda? No lód po prostu jest lodem, no jest fascynujący, dla mnie jest fascynujący w literaturze, jest piękny i przede wszystkim nie widać, co znajduje się pod lodem, zazwyczaj.
0: No zazwyczaj nie widać, co znajduje się pod lodem i też takie jezioro może, mimo tego, że jest skute lodem, może wciągnąć.
1: Tak, jak najbardziej. No to wszystko są, wiesz, to wszystko są moje, można tak powiem, pozostałości mojego wychowywania się w Beskidzie Niskim, jak tu łaziłem tymi strumieniami skutymi lodem, po tych śniegach i tak dalej. To wszystko w tych moich książkach, zarówno beskidzkich, jak i tych sławskich. Bo też nie bez powodu dobrze się czuję, tak przynajmniej się wydaje, że dobrze się czuję w województwie lubuskim, gdyż jest to województwo, które dla mnie koresponduje z właśnie na przykład z Beskidem Niskim. Jest tam mnóstwo lasów, jest bardzo słabo zaludnione. Jest, mam wrażenie, taka silna rola tych takich właśnie małych, znaczy te społeczności są takie zbite, wszyscy się znają, więc po prostu dobrze się tutaj czuję. Ale
0: a jednocześnie mówię, też wymiana ludności nastąpiła, prawda? Albo większa, albo mniejsza, ale były rzeczywiście po wojnie takie procesy, które doprowadziły do tego, że tam właściwie mieszkają ludzie zewsząd.
1: Tak, oczywiście, to jest ciekawe, taki tygiel się tworzy i trzeba się jakoś dogadać, a zarazem i do końca wiesz, kim jest twój sąsiad, w tym sensie, że nie znasz go od pokoleń, więc to oczywiście jest bardzo urodzajne dla fabuły kryminalnej.
0: No a do tego wszystkiego jeszcze jak zwykle u ciebie ten mój chyba ulubiony element, czyli jakieś twoje obserwacje, twoje kąśliwe uwagi, ten narrator, który sobie troszeczkę czasami może i nie kpi sobie z bohaterów, ale kpi sobie raczej z rzeczywistości, w której oni żyją, z pewnych aspiracji, z takiej takiego napięcia między starym a nowym, z bardzo różnych rzeczy, z tego jak się Polska zmienia, jak się sława zmienia, prawda, bo to czasami na przykład dam jakiś przykład, żeby nie było tak po prostu, samowole budowlane są takim świetnym tutaj elementem, no i one właściwie, pokaż mi samowolę budowlaną, pokaż mi płot, który ktoś wokół siebie buduje. No a można na tej podstawie naprawdę wiele o tej osobie i o naszej rzeczywistości powiedzieć, i ty to robisz też tu.
1: Chyba też o kapitalizmie, prawda, że jakby wszystko się gdzieś tam pod naporem pieniądza ugina, ale faktycznie no moi bohaterowie są takimi troszkę outsiderami, większość moich bohaterów we wszystkich moich książkach bardziej stoją w pozycji pewnych obserwatorów, więc tutaj mamy bohatera oczywiście mojego szeptyckiego, który tak trochę nawet z natury rzeczy jest troszeczkę outsiderem, chociaż wiadomo jest czynnym policjantem. Mamy pewnego pisarza, dosyć młodego pisarza, który osiągnął sukces, ale nie umie za bardzo kontynuować tego sukcesu, też nie był on jakiś niebotyczny. Mamy tutaj w ogóle wróżkę, która niegdyś pracowała w korporacji, ale obecnie stała się wróżką. Jest to osoba o takich bardzo, bardzo wrażliwa, bardzo na pewne takie no, niewidzialne rzeczy w rzeczywistości, co ma osadzenie w fabule i jest dawna badaczka właśnie śladów słowiańskich, która przekształciła się w pewnego rodzaju chłopkę, żona Drwala. To jest jakby starsza od innych bohaterów kobieta.
2: No i więc, trochę to jest taka figura wiedźmy w zasadzie. Powiedziałeś o wróżce, ta starsza kobieta wydaje się taką figurą wiedźmy. To znaczy, tak, wiedźma to była ta, która wiedziała więcej, widziała więcej i była no, często oczywiście znienawidzona przez społeczność lokalną i tutaj ten element też występuje, to tyle chyba możemy zdradzić.
1: Tak, no wiedźma jest dla mnie bardzo silnym takim takim tropem, aż wzdycham jak o tym mówię, bo po prostu od dzieciaka się boję wiedźm. Wydaje mi się, że to się wzięło z tego, że jak się wychowałem w Beskidzie Niskim, to jak się wychodziło na zewnątrz, to zwłaszcza po ciemku, choćby załatwić potrzeby fizjologiczne, to tam pod drzewem stał taki stary radziecki agregat okryty taką starą płachtą. Ja zawsze widziałem tam wiedźmy pod tym drzewem. I ja po prostu jakoś, nie wiem, czy to jest, czy to o to chodziło, ale faktycznie ta figura wiedźmy jest dla mnie dużo więcej, bardziej przerażająca niż jakieś tam duchy, wampiry czy innego rodzaju upiory. No i może faktycznie to też występuje w moich książkach, tutaj nawet bardzo wyraziście, bo no wiedźma, tu jest też są to właśnie ślady słowiańskie, no które wiadomo, no to jest jakby powiązane, prawda, no bo tak jakby kulturowo z postacią wiedźmy, która oczywiście w różnych częściach Polski ma różne miana, prawda. No w ogóle ten staw słowiańskich jest czymś, czego nie eksplorowałem, nie mówię, że tutaj jakoś bardzo zeksplorowałem, ale jest to po prostu ciekawe. No i taki unikalny dla nas. Coś, co wspomniałeś w poprzednim pytaniu, tak sobie chciałem właśnie powiedzieć, mówisz o różnych takich, dla mnie w ogóle powieść kryminalna z natury rzeczy jest zbyt sucha i za bardzo serio, prawda, więc jeżeli mówisz o pewnych obserwacjach, nawet jakby ciętych uwagach i tak dalej, to po prostu dla mnie to, nawet osobiście jako dla autora czyni tę książkę ciekawszą, że to nie jest ta zbyt seryjna, że tak powiem, narracja kryminalna, ale jest przecinana po prostu jakimiś takimi realnymi, czy nie wiem jak to powiedzieć, obserwacjami na temat życia.
2: No ale na szczęście jest tak, że tutaj czyta się w tej książce z wielką radością i twoje obserwacje, ale też jednak, ojej, jak ja czekałem do końca, aż się dowiem, co tam się stało, no i się dowiedziałem.
1: Wiesz, na niezmiennie przykładam jednak wielką wagę do pewnego rodzaju dramaturgii tych wydarzeń, dramaturgii odpowiednio rozłożonych punktów dramaturgicznych, tak żeby cały czas gdzieś tam to napięcie płynęło i tak dalej, więc to się nie zmienia, prawda, i jest to, powiedziałbym, chyba najcięższa praca w ogóle, jako wykonuje autor. Można powiedzieć, ta warstwa literacka bardziej taka właśnie o życiu, różne rzeczy i jakaś konstrukcja bohaterów i te takie drobne detale, które czynią ich bardziej krwistymi, to jest pewnego rodzaju nagroda do tego, kiedy zbuduje po prostu tę fabułę. Fabułę kryminalną, to jest jakby powiązane, natomiast zawsze powtarzam, że ułożenie tej historii jest absolutnie najtrudniejszym zadaniem autora.

Roxy Music Editions of You, a wcześniej o Jeziorze Lodu rozmawialiśmy. Proszę Państwa, najnowsza powieść Jędrzeja Pasierskiego, zupełnie i subiektywnie, jak sądzę, obiektywnie, o ile tak się da oczywiście, ale myślę, że tak, polecam. Polecam. A to Coles i Kasia Lins, Fangirl.

0: troje razem, bo Coles, Duet i Kasia Linz. Fanga, proszę Państwa. No i 8 minut jeszcze tylko do godziny 14. Ja przypominam, że ostatnia prosta naszej zbiórki, jeszcze 3 dni do jej zakończenia. Przenosimy Radio Nowy Świat na Mińską 75 i mińską, tamtejszą przestrzeń adaptujemy do naszych potrzeb, więc bardzo będziemy wdzięczni jeszcze za wsparcie. O. Worm Duscher to z Londynu, proszę.
1: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.

0: Everybody's laughing because they don't want to drown in the tears of
1: tak
0: joy.
1: Jest, Fatso i Warm Duszer przed godziną 14. Do usłyszenia i do jutra. Już to jest ten moment, żeby to powiedzieć. Jutro między innymi będzie u nas Kamil Studnicki, no ale też, czyli aktor grający w serialu Proud, bo ten serial zbliża się do wielkiego finału. No ale też jeszcze jeden akcent nowohoryzontowy. Łukasz Ronduda o swojej retrospektywie, o premierze nawet nie jednego filmu, a dwóch, jednej fabuły, jednego filmu dokumentalnego będzie opowiadał, więc będzie się działo i to nie wszystko. Festiwal szekspirowski i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Fatboy Slim dziś na koniec. Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Trybunał Konstytucyjny uznał, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych jest niezgodna z konstytucją. Wyrok ogłosił prezes TK Bogdan Święczkowski.
2: Rozporządzenie ministra cyfryzacji z dnia 22 maja 2026 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego dotyczących związków zawartych za granicą, nie stanowiących związku kobiety i mężczyzny, jest niezgodne z artykułem 92 ust. 1 w związku z artykułem 18 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
1: A wyrok ten komentowała w TVN24 ministra Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości.
3: Warto przede wszystkim przypomnieć, że wciąż obowiązuje uchwała z marca 2024 roku, która jednoznacznie stwierdza, że Trybunał Konstytucyjny w tym składzie przestał pełnić swoją funkcję. Rząd koalicji 15 października zamierza robić to, co sobie zaplanował wtedy, kiedy zapadł wyrok TSUE, a później polskie sądy wypowiadały się w sprawie kolejnych par, w sprawie kolejnych przypadków tych małżeństw, które zostały zawarte za granicą.
1: Orzeczenie TK zapadło jednogłośnie i w trzyosobowym składzie pod przewodnictwem prezesa Święczkowskiego. Pozostali dwaj sędziowie, to Stanisław Piotrowicz i sędzia Wojciech Sych. Tymczasem prezydent Karol Nawrocki przyjął dzisiaj ślubowanie od sędziego TK Sławomira Patyry. Po wyjściu z Pałacu Prezydenckiego sędzia przypomniał, że czterej sędziowie nie otrzymali zaproszenia do złożenia ślubowania. Solidaryzuje się z nimi, zaznaczył.
4: Pomijanie dzisiaj w procedurze wyznaczania składów sędziowskich czterech legalnie wybranych sędziów kładzie się cieniem nielegalności na wszystkie decyzje, które Trybunał będzie dzisiaj podejmował. Wchodzę do Trybunału Konstytucyjnego ze świadomością tego, jak trudna i poniekąd też niewdzięczna dzisiaj jest to rola.
1: Sejm wybrał profesora Sławomira Patyrę na sędziego TK w czerwcu. Wybór był konieczny w związku z upływającą kadencją sędziego Andrzeja Zielonackiego. Nie schody czy krawężniki, ale stereotypy i brak zrozumienia wciąż są jednymi z największych barier dla osób z niepełnosprawnościami. Przypomina o tym Fundacja Avalon z okazji przypadającego na lipiec miesiąca dumy osób z niepełnosprawnościami. Choć świadomość społeczna rośnie, wiele osób nadal doświadcza wykluczenia na co dzień.
5: Dla mnie najbardziej dotkliwe są komentarze takie nieprzychylne albo takie ciche: o Jezu, bo przyszła osoba na wózku i trzeba jej ustąpić miejsce w autobusie czy w pociągu. To właśnie taka pogarda w głosie albo taka niechęć, już którą widać po rysach twarzy. Więc dla mnie właśnie to jest przejaw dyskryminacji jeszcze i taka bariera mentalności tak naprawdę, żeby też wiedzieć, że też mam swoje prawa, też mogę wejść do tego autobusu, pociągu, tramwaju.

0: Zwracała uwagę na naszej antenie Aneta Koszyczek, blogerka i działaczka na rzecz osób z niepełnosprawnościami. A to był serwis Radia Nowy Świat.
1: Etykieta zastępcza.
2: Dzień dobry Państwu. W zastępstwie za Janka Jęczego wita się z Państwem Olga Bobienko i Flying Lotus.

I tak pierwszą godzinę dzisiejszej etykiety zastępczej spędzimy raczej pływając w soulu, R&B i hip-hopie. A w drugiej godzinie do tego groove'u dorzucę trochę elektroniki, a teraz zaczęliśmy od artysty, który od lat wymyka się wszelkim gatunkowym szufladkom, bo Flying Lotus równie swobodnie porusza się gdzieś między elektroniką, jazzem i hip-hopem, a Garmon Bozia jest świetnym przykładem jego zamiłowania do filmowej narracji i dźwięków. Nie ma tutaj przypadku. Jest to kawałek, który narodził się, jak zresztą mówi sam Flying Lotus, w niezwykle spontaniczny sposób, bo jak opowiadał w wywiadzie dla Rolling Stone, po maratonie Twin Peaks usiadł do komputera tylko po to, żeby się pobawić jakąś nową wtyczką do autotuna i w taki sposób powstał gotowy szkic utworu, który się i swoim tytułem, i w warstwie tekstowej, ale myślę, że muzycznej również można by było o tym mówić, który odnosi się do tej zarówno tajemniczej substancji Garmon Bozia, która się pojawiła w świecie Twin Peaks i która to symbolizuje ból i cierpienie, ale też pojawia się tutaj odniesienie do słynnego Red Roomu, więc to od tego zaczynamy, a idziemy dalej i River Simons dorastał z kolei na soulu, gospel i R&B, ale jego muzyka nie zatrzymuje się w żadnym z tych gatunków.

Wielu młodych artystów wraca dziś do soulu i nie próbuje go kopiować i mam wrażenie, że River Simmons właśnie siedzi gdzieś w tej szufladzie, jeżeli już, no bo traktuje raczej to jako język, którym można opowiadać te współczesne historie. No i myślę, że tak właśnie o muzyce myślą też God Street Park i Annie, która jest jedną z tych artystek, które potrafią powiedzieć bardzo dużo, nie podnosząc głosu, i to świetnie słychać w tym kawałku.

Tak, tutaj też słychać, że ten brytyjski soul od kilku lat świetnie odnajduje się w towarzystwie hip-hopu i elektroniki, a jako, że przenosimy się teraz za ocean, no to tam tak naprawdę dosyć podobną drogą podąża Jameson, tyle że u niego wszystko jest jeszcze bardziej osobiste. I tak od pierwszej nuty po końcowy mastering i tak ten utwór, który już słyszymy, to Feel Like a Woman, czyli fascynacja soulem lat 70., ale podana w bardzo współczesny i niezwykle zmysłowy sposób.

I Jameson lubi zostawiać w tych swoich nagraniach dużo powietrza, zresztą to produkcje, które nie próbują imponować jakąś liczbą dźwięków. O swoich inspiracjach Jamesonem i tym, że no jest niemałą, bardzo często mówiła Tamani Hill, której to Single Power z 2018 roku rozwija się powoli, ale największe wrażenie robi właśnie, robią nie te dźwięki aż tak i ich liczba, ale ta przestrzeń, którą ona także zostawia między nimi.

The Money Hill i Power, a ja nie wspomniałam o tym, że oczywiście zaglądam do grupy patronów, a także do skrzynki mailowej olga.bobienko@opanowyświat.online. Mogą się Państwo tutaj przywitać, napisać cokolwiek tylko. A my przeniesiemy się teraz na nasze rodzime poletko i do świetnej, świetnej produkcji Emadę, a właściwie to Fisza i Emadę, natomiast ja tutaj dzisiaj w tej pierwszej godzinie trochę o producentach i tych przestrzeniach i w tych Emadę jest świetne. Love.

A ty? Kocham jak nigdy dotąd.

0: dotąd.
1: To, co łączy artystów w tej godzinie, to nie gatunek, chociaż przyznam, że nie był to mój zamysł, żeby dokładnie tak to poukładać, ale już przy odsłuchu zdałam sobie sprawę z tego, że to raczej jest sposób myślenia o muzyce i o tym, żeby zostawiać te miejsca na emocje. I tutaj Michael Sebastian doskonale odnajduje się też w tym właśnie świecie, gdzie groove spotyka się z subtelnością.

Michael Sebastian, czyli multiinstrumentalista urodzony w Kapsztadzie, który od lat jest związany z londyńską sceną jazzową. I tę płytę recenzenci porównywali do takiego hipotetycznego spotkania forteta z afrobeatem i londyńską sceną jazzową, więc to skojarzenie jest trafne i tego też przykładem było Funa. A skoro już jesteśmy przy nastroju, to warto zobaczyć, co też się dzieje z utworem, kiedy trafia w ręce innego producenta. No bo dobry remiks nie polega przecież na samym przyspieszeniu tempa.

Austriacki producent Sladek i jego Weight of the World w remiksie Mr. Dero, który to remiks się pojawił na epce Things Gotta Change, remixes and reworks w tym roku, jakoś na początku marca. A że elektronika przestaje być osobnym gatunkiem, a jest też narzędziem opowiadania historii, to tak myślę, że dobrze tutaj się akurat złożył Wesley Joseph, który całkiem ładnie w to wchodzi.

Monson, Wesleya, Josepha, w którym chyba słychać, że ten artysta jest z tego pokolenia, dla którego hip-hop nie kończy się na rapie, a że w ostatnim czasie chodzi mi po głowie i po odsłuchach Mac Miller, no to tym z Państwa słuchających Serce Bitem pewnie nie wydaje się to jakoś wielkim zaskoczeniem. No ale kilka dni temu przy rozmowie o nieżyjących już artystach i tym, co mogliby nam dać, gdyby wciąż tu byli i czy na pewno byłyby to wartościowe rzeczy, to ja sobie myślę, że ten chłopak miał jeszcze wiele do zaoferowania swoim fanom. Niemało też zostawił, więc w to też wejdziemy do końca tej godziny. I Am Who Am z Nicki Randall z Watching Movies with the Sound Off 2013 rok.

0: to na myślenie.
1: Bardzo lubię tę informację, że tytuł tego albumu nawiązuje do zwyczaju Maka, czyli właśnie tworzenia muzyki w studiu i w trakcie oglądania filmów z wyłączonym dźwiękiem. I swoją drogą lecąc przez te kilka albumów od 2013 roku do tego pierwszego wydanego pośmiertnie, czyli Circles, trudno nie zauważyć, jak ogromną drogę Mac przeszedł jako autor i producent.

0: Kilka razy wspominałam, że przy pierwszych odsłuchach Circles mi niekoniecznie siadło, ale chyba dojrzałam do tego materiału i teraz go kocham całym sercem. Woods zresztą jest od tego znacznie spokojniejszego i bardziej skupionego na melodii i na emocjach niż na samym rapowaniu Maca. Tego Maca, któremu to naprawdę bardzo dobrze wychodziło. Jest to pięknie subtelna kompozycja, ale też jeden z tych utworów, które chyba pokazują, w którym też kierunku Mac zmierzał, no bo tutaj jazz, soft rock, soul były równie ważne jak hip-hop. No i że fascynacja jazzem jeszcze do tego wszystkiego była nieprzypadkowa w przypadku Maca Millera, bo przecież znamy Larry'ego Lovsteina i powiem Państwu, że ten mi się bardzo podoba.
1: Enjoy yourself. Now the boys and I have one more number we'd like to play for you. I hope you'll stick around. These are the after hours. So my fellas in here, pour up one more glass of scotch. Stick around for a little bit. What I want you to do right now, I want you to look me directly in my eyes. I can promise you this, I will be looking back at you, and I see you. I see you.

No to skoro już trafiliśmy do tego jazzowo-miłosno-sensualnego alter ego Maca Millera, to szkoda byłoby wychodzić z tego zbyt szybko. Także pierwszą godzinę kończymy jeszcze z Larrym Lovstinem i Velvet Revival i utworem Suspicions. Słyszymy się po serwisie informacyjnym.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 15:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Trybunał Konstytucyjny uznał, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych jest niezgodna z konstytucją. Rządzący zaznaczają, że wyrok nic nie zmienia, bo TK działa nielegalnie. Trybunał realizuje wytyczne polityczne z Nowogrodzkiej, a może i z Konfederacji, komentuje minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Orzeczenie, które zostało dzisiaj wydane, to jest podważanie statusu prawnego, które rozporządzenie o możliwości transkrypcji aktów jednopłciowych z zagranicy do Polski dawało poczucie i szansę wielu osobom, że będą traktowane z godnością. Nikt nie będzie szanował orzeczeń nielegalnego Trybunału Konstytucyjnego. Prace nad rozporządzeniem dotyczącym wsparcia transkrypcji będą dalej trwały i na tym się nie zatrzymamy.
1: Prezes Święczkowski łamie konstytucję w artykule dotyczącym godności człowieka, stwierdził minister Gawkowski. O 17:00 zbierze się Komitet Polityczny PiS, by zatwierdzić decyzję o wykluczeniu z ugrupowania ponad 40 członków. To w konsekwencji niepodpisania przez nich tzw. lojalek i przynależności do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Apeluję do kolegów, by nie wywoływali wojny na prawicy, mówił dziś Andrzej Śliwka, członek Komitetu Politycznego PiS.
3: Żeby nie atakowali Prawa i Sprawiedliwości, nie atakowali pana prezesa Kaczyńskiego, nie atakowali swoich kolegów. To nie warto, naprawdę nie warto. Myślę, że jeżeli chcecie łowić w elektoracie centrowym, progresywnym, no przecież takie było założenia pana premiera Morawieckiego, róbcie to, ale myślę, że nie powinniście wywoływać wojny na prawicy. No słowa, które padały tam na X-ie związane, że będzie wojna.
1: O 20:00 zgodnie z zapowiedzią Mateusza Morawieckiego posłowie z jego stowarzyszenia spotkają się, by dyskutować o przyszłości. Po krótkim ochłodzeniu wracają upały. Już od jutra do Polski zacznie napływać gorące powietrze z Afryki, a pod koniec tygodnia temperatura na zachodzie kraju może dochodzić do 40 stopni. Lekarze przypominają, że wysokie temperatury zwiększają ryzyko odwodnienia, zasłabnięć i urazów, zwłaszcza podczas aktywności na świeżym powietrzu. Warto wiedzieć, jakie objawy powinny nas szczególnie zaniepokoić.
4: Szczególnie zaburzenia przytomności, pogorszony kontakt, mowa bełkotliwa bądź objawy sugerujące zasłabnięcie to jest sytuacja, gdzie powinniśmy być wzmożeni, jeżeli chodzi o czujność.
1: Mówi neurochirurg Dorian Gładysz. Specjaliści zaznaczają, że takie objawy wymagają szybkiej reakcji, nierzadko natychmiastowej pomocy medycznej. A to był serwis Radia Nowy Świat.
0: Etykieta zastępcza.
5: I w drugiej godzinie etykiety zastępczej niezmiennie wita się z Państwem Olga Bobienko. Kolejna godzina, tak jak wspominałam na początku poprzedniej, będzie już groove'em łączonym z elektroniką, ale będzie też stać trochę duetami, ewentualnie osobami, które za takie remiksy do duetów na przykład się zabierają. Pierwszy duet to Klein.

I to jest właśnie tytuł tego utworu, Your Touch, czyli holenderski duet Klein, który to od początku swojej działalności wspomina w wywiadach, że buduje swoją muzykę wokół kontrastu i fascynuje się między innymi elektroniką spod znaku Jamesa Blake'a, Subtractu czy DXX. No a z drugiej strony słychać w tych ich nagraniach ten klasyczny soul i współczesne R&B. Panowie w wywiadach też podkreślają, że no, nie chcą tworzyć stricte muzyki klubowej, ani takiego typowego elektropopu, a chcą budować przestrzeń, w której elektronika nie dominuje nad emocjami, ale je wzmacnia. I myślę, że to im się udaje. Na albumie Paralyzed z 2017 roku zdecydowanie. No, a jako, że już kilka razy usłyszeli Państwo u nas na antenie, że zbliżają się nowe rzeczy od ekipy z The Internet, to fajnie jest też sięgać po te stare i ja po te stare bardzo, bardzo chętnie sięgam. A jako, że oni mieli to do siebie i mają dalej, że nie próbują zdobyć tej uwagi w pierwszych 30 sekundach, no to wciągnijmy się w całość.

The Internet i Running z albumu Feel Good, czyli drugiego albumu The Internet i zarazem płyty, na której zespół po raz pierwszy odciął się od estetyki kolektywu Odd Future. No, efektem tego był właśnie ten album, ale album, o którym też krytycy mówią, że jest to moment narodzin tego ich charakterystycznego brzmienia, zresztą później rozwiniętego na Ego Death. Running z gościnnym udziałem Tay Walkera bardzo dobrze też pokazuje ten etap rozwoju zespołu, czyli etap oparty na efektownej produkcji, nie oparty na efektownej produkcji, ale oparty na relacjach między muzykami, bo tutaj architektem tego brzmienia był Matt Martians i w tych wywiadach podkreślał, że interesowało go połączenie współczesnej produkcji z tą estetyką klasycznych zespołów soulowych. I to naprawdę świetnie słychać, dlatego też szczerze, ja nie mogę się doczekać nowych rzeczy i na te nowe rzeczy mam nadzieję, że będziemy się mocno zagłębiać. No ale jeżeli miałabym wskazać jednego z producentów, który w ostatniej dekadzie mocno wpłynął na brzmienie współczesnego soulu, no to chyba w głowie bardzo szybko pojawia mi się Kate Shonada.

są producenci, których po pierwszych dźwiękach można rozpoznać i wydaje mi się, że tego gościa akurat nie trudno, no bo jego najbardziej rozpoznawalnym elementem jest ta pulsująca linia basu, jest ten rytm, który pozornie sprawia wrażenie trochę spóźnionego, chociaż czasami to jego złamane tempo doprowadza mnie do szału, a czasami niesamowicie mi się podoba i czasami dotyczy to tego samego utworu w różnych porach dnia. No ale to jest też coś, co Caytronada robi wyjątkowo dobrze, czyli potrafi sprawić, że ten oszczędny beat, jeżeli jest już oszczędnym beatem, no to też żyje własnym życiem, więc zostajemy jeszcze w tym świecie Caytronady, ale tym razem słyszymy producenta, który spotyka rap i elektronikę dokładnie gdzieś w połowie drogi. Hennessy.

A jeśli nie poznali Państwo po głosie, to był to również Anderson .Paak i Kay Tranada w historii, to którego to Glowed Up, którego właśnie wysłuchaliśmy, jest chyba jednym z najważniejszych utworów, no bo to właśnie tutaj pokazał, że potrafi stworzyć pełnoprawny kawałek, nie tylko efektowny beat. No i wiele późniejszych współprac rozwija pomysł, właściwie po raz pierwszy pomysł, który po raz pierwszy pojawił się właśnie tutaj na tym albumie z 2016 roku. No i tak się składa, że w tym samym roku, tylko miesiąc wcześniej, bo w kwietniu, Moderat wypuścił m.in. Reminder.

Maciek w grupie patronów pisze, że lubi moją słabość do Maca Millera i ja jeszcze dodam, że wśród tych słabości mam też tych producentów, którzy potrafią oprzeć się pokusie dokładania kolejnych warstw, no bo ta współczesna technologia pozwala zrobić właściwie wszystko, tylko pytanie brzmi, czy jest taka potrzeba. Moderat, no... Doskonale wie, że napięcie nie rodzi się z liczby ścieżek, tylko z tego, jak długo na coś może nawet czekamy. Podobny klimat czuję u Nate'a Braziera, który chyba zabiera tą filozofię jeszcze dalej.

I mógłby ktoś powiedzieć, że oszczędność bywa mylona z prostotą, a właściwie ja bym powiedziała, że częściej wymaga większej dyscypliny. I z tą dyscypliną bardzo dużo wspólnego ma Blood Orange. A Westerberg, czyli utwór, którego właśnie słuchamy, doczekał się teledysku i ten teledysk jest przepiękny.

Westerberg z ubiegłorocznego albumu Essex Honey, jeden z tych utworów mocno zakorzenionych w muzycznych inspiracjach Heinza, bo te nawiązania do Paula Westerberga i The Replacements nie są jedynie hołdem dla ulubionych artystów, ale takim elementem szerszej refleksji nad pamięcią i wpływem muzyki na budowanie własnej tożsamości. I tutaj to była totalnie jego historia, ale teraz Dev Heinz w trochę innej roli, bo 11 lat temu pojawił się gościnnie na debiutanckim albumie Kalify, Riot Boy, i współtworzył utwór, który zamyka całą płytę. I to nie jest przypadkowy featuring, bo po albumie pełnym gniewu i politycznych komentarzy, a także opowieści o tożsamości, Change przynosi wyciszenie, a Heinz pomaga Leifowi postawić ostatnią kropkę. Skittles in Arizona, and it's like that from New York down to Arizona. It's crazy mostly all over the whole world. My generation needs to come up cause it's out of order. So they say that life is lover is the A facade. If black is beautiful, why is it so hard? That's why I grew up hoping that there was no God. At least not the way they taught us.

I tak Change skończyło album Riot Boy, który to opowiadał o przemocy, wykluczeniu i walce o własną tożsamość. I tutaj też w Change pojawił się głos Miss Jerry, czyli matki Kalify, który no, był takim symbolem wsparcia i ukojenia. Sami recenzenci też mówili, że właśnie Change jest takim emocjonalnym punktem kulminacyjnym całej płyty, momentem, w którym ten bunt ustępuje miejsce refleksji, a sam album kończy się takim przesłaniem nadziei i akceptacji. Poza tym Riot Boy pojawił się, to już chyba wspomniałam, w 2015 roku i uchodzi za jedną z najważniejszych premier poprzedniej dekady, bo album zebrał bardzo dobre recenzje za to odważne łączenie hip-hopu z elektroniką, z ballroomem, z house'em, ale też eksperymentalnym popem. No i dużo się mówiło przy okazji o bezkompromisowym podejściu do tematów tożsamości, do seksualności i polityki. 11 lat temu, a słuchając ten album, wiele możemy wyciągnąć i poczuć się jakby został nagrany właściwie obecnie. No, podobnie, jeżeli chodzi o muzykę, Disclosure jest może niekoniecznie w warstwie tekstowej, o ile w warstwie producenckiej i muzycznej, bo ona się nie starzeje, przynajmniej ja mam takie poczucie, a im częściej po tę muzykę sięga ktoś inny i robi z tego przepiękne remiksy, tym lepiej, bo utwór Disclosure i London Grammar, czyli Help Me Lose My Mind, do zrobienia dostał Son i nie próbował zrobić z tego bardziej tanecznej wersji, a wręcz przeciwnie, ograniczył tutaj rytm, przesunął uwagę na harmonię i na głos, no i dzięki temu mam takie wrażenie, że ten sam utwór opowiada jednak inną historię.

Help Me Lose My Mind od Disclosure i London Grammar z albumu Settle z 2013 roku i to właśnie miałam na myśli mówiąc, że są kawałki, które nawet po tych wielu latach ciągle mają w sobie tę świeżość. I także jest tak tutaj, a już szczególnie w remiksie Sona, który pokazał, jak różnie można interpretować tę samą kompozycję, bo o ile Disclosure myśleli przede wszystkim kategoriami parkietu i klubowego pulsu, no to Son się tutaj skoncentrował na tej intymności i emocjonalnym napięciu. No i ten ambientowy sznyt jest tu na wagę złota. Niesamowicie, zresztą lubię też to w muzyce Sona, że wiele opowiada emocjami, a niekoniecznie tymi dźwiękami, a właściwie emocjami ukrytymi między tymi dźwiękami. Paul Epworth, producent najnowszego albumu Baxtera Dureego, świetnie rozumie tę zasadę, chociaż korzysta z całkiem innych narzędzi. I w tym utworze, który już słyszymy, zostawia dużo przestrzeni dla basu, rytmu i dialogu dwóch głosów. No i dzięki temu ta produkcja oddycha, a nie przytłacza.

Przed 4 dniami pojawiło się w streamingach takie wydawnictwo pod nazwą Albaroni Versions i tam jest 5 utworów, w tym Return of the Sharp Heads, w wydłużonych wersjach Paula Epworth'a i słucha się tego niesamowicie, chociaż długości są mało radiowe. Lubię te momenty, kiedy te muzyczne światy zaczynają się przenikać, a że dzisiaj te granice właściwie między gatunkami są chyba ciekawsze, kiedy ich nie słychać. No to tak, Robert Glasper wzięty pod sznyt Kate Ranady, to jest bardzo przyjemne łączenie jazzu, elektroniki i house'u. A to złamane tempo, o którym też wspominałam już, to właśnie w tym remiksie czasami doprowadza mnie do szału. No a czasami siada bardzo, bardzo mocno i dzisiaj jest ta druga opcja.

I tak mimowolnie przez tę godzinę wracało to pytanie, co dziś właściwie robi producent. I tak sobie myślę, że kiedyś odpowiadał głównie za brzmienie płyty, a dzisiaj jest współautorem całego muzycznego świata. Bo tak jak Robert Glasper zaprosił Keitranadę, no to wiedział, że ten nie zrobi remiksu, tylko przeczyta jego utwór na nowo. No i James Blake robi podobne rzeczy, dlatego też patrząc na jego decyzję od długości pogłosu, na przykład w jego utworach po moment wejścia fortepianu, to tak jest, że to niesie pełne emocje. I dlatego też Jamesem Blake'iem zamkniemy dzisiejszą etykietę zastępczą. Dzięki wielkie za te 2 godziny. Olga Bobienko, kłaniam się, do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Trybunał Konstytucyjny uznał, że rozporządzenie ministra cyfryzacji zezwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą jest niezgodne z polską konstytucją. Rządzący zaznaczają, że wyrok nic nie zmienia, bo TK działa nielegalnie. My nie zmieniamy prawa, zaznaczała w TVN24 Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości.
2: My uznajemy tylko na podstawie wyroku TSUE, który bazował na artykule 21 Traktatów o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli na prawie do swobodnego przemieszczania się, że te małżeństwa, które zostały zawarte za granicą i te pary, które wróciły do Polski, przeprowadziły się do Polski czy też przyjechały do Polski po wyjeździe, mają prawo udać się do Urzędu Stanu Cywilnego i tam otrzymać dokument. I rząd się nie zatrzyma, to znaczy 23 sierpnia wchodzi w życie rozporządzenie.
1: Mówiła ministra Katarzyna Kotula. Za godzinę zbierze się Komitet Polityczny PiS, by zatwierdzić decyzję o wykluczeniu z ugrupowania ponad 40 członków. To stronnicy Mateusza Morawieckiego, którzy nie podpisali tzw. lojalek. Tobiasz Bocheński z PiSu sytuację komentował dzisiaj tak.
3: Skoro część posłów, w tym Mateusz Morawiecki, zdecydowali się odejść z Prawa i Sprawiedliwości, to cóż możemy uczynić? Taka ich jest wolna wola, dokonali rozłamu, który politycznie sprzyja Donaldowi Tuskowi, ale my jako politycy Prawa i Sprawiedliwości mówimy wszystkim wyborcom, że my nie ustaniemy w niezłomnej walce z tym rządem i zmienimy Donalda Tuska przy najbliższych wyborach po to, żeby Polska mogła się pięknie rozwijać.
1: O 20:00 zgodnie z zapowiedzią Mateusza Morawieckiego posłowie ze Stowarzyszenia Rozwój Plus spotkają się, by dyskutować o przyszłości. W Białym Domu dziś dwa ważne spotkania. Jako pierwszy z Donaldem Trumpem spotka się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przywódca będzie zabiegał o utrzymanie amerykańskiego wsparcia dla Kijowa. W tle intensyfikacja ataków dalekiego zasięgu. Następnie rozpocznie się rozmowa Trump-Netanyahu. Będzie to pierwsze bezpośrednie spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Izraela od czasu wybuchu wojny z Iranem. To wielka odpowiedzialność. Naszym celem jest oczywiście zapewnienie bezpieczeństwa, a także poszerzenie kręgu pokoju wokół nas, powiedział Benjamin Netanyahu przed wylotem z Izraela. Oczekuje się, że głównym tematem rozmów będzie wznowienie negocjacji z Iranem oraz działania mające na celu ożywienie procesu odbudowy Strefy Gazy. Tymczasem rzecznik Kremla oświadczył dzisiaj, że ukraiński atak na irański statek na Morzu Kaspijskim należy uznać za atak na sam Iran. To zagrożenie musi zostać zneutralizowane i ostatecznie zlikwidowane, stwierdził Dmitrij Pieskow. Przypomnę, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał wcześniej, że uderzono w statki wykorzystywane do transportu ładunków wojskowych. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: A my się teraz otwieramy. Otwieramy się na słuchających, nadających, piszących, telefonujących. 3 godziny wspólnie z Państwem do 19:00 serdecznie zapraszamy.
5: Nowy Świat po południu.
4: Popołudniowy program z telefonem 224-280-280. Popołudniowy program także z małpą i z kropką. Popołudnie małpa nowyświat.online z grupą osób patronujących i wszystkimi zakątkami internetu, do których tylko doprowadzi Państwa hasło Nowy Świat. Proszę nas szukać, przeglądać, pisać, komentować, reagować. Ksenia Maćczak, Franek Wójcicki, Klaudia Kowalczyk, Olga Bobienko, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin i Michał Porycki, a całość realizuje Grzegorz Muranowicz.

0: za oknem coraz cieplej, dlatego gramy Państwu zimowe piosenki. Ta zima hal. No tak, upał taki, że nic tylko w tanecznym rytmie spacerować albo uprawiać jakiś taki delikatny trucht, tylko nie za daleko od głośnika, nie za daleko, 7 minut po 16, tu popołudniowy program i Radio Nowy Świat. A co dziś przed nami? Na początek pylony grozy.
1: Ceny Karola Nawrockiego. Bo wysokie ceny paliw w najbliższych dniach i tygodniach to będzie konkretnie jego zasługa. Bo mamy co najmniej 4 miliardy złotych mniej na to, żeby ulżyć polskim kierowcom. I to jest po prostu absolutny skandal.
2: Za rządów Prawa i Sprawiedliwości, szanowni państwo, obniżyliśmy ceny paliw, regulując ten rynek na 11 miesięcy. Donald Tusk wytrzymał 4.
0: Dlaczego ceny paliw w Polsce wciąż rosną? Czy sposobem na obniżki będzie niższy podatek, a może kolejny program centralnego zarządzania cenami w stylu słynnego CPN? O tym między innymi, o tym Klaudiusz Slezak za kilka minut. A w drugiej godzinie, czy sztuczna inteligencja przyciąga klientów w internecie?
3: Ludzie już się nauczyli, że dostają szybko odpowiedzi.
4: To ma być inteligentny chatbot lub wirtualny asystent, który szybko i sprawnie odpowiada na pytania i zna moją historię zakupową. A najlepiej jeszcze jakby pomógł optymalizować zakupy pomiędzy sklepami, no ale to już jest oczekiwanie wobec w ogóle AI.
0: Klaudia Kowalczyk opowie o narzędziach AI, które nie zawsze zachęcają klientów platform handlowych do wydawania większych kwot. Niemal 6 na 10 internautów zrezygnowało z zakupu z powodu pojawienia się asystenta ze sztuczną inteligencją w tle. Dlaczego coś, co miało pomagać i porządkować, irytuje i odpycha? Co powinny zrobić sieci handlowe i platformy marketplace, aby zatrzymać odpływ klientów wywołany nowoczesnymi narzędziami opartymi o sztuczną inteligencję? Po 17.30 porozmawiamy na ten temat z Edytą Kochlewską, redaktor naczelną portalu dlahandlu.pl. Czy odwrót od technologii jest jeszcze możliwy? A w trzeciej godzinie, dlaczego kobiety częściej wybierają typowo męskie zawody? Czy panowie gotowi są pracować w sfeminizowanych branżach?
5: Kobiety sobie doskonale radzą w branży budowlanej. Absolutnie łamny ten stereotyp, że to jest branża typowo męska. Mamy wspaniałe inżynierki na budowach, wspaniałe kierowniczki budów.
6: Są zaskoczeni, że kobiety pracują w tej branży. Ale my potrafimy wszystko zrobić i ich zaskoczyć.
0: Olga Bobienko i jej relacja po 18, a po 18.30 dołączy do nas Justyna Zacharuk, psycholożka i trenerka mocnych stron Instytutu Gallupa. Czy rynek pracy właśnie teraz, właśnie w ten sposób wymusza likwidację zjawiska praca tylko dla mężczyzn albo praca tylko dla kobiet? 10 minut po 16.00.

0: Mount Kimble, 12,5 minuty po 16, napisał słuchacz, że jedni politycy chcą, aby Polska pięknie się rozwijała według Tuska, inni według antytuska, ale łączy nas piękno rozwoju Polski. Czy to nie jest wspaniałe, zwłaszcza przed rozpoczęciem Poland Rock, na który jutro wybiera się wielu Polaków? Tak pisze w swojej wiadomości pan Maciej, popołudnie @nowyswiat.online. Tak, tak, łączy nas Polska. Kiedyś było hasło łączy nas piłka, ale nikt nie potrafił odpowiedzieć precyzyjnie na pytanie, czy chodziło o piłkę do metalu, czy do innych materiałów. Dlatego z Polską jest o wiele łatwiej. Panie Macieju, bardzo się cieszę, że pan to też zauważa. Łączy nas także zamiłowanie do niskich cen, a tymczasem na stacjach benzynowych wszystko inaczej. Czy portfele kierowców jeszcze przed końcem wakacji odpoczną, też będą miały urlop, albo przynajmniej nie będą tak eksploatowane? Premier Donald Tusk ostro reaguje na drożyznę na stacjach benzynowych i rzuca hasło koniec z cenami Karola Nawrockiego. Szef rządu wini prezydenta za zablokowanie 4 miliardów złotych na tarcze osłonowe i zapowiada twarde rozwiązania. Czy to oznacza dla tych, którzy na urlop wyjadą własnym samochodem, że może być jeszcze taniej? Klaudiusza Selezaka o to pytamy. Dzień dobry, Klaudiuszu. Dzień dobry. Wracają tarcze. Jak dobrze.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się nisko. Już myśleliśmy, że zamykamy muzeum, prawda?
0: Przed otwarciem właściwie chyba zostało zamknięte, ale tak, tak. A tymczasem trzeba będzie chyba jednak ten proces kontynuować.
1: Do naszego
0: zbioru. Do magazynów, tak. Tak, wirtualnych magazynów na razie.
1: A tu chyba nie, ale to po kolei, bo faktycznie ci, którzy jeżdżą samochodami i tankują paliwo, ale też nie tylko oni, bo dodajmy, że ceny paliw bardzo szybko i bardzo prosto przekładają się na ceny wszystkich produktów, o czym przypominamy i dlatego też o tym mówimy, z niepokojem patrzą na pylony, bo tak to się nazywa, czyli te słupy z cenami paliw na stacjach benzynowych. No i one, te ceny rosną.
0: Powolutku, no bo pylony to tak jak z mostem, prawda? To wszystko łączy.
1: Pną się do góry.
0: No, nie, one łączą. Łączą tych, którzy są zaszokowani wysokimi cenami tym razem.
1: No i takie 8 za litr to już chyba nie jest nic, co by nas jakoś bardzo zdziwiło. Mówimy oczywiście o oleju napędowym. Benzyna trochę tańsza, ale też w sumie nie wiem, bo sporo wyżej 7. Zaglądałem też na zestawienia, jak to wygląda w Europie. Jest różnie. I od razu powiem, że rynek paliw jest bardzo skomplikowanym rynkiem. Na cenę końcową tego, co my płacimy, składa się mnóstwo różnych czynników, podatków, opłat klimatycznych, lokalnych cen, gęstości stacji benzynowych w danym kraju, czyli po prostu konkurencji także stacji benzynowych.
0: Cena ropy.
1: Podatka wspomniałem, mam tak, na myśli też akcyzę. Cena ropy na giełdzie właściwie jest taka sama dla wszystkich, ale to też nie jest takie proste, bo można sobie wcześniej zakontraktować i płaci się inną cenę. Potem w grę wchodzi jeszcze tak zwana cena odtworzeniowa, czyli to, ile dany przedsiębiorca, mówiąc w skrócie, właściciel stacji benzynowej, to znowu mówię w pewnym uproszczeniu, jak mówię, to jest skomplikowane, więc musimy pewne sprawy upraszczać. Przepraszam tych, którzy ekspertów, którzy się na tym bardzo dobrze znają. Ale ta cena odtworzeniowa, czyli to, ile ten przedsiębiorca będzie musiał zapłacić, żeby znowu ten zbiornik na tej stacji benzynowej zapełnić, tę cysternę, żeby zapełnić. Więc, no, jak mówię, to nie jest takie proste, że to wynika tylko z jednego czynnika cena paliwa na stacji, tylko, jak mówię, z wielu czynników. I tak sobie zglądam na ceny europejskie. Jesteśmy gdzieś no, po środku oczywiście. Są kraje droższe od nas, chociażby Holandia, ale są też kraje tańsze, gdzie kraje tańsze, gdzie ceny są niższe. No tak, masło maślane mi trochę wyszło, ale to prawda. Jesteśmy ciut tańsi niż Europa Zachodnia, no ale oczywiście na to jeszcze, żeby skomplikować sprawę, należałoby nałożyć tak zwaną siłę nabywczą.
0: No właśnie, czyli ile litrów za średnią wypłatę możemy kupić dokładnie?
1: Tak, możemy sobie kupić, no bo w Europie Zachodniej duża część państw zarabia jednak w euro, co też nie jest takie proste, żeby powiedzieć, że mają wyższą siłę nabywczą, ale tak, to tych czynników, które pozwalają nam się porównywać do innych, jest trochę. Ostatnio porównywałem też to z moim tatą, który wrócił niedawno z Chorwacji, właśnie ceny chorwackie, patrzę na dzisiejsze, to one są właściwie bardzo, bardzo zbliżone do tych polskich, przy tych cenach, które są teraz. Chciałeś coś powiedzieć?
0: Tak, chciałem powiedzieć tylko, że są tacy, którzy twierdzą, że dzięki temu ceny w Chorwacji czy w Norwegii na stacjach benzynowych Polaków podczas wakacji już nie zaskakują tak bardzo, ale chyba wolelibyśmy, żeby nas zaskakiwały i żebyśmy jeżdżąc po naszym kraju, nie wyjeżdżając nigdzie, płacili po prostu mniej. No i czytam też komentarze takich, którzy mówią, czas na oszczędniejsze auto być może. A może nawet nie na auto. To jest kolejna warstwa, którą można na to nałożyć, ale to już jest zupełnie inna opowieść.
1: No tak, można też pomyśleć o elektryku, jeżeli ktoś jest zwolennikiem, bo głosy są różne, czy to ma sens, czy nie ma, bo trzeba by usiąść z karteczką i ołóweczkiem i policzyć, czy wydanie na początek więcej opłaca się. W zależności jak to ma, czy ma fotowoltaikę do tego wszystkiego, czy inne rzeczy. No dobra, no bo to zbaczamy oczywiście od tego. Ja niezmiennie polecam rower oczywiście, bo to wtedy nie bardzo trzeba się przynajmniej własnym bakiem przejmować, ale oczywiście przy cenami w sklepach nadal trzeba się przejmować, bo tą drogą właśnie głównie odbywa się transport produktów do sklepów. Program CPN, bo taki był, ten rząd go wprowadził, ceny paliwa niżej, tak się ten program nazywał, niecałe 4 miesiące trwał, ponad 4,5 miliarda złotych kosztował. Według danych Ministerstwa Finansów to mniej więcej trochę ponad 100 złotych na osobę.

0: Wyszło tak, że wcale nie tak mało. To znaczy, to nie jest tak, też dodajmy od razu, Michale, że jak jedziemy na stację paliw i tam płacimy mniej, że ten koszt jakoś nagle magicznie znika. Bo to i tak wszyscy za to płacimy. Zrzucają się na to wszyscy podatnicy, bo przypominam święte słowa Margaret Thatcher, która cały czas mówiła, rząd nie ma własnych pieniędzy. Nie ma, po prostu je redystrybuuje, czyli po prostu wydaje nasze pieniądze. No i tym razem przez te 3,5 miesiąca postanowił dopłacać do tego, co jest na stacjach benzynowych, żeby kierowcom ulżyć, ale jak mówię, innym obywatelom też. Potem rząd stwierdził, że jednak no już wystarczy tych dopłat, bo przypominam, że konflikt też w Iranie i ta, no jakby na to nie było, jakby na to nie patrzeć, napaść Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran miała się ku końcowi. Były już nawet podpisane porozumienia, ceny miały wrócić do normy, no i rząd mniej więcej w tym samym czasie, to trochę wcześniej było, ale przewidując rozwój wydarzeń, stwierdził, że już ten program można zakończyć. No ale rzeczy potoczyły się trochę inaczej niż rząd przewidywał, czyli konflikt tam rozgorzał na nowo. Ceny znowu podskoczyły. Może nie tak bardzo, bo one się trochę stabilizują. Rynek już trochę się uodparnia na to wszystko, co się tam dzieje, ale jednak ciągle są wyższe niż były przed tymże konfliktem. No i oczywiście się zaczęło. Co tutaj zrobić w tej sytuacji? Rząd zaproponował ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Prezydent w zeszłym tygodniu poinformował, że tę ustawę nie wetuje, ale odsyła do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent ma taką możliwość, przypominam, odesłania do Trybunału, ale na dwa sposoby. Pierwszy, czyli przed podpisaniem, co sprawia, że ustawa nie wchodzi w życie, dopóki Trybunał jej nie rozpatrzy. Ewentualnie, to się nazywa kontrola prewencyjna, ewentualnie kontrola następcza. Czyli po podpisie prezydent stwierdza, podpisuję, ale jednak do Trybunału wysyłam. W przypadku tej ustawy o tych nadmiarowych zyskach koncernów, prezydent zrobił tę, czy zastosował tę ścieżkę kontroli prewencyjnej, czyli przed podpisem, czyli ona nie wchodzi w życie. Prezydent argumentował to tak, że te zmiany miały objąć, czy prawo miało obowiązywać kilka miesięcy wstecz, a tu jest retro non agit, tak to się mówi? Tak, chyba tak. W związku z tym prezydent stwierdził, że prawo nie może działać wstecz, więc on to odsyła do Trybunału Konstytucyjnego, żeby tenże Trybunał sprawdził, co się tam dzieje.
1: Paczkę znowu
0: przepraszam za moje psy, jak zwykle.
1: Kurier.
0: Tak. Jak zwykle.
1: Pukanie no więc do drzwi. Proszę się nie przejmować.
0: Tak, prezydent tam wysłał do Trybunału tęże ustawę, a premier mówi, to w takim razie, skoro prezydent wysłał do Trybunału, to wysokie ceny paliw na stacjach benzynowych to wina prezydenta.
2: Chcieliśmy wziąć te pieniądze z koncernów paliwowych. To nie są państwowe pieniądze. 50% akcjonariuszy Orlenu to są fundusze zagraniczne, to są prywatni. Chcieliśmy opodatkować Saudi Aramco, które działa w Polsce, pamiętacie, decyzjami PiSu. Pamiętacie prezent PiSu dla Orbana, MOL, stacje benzynowe, British Petroleum, tu popularne BP, Circle K, sieć stacji zagranicznych. Oni wszyscy mieli zostać opodatkowani od nadzwyczajnych zysków, bo mają nadzwyczajne zyski od droższego paliwa. Po to, żeby móc znowu pomóc polskim kierowcom. Po to, żeby sfinansować tę pomoc, którą już udzieliliśmy. A prezydentowi wpadł do głowy pomysł, żeby to odesłać do Trybunału Konstytucyjnego, tego Trybunału, który z Trybunałem nie ma nic wspólnego tak naprawdę, i nie podpisać. To nie jest złośliwość z mojej strony. Tak jak to już publicznie zauważyłem, mieliśmy ceny paliw niżej, czyli ten projekt, program CPN, a mamy CKN, ceny Karola Nawrockiego.
0: No i też dodajmy oczywiście od razu Prawo i Sprawiedliwość mówi o nieudolności tego rządu, bo kiedy my rządziliśmy, mówi Prawo i Sprawiedliwość, to przecież była, no właśnie, zaczęliśmy od tego, słynna tarcza. No i faktycznie ta tarcza była też, dodajmy, tylko że ona była trochę w innych czasach. Ona wiązała się z tym, co działo się w Rosji, na Ukrainie, kryzysem gazowym i paliwowym. No i faktycznie wtedy rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził tę tarczę antyinflacyjną. Wtedy było słynne hasło putinflacja, które miało temu zapobiegać. Wtedy ta tarcza nie obejmowała tylko paliw, też dodajmy, ale obejmowała, tam był

0: gaz do samochodów, było i ciepło, i energia elektryczna. Więc porównanie tych dwóch tarcz nie jest takie proste, żeby porównać, co zrobił jeden rząd i co zrobił drugi, no ale jednak jakoś tam możemy się o to pokusić, popatrzeć na liczby i na czas trwania. Ten rząd to niecałe 4 miesiące dorzucił nasze wspólne pieniądze do paliw. Kosztowało to niecałe 5 miliardów złotych. Obniżony VAT, obniżona akcyza. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość, no ponad 2 lata to wszystko trwało. Co Prawo i Sprawiedliwość robiło, jeżeli chodzi o tarczę antyinflacyjną. Jak mówię, zakres był szerszy, bo paliwa, żywność, energia, gaz, ogrzewanie. No i kosztowało to ponad 60 miliardów złotych, czyli mamy tutaj niecałe 5 za tego rządu, a za rządów Prawa i Sprawiedliwości ponad 60 miliardów złotych wydane w tarczę antyinflacyjną. Też obniżka VAT-u, też obniżka akcyzy, no i też to miało wpływ na ceny paliw. Więc dlatego dzisiaj PiS mówi, my robiliśmy dobrze, uczcie się od nas.
1: To jest kompletny skandal. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości, szanowni państwo, obniżyliśmy ceny paliw, regulując ten rynek na 11 miesięcy. Donald Tusk wytrzymał 4. Pan minister Motyka zapewniał wszystkich, że teraz to już tanieje, teraz to już jest w porządku. Okazuje się, że polityka Donalda Tuska, polityka tego rządu doprowadziła do takiej dziury, która jest w kasie Skarbu Państwa, że on nie jest w stanie podjąć ani jednej decyzji. Widzimy to, co się dzieje w NFZ-cie, widzimy, co się dzieje w służbie zdrowia. Wszędzie brakuje. W związku z tym to jest nieudolna polityka Donalda Tuska. Opowieści Koalicji Obywatelskiej, bo słyszałem rzeczniczkę klubu Koalicji Obywatelskiej o tym, że przecież mamy wojnę w Iranie, przecież mamy zamkniętą cieśninę Ormus, mają się nijak do wypowiedzi pana ministra energii Motyki, który mówił i zapewniał wszystkich, że nie martwcie się, bo my nic nie importujemy przez cieśninę Ormus, jesteśmy zabezpieczeni, mówił to przed tym konfliktem, jesteśmy zabezpieczeni, ponieważ paliwa do Polski płyną inną drogą i wszystko jest w porządku.
0: Mówił poseł Dariusz Stefaniuk, przy czym też dodajmy, że no delikatnie zmanipulował wypowiedź ministra energii, ponieważ ten mówił o zapasach paliw, niekoniecznie o cenach. I w tym kontekście mówił, żeby się nie martwić, nie samymi cenami, ale właśnie zapasami i tym, że jesteśmy zabezpieczeni w tym przypadku. I tu warto zwrócić, Michale, na jeszcze jedną rzecz uwagę. No, wiemy o tym, że w Prawie i Sprawiedliwości się dzielą. Dzisiaj zresztą ostateczny sąd nad tym podziałem. Za pół godziny, trochę ponad pół godziny zaczyna się ten komitet polityczny, który ma zatwierdzić ten rozwód. Mateusz Morawiecki się tam nie wybiera, wybiera się wieczorem na posiedzenie swojego stowarzyszenia, żeby naradzić się, co dalej, jak już ich wyrzucą, ale miał dzisiaj też odrębną konferencję prasową, też zresztą o cenach paliw i też mówił, no to jak my rządziliśmy, to te ceny były niższe, powinni wziąć z nas przykład.
2: Dopłaty, przynajmniej takie, jakie były w czasie, kiedy ja byłem premierem. 1400 zł do tony. Dlaczego tego nie robicie? Po drugie, dopłata do paliwa rolniczego w taki sposób, żeby rzeczywisty koszt był co najmniej o 30-40% niższy od paliwa 8 zł na pylonach na stacji benzynowej. Po trzecie, zamówienia publiczne. Przecież to jest w naszych rękach. Szpitale, szkoły, placówki państwowe, armia, administracja państwowa, wszystkie powinny kupować tylko od polskich producentów, polskiego producenta rolnego.
0: Tu chodziło o wsparcie dla rolników, nie tylko o paliwa, żeby to też wypowiedź Mateusza Morawieckiego była w tym kontekście jasna. Premier wczoraj, będąc w Głuchołazach i otwierając tam most zniszczony podczas powodzi, zapowiedział, że może 2 ostatnie tygodnie wakacji. To będzie ten czas, kiedy jeszcze rząd coś tak wymyśli, jeżeli chodzi o ceny paliw. No ale znowu będzie się to wiązało oczywiście z tym, że trzeba będzie do tego dopłacić. Jakie obniżki, z czym się to będzie wiązało, czy to znowu powrót CPN-u, czy jakiś inny program, inna tarcza, tego premier wczoraj nie powiedział. Na razie twierdzi, że wszystko, co widzimy, to wina Karola Nawrockiego, bo odesłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawy, o której wcześniej rozmawialiśmy. Jeszcze jedna rzecz, Michale, jeżeli pozwolisz,
3: po
0: tego, co dzisiaj premier mówił, bo to dość istotne. Wczoraj opowiadałem o konflikcie interesów dotyczącym najmu krótkoterminowego.
3: O nanokawalerkach było.
0: O nanokawalerkach też i o tym, jak to wygląda, jak wyglądały prace w rządzie i o tym, że z rządu wyszła ustawa, która wielu się nie podoba. No i premier tę ustawę przecież musiał zaakceptować te kilka tygodni temu. Potem była cała rozruba w wypowiedzi Katarzyny Pełczyńskiej na Łącz, pani minister. Cała sprawa ministra Rasia, czy wiceministra, który pisał i co do którego były wątpliwości, czy przypadkiem nie ma tu konfliktu interesów. No i dzisiaj premier Donald Tusk tak jakby trochę się obudził i nie zauważył tego, co rząd przyjął te kilka tygodni temu, bo stwierdził, że no jednak trzeba to poprawić. Bo on teraz usłyszał o problemach mieszkańców i o tym, że oni nie chcą jednak takich imprezowni u siebie w blokach czy kamienicach. No i wezwał ministrów do tego, żeby jeszcze raz usiedli nad ustawą w ciągu kilku tygodni tę ustawę, tę rządową, którą rząd przyjął. To oni mają jeszcze raz się jej przyjrzeć i wpisać do niej autopoprawki.
4: Będę prosił, ale tym razem już bardzo stanowczo, aby jeszcze raz usiąść i znaleźć takie rozwiązania. I jak będzie trzeba zrobić autopoprawkę do projektu rządowego, mamy trochę czasu, bo Sejm się zajmie tym we wrześniu, żebyśmy mieli poczucie, że skutecznie chronimy zarówno prawa turystów do taniego i fajnego miejsca, kiedy jadą gdzieś nad morze w góry, chronimy prawa, czy dajemy narzędzia samorządowi, żeby mógł logicznie zarządzać tego typu zasobami i chronimy prawa lokatorów wtedy, kiedy najem krótkoterminowy zamienia ich życie w koszmar, a są takie miejsca. To nie jest jakieś, to nie są miliony miejsc, ale są takie miejsca. Wiem coś o tym jako mieszkaniec Sopotu. Także bardzo proszę, wykażcie maksimum dobrej woli i poszukajcie rozwiązań, które uwzględnią te. Ja wiem, skonfliktowanie interesy to nie jest proste, ale podejdźcie do tego z jak najlepszą wolą. Tak? I no mamy, jak powiedziałem, kilkanaście dni czasu, żeby to jeszcze raz przejrzeć i dobrze przygotować i żeby sprawdzić wszystkie te podejrzenia o lobbying. Tu chciałbym też móc zameldować Polakom, że wszystko jest okej. Okay.
0: No i minister Siemoniak ma to sprawdzać, czy przypadkiem jednak nie było tam jakiegoś konfliktu interesów i lobbingu. Zobaczymy, co wyjdzie z tego sprawdzenia.
3: Lepiej późno niż wcale. Można zakończyć. Pan słuchacz Chris napisał, wracając do tematu związanego z tarczami osłonowymi. Chodzi oczywiście o osłanianie portfeli kierowców. Pisze tak. Przekujmy niedogodność w coś pozytywnego. Holendrzy, jak twierdzi, 50 lat temu zrobili to w czasie kryzysu paliwowego. Ja nie pamiętam, muszę przyznać, tamtych czasów. Władze Holandii, napisał nasz słuchacz i patron, nie tworzyły tarcz, ale ze środków zebranych z wyższych opłat za paliwo inwestowały w infrastrukturę rowerową. Głupie? Zadaje pytanie słuchacz. I odpowiada, dzięki temu zapewniono choćby podstawową mobilność mieszkańców, czy też mieszkańcom, ich zdrowie i większą niezależność od paliw kopalnych. Przypomnij mi, Klaudiuszu, na co miały być wydawane pieniądze z tak zwanego ETS-u, tych opłat specjalnych, dodatkowych w energii elektrycznej, bo my też przecież mieliśmy takie różne pomysły, prawda? Tam też chodziło o inwestowanie.
0: W inwestowanie w termomodernizację i tak dalej, i tak dalej. Tak, oszczędzanie energii.
3: Panie Krisie, jakoś ostatnio rzadko tak się dzieje, że gdy politycy, przynajmniej mam wrażenie, w Polsce widzą jakieś dodatkowe pieniądze, to rzadko je inwestują tam, gdzie to mogłoby przynieść korzyści za kilkanaście lat. Westchnął Klaudiusz Slezak. I właściwie
0: zdycham,
3: to westchnięcie, ten wzdech powinien państwu dźwięczyć w uszach i pozostać jako komentarz.
0: Starość we mnie się odzywa.
3: Co takie?
0: Czy pamiętasz tego ministra? Marek Pol się nazywał.
3: Był taki.
0: Tenże minister. Był zwany Winietu. A to dlatego, że obiecywał, że pieniądze z winiet na polskich drogach będą szły właśnie na te drogi. Potem się to różnie kończyło i to tak się ciągnie i ciągnie i ciągnie. Kiedy Marek Pol był ministrem, to każdy może sobie łatwo sprawdzić. Ja to tak obserwuję.
3: Pani Magdalena komentuje szczek twoich psów. Psy redaktora Slezaka zareagowały na słowa Trybunał Konstytucyjny. Nawet zwierzaki wiedzą, że to farsa, napisała w komentarzu na Facebooku. Może zareagowały na coś zupełnie innego. Jak się ma kurier, który zapukał do twych drzwi? Bo ja akurat drżę o jego dobrostan.
0: Jaki kurier?
3: Wszystkiego spokojnego, Klaudiuszu. Po południu życzymy. Do usłyszenia.
0: Ja tylko, czy ja mogę jeszcze jedno pół zdania?
3: Proszę.
0: Obiecuję, że pół.
3: Proszę.
0: Powiem, że 411 to jest ta liczba, która, na którą teraz zerkam. Wiesz?
3: Tak? A skąd się... A jak to możliwe, że 411 miało być 400 równo?
0: Było. Jakiś czas temu.
3: Aha.
0: Ty mówisz o limicie, że miało być 400.
3: Tak, mi się wydawało, że...
0: Nie, limit to 600.
3: A, przepraszam.
0: Ale pędzi to w zawrotnym tempie.
3: Tak jak peleton TDS-u.
0: Chciałem powiedzieć, że Michał tak bardzo nie chciał, żeby go minęło. Zdradzę te tajemnice, dobra?
3: Możesz, ale to było uwarunkowane różnymi... Zostałem poddany presji, dlatego. No powiedz, co się wydarzyło, krótko.
0: Michał dwa razy się nawet zapisał, ale już rozwiązaliśmy ten problem.
3: To prawda.
0: Więc jeżeli państwo chcą spotkać Michała Porzyckiego na żywo oraz innych zacnych uczestników rajdu, i mogę też już chyba zdradzić, że zacnych uczestników koncertu życzeń, który odbędzie się prowadzących na koniec rajdu,
3: tak.
0: Oj, będzie się działo, przyznaję,
3: tak, tak.
0: To warto się zapisać. Wszystkie informacje na naszej radiowej stronie nowyświat.online/rowery. Tam znajdziecie państwo szczegóły. Miejsc ubywa w zawrotnym tempie. Przyznaję, że za każdym razem mnie to zaskakuje, zachwyca. Zawsze sobie myślę, o, jak będzie 100, to już będzie dobrze. A potem nagle, pyk, 400 miejsc już nie ma.
3: Tak. Strona internetowa, tak, tam wszystko państwo znajdą najważniejsze pytania i odpowiedzi i bardzo serdecznie dziękujemy za to, że państwo się wybierają do Łodzi, a właściwie w pobliże Łodzi. Klaudiusz Slezak opowiadał o polityce, jak się okazuje, i nie tylko o polityce, która jak zawsze ma wpływ na nasze życie. Bo jeśli ktoś próbuje nas, państwa, być może przekonać, że polityka nas nie dotyczy, to po raz kolejny udowodnił ów Klaudiusz oczywiście, że można być w błędzie. Tak bardzo można być czasem w błędzie. Kończymy. Za 24 minuty, godzina 17, to kłaniamy się panu Klaudiuszowi, zachęcamy do telefonowania i komentowania. 224 280 280. A pogoda? Za chwilę.

0: Pogoda.
1: Dziś na wschodzie i północnym wschodzie Polski mamy zachmurzenia, a także przelotne opady deszczu. Dobra wiadomość jest taka, że burze nie były prognozowane. Natomiast na pozostałym obszarze bez opadów. Najniższa temperatura to Suwałki, teraz 17 stopni Celsjusza. Najcieplej jest w Kłodzku i w Opolu 24 stopnie. Na więcej słońca możemy liczyć, ale dopiero jutro. I to tylko na południowym zachodzie, gdzie pogodny wyż będzie powoli wypierał zachmurzenie związane z frontem atmosferycznym, za którym to frontem przyleci cieplejsze powietrze, o którym mowa w mediach, w raportach synoptyków już od kilku dni. Na krańcach zachodnich termometry w kolejnych dniach mogą pokazać 30, ale na północnym wschodzie będzie niewiele ponad 20 stopni Celsjusza. Już teraz Państwa uprzedzam. Będą mogli Państwo, jeśli są oczywiście Państwo w drodze, na wakacjach, w podróży, to będzie można sobie wybrać 30 albo 20 z niewielkim haczykiem. To wszystko już niebawem. Więcej szczegółów dotyczących prognozy pogody, zapowiedzi temperatur wyższych, niższych, oczywiście w popołudniówce dziś do 19. W kolejnych raportach meteo najbliższy o 17.30. Wracam jeszcze do Państwa komentarzy związanych z cenami paliw na stacjach benzynowych w Polsce, ale nie tylko. Są różne autorskie pomysły, jak ulżyć naszym portfelom, budżetom. Pan Aleksander proponuje, aby to amerykański prezydent zapłacił Europie odszkodowanie za wzrost cen paliw, bo przecież to on do tego doprowadził swoimi działaniami w rejonie Zatoki Perskiej. Ma na myśli oczywiście izraelsko-amerykański szturm na Iran. Zastanawiam się, jak wymusić na politykach takie odszkodowania. Jak my, klienci, konsumenci, tankujący, kierowcy, moglibyśmy to zrobić. 224, 280, 280, czekam. Arctic Monkeys.

Piszą Państwo jeszcze, że szczekanie psów w tle wypowiedzi i relacji Klaudiusza Slezaka przypomniało Państwu o potrzebie uwolnienia pewnych emocji, pewnej energii, naturalnej energii zgromadzonej w czworonogach przebywających w pobliżu naszych słuchaczy. Krótko mówiąc, przypomnieli sobie Państwo, że tam też gdzieś psy czekają na spacer, a nie wszystkie potrafią z taką ekspresją mówić o swoich potrzebach. I jeszcze wciąż zastanawiamy się, w jaki sposób odzyskać pieniądze, które nadpłacamy właśnie, jeśli oczywiście korzystają Państwo z indywidualnego transportu samochodowego, płacąc za paliwo z własnej kieszeni, bo odezwali się także ci, którzy korzystają z samochodów służbowych, no z pewną taką wyższością zerkają teraz na innych, którzy płacą z własnego konta, z własnego budżetu, na przykład podczas wakacyjnych podróży. Dobrze, ja to wszystko rozumiem, że najlepszym samochodem, takim, który wjedzie na półmetrowy krawężnik, a poza tym jest najtańszy w eksploatacji, jest samochód służbowy, ale z kolei są i bardzo silnie obecni ci, którzy rowerują. Pan Tomasz zastanawia się, czy Łódź pomieści tylu chętnych do wzięcia udziału w tegorocznej edycji, jesiennej edycji Tour de Slezak. Na szczęście nie będziemy płynąć łodzią. Każdy ma swój rower, panie Tomaszu. Popołudnie małpa nowyświat.online. 14 minut do 17:00.

płocie pyłku, coraz cieplej. Burning Temptation, popołudniowy program. Jak to się stało, panie redaktorze? Niech pan to wyjaśni, że pan się dwa razy zapisał na rajd rowerowy, jesienną edycję Tour de Slezak. Otóż raz zapisałem się do mojej od jakiegoś czasu stałej grupy, a potem okazało się, że do grupy radiowców, rowerowców też muszę się zapisać i w ten oto sposób zapisałem się po dwakroć. Ale wykreśliłem się częściowo, będę w tej samej grupie, ale jako rowerowiec, radiowiec, nic się nie stało, gramy dalej i zwolniłem miejsce, więc nie blokuję. Proszę patrzeć na stronach internetowych Radia Nowy Świat, proszę szukać, proszę klikać w link dotyczący najczęściej zadawanych pytań i proszę pamiętać rowery@nowyswiat.online, gdyby ktoś miał jakieś pytanie jakiekolwiek. A wracając do tego, czym zajmują się politycy i dlaczego my musimy płacić za paliwo tak dużo, a potem próbujemy od nich te pieniądze odzyskać. Pani Grażyna napisała, ależ przecież jak tu patrzeć długoterminowo, będąc politykiem, skoro wybory są co 4 lata, co 4, co 5. No ale jak ktoś chce mieć trzecią prezydencką kadencję, choć konstytucja pozwala mu tylko na dwie, to chyba powinien na to zwrócić uwagę, ale to, pani Grażyno, tylko moja prywatna opinia.

0: Massive Attack. Panie redaktorze, skoro w tym roku podczas rowerowej wycieczki Tour de Slezak Łódź, to czy można przypłynąć rowerem wodnym? Oczywiście żadnych ograniczeń, my tego nie sprawdzamy. Zresztą państwo meldują, jeśli chodzi o spalanie państwa pojazdów, że to jest najczęściej właśnie przeliczane na butelki wody albo jakiegoś płynu, w którym woda jest nośnikiem różnych innych zawiesin, które państwo tam sobie wrzucają, mieszają, żeby lepiej się jechało. Zatem rower wodny jak najbardziej pasuje. Pytanie tylko, czy woda gazowana, czy nie gazowana, ale to też zostawiam państwu. Bardzo się cieszę, że państwo tak twórczo to wszystko rozwijają i mam nadzieję, że będzie czas na to, żeby się spotkać twarzą w twarz i o tym sobie porozmawiać podczas jesiennej edycji wycieczki rowerowej, która bywa nazywana rajdem, ale proszę pamiętać, że tam się nie ścigamy. Za 5 minut 17, za chwilę serwis informacyjny, a w drugiej godzinie porozmawiamy sobie o sztucznej inteligencji, która miała pomagać klientom między innymi sklepów internetowych, ale jak się okazuje, różnie z tym bywa.
1: Ludzie już się nauczyli, że dostają szybko odpowiedzi.
2: To ma być inteligentny chatbot lub wirtualny asystent, który szybko i sprawnie odpowiada na pytania i zna moją historię zakupową. A najlepiej jeszcze jakby pomógł optymalizować zakupy pomiędzy sklepami, no ale to już jest oczekiwanie wobec w ogóle AI.
0: Jakie państwo mają oczekiwania wobec nie tylko tych tak zwanych inteligentnych narzędzi, które dostępne są na stronach, na których robimy od czasu do czasu zakupy w sieci, czy gdy pojawia się asystent, który się grzecznie przedstawia i mówi, że jest sztuczną inteligencją i pomoże w zakupach, to państwo znikają z takiej strony, czy też nie? Proszę pisać, proszę telefonować 224 280 280. No i co z tą pamięcią? Sztuczna inteligencja może pamiętać o naszych zakupach, o których my wolelibyśmy zapomnieć. To wszystko po 17, a to z zestawu do głosowania. Tip Top Lista się poleca.

0: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Referendum w Krakowie, w wyniku którego odwołany z urzędu został prezydent Aleksander Miszalski, jest ważne, orzekł sąd apelacyjny. Orzeczenie jest ostateczne i nie przysługują od niego żadne środki odwoławcze. Oznacza to, że premier może wyznaczyć datę wyborów nowego prezydenta miasta. Ważność referendum była kwestionowana, gdyż pojawiły się doniesienia o rzekomych przypadkach łamania ciszy wyborczej, co mogło mieć wpływ na frekwencję i wynik. Sąd uznał, że nie ma na to wystarczających dowodów. Dotychczas swoją kandydaturę na urząd prezydenta Krakowa zgłosiło 12 osób. Do czasu wyboru nowego włodarza funkcję prezydenta sprawuje wskazany przez premiera dotychczasowy wiceprezydent miasta Stanisław Kracik. Od września zmieniają się zasady wystawiania refundowanych e-recept. Nowe przepisy mają ograniczyć liczbę błędów i uszczelnić system refundacji. Więcej na ten temat Olga Szygenda.
1: Dokładnie od 13 września lekarze będą musieli podawać więcej informacji na refundowanych e-receptach. Obowiązkowe będzie wpisywanie czasu trwania leczenia, dawkowania oraz odpowiedniej wielkości opakowania leku. System automatycznie sprawdzi, czy wszystkie dane są poprawne. Jeśli czegoś zabraknie lub pojawi się błąd, recepty nie będzie można wystawić. Jak wyjaśnia Centrum E-Zdrowia, chodzi o to, żeby ograniczyć liczbę pomyłek i zapobiegać przepisywaniu większej ilości refundowanych leków, niż wymaga terapia. Zmiany jednak nie obejmą m.in. recept pełnopłatnych, recept recepturowych czy tych farmaceutycznych.
0: Olga Szygenda, dziękuję za relację. Znakomity piłkarz Zinedine Zidane został trenerem reprezentacji Francji. Zastąpił na tym stanowisku Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata zakończył 14-letnią kadencję. Zidane był jednym z najlepszych piłkarzy świata przełomu wieków. Trzykrotnie wygrał plebiscyt na piłkarza roku. Był główną postacią reprezentacji Francji, gdy ta zdobyła Mistrzostwo Świata i Europy. W sumie w barwach narodowych rozegrał 108 meczów i zdobył 31 bramek. Debiut nowego selekcjonera odbędzie się 25 września w Turcji, gdzie Francuzi rozpoczną zmagania w Lidze Narodów. Zostaniemy przy piłce nożnej. Granica między oddaniem a fanatyzmem stanie się tematem tanecznego spektaklu, który po raz pierwszy trafi do Polski. Non plus ultras, Morica Ostróżniaka, czerpie z atmosfery stadionowych trybun i mechanizmów mediów społecznościowych, pokazując, jak rodzą się współczesne wspólnoty i zbiorowe emocje, mówi Alicja Berejowska, kuratorka pawilonu tańca i innych sztuk performatywnych.
2: Choć punktem wyjścia jest oczywiście świat piłki nożnej, stadionowe przyśpiewki, archiwalne nagrania meczów czy zdjęcia opustoszałych trybun, które myślę jeszcze żywiej wybrzmiewają na fali wciąż stygnących emocji po finałach rozgrywek Mistrzostw Świata, to przedstawienie szeroko wykracza poza sport. Kultura ultrasów spotyka się tutaj z polityką, a miejski styl życia z abstrakcyjnym ruchem.
0: Polska premiera odbędzie się 5 sierpnia w warszawskim pawilonie, a 8 sierpnia spektakl zostanie pokazany podczas krakowskiego festiwalu tańca. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Nareszcie sztuka, która dogania życie, politykę, życie i nie tylko. Bardzo dziękujemy, Robert Kawka, za niecałą godzinę o 18:00 kolejny odcinek serialu pod tytułem Serwisy Informacyjne, a tymczasem popołudnie małpanowyświat.online. Wracamy my.
4: Nowy Świat po południu.
3: Przeglądając wciąż skrzynkę na listy, wsłuchując się w Państwa głosy telefonicznie przesyłane 224, 280, 280 i oglądając to, co w grupie osób patronujących facebookowej grupie pani Grażyna napisała, czy skoro redaktor zapisał się na jesienną edycję Tour de Slezak w dwóch osobach, jedzie tandemem? Tak, będę taki trochę rozedrgany. Ja wszystko mam w rowerze podwójne. Koło z przodu, koło z tyłu. Kierownica ma stronę lewą, stronę prawą. Zatem i ja podwójnie muszę jechać. Jeśli są Państwo zainteresowani, to miejsca mamy jeszcze ostatnie. Proszę się pospieszyć. Ksenia Maćczak, Franek Wójcicki, Klaudia Kowalczyk, Olga Bobienko, Klaudiusz Slezak, Grzegorz Muranowicz, Kuba Ferlini, Michał Porycki. Druga godzina popołudniowego programu. Zanim przejdziemy do głównego tematu, zaprosimy Państwa na półkę z napisem Ćwierć wieku minęła, piosenka wciąż smaczna.

0: 25 lat temu.
1: Ostatnio słuchacz napisał: panie redaktorze, niech pan o tych piosenkach 25-letnich nie mówi, że stare, a dobre. Bo ja pamiętam dzień, w którym większość z nich po raz pierwszy usłyszałem w pewnym radiu, którego wtedy słuchałem bardzo namiętnie. Teraz już nie słucham, słucham was. Tak, piosenki ćwierćwieczki. Właściwie to jakby się w ogóle nie zestarzały. Czy przesadziłem znowu? W każdym razie dzisiaj Jugoton z panem Pawłem.

0: Bardzo się cieszę, że mogłem odświeżyć Państwa pamięć dotyczącą formacji Jugopolis, zwanej przez niektórych polską supergrupą. Kazik Staszewski, Tymon Tymański, Olaf Deriglasow, no i Paweł Kukiz. Gdyby wtedy ktoś nam powiedział, że za 25 lat będziemy słuchać tej piosenki w radiu, które będzie nadawało tylko w internecie, w czasach, kiedy jeden z bohaterów, których wymieniłem przed momentem, robi coś zupełnie innego i rzadko pojawia się na antenie tego radia, wypowiadając się na przykład na tematy polityczne, to pewnie nikt by nie uwierzył. Ogólnie nikt by wtedy w nic chyba nie uwierzył, a tymczasem Więcej wiary. Po 25 latach piosenki wracają w popołudniowym programie po 17. 10,5 minuty po 17, a my już za chwilę rozmawiać będziemy o sztucznej inteligencji, która miała być wsparciem dla sprzedawców, internetowych sprzedawców różnych rzeczy, przedmiotów i usług, ale czasem bywa, tak się zdarza, zniechęca klientów.
1: Ludzie już się nauczyli, że dostają szybko odpowiedzi.
2: To ma być inteligentny chatbot lub wirtualny asystent, który szybko i sprawnie odpowiada na pytania i zna moją historię zakupową. A najlepiej jeszcze jakby pomógł optymalizować zakupy pomiędzy sklepami, no ale to już jest oczekiwanie wobec w ogóle AI.
0: Pan Rafał napisał, że sztuczna inteligencja w sklepach działa na niego irytująco. Dużo bezsensownych pytań, zbyt obszerne wypowiedzi, mało precyzyjne informacje. Marketingowy bełkot. Po co? Po nic. A do tego taka sztuczna inteligencja lepiej wie, co ja chcę kupić, mimo że pisze, co mi jest potrzebne. Pisze pan Rafał w grupie osób patronujących. Jak się państwu współpracuje ze sprzedawcami, którzy nie są ludźmi, na stronach internetowych, w różnych internetowych miejscach, sklepach, sklepikach, punktach usługowych, a może nawet o infoliniach, w których czasem też rozmawiamy z robotem rozmawiających. Porozmawiajmy. 224 280 280.

0: Primal Scream i popołudniowy program Radio Nowy Świat. Popołudnie małpa nowyświat.online, facebookowo albo telefonicznie. Państwo mają, zawsze Państwo mają coś do powiedzenia i bardzo nas to cieszy. 224 280 280. A już teraz porozmawiamy sobie o sztucznej inteligencji, która z pewnością ma jakieś zalety. Może pomóc podczas zakupów w internecie. Jednak chatboty, które znajdujemy w sklepach internetowych, na różnych internetowych stronach, bardzo często irytują polskich konsumentów. Wynika z najnowszego badania Payback dla Rzeczpospolitej. Wielu z nas przerywa zakupy, jak to się ładnie nazywa, porzuca koszyk tylko dlatego, że asystent AI nie spełnia naszych oczekiwań. Zdaniem ekspertów jednak odwrotu od sztucznej inteligencji już nie ma. Opowie o tym Klaudia Kowalczyk.
1: Sztuczna inteligencja miała ułatwić nam zakupy, ale w praktyce bywa zupełnie inaczej. Jak wynika z badania Payback, sklepowe chatboty coraz bardziej irytują polskich konsumentów. Aż 59% internautów zrezygnowało z zakupu i porzuciło koszyk tylko dlatego, że automatyczny asystent nie potrafił rozwiązać ich problemu.
2: Chyba największą trudność na ten moment to jest kompleksowość naszych pytań.
1: Mówi Michał Wójcik z platformy Alsendo.
2: AI dobrze sobie radzi jako taki doradca na etapie poszukiwania i porównywania produktów i tutaj rzeczywiście z tego badania też wynika, że Polacy ufają takim rekomendacjom. Przy czym najlepiej działa to standardowo w takich typowo e-commerce'owych, czyli związanych z handlem internetowym kategoriach najbardziej znanych, czyli elektronika, na przykład smartfony, czy produkty, które bardzo łatwo porównać, ponieważ tam są mierzalne parametry typu specyfikacja produktowa, wysokość, szerokość itd., itd. I tu rzeczywiście AI sobie bardzo dobrze radzi, szczególnie, że kiedyś bardzo mocno popularne było top 10 najlepszych produktów. Teraz można zapytać się o top 10 najlepszych produktów AI i też ci może podpowiedzieć, na co warto zwrócić uwagę przy zakupie tego typu produktów.
1: Choć deklarujemy spore zaufanie do cyfrowych asystentów, nie wierzymy im bezgranicznie. Aż 94% użytkowników samodzielnie weryfikuje podpowiedzi AI, obawiając się o bezpieczeństwo danych lub brak trafności ofert.
3: Zdaniem konsumentów to ma być inteligentny chatbot lub wirtualny asystent, który szybko i sprawnie odpowiada na pytania i zna moją historię zakupową. A najlepiej jeszcze jakby pomógł optymalizować zakupy pomiędzy sklepami, no ale to już jest oczekiwanie wobec w ogóle AI.
1: Wyjaśnia Katarzyna Czuchaj-Łagut z Mobile Institute.
3: To, co obserwujemy w tym roku, to jest spadek zaufania do rekomendacji AI. I w postaci czatów, w sklepach, ale generalnie też tych asystentów AI, z których sobie korzystamy na własnym komputerze, na własnym telefonie po prostu. I mamy coraz więcej na to, że te podpowiedzi jednak wymagają potem jeszcze weryfikacji. Ocena, że czaty są bardzo pomocne, spadła nam z 22 do 12%. Określenia, że czasami są pomocne, ale właśnie często wymagają tej dalszej pomocy człowieka, tu mamy wzrost dwukrotny, z 37 do 68%, a wśród zetek nawet do 84%, czyli osoby, które faktycznie testują te rozwiązania, no są zdania, że one nie do końca się sprawdzają.
1: Co ciekawe, Polacy wcale nie unikają nowinek technologicznych. Należymy do europejskiej czołówki e-commerce i spędzamy na e-zakupach średnio 2 godziny tygodniowo. Podobnie jest z samą branżą. Wcale nie jest w odwrocie. Jak wskazuje Anna Goreń z Pracuj.pl, sektor IT i sztucznej inteligencji wraca do łask. Firmy technologiczne znów zatrudniają. To dane za pierwsze półrocze tego roku.
4: Firmy wznowiły inwestycje technologiczne. Branża technologiczna przechodzi jednak wyraźną transformację. Zapotrzebowanie na specjalistów od sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego wzrosło aż o 111%. Pracodawcy szukają głównie osób gotowych na błyskawiczne wdrożenie nowych rozwiązań. Dlatego 48% ofert w IT kierowano do specjalistów na poziomie mid, a 34% do seniorów.
1: W natłoku produktów, cen oraz promocji przydaje nam się wsparcie. To oczywiste, ale na końcu i tak chcielibyśmy widzieć po prostu człowieka. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
0: Ja to sobie nawet wyobrażam. Taki człowiek, który jest dla nas wsparciem podczas używania mechanizmu stworzonego przez sztuczną inteligencję i przez tęże sztuczną inteligencję nadzorowanego. To mi się bardzo podoba. Czy sieci handlowe, Państwa zdaniem, platformy sprzedające usługi albo przedmioty, produkty powinny udostępnić nam taką funkcję wyłączania sztucznej inteligencji na stronie? W jaki sposób mogłyby zahamować hamować odpływ klientów. O tym po 17.30 Ksenia Matczak porozmawia z Edytą Kochlewską, redaktor naczelną portalu dlahandlu.pl. Czy rzeczywiście odwrót od technologii, powstrzymanie technologii jest już dzisiaj niemożliwe. Czytam jeszcze Państwa komentarze. Piszą Państwo o sztucznej inteligencji, na przykład pomagającej, tu cudzysłów oczywiście, złożyć reklamację w banku. Pani Grażyna pisze, toż to droga przez mękę. Ja mam wrażenie, Pani Grażyna, że to właśnie o to chodzi, żeby Pani się jak najbardziej umęczyła podczas składania reklamacji. Być może Pani zrezygnuje, ale to tylko znowu moja prywatna teoria. Nie będę jej bronił jak niepodległości.

popołudniowy program. Sztuczna inteligencja, czy sprzedaje, czy pomaga kupować, a może tylko przeszkadza, czy gdy pojawia się na stronie internetowej, na której Państwo robią zakupy albo szukają jakiejś informacji, gdy pojawia się doradca sztuczno-inteligencki, AI-owy, wyłączają Państwo, zmieniają albo szukają opcji wyłączenia takiego właśnie doradztwa AI. Sami sobie poradzimy, byleby nam tylko sztuczna inteligencja nie przeszkadzała. Proszę podpowiadać 224, 280, 280 sposoby na to, jak znaleźć właściwą informację dotyczącą produktów. Na przykład pan Rafał podpowiada porównania produktów. Te halucynacje są straszne. Szukałem porównań dość niszowego produktu. Chodziło o zasilacz awaryjny i wymyślił sobie, ten doradca sobie wymyślił, że zasilacz nie nadaje się do zasilania monitora i że nie warto kupować do monitora, bo nie ma utraty danych, mimo że chodziło mi o podtrzymanie zasilania komputera z monitorem, albo że zasilacz nie ma wentylatora, a potem patrzę w specyfikację, a tam jest i to całkiem spory. Czy sztuczna inteligencja pomaga w Państwa przypadku w zakupach albo w pozyskiwaniu jakichkolwiek informacji na temat produktów i zakupów? Popołudnie małpa nowyświat.online.

0: są i tacy, którzy twierdzą, że sztuczna inteligencja jest bardziej ludzka niż nam się wydaje. Pan Piotr pisze w komentarzu, nie mogę się doczekać, bo to przecież nastąpi. Zobaczycie, straszy. Aż pewnego pięknego dnia przeczytamy, sztuczna inteligencja oświadczyła, że nie jest w stanie dłużej użerać się z klientami i ogłosiła strajk. Ja myślę, że najpierw założy związek zawodowy albo kilka, a potem otrzyma podwyżkę. A wracając do człowieka, który nadzoruje sztuczną inteligencję, czy też pomaga innym ludziom sztuczną inteligencję obsługiwać. Panie redaktorze, przecież to się dzieje. Czy robił pan ostatnio zakupy w jakimś dużym sklepie wyposażonym w kasę samoobsługową? Rzeczywiście, zdałem sobie sprawę z tego, że doczekaliśmy tych czasów. 224, 280, 280, czy sztuczna inteligencja podczas zakupów w internecie bardziej państwa zdaniem pomaga, przeszkadza, zachęca albo irytuje i odstrasza? Jest 17:30.
1: Pogoda.
0: Dziś nad Polską sporo chmur, a na północy i w Karpatach deszcz, wiatr umiarkowany i porywisty, na wybrzeżu do 60 km na godzinę. Najchłodniejszym miejscem w Polsce cały czas są Suwałki, w tej chwili na termometrach prawie 18 stopni, a najcieplej jest w Legnicy 25 stopni. Tydzień przywitał nas chłodem i deszczem, ale od jutra synoptycy zapowiadają powrót upalnego lata. Będzie więcej słońca, w wielu miejscach na termometrach znowu zobaczymy 30 stopni. Proszę się przyznać, kto czekał na taką informację. Pod koniec tygodnia pojawią się jeszcze burze, które mogą być dość gwałtowne i intensywne. Jeszcze raz do prognozy pogody zaglądam za godzinę po 18:30. Mam nadzieję, że będą Państwo uważnie słuchać. Sprawdzimy, gdzie jest najchłodniej, najcieplej i co dalej. Co dalej z pogodą? Im dalej w las, jutro, pojutrze. Sztuczna inteligencja wspiera, a może wręcz przeciwnie, może pomaga podjąć decyzję, ale na innej stronie, tam gdzie jej nie ma. Już za chwilę Ksenia Maćczak.

0: Cool Kids of Death i popołudnie małpanowyświat.online. W każdej sprawie można pisać. Pan Marcin chyba chwali się, że swego czasu szukał ubrania sportowego o bardzo konkretnych parametrach, odbiegających od tych tradycyjnych ubrań w trendach, jak napisał. Filtry w sklepach nie pozwalały odpowiednio zawęzić pokazywanej oferty, bo nie uwzględniały tych konkretnych cech, na których mu zależało. Wyszukiwarka, popularna wyszukiwarka internetowa też poległa i pomogła dopiero wyszukiwarka podłączona do sztucznej inteligencji, takie specjalne narzędzie, po wpisaniu do którego dokładnego opisu znalazł produkt. Co prawda w sklepie zagranicznym, ale się udało. No, czyli wszystko chyba polega na tym, żeby zadawać właściwe pytania. Ksenia Maćczak, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Sztuczna inteligencja przeszkadza, czy pomaga, zachęca, czy odstrasza? Proszę pamiętać, że koszt rozwoju takich narzędzi, bardzo wysoki, też jest wliczony w cenę produktu. Więc niezależnie od tego, czy państwo korzystają, czy nie, w produkcie na pewno zapłacą państwo właścicielom sklepów za sztuczną inteligencję, która tam gdzieś jest.
1: No i pytanie też, jakiego wyboru dokonamy dzięki temu, bo pamiętajmy też, że im bardziej zaawansowane narzędzie, tym bardziej ono jest kosztowne. A jak jest kosztowne, to łatwo możemy sobie wyobrazić, że nie wszystkich będzie na to stać. No więc pytanie też, czy nie zawężamy sobie tego rynku i przy okazji ofertę, jaką mamy przed sobą.

0: nie da rady.
1: A razem z nami w popołudniowym programie redaktor naczelna dla handlu.pl Edyta Kochlewska. Dzień dobry, pani redaktor.
2: Dzień dobry.
1: No to zacznijmy od zimnego prysznica. Z najnowszych analiz wynika, że niemal 6 na 10 internautów ucieka ze sklepów przez sztuczną inteligencję. Właśnie, to jest potężny chyba kryzys wizerunkowy technologii. To co nas tak naprawdę najbardziej w tej sztucznej inteligencji irytuje?
2: Myślę, że taka próba doradzenia nam zupełnie czegoś innego niż my chcielibyśmy
1: znaleźć.
2: Dostać albo znaleźć, tak? Dlatego, że są takie doświadczenia z, powiedzmy, operatorami komórkowymi, gdzie próbowaliśmy uzyskać jakąś pomoc i najczęściej kończyło się to połącz mnie z człowiekiem, tak? Bo to było na tyle niedopasowane i jakby nietrafne i przedłużające cały proces, że myślę, że na tym etapie jest teraz sztuczna inteligencja, na której do niedawna były takie zwykłe chatboty do rozmów z klientami, ale oczywiście to jest, można powiedzieć, taka choroba dzieciństwa i ona się zmieni, czyli już za chwilę sztuczna inteligencja będzie naprawdę niezwykle dobrze nam podpowiadać. Pytanie, czy zechcemy jej to oddać, i ja bym tu była z odpowiedzią raczej powstrzymajmy się, ale powiem to, dlaczego później.
1: To zaraz do tego przejdziemy, tak. A my potrafimy tej sztucznej inteligencji zadawać pytania, pani redaktor, bo może my nie potrafimy poszukiwać odpowiednio, wszak jest to urządzenie nowe, no i też sporo widzimy podpowiedzi, komentarzy, co powinniśmy, a czego nie powinniśmy. Słyszymy coraz częściej o to, że my za podpowiedzi dziękujemy, w ogóle nie wiedząc, że tak naprawdę każdy taki wyraz kosztuje.
2: No po pierwsze, ja mam takie poczucie, że jesteśmy na takim etapie trochę lampy Aladyna i dżina uwolnionego z tej lampy i my myślimy, że dżin jest na nasze usługi, ponieważ z nami rozmawia. A w rzeczywistości dżin został wypuszczony przez kogoś innego z lampy i on komuś innemu służy. A zatem jak dopóki sobie nie zdamy z tego sprawy, to ta nasza baśń Tysiąca Jednej Nocy rzeczywiście będzie takim snem, z którego się któregoś dnia obudzimy bardzo zdziwieni, gdzie tu jest ta nasza rzeczywistość. Więc myślę, że to jest pierwszy jakiś taki element naszego myślenia, że jak my... Pamiętajmy, można powiedzieć, że sztuczna inteligencja to jest coś, co przeczytało cały internet. Teraz jeszcze jest wersja, że próbują czytać książki wykupywane z antykwariatów, których nie było wcześniej w internecie. A zatem to jest narzędzie, które ma obok siebie zdania Sokratesa i Seneki razem z ceną masła w Biedronce. Tak? I jakby to jest taki miszmasz. No rzeczywiście, jak zadamy złe pytanie, to trudno uzyskać dobrą odpowiedź. A z drugiej strony, czy my tak naprawdę do końca wiemy, czego szukamy? Najczęściej jednak tej jakiejś podpowiedzi szukamy wtedy, kiedy nie jesteśmy pewni, czy lodówkę z takimi parametrami, czy lodówkę z innymi. No bo proste rzeczy naprawdę sobie umiemy jakoś załatwić. Z drugiej strony jesteśmy jako ludzie na takim etapie poszukiwania najlepszego. Bo Krystyna ma takie, a Julia takie, prawda? No to ja muszę mieć dwa razy lepsze. No może nie muszę, może mogę mieć zwykłe dla siebie, takie, które mi będą pasowały stuprocentowo. Może mam szeroką stopę i muszę mieć rozklepane buty, tak? A nie najbardziej wyszukane szpilki świata. Więc to jest też, jak mamy to wszystko w tym jednym prompcie zmieścić.
1: No właśnie, tylko sztuczna inteligencja pewnie o tym nie będzie wiedziała, to zaraz o tej empatii też porozmawiamy, ale zdaje się, że mamy głos słuchacza właśnie w kwestii zadawania pytań.
3: Chciałem zapytać, czy potrafimy zadawać pytania sztucznej inteligencji tak do końca. Tak sobie myślę właśnie, że sztuczna inteligencja ma często dużo więcej wiedzy od nas, a czy my potrafimy tą wiedzę wykorzystać?
1: O, właśnie. I co z precyzją?
2: No powiedziałabym, że trochę takie było też założenie sztucznej inteligencji, czy też wszystkich tych modeli, które mają nam pomagać, że one przenikną nasze ciemne i jasne strony i od razu jakby dojdą do sedna, gdzie zazwyczaj się krygujemy, chcemy, nie wiem, skórzaną spódnicę, ale nie potrafimy to opowiedzieć i idziemy w bawełnianą, tak? I jakby a sztuczna inteligencja jednak zamówi nam tą, o której marzymy i jakoś, no tylko to się nie dzieje, tak? Póki co to jest jednak taka wersja takich topornych jednak sytuacji, związanych głównie z tym, że świat dał nam za duży wachlarz wyboru, bo to jest coś, co nas po prostu blokuje, tak? Czyli prawie, że nie umiemy stanąć naprzeciwko tej fali, która czujemy, że za chwilę nas zaleje.
1: I właśnie w tym kontekście, pani redaktor, bo z jednej strony my przed tymi botami w ostatnim czasie zaczęliśmy uciekać, ale z drugiej strony przecież czytamy o atrofii decyzyjnej. Przeciętny Polak porzuca koszyk, bo jest zmęczony porównywaniem setek ofert. Czyli nie lubimy AI, ale bez niej toniemy też w tym cyfrowym szumie.
2: Nie tylko cyfrowy, można powiedzieć, że ta era hipermarketów, która się skończyła w jakimś sensie, bo wolimy pobiec szybko do mniejszego sklepu i tam złapać z półki coś, gdzie nie ma 30 rodzajów sosów, tylko jest jeden lub dwa, jest jednym z tych przykładów, tak? Jakby ten rodzaj decyzyjności, który w tym świecie miał być jakoś łatwiejszy, a staje się z każdym dniem trudniejszy, no bo właśnie trzeba wybrać najlepszy, jedyny, ten pik taki zupełny, no powoduje, że kiedyś Tesco wpadło na ten pomysł, że właśnie z listy majonezów tam 12 zjechało do 2, bo jak mieliśmy robić zakupy szybciej. Wiadomo, jak się skończyło, Tesco musiało wyjść z Polski, no ale jakby myślę, że teraz jest następny etap. Poznaliśmy chińskie platformy, na której każdej z nich można spędzić całe życie, szukając, nie wiem, najlepszej nici do czegoś, tak? A zatem, no nie chcemy jednak spędzić tam całego życia, wysyłamy AI, no tylko, że AI nie pracuje dla nas, pracuje dla operatora i trzeba to sobie jakby powiedzieć.
1: No właśnie, właśnie, bo skoro te algorytmy mają nam doradzać i bezwzględnie odsiewać ten, no rozmawiamy dzisiaj oczywiście o tym cyfrowym szumie, tak, ale ma pani rację, że spokojnie możemy to przełożyć na to, co widzimy w sklepach wielkopowierzchniowych i też mamy problem z podjęciem decyzji, ale trudno nie zauważyć, że no ten tradycyjny marketing chyba nam właśnie zaczyna umierać, no bo moja sztuczna inteligencja nie wybierze proszku do prania, który, nie wiem, lubię, do którego się przyzwyczaiłam, bo przyzwyczaiłam się do marki od lat i jestem z niego zadowolona, tak? Właśnie ona wybierze ten o najlepszym składzie w najniższej cenie. To pytanie też, czy sieci handlowe są gotowe na to, że ich klientem przestaje być pełen emocji człowiek, a staje się chłodny algorytm.
2: Pytanie, czy algorytm jest chłodny, bo co do zasady, teraz tak, marketing można by powiedzieć, zarówno można powiedzieć, że systemy już rozmawiają z systemami, to już trochę jest poza nami i kiedyś jeszcze było tak, że mogliśmy się przez chwilę zastanowić, a to ja dlatego zdecydowałem, bo widziałem tą reklamę. No i nawet powiedzmy nie byliśmy z tego zachwyceni, ale przynajmniej był jakiś związek przyczynowo-skutkowy, tak? Teraz to już wszystko jest oderwane. I można powiedzieć, że to niestety i promuje takie sytuacje, w których tylko wielcy z wielkimi mogą podjąć tą grę, no bo trzeba mieć budżety, żeby wszystko odpowiednio zaplanować i jakby właśnie łechtać jedną sztuczną inteligencję drugiej jakimiś komplementami czy właściwymi, nie wiem, podpowiedziami. A człowiek trochę z tego wypada, co najwyżej zostaje tym ostatecznym płatnikiem. Oczywiście nadal, powiedzmy, handel stacjonarny próbuje nas łapać na takie impulsowe sytuacje, a zatem coraz bardziej popularne są reklamy przy półce. Stoimy, ma do nas podejść ta właściwa informacja, mamy wybrać coś. Natomiast no, nasza uwaga też jest na tyle przeciążona, że trudno powiedzieć, ile z tego już trafi do naszej świadomości, jak non-stop oglądamy jakiś, powiedzmy, towar w sklepie internetowym. A zatem algorytmy rzeczywiście w tym sensie są jakimś wyjściem. No pójdziemy w jakąś stronę, zawsze się dogadamy i tak dalej, tak?
1: No dobrze, no ale to co w takim razie? No bo skoro teraz nie jesteśmy z tych algorytmów zadowoleni i tak naprawdę uciekamy, rozumiem, że technologicznie raczej nie ma szans na to, żebyśmy się cofnęli w czasoprzestrzeni i uciekli od niej. To co? To będziemy mieć za chwilę swojego jakiegoś osobistego, zaufanego asystenta AI w telefonie, który będzie za nas podejmował decyzję?
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Idzie to w stronę, wszyscy mówią o tej agentycznej rzeczywistości, w której to nasz agent, również z podpiętą kartą bankomatową, radzi sobie w naszym imieniu, tak jak kiedyś no nasz, nie wiem, konsjerż, pełnomocnik, tylko że to jest rodzaj delegowania swojego życia do sztucznej inteligencji. Pytanie, czy to jest krok, który chcemy zrobić.
1: Agentic commerce nazywa.
2: Tak, już niedługo. Tak, w związku z tym ta wersja tego jakby co do zasady cofnięcia na pewno nie. Kiedyś też był taki moment, że może byliśmy niezadowoleni z działania kas samoobsługowych. Coraz częściej one są już na tyle jakby sprytne, sprawne i o ile w pobliżu jest człowiek, który je tam jeszcze pogoni, to działa dobrze. A myślę, że też wejdziemy w taki okres, w którym no, do tych agentów nie będzie się już jak przyczepić. Tak, zresztą zapomnimy, jak to było wcześniej, a zatem do czego mielibyśmy się przyczepiać, tak? Ta pamięć nam się też bardzo szybko resetuje, no sprzed czasów, w których można było łatwo wykonywać płatności, kto już pamięta ten czas, że poszło się do okienka w banku i wypełniało się jakiś długaśny 26-cyfrowy numer bankowy, no w ogóle przedpotopowa rzeczywistość, więc myślę, że to się oczywiście nie zatrzyma i to niezadowolenie jest chwilowe, dopóki te systemy się nie poprawią. Z drugiej strony no, są takie przypadki sklepów takich zupełnie automatycznych, które też jakoś się niezupełnie przebiły, Amazon z nich zrezygnował, a też okazało się, że na końcu gdzieś w Indiach siedzieli ludzie, którzy w rzeczywistości, można powiedzieć, byli tymi algorytmami, bo było to tańsze niż rzeczywista sztuczna inteligencja, więc dzieje się na naszych oczach dużo.
1: A ten mój osobisty asystent będzie negocjował cenę bezpośrednio z elektroniczną etykietą na półce w markecie, omijając kasy?
2: Myślę, że może się tak wydarzyć, tylko znowu, ja bym była bardzo ostrożna w tym pytaniu, z jakiej ceny on negocjował, tak? Pytanie jest jakby, czy ta cena rzucona pierwsza nie była w ogóle ceną z sufitu, a później on nam mówi, słuchaj, wynegocjowałem ci 80%, my myślimy, wow, 80% w życiu bym nie dał rady. Tylko pytanie, czy ta cena, która była najpierw na półce, nie była fejkowa, no bo można powiedzieć, że Walkix z pewnymi swoimi narzędziami wkroczy dopiero później, bo zawsze prawo jest opóźnione względem technologii. Pamiętamy takie czasy, w których wszystkie wyszukiwarki podawały nam jakieś wyniki, a nie mieliśmy tej informacji, że najpierw są te sponsorowane. Tak? Dopiero to później się pojawiło. Tak samo było z opiniami, że trzeba pokazywać, czy te opinie są zweryfikowane i tak dalej. Ale to nie weszło od razu wtedy, kiedy zaczęły się te narzędzia pojawiać na rynku. Tak samo można powiedzieć, że teraz, no jak Walkix ma wkroczyć do tej sztucznej inteligencji między nas, a w tą naszą rozmowę, gdzie my do AI-a mówimy, słodki kiciu, daj mi odpowiedzi na jakieś tam pytania, tak?
1: Czyli co, stracimy też część swoich praw przy tej okazji, to chce pani powiedzieć?
2: Chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o prawa konsumenckie, na pewno ta historia związana z byciem tych jakby oczekiwaniem polecajek od AI jest póki co no pewną taką wolną Amerykanką i trochę dzikim zachodem, tak? Ponieważ nie wiemy, na jakich kryteriach to jest oparte i możemy tylko zakładać, że ci, którzy zapłacili za reklamę, są wyżej w tych podpowiedziach i tak dalej. Ale to jest jakby taka tabula rasa, która się dopiero pisze. A jeśli chodzi o prawo, ona się zapisze za kilka lat, kiedy będziemy mieli to wszystko włożone tak samo do kodeksu konsumenckiego.
1: A jak wiemy, prawo bardzo często nie nadąża za tym, co się pojawia w tej rzeczywistości. Także długo, długo pewnie będziemy bezbronni.
2: Póki co radziłabym po prostu chodzić do sklepów tak jak kiedyś. To jest pierwszy jakby pomysł. Drugi jest taki, czasami pytać babcię, tak? Bo ja mam czasami takie przekonanie, że AI wie to samo, co babcia, tylko może jest nam bliżej jakoś się skontaktować, tak? Bo trochę są to takie pytania, które tam wrzucamy, no wiemy od lat, że są na poziomie, można powiedzieć, przedszkolaków, tak? I jakby, no bo ponieważ ta cała wiedza się nam zresetowała jakoś, tak? W związku z tym, nie wiem, jaki materiał jest dobry do, który oddycha, z którego należy uszyć sukienkę, a z którego dresy. I to są takie wiadomości, które powie nam zarówno ja, jak i babcia, więc ja bym powiedziała, że czasami należy zamiast do kochanego kicia jaja zadzwonić do kochanej babci.
1: No a jeżeli ją mamy, to pewnie być może łatwiej będzie. To, o czym pani opowiada, brzmi naprawdę fascynująco, ale zanim ta wizja się spełni, to te sieci handlowe krwawią tu i teraz, tracąc klientów przez niedopracowane systemy. To wracam do początku naszej rozmowy. A co pani zdaniem platformy muszą zrobić tu i teraz, żeby zatrzymać ten odpływ, no bo jak sama pani powiedziała, odwrót od technologii nie wchodzi w grę.
2: Codziennie będą się poprawiać i to jest pewne, ponieważ te systemy naprawdę w trybie wykładniczym się uczą. Oczywiście uczą się zużywając nieprawdopodobnej ilości wody, ponieważ te systemy trzeba chłodzić, żeby się nam nie przegrzały. Wielkie firmy zatrudniają fizyków jądrowych, bo powoli ta energia, którą mamy z takich stacjonarnych, tradycyjnych źródeł w ogóle nie wystarcza, więc to jest też jakiś tam przeskok, który się wydarzy, kiedy zaprzęgną do tego energię jądrową. Więc można powiedzieć, że tak, ale to też proszę zobaczyć. Wszystkie te na dużą skalę systemy sztucznej inteligencji weszły stosunkowo niedawno, a my od nich oczekujemy już trochę takiego doradztwa na poziomie, no nie wiem, noblowskich profesorów, tak? W związku z tym...
1: No bo my się szybko przyzwyczajamy.
2: Oczywiście i każdego dnia jesteśmy wygodniejsi, każdego dnia... Wiadomo, że tak, natomiast myślę, że to jest taka sytuacja, że te rzeczy... co do których się zraziliśmy, no to też nie jest tak, że zupełnie porzucimy. No może porzucimy jedną markę na korzyść drugiej, ale w rzeczywistości no to też nie jest tak, że powiemy, nie, no to ja się buntuję i nie kupuję. No na ile się zbuntuję? Na tydzień? Tak? No więc, a później znowu wrócę, więc myślę, że ta wersja, a za tydzień to już będzie poprawione, tak? Więc ja myślę, że to się dzieje naprawdę w takim tempie, że póki co bronimy tej trochę swojej niepodległości kupieckiej, czy też zakupowej, osobistej, ale ulegniemy. Ulegniemy, bo te systemy się poprawią.
1: Mm-hmm. To jeszcze pani Alicja napisała, że chciała zamówić trochę leków i suplementów. To mnie do szewskiej pasji doprowadzili agenci sztucznej inteligencji w wyszukiwarkach aptek, pomijając już kwestię, że wyszukanie witaminy D w odpowiedniej dawce ich przerasta. Wolę manualne porównywanie cen i sprawdzanie w aptece, a sztuczną inteligencją gardzę jako narzędziem nieetycznym i wyłączam, gdzie się tylko da w przeglądarkach. To troszkę w nawiązaniu do komentarza pani Alicji. A spójrzmy jeszcze, pani redaktor, na ukryte koszty, bo z jednej strony branża e-commerce walczy z foliopakami i głośno mówi o ekologii, a z drugiej strony przecież nie jest chyba nowością i Ameryki tutaj nie odkryjemy, że napędza gigantyczny ślad węglowy. Przecież utrzymanie tych wszystkich modeli językowych, botów, analizowanie zachowań milionów internautów w czasie rzeczywistym pochłania naprawdę potężne ilości energii. Czy cyfrowy handel nie wpada też tutaj w pułapkę takiej właśnie potężnej hipokryzji? No i jedno zapytanie. Do zaawansowanego bota sztucznej inteligencji zużywa średnio 10 razy więcej prądu niż zwykłe wyszukiwanie w wyszukiwarce Google. Czy branża handlowa ma tego świadomość?
2: Branża handlowa ma i nic sobie z tego nie robi, ponieważ jej celem jest sprzedawanie, a zatem ten moment, w którym to też jest trochę taki pęd, no w tym sensie, że jak ktoś już zaczął i ktoś chce być liderem lub wiceliderem, to nie może sobie powiedzieć, a my pójdziemy tak zupełnie inną drogą. Nawet tak różne segmenty, jak nie wiem, dyskonty i branża luksusowa, muszą, można by powiedzieć, trochę myśleć prawie, że tymi samymi kategoriami, tak? Ten klient jakoś do nas musi trafić, a zatem musimy jakby inwestować w to, co jest współcześnie najważniejsze, czyli w technologię. A to, że to ma ślad węglowy, no pokryjemy to jakimś zielonym listkiem na stronie i jakoś to będzie. W związku z tym myślę, że wątek energii, o której mówiłam, że to już musi być energia jądrowa, wątek wody, ale w rzeczywistości dopóki ludzie chcą kupować i są gotowi, no to myślę, że to będzie grało i hulało niestety bez względu na te wszystkie koszty. Tylko myślę, że to, co my sobie powinniśmy uświadomić, to, że każde przeładowanie strony internetowej w naszym komputerze, kiedy robimy zakupy i tak dalej, to jest ten wydatek energetyczny, to jest ten wydatek wodny. A zatem no pytanie, na ile te sklepy stacjonarne, nawet z tymi swoimi wielkimi budynkami, nadal nie są jednak jakąś odpowiedzią na ten mniejszy ślad węglowy, tak? W związku z tym zawsze myślę, że trochę nie należy też odsuwać od siebie. No ja rozumiem, że giganci inwestują, to trochę jest po ich stronie, ale no to my jesteśmy tymi, do których ta oferta jest kierowana i to my też jakoś możemy wybierać, no bo na koniec się dziwimy, że fale upałów nas nawiedzają coraz częściej. Nie bez powodu.
1: To jeszcze a propos gigantów wspomnianych przez panią. Przecież stworzenie i utrzymanie zaawansowanej sztucznej inteligencji, która nie irytuje ludzi, będzie kosztować miliony. Czy to nie oznacza też takiego ostatecznego wyroku dla mniejszych, niezależnych sklepów internetowych, które być może nie dźwigną tych kosztów? Mniejsze sklepy obronią się przed unikalnym produktem?
2: Może w ten sposób. Jeżeli w rzeczywistości za każdym razem będziemy w tym internecie wyszukiwać, nie wiem, niszowych marek, no to żeby nas jakoś tam zadowolić, bo pamiętajmy, to trochę zawsze jest też kwestia personalizacji, że ta oferta ma jednak jakoś odpowiadać na nasze potrzeby, no to będzie nas kierowało w stronę mniejszych marek. No, natomiast trzeba sobie też powiedzieć, że będzie taki dzień, w którym zarówno te systemy będą płatne dla nas jako dla konsumentów, będą też bardzo drogie reklamowo dla marek i część z nich na pewno nie będzie w stanie tego udźwignąć. No i ten trzeci element, tak, tego jakby, jak nie ma tego w zasobach, to to nie istnieje, a zatem dopóki jakaś marka jakby nie wróci się do tak zwanej świadomości sztucznej inteligencji, ona nie zostanie nam podana w wynikach, także tu należy mieć oczy szeroko otwarte na ulicach, w różnych jakichś miejscach, które lubimy. No, pani jakaś wspomniała o suplementach diety. Pójść do apteki i porozmawiać z aptekarzem, który no, był parę lat na studiach i coś wie. Może jednak skorzystajmy z jego wiedzy. No więc myślę, że to są takie elementy, którymi możemy się jakoś próbować bronić, ale co do zasady jesteśmy na jednej prostej drodze do zalania zakupami proponowanymi przez AI.
1: Mówiąc krótko, jeżeli nawet ktoś będzie miał najlepszy produkt, to jeżeli wyszukiwarka go nie wyszuka, bo algorytmy będą promować coś zupełnie innego, no to nie dowiemy się, że dany sklep posiada jakiś dany produkt, którego akurat my poszukujemy, bo chcemy w jego posiadanie wejść. No to kończąc naszą rozmowę, nie chcę, żeby wchodziła pani w rolę wróżki, absolutnie na koniec, ale czy za 5 lat w ogóle jeszcze będziemy chodzić na zakupy?
2: Ja w dzisiejszym
1: rozumieniu tego słowa, czy po prostu będziemy opłacać abonament za życie, które zorganizuje nam sztuczna inteligencja?
2: Myślę, że za 5 lat nie, ale boję się jak za kolejne 5. Natomiast no jakby trochę rzeczywiście mamy taką tendencję do delegowania, zamawiania cateringu, żeby nie gotować, zanurzenia się w serialach, które już nam są trochę podane na tacy. To też jest taki element, że później z kolei ten algorytm jest na tyle dobry, że podaje nam już tylko takie seriale, które już widzieliśmy, a zatem powinny nam się spodobać. I na szczęście jesteśmy z tym znudzeni i wyskakujemy, więc to jest jakaś nasza też jedyna w tej całej historii, no powiedzmy, szansa wyskoczenia z tej pułapki, że to będą na tyle podobne rzeczy, że stwierdzimy, że po 15 pomarańczowych sukienkach mamy dosyć i może jednak pójdziemy na ulicę i zobaczymy, co tam jeszcze jest, zostało na jakimś bazarze i może stamtąd coś sobie weźmiemy.
1: A, ciekawe, ile jeszcze sztuczna inteligencja pułapek nam przygotuje po drodze, pani redaktor, ale to już na osobną dyskusję. Redaktor naczelna dla handlu.pl Edyta Kochlewska dziś razem z nami w popołudniowym programie. Pięknie dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję, dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Rozmowę przygotowała Ksenia Maćczak, a państwo słuchając mówią.
4: Kiedyś nastąpi pojedynek na chwyty marketingowe między sztuczną inteligencją, a między mną. Waga ciężka. Niestety po przegranym pojedynku usłyszę znany tekst.
5: Graliśmy uczciwie. Ty oszukiwałeś i ja oszukiwałam. Wygrał lepszy.
4: Wtedy ja opowiem. Inteligencja, a skąd ty właściwie wiesz, że ja oszukiwałem?
0: Skoro nauczyliśmy sztuczną inteligencję naszych zachowań, to ona wie o nas nawet to, czego my o sobie nie wiemy i nigdy nie pomyślelibyśmy. Za 3 minuty, niecałe 3 minuty, 18:00. Tu popołudniówka, to Madness.

konspiratorskie zarzuty w dwóch sprawach. Wycofania w marcu 2023 roku, gdy był prezesem Orlenu, ze wszystkich punktów sprzedaży Orlenu jednego z numerów tygodnika Nie oraz podejrzenia składania fałszywych zeznań przed sądem. Przed siedzibą prokuratury na europosła czekali przedstawiciele PiS oraz zwolennicy partii.

0: Daniel Obajtek nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień do czasu zapoznania się z materiałem dowodowym. Dziennikarzom powiedział, że jest dumny z tych zarzutów. Na lotnisku w Tuluzie wylądował odrzutowiec Airbus A350. Wystartował z australijskiego Melbourne i po ponad 24 godzinach bez międzylądowania dotarł do Francji. Ten lot testowy był kluczowym krokiem dla projektu Project Sunrise linii Qantas, którego celem jest ustanowienie najdłuższych na świecie komercyjnych tras bez międzylądowania, bezpośrednio łączących wschodnie wybrzeże Australii z takimi kierunkami jak Londyn i Nowy Jork. Na nocnym niebie można już podziwiać Perseidy. Czas ich aktywności przypada właśnie na lato. Nie są to spadające gwiazdy, a fragmenty meteorów związanych z kometą Swift-Tuttle. Rój jest znany od starożytności, jednak nie jest najbardziej spektakularnym na naszym niebie, mówi Magdalena Więcek-Olszewska, astronomka z gdańskiego Hewelianum.
1: Perseidy są takim najpopularniejszym rojem meteorów, bo możemy je obserwować w wakacje. W wakacje długo jesteśmy na zewnątrz, często gdzieś tam leżąc na plaży czy na kocu spoglądamy nocą w niebo, jest ciepło i przyjemnie. Ale takim najintensywniejszym rojem są geminidy, które można zobaczyć zimą. Wtedy jest ponad 100 spadających gwiazd w ciągu jednej godziny.
0: Najbardziej spektakularny pokaz spadających gwiazd szykuje się jednak w nocy z 12 na 13 sierpnia. To właśnie wtedy przypada maksimum roju meteorów, podczas którego można zobaczyć nawet 100 rozbłysków na godzinę. W przyszły piątek, 7 sierpnia, startuje jeden z najgorętszych festiwali tego lata, African Beats. To 3 dni pełne afrykańskich rytmów, magicznych koncertów, spotkań podróżniczych, warsztatów, kina, tańca i niezwykłej atmosfery. Wystąpią tacy artyści jak Fatoumata Diawara, Kassiva Mutua czy Tammy Crest. Impreza odbędzie się we wsi Kawęczyn pod Warszawą, mówi Kuba Malinowski, główny organizator festiwalu.
2: African Beats Festival to jest 3-dniowa kraina, do której najlepiej przyjechać, włączyć się i zostać z nami na 3 dni, żeby zintegrować się z ludźmi, żeby zbudować społeczność ludzi otwartych, ludzi tolerancyjnych i ludzi, którzy widzą w drugim człowieku tylko i wyłącznie piękno, bez względu na kolor skóry.
0: Przypomnijmy, festiwal African Beats startuje w piątek, 7 sierpnia we wsi Kawęczyn pod Warszawą. Więcej na jego temat jutro o 8.50 w porannym paśmie, gdyż Radio Nowy Świat jest jego patronem medialnym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: No to pan redaktor teraz popsuł trochę rzeczywistość. To nie są spadające gwiazdy. Tak się fachowo mówi, że to meteory jednak, tak? A ludzie czekają na gwiazdy właśnie. Na gwiazdy. I co teraz? A przy okazji przypominam 12 maksimum, ale tego samego dnia przed zachodem słońca zacznie się jeszcze jedno piękne widowisko. Zaćmienie. W Warszawie 81% tarczy słonecznej tylko trzeba zostanie zasłonięte księżycem, tylko trzeba być gdzieś, gdzie słońce nie będzie przysłonięte.
0: Zaćmienie słońca dziś na Nowogrodzkiej i spadające gwiazdy też dziś na Nowogrodzkiej.
3: Niech pan redaktor wszystko potrafi w tej polityce utytłać. 4 minuty po 18.
4: Nowy Świat po południu.
3: Chociaż oficjalnej decyzji jeszcze nie mamy, jeszcze nie wiemy. Może to nie będzie wykluczenie, może to będzie jakieś wielkie podzielenie, połączenie, przemieszanie, rozwarstwienie. Proszę wpisywać swoje propozycje. popołudnie@nowyswiat.online. A tymczasem zaczynamy 3 godzinę popołudniowego programu. Oczywiście także z Państwa telefonami 224 280 280. Bardzo się cieszę, że Państwo tam są. My tu też do 19. Wtorek, 28 dzień lipca.

0: Grizzly Bear. Wracając jeszcze do sztucznej inteligencji, o której rozmawialiśmy po 17 w popołudniowym programie, czy wspiera strony zakupowe, sprzedażowe, czy zniechęca klientów, okazuje się, że coraz więcej osób rezygnuje, porzuca koszyk, rezygnuje z zakupów, gdy do wszystkiego wtrąca się asystent AI. Pan Tomasz pisze, że nie ma nic przeciwko asystentom AI, po prostu pamiętam radę dziadka, aby z koniem się nie kopać. Koń ma twardsze kopyto niż ja, a AI nie musi szukać w internecie, bo AI jest internetem. Przy okazji pozostawia sobie nasz słuchacz ironię i żart, których to AI wciąż jeszcze nie ogarnia. Myślę, że jeszcze długo będzie to pańska domena. I pan Wolfgang komentuje w grupie osób patronujących. My się zastanawiamy, czy potrafimy zadawać dobre pytania sztucznej inteligencji podczas zakupów, tak żeby dostać tę odpowiedź, która nas interesuje. A tymczasem nawet oglądając wiadomości, takie telewizyjne ma na myśli nasz patron, rzadko kiedy zadajemy sensowne pytania, nawet retoryczne, jeśli tylko przekaz pasuje do naszych poglądów. Jestem chyba po pańskiej stronie. Jestem po stronie tych, którzy wspierają Radio Nowy Świat. Jestem po stronie tych, którzy komentują w grupie osób patronujących. Gdyby chcieli państwo dołączyć do tej grupy, polecam Facebook, polecam patronowanie i patronite.pl. A w trzeciej godzinie popołudniowego programu porozmawiamy sobie o tym, dlaczego panie chętniej rozpoczną nowy etap kariery zawodowej w zawodzie, który kojarzył się wcześniej z mężczyznami, a panom akurat w sfeminizowanych zawodach jakoś nie jest zbyt wygodnie.
1: Kobiety sobie doskonale radzą w branży budowlanej. Absolutnie łammy ten stereotyp, że to jest branża typowo męska. Mamy wspaniałe inżynierki na budowach, wspaniałe kierowniczki budów.
2: Są zaskoczeni, że kobiety pracują w tej branży, ale my potrafimy wszystko zrobić i ich zaskoczyć.
0: Czy jeśli panie decydują się na zawód do tej pory kojarzący się z mężczyznami, to robią to dla pieniędzy, dla prestiżu, a może dlatego, że w danej branży brakuje rąk do pracy i pracodawca bierze wszystkich, byleby tylko byli rzetelni, kompetentni. Przecież kompetencja nie ma płci. 224 280 280 popołudnie@nowyswiat.online. Raport Olgi Bobienko na ten temat już za chwilę, a po 18.30 spotkamy się z Justyną Zacharuk, psycholożką i trenerką mocnych stron Instytutu Galupa.

0: I tak to się właśnie kręci. Round and round. 17 minut po 18, a w popołudniowym programie teraz porozmawiamy o zawodach uchodzących do tej pory za typowo męskie i o tych, które są silnie sfeminizowane. Choć coraz częściej mówi się o przełamywaniu zawodowych stereotypów, to te zmiany przebiegają tylko w jedną stronę. Panie są jakby bardziej elastyczne. Skąd bierze się ta asymetria i dlaczego granice jednych profesji zacierają się szybciej niż w przypadku innych? Najnowsze dane pokazują, że największe dysproporcje wciąż dotyczą sektorów, od których zależy codzienne funkcjonowanie całego społeczeństwa. Czy decydują o tym wyłącznie stereotypy? A może ważne są takie rzeczy jak prestiż czy wysokość zarobków? O tym, jak wygląda dziś zawodowa mapa, gdy tworzymy ją także w ujęciu o kobiety i o mężczyzn w Polsce, to wszystko przygotowała Olga Bobienko.
1: Kobiety znacznie częściej decydują się na wejście do zawodów zdominowanych przez mężczyzn, niż mężczyźni wybierają profesje kojarzone z opieką, edukacją czy pomocą społeczną. Najbardziej męskie pozostają budownictwo, transport, górnictwo i rolnictwo. O przełamywaniu stereotypów związanych z podziałem zawodów na męskie i żeńskie mówi prezeska budowlanej grupy Erbud Agnieszka Głowacka.
2: To bardzo ciekawa praca, bardzo dobrze płatna, w której brakuje ludzi. Także jest duże pole do popisu dla kobiet. Kobiety sobie doskonale radzą w branży budowlanej. Absolutnie łamy ten stereotyp, że to jest branża typowo męska. Mamy wspaniałe inżynierki na budowach, wspaniałe kierowniczki budów, które wznoszą niesamowite budynki i proszę sobie tylko wyobrazić, jak taka kobieta przechodzi obok hali koszyki i mówi, ja to zbudowałam.
1: GUS wskazuje 19 zawodów, w których mężczyźni stanowią co najmniej 98% pracujących. Z kolei najbardziej sfeminizowane pozostają zawody związane z ochroną zdrowia, opieką społeczną i wczesną edukacją. Tam mężczyzn wciąż jest jak na lekarstwo. Dlaczego ta zmiana przebiega tylko w jedną stronę? Jednym z powodów są pieniądze. Branże zdominowane przez mężczyzn należą do lepiej wynagradzanych. Średnie wynagrodzenie w budownictwie jest wyższe niż w edukacji o ponad 1000 zł miesięcznie. Za wyborem zawodu stoi też często nie tylko pasja, ale również ekonomia i prestiż, jaki od lat przypisujemy poszczególnym profesjom. Jednocześnie kobiety coraz śmielej wchodzą tam, gdzie jeszcze niedawno były wyjątkiem. Pracują przy systemach radarowych, przeciwlotniczych czy antydronowych, zarządzają projektami w sektorze obronnym czy kierują zespołami technologicznymi, o czym mówi ekspertka branży zbrojeniowej Joanna Ryngwelska.
3: Kobiety nie wybierają łatwej ścieżki. Kobiety, jeżeli oczywiście mamy pełne wsparcie, nie tylko kobiet, ale również mężczyzn, jesteśmy w stanie pokonywać bardzo duże przestrzenie, jesteśmy w stanie kończyć świetne doktoraty, zarządzamy dużymi projektami zbrojeniowymi. Ja przez swoją ścieżkę kariery odczułam to. Bez wsparcia zarówno kobiet, jak i mężczyzn, dzisiaj pewnie nie podjęłabym się wielu wyzwań.
1: Eksperci zwracają uwagę, że nie chodzi już wyłącznie o równość szans, bo w wielu branżach technicznych albo obronnych zwyczajnie brakuje specjalistów. Ale ze zdziwieniem bardzo często styka się wulkanizatorka Barbara Jarocka.
4: Prowadzę samochód na kanał, unoszę go do góry, odkręcam koła, czyszczę je, wymieniam opony, wyważam, przykręcam, opuszczam i gotowy do wyjazdu. I spełniam oczekiwania mężczyzny, który był zaskoczony widząc kobietę wykonującą pracę. Są zaskoczeni, że kobiety pracują w tej branży. Ale my potrafimy wszystko zrobić i ich zaskoczyć.
1: Wolniej zmienia się druga strona rynku pracy, bo mężczyźni nadal rzadko wybierają zawody opiekuńcze czy edukacyjne, choć właśnie tam również brakuje rąk do pracy. Socjologowie wskazują, że wciąż silnie działa przekonanie, że takie profesje są mniej prestiżowe, gorzej opłacane i nie pasują do tradycyjnego modelu męskości. To sprawia, że stereotypy nadal wpływają na decyzje zawodowe, choć już nie w takim samym stopniu jak jeszcze kilkanaście lat temu. Olga Bobienko, Radio Nowy Świat.
0: Po 18.30 dołączy do nas Justyna Zacharuk, psycholożka i trenerka mocnych stron Instytutu Galupa, z którą porozmawiamy o tym, czy rynek pracy wymusił albo zaczyna wymuszać wreszcie zanik zjawiska praca tylko dla mężczyzn albo praca tylko dla kobiet. Czy jesteśmy gotowi na to, żeby zapomnieć o płci i rozmawiać o kompetencjach? No tak, ja wiem, o sile fizycznej, także o zdolnościach, o umiejętnościach, o tym wszystkim. wszystkim, co jest zdecydowanie ważniejsze od tego, czy przychodzimy do pracy w spodniach, czy w spódnicy, co też przecież nie ma już żadnego znaczenia. Popołudnie małpanowyświat.online. Jeśli zechcą Państwo dopisać ciąg dalszy tej historii albo zadać pytanie, które pojawi się po 18.30, bardzo proszę, można dzwonić 224 280 280. Radiohead.

Odezwał się pan Grzegorz, który, jak pisze, jak twierdzi, pozwala sobie na łamanie zawodowych stereotypów. Jest nauczycielem języka polskiego, jest logopedą. Na roku było nas 4 na 200 dziewczyn, a zaraz po studiach pracowałem w przedszkolu jako wychowawca. Choć tam akurat było nas porówno. 3 panów i 3 panie. Pan Grzegorz pisze, państwo też mogą, popołudniemałpanowyświat.online. Zastanawiamy się nad tym, dlaczego panie chętniej sięgają po zawody do tej pory kojarzone raczej z mężczyznami, a panowie w drugą stronę jakoś tak mniej chętnie. Z czego to wynika? Przecież rąk do pracy brakuje w tak wielu branżach. Zapraszam do wzięcia udziału w tej dyskusji. Wrócimy do niej po prognozie pogody. Pogoda za 3 minuty.

0: Pogoda.
1: W Suwałkach cały czas najchłodniej, temperatura spada już teraz poniżej 17 stopni, a najcieplej w Opolu i Wrocławiu 24 stopnie Celsjusza. Polska jest dziś między wyżem znad Europy Zachodniej a niżem znad Finlandii. Drugi wyż kontynentalny rozpościera się od Zatoki Biskajskiej i Anglii aż po łuk Karpat na wschodzie. I po ich północnej stronie mamy ośrodki niżowe, natomiast południe Europy, a zwłaszcza akweny Morza Śródziemnego są w zasięgu podwyższonego ciśnienia. I ta cała sytuacja sprawia, że w naszej okolicy mamy tak zwany zachodni przepływ powietrza. Już za kilka dni dzięki niemu przyleci do nas upał i na krańcach zachodnich termometry znowu pokażą plus 30, 35 nawet stopni Celsjusza. Natomiast w dzielnicach wschodnich temperatura nie powinna przekroczyć 30 stopni. W popołudniowym programie to już za moment rozmowa o tym, dlaczego panie są bardziej skłonne, chętniejsze, bardziej otwarte na przyjęcie oferty pracy z branży, która do tej pory uchodziła za męską albo taką, która, w której panowie radzą sobie lepiej. W przypadku panów sytuacja jest nieco inna, ale państwo komentują, podpowiadają, państwo pytają, sugerują. Bardzo się cieszę, że aktywność w grupie osób patronujących nie gaśnie. To na Facebooku, tam państwa zapraszam. Można też telefonować 224 280 280.

0: Przepytanie.
1: Justyna Sacharuk, psycholog, trenerka mocnych stron Instytutu Gallupa, już razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dodam jeszcze, współzałożycielka firmy Mocne Strony Naturalnie. Jak wynika z opublikowanego niedawno eksperymentalnego badania Głównego Urzędu Statystycznego na temat zróżnicowania zawodów na rynku pracy w Polsce, większość tak zwanych męskich zawodów powiązana jest z branżą budowlaną, górniczą, transportową i rolniczą. W sumie jest to 19 zawodów, w których panowie stanowią przynajmniej 98% zatrudnionych. Tu tak zwana skala koncentracji jest wyższa niż w przypadku najbardziej sfeminizowanych profesji, do których należą głównie te związane z ochroną zdrowia, opieką społeczną czy wczesną edukacją. Z badania wynika też, że kobiety częściej, chętniej wybierają męskie zawody niż panowie sfeminizowane. I właściwie, jak się tak temu wszystkiemu przyjrzymy, nie powinno to nas dziwić, bo profesje zdominowane przez mężczyzn często są lepiej wynagradzane i cieszą się wyższym prestiżem. Z danych GUS wynika na przykład, że w 2024 roku tak zwany średni personel w budownictwie zarabiał niecałe 9 tysięcy złotych na rękę, a w edukacji mniej więcej 7,5 tysiąca. Choć ja mam wrażenie, pani Justyno, że w przypadku branży budowlanej trudno powiedzieć o tym, że większa liczba panów wynika jedynie z wyższych wynagrodzeń czy wyższego prestiżu branży.
2: O, to bardzo dobre pytanie, bo to jest, myślę, że warto się zatrzymać nad tym, czym jest w ogóle prestiż.
1: Ha, no tak.
2: Bo wyobrażam sobie, że prestiżem dla wielu kobiet, ale też i mężczyzn oczywiście, może być na przykład to, że mają unikatowe kompetencje, a z tym się kojarzy branża budowlana. Albo na przykład, że mają duże obszary odpowiedzialności. Mm-hmm. Albo na przykład, że mają władzę dużą. I jak popatrzymy na prestiż od tej strony, to wyobrażam sobie, że taka branża budowlana dla kobiet jest bardzo atrakcyjna nie tylko z perspektywy finansowej, ale właśnie na przykład z perspektywy prestiżu rozumianego w bardzo różny sposób. Więc jak przywołał pan badanie GUS-u, to też pomyślałabym o nim wielowymiarowo, czyli na przykład co to znaczy prestiż, co to znaczy wpływ, jak my go rozumiemy, ale też myślę, że my, kobiety, coraz bardziej potrzebujemy być widoczne, potrzebujemy mieć wpływ i co więcej, zaczynamy coraz bardziej w siebie wierzyć. Więc w gruncie rzeczy, dlaczego nie zajmować miejsc pracy albo nie aplikować tam, gdzie wcześniej było nas mniej, skoro nasze potrzeby również się zmieniają.
1: Tak, ja to rozumiem, tylko zastanawiam się nad tym pytaniem, które stawiają sobie różni eksperci z zakresu obserwacji, analiz rynku pracy, dlaczego panie pojawiają się tam, gdzie panowie do tej pory rządzili, to cudzysłów oczywiście, a w drugą stronę to już tak płynnie nie wynika, z badań nie przenika. Z badań wynika też, że najmniej pań znajdziemy w branżach związanych z górnictwem, czy też odkrywkową eksploatacją złóż, ale kobiety częściej wybierają męskie zawody niż panowie sfeminizowane. Czy panowie mogą się z kolei bać tego, że wraz ze zmianą pracy, a chociaż ktoś pochwali ich elastyczność być może, otwartość, odwagę, stracą odrobinę prestiżu albo pieniędzy. A może w tych zawodach sfeminizowanych jest za mało pracy, bo tam z kolei kobiety tak silnie rządzą, że trudno się wgryźć, przebić.
2: Ja myślę, że trochę poruszamy wątek w ogóle odwagi. I żeby pogadać o tej odwadze, jaka jest między, albo jaka jest, dotyczy kobiet, jaka jest mężczyzn, myślę, że w ogóle warto powiedzieć, z czego ona się składa. No bo ona ma takie trzy budulce, jak wzorce, wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. To, co ja obserwuję, to to, że jest coraz więcej wzorców, które mówią na przykład do kobiet. Mhm. Odważ się, nie ma ograniczeń, spróbuj, możesz. Pytanie, jakie na przykład wzorce otrzymują mężczyźni. Prawdopodobnie to jest jakieś uproszczenie, ale na nie się pokuszę. Mogą być takie pod tytułem bądź silny, zarabiaj, bądź stabilny, utrzymuj na przykład swoją rodzinę. No to myślę sobie o tym, że jeżeli mamy taki wzorzec, to z tą elastycznością i na przykład pójściem ze swoimi marzeniami, które niekoniecznie są lukratywne, może być już trudno. Drugi wątek to jest wsparcie. Myślę, że kobiety cudownie zaczynają się wspierać i mówią komunikat spróbuj. Mnóstwo jest na przykład kampanii, które mówią dziewczyny na politechniki, albo dziewczyny do IT, albo dziewczyny do technologii. Jednocześnie, ja przynajmniej mało słyszałam, panowie na wydział pedagogiczny, albo panowie wspierający wczesną edukację. No nie, no to by mogło być potraktowane, że to jest właśnie jakąś oznaką na przykład słabości, albo to znaczy, że bardzo jakoś w życiu nie wyszło. No i trzeci wątek to jest poczucie bezpieczeństwa, które jest związane z tym, jak ci nie wyjdzie, to możesz zmienić zdanie. Myślę, że mężczyźni mają dużo wyżej podniesioną tą poprzeczkę i że może być trudniej w tym, jak ci nie wyjdzie, to najwyżej poszukasz gdzie indziej, tylko ma ci coś wyjść. No to jak patrzę na takie choćby wskaźniki odwagi, no to wyobrażam sobie, że kobiety zaczynają się bardziej rozpychać, choćby dlatego, że mogą mieć dużo bardziej obecne wzorce, że to może wyglądać ten świat zawodowy inaczej, że dają sobie dużo więcej wsparcia, ale też bezwzględnie dużo z większą łatwością proszą o wsparcie. No i trzeci wątek, że to poczucie bezpieczeństwa, czyli że w razie czego mogę zawrócić, jak mi nie wyjdzie, na przykład w tym budownictwie, że te marzenia mogą być trudne i zobaczyć, jak może być inaczej. I przypomniała mi się teraz taka sytuacja, jak rozmawiałam ze swoim klientem, dosłownie parę dni temu i zapytałam, jak poszła twojej córce matura? I on mówi, całkiem nieźle. No więc ja naturalnie zapytałam, i gdzie się wybiera? A on mówi, wiesz, to jest niesamowite, idzie na politechnikę, ale taki kierunek, że będzie uczyła się produkcji budowania silników do odrzutowców. I nie ukrywam, mnie zatkało. Ja mówię, o wow. A on mówi, wiesz co, ale powiedziałem jej, że jak jej się nie spodoba, to zawsze może wybrać coś innego. I myślę, że taki przekaz buduje w niej odwagę do tego, że skoro jest pasjonatką w ogóle tego typu technologii, no to może spróbować, ale zawsze może zawrócić. Pytanie, jak często na przykład rodzice, ojcowie dają też takie wsparcie swoim synom.
1: A to też, ale ja zastanawiam się, na ile to jest rzeczywiście wsparcie i budowa odwagi, tworzenie odważnego obywatela, a na ile już na wstępie sugerowanie mu, że może coś nie wyjść, bo znam takich, którzy by się obrazili na taką sugestię. A co ma mi nie wyjść? Wyjdzie mi. Wszystko mi wyjdzie. Zresztą często na antenie, gdy mówimy, o, coś nam wyszło, odzywają się słuchacze, którzy, jak rozumiem, po niejednym kursie wsparcia psychologicznego już są i mówią, tu nic nie wyszło, panie redaktorze. Po prostu tak wiedzieliście, co zrobić, robiliście to skutecznie, konsekwentnie i się jest zrobione, a nie się udało albo wyszło. Zastanawiam się jeszcze nad tym, czy jeśli kobiety starają się o pracę w zawodach zdominowanych przez panów, to z jakich powodów robią to najczęściej, bo tu możemy oczywiście zacząć zadawać sobie nawet pytania, czy próbują komuś coś udowodnić, a może po prostu biorą, bo jest robota, bo trzeba zarabiać pieniądze.
2: Myślę, że jedno i drugie może być prawdziwe. Myślę, że możemy też mówić o różnych proporcjach. Ja sobie jakoś to w głowie układam w takie trzy porządki. Jeden porządek to jest ekonomiczny, czyli faktycznie potrzebuje lepszego wynagrodzenia, stopa życia się chce, żeby się zmieniła, potrzebuje więcej. To jest też wątek ambicji, tego, od czego zaczęliśmy, czyli potrzebuje mieć większy wpływ, mieć większy prestiż. To jest jedna grupa. A to, co GUS wykazał, w tych zawodach na razie postrzeganych bardziej męsko, tam zarobki są znacznie większe. Ale drugie, myślę też o pewnego rodzaju, to o czym już trochę dotknęłam, społecznej narracji, jaka się pojawia. Czyli na przykład walcz o swoje marzenia, rozwijaj się, nie ograniczaj się. Zobacz, czy możesz inaczej na przykład niż twoje, nie wiem, babki. I myślę, że to ma bardzo duży wpływ na nasze wybory. No i trzeci wątek to jest to, co my obserwujemy, co się dzieje wokół nas, jakie wzorce, jakie przykłady do nas dochodzą, bo jeżeli dochodzi coraz więcej takich portretów silnych kobiet, czy kobiet, które na przykład podejmują niepopularne decyzje, no to myślę, że w wielu kobietach może się radzić coś takiego jak ja też tak chcę, ja też o czymś takim marzę. Więc ta odwaga, a myślę, że też kobietom pozwala się na próbowanie. Ja tego sama dużo bardziej doświadczam. Ale znowu, jak powiedział pan wątek o kursach, o rozwoju, myślę, że warto budować świadomość siebie i wiedzieć, z jakiej to jest pobudki, żeby zobaczyć, czy to jest to, że ja chcę sprawdzić swoje kompetencje, czy ja chcę udowodnić światu, że mogę. I wtedy bardzo mocno się przekraczam. I zamiast tego, że jestem szczęśliwa albo szczęśliwy w nowej profesji, to działam przeciwskutecznie. Rozumiem. To znaczy po prostu siebie w jakiś sposób krzywdzę. I wyobrażam sobie, że dotyczy to tak samo kobiet, jak i mężczyzn. Kobiet, które mówią, znam taki przykład również wśród swoich znajomych, dziewczyny, która stwierdziła, że będzie zawodowym żołnierzem, ale nie wzięła pod uwagę, że kondycyjnie nie jest w stanie osiągnąć takich wyników z różnych przyczyn.
1: No tak, odkryła jakąś granicę. A właśnie, przypłaciła to.
2: Przepłaciła to swoim zdrowiem i to bardzo poważnie. A jak z nią rozmawiałam i pytałam, jakby coś takiego wydarzyło, ona powiedziała, chciała udowodnić światu, że może. I myślę sobie, że w udowadnianiu, ale takim zdrowym, czyli porównywaniu się, patrzeniu, ile się mogę jeszcze nauczyć, a nie porównywaniu, że teraz po trupach coś osiągnę, nie ma nic złego. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy zatracać siebie i nie wiedzieć, z jakiego powodu chcemy coś zmienić, to tu mi się zapala bardzo duża czerwona lampka i wyobrażam sobie, że mężczyźni mogą mieć dosłownie ten sam proces, więc znowu bym powiedziała...
1: Tak, to działa w dwie strony.
2: Myślmy o swojej elastyczności, ale w taki sposób, że myślę, że próbowanie jest często połączone z porażką i to zdrowe. Dobrze czasami, żeby właśnie nie wychodziło, ja jednak celowo użyję tego słowa, ale też, żeby zadać sobie pytanie i myślę, że dla mnie to jest w ogóle ważniejsze nawet niż, czy są męskie, czy damskie zawody, tylko pytanie, czy ja pracuję w zgodzie ze swoimi talentami i zasobami, czy ja robię to, w czym ja się czuję dobrze, czy też spełnią na przykład jakieś marzenia, które są absolutnie nie moimi marzeniami, tylko takimi, które wyprodukowało otoczenie, albo na przykład moi najbliżsi.
1: Porozmawiamy za chwilę o najbliższych, bo mam jeden wątek, który tu sprowokuje mnie do zadania pytania o to, co panie słyszą na przykład już na etapie, wczesnym etapie edukacji, bo przed naszą rozmową zajrzałem do raportu Kobiety w męskich zawodach, przygotowanego przez Sieć Przedsiębiorczych Kobiet i Uniwersytet Warszawski. Autorzy raportu sporo miejsca poświęcili edukacji dziewczyn. W badaniach wyszło, że co dziesiąta studentka usłyszała, że studia techniczne nie są dla kobiet. 17% utwierdzano w przekonaniu, że sobie nie poradzą. Ale, i to mnie bardzo zaskoczyło, prawie 90% maturzystek nigdy nie słyszało o kobiecie naukowczyni. Zacząłem się zastanawiać, w jakim stopniu winę za taki stan rzeczy ponoszą panie, panowie, media społecznościowe, nie tylko, może mamy albo babcie tych dziewczyn, jaki wpływ mają na to ich nauczycielki, wykładowczynie. Czy kobiety same sobie to mówią, nie nadajesz się tutaj, czy to jest raczej, bo tego w badaniu nie znalazłem, odpowiedzi na to pytanie nie znalazłem. Kto mówi kobietom, że ta praca nie jest dla kobiet?
2: Myślę, że to jest zbiór tych wszystkich czynników, o których pan powiedział. To znaczy, może być tak, że dostajesz taki przekaz z domu, a wiadomo, te przekazy z domu są bardzo silne i bardzo z nami długo trwają. Ale to też może być to, jak jesteś w grupie dziewczyn, które mają zgodnie z wiekiem jakieś różnego rodzaju zainteresowania i na przykład to jest taka bańka, która nie ma ciekawości, żeby, nie wiem, poszukać, zainteresować się czymś innym. To też będzie trwała w jakimś swoim wyobrażeniu świata.
1: Czyli dziewczyny się wspierają, ale czasem mogą działać wręcz przeciwnie.
2: Ja myślę, że po prostu jakoś dobrze się czują w jakimś kręgu swojego zainteresowania i na przykład nie wiedzą, że mogą pomyśleć o danej sprawie inaczej i wtedy faktycznie na przykład dobry, bezpieczny dorosły, który powie, słuchajcie, a na przykład gdybyśmy pogadali o tym, co się dzieje teraz na świecie, to by was to zaciekawiło. Wyobrażam sobie, że wtedy to jest o takim poszerzaniu w ogóle swojego myślenia o świecie i tu widzę bardzo duży wpływ dorosłych do tego, żeby zaciekawiać młodych ludzi, że mogą myśleć o sobie i o swojej karierze w bardzo różny, bardzo elastyczny, bardzo powiedziałabym wielowymiarowy sposób. I jednocześnie odeszłabym od takiej nomenklatury, kto jest winny, bo jeszcze od ustalenia, kto jest winny, świat nie poszedł do przodu. Nie. Tylko raczej bym powiedziała, jest tak jak jest, no to pytanie, czy na przykład jestem ciekawa siebie i tego, co się takiego dzieje, że na przykład z dużą łatwością, nie wiem, stereotypowo, ale niech będzie, skręcam meble. Albo, że naprawdę dobra jestem z matmy. Czy ja chcę to jakoś pielęgnować w sobie? Czy mnie to w sobie ciekawi, z czego to wynika? Mm-hmm. Czy na przykład pójdę z jakąś narracją, która się unosi w jakimś powietrzu, w którym przebywam, pod tytułem do tego to ty się nie nadajesz. I znowu powiedziałabym, praca nad sobą i budowanie takiej przytomności siebie jest dla mnie absolutnie kluczowa. Tak. Dlatego też, jak mnie pan przedstawił i powiedział o Instytucie Gallupa, który stworzył bardzo jakby wspierające badanie talentów, które mówi, nie wiesz, trudno ci jest rozpoznać, w czym jesteś dobry, to w ogóle zacznij badać nie luki kompetencyjne, tylko spadaj, jakie masz talenty. Niech to będzie pierwsza w ogóle myśl o tym, co możesz robić, w jakim stylu to możesz robić. Jednym słowem, nie rezygnujmy z poznawania siebie.
1: To na koniec. Jeszcze raz zaglądam do raportu, o którym wcześniej przed chwilą mówiłem, kobiety w męskich zawodach, bo dowiedziałem się z niego także, że wśród 50 największych spółek notowanych na giełdzie każdego z krajów Unii Europejskiej średnio tylko 11% stanowisk menedżerskich wysokiego szczebla i 4%, zaledwie 4% stanowisk prezesów oraz szefów rad nadzorczych to kobiety. Zastanawiam się, dlaczego, skoro, jak twierdzi Jack Zenger, ekspert m.in. magazynu Forbes i Harvard Business Review, komentując te dane, kobiety radzą sobie na kierowniczych stanowiskach lepiej niż mężczyźni. Jack Zenger badał menadżerów wysokiego szczebla pod względem posiadanych przez nich kompetencji. Wyniki tych analiz pokazują, że aż 12 z 16 pożądanych kompetencji w większym stopniu posiadały panie z wyraźną przewagą nie kompetencji miękkich, lecz tych umiejętności dotyczących przejmowania inicjatywy, dążenia do wyników i dbałości o własny rozwój. Skoro jest tak dobrze na koniec w takim razie, to dlaczego kobiety nie rządzą światem?
2: Ja powiem przewrotnie, a rzeczywiście nie rządzą, bo mi się wydaje, że to jest proces i ten proces polega na tym, że ta zmiana potrzebuje chwili czasu i sam fakt, że kobiety zaczynają się rozpychać, zaczynają zajmować stanowiska, które wcześniej nie były kojarzone z kobietami, że zmienia się obraz kobiecości, że to nie jest tylko eteryczność, tylko to też jest siła, to myślę sobie o tym, że to jest taki dla mnie informacja, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby te procenty się wyrównywały. Ale ja zawsze mówię o czymś takim, że każda zmiana wiąże się z kosztem psychologicznym. I wyobrażam sobie, że gdybyśmy teraz za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmienili te proporcje, to świat też by stanął na głowie, bo on ma też jakiś swój porządek, który potrzebuje po prostu czasu do tego, żeby zaczął się jakoś regulować. Więc ja bym powiedziała tak. Dajmy temu chwilę, pozwólmy też kobietom jakoś ucieszyć się z tego, jak budują w sobie tą zmianę, poczuć swoją siłę, no i spotkajmy się za na przykład kolejne 5 lat w tym temacie i sprawdźmy, jak wyglądają te procenty, ale też jak wygląda na przykład zadowolenie kobiet, które pełnią stanowiska menedżerskie, bo myślę sobie, że to też jest bardzo ważne, że nie chodzi o to, żeby na nim być, tylko żeby być też w jakimś rodzaju szczęścia i satysfakcji.
1: Tak, to rzeczywiście ważne. Ważne jest to, o czym wcześniej pani wspomniała, że udowadnianie komuś, że się gdzieś może być, jeszcze nie jest tym momentem, w którym chcemy tam naprawdę być albo jesteśmy tam, gdzie dotrzemy szczęśliwi. Justyna Zacharuk, psycholog, trenerka mocnych stron Instytutu Gallupa, współzałożycielka firmy Mocne Strony Naturalnie, razem z nami w popołudniowym programie. Za rozmowę bardzo serdecznie dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.

0: Love Spells to z albumu tygodnia. W popołudniowym programie już prawie wszystko zostało powiedziane, jeśli chodzi o pracę pan i panów. Rozmawialiśmy o wyższości dopłacania nad niedopłacaniem do cen paliwa. Dzisiaj także to Klaudiusz Slezak na podstawie tego, o czym mówią politycy i państwo jeszcze cały czas komentują, przeżywając to, o czym wspominaliśmy dziś w programie.
1: Ja rozumiem, że ceny paliw rosną. Mamy konflikt wywołany przez Stany Zjednoczone i ceny paliw rosną. Natomiast jestem ogromnie przeciwny temu, żeby w jakikolwiek sposób dotować tylko i wyłącznie tych, którzy mają samochody, którzy przemierzają setki kilometrów, no bo to oni najwięcej korzystają na tym, że ceny paliw będą niższe. A kto tak naprawdę się mnie na te paliwa zrzucał? Ci, którzy tych samochodów nie posiadają.
0: No i artyści na przykład też będą korzystać, jeżdżąc na koncerty. Koncerty mogłyby być dzięki temu tańsze, tak sobie myślę. Nie, tylko chciałem powiedzieć, że jak będzie paliwo tańsze, to wszystko będzie tańsze. Słuchacz o jednej ważnej rzeczy nie wspomina, że do sklepów dzięki samochodom, do których wlewamy to tańsze paliwo, dowożone są towary. Zatem ci, którzy nie mają samochodu, też odczuwają wzrost cen paliw.
2: No to może, gdyby tańsze towary na przykład. Tam,
0: kupować tańsze towary?
2: No żeby wrzucać do sklepów tańsze towary.
0: Mm-hmm, żeby dzięki temu, jak cena pójdzie w górę
2: paliwa,
0: to nie zauważymy.
2: No to się
0: nawet
2: wszystko, można by tak?
0: A opodatkowali teraz te przesyłki.
2: Weź pan te muchy ode mnie.
0: To nie muchy, to ziemiórki, już mówiłem.
2: Ziemiórki.
0: One są z doniczek tutaj.
2: Ale muszą wlatywać człowiekowi do nosa, ucha i oka.
0: Proszę z nimi negocjować.
2: No nie mogę, bo z panem rozmawiam.
0: A ja z nimi już negocjowałem. Wie pan, co zrobiłem, żeby nie wlatywały?
2: Nie wiem.
0: Wyklaskałem jedną.
2: Naprawdę? Ale publicznie?
0: Nie, po wyłączeniu mikrofonu.
2: Aha, no troszkę wstyd tak przy
0: ojciec redaktor już w studiu, redaktor WW, dobry wieczór.
2: Chyba odnoszę wrażenie, że albo był pan u fryzjera, albo od słuchawek, tak się panu wytarł.
0: Jechałem na rowerze szybciej niż zwykle i z boku mi wywiało.
2: Tak. Ale zaczyna pan chodzić do tego fryzjera, co ja.
0: Że on przychodzi co...
2: Znaczy ja tam ostatnio byłem 20 lat temu tego fryzjera, ale tak się zaczęło.
0: Tak, do fryzjera się przychodzi go pogadać wtedy. Jest taniej zawsze.
2: Przecież paliwo może być.
0: Przeciera się, od kasku mi się przeciera.
2: No tak, ja wiem.
0: Bardzo dziękujemy za popołudniowy program. Ksenia Maczczak, Franek Wójcicki, Klaudia Kowalczyk, Olga Bubienko, Klaudiusz Slezak, Rafał Lewandowski, Kuba Ferlin, Michał Porycki, redaktor WW i redaktor Fiszu za chwilę, czyli czas na waglowisko. Zostawiam
2: panów. Czas na relaks.
0: Tak jest. Do usłyszenia, dziękujemy.

0: nie wykazał woli współpracy. A jak doniósł dziennik Bild, śledczy znaleźli w jego telefonie nagranie dokonane w dniu zamachu, na którym przyznaje się do ataku i deklaruje wierność tzw. państwu islamskiemu. Zamach ten wywołał w Niemczech dyskusję na temat bezpieczeństwa publicznego oraz działań niemieckich służb wobec osób o radykalnie islamistycznych poglądach, stwarzających zagrożenie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał dziś z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Spotkanie przywódców dwóch państw w Białym Domu trwało około godziny. Zełenski napisał w serwisie X, że omówili m.in. licencje na produkcję pocisków przechwytujących do systemów Patriot oraz kilka innych pomysłów, które mogłyby pomóc Ukrainie w wojnie z Rosją. Zełenski bierze udział w uroczystościach pogrzebowych senatora Grahama. Na Kapitolu spotka się z kongresmenami popierającymi projekt ustawy nakładającej sankcje na Rosję i Iran. Po chorobie można wrócić do aktywnego życia. Taki przekaz chce nieść Fundacja Rock'n'Roll. W przyszłym roku jej podopieczni przejadą rowerami z Sahary do Warszawy. W kilkunastu etapach udział wezmą osoby, które przeszły leczenie onkologiczne. O projekcie mówiła na naszej antenie Monika Dąbrowska z Fundacji Rock'n'Roll.
1: On ma wiele warstw. Jedna taka zewnętrzna to jest ta oczywiście fizyczna, bo trzeba tam pojechać, przejechać, wsiąść na rower i zrealizować ten odcinek. Inny wymiar to jest ten społeczny, kiedy obok są ludzie, tacy, którzy też mają swoje doświadczenie, więc to zupełnie nie jest wyścig. Tam nie ma konkurencji, tam jest wzajemne wsparcie i takie przeżywanie tego etapu razem. No i jest ten wymiar taki indywidualny. Jak wiemy dobrze, rower to nie jest czas, kiedy można siedzieć w telefonie. Można rozmawiać ze sobą, zastanawiać się trochę przewartościowo. To jest taki czas na przemyślenia.
0: Wyprawa Back from Rak startuje 4 lutego w Światowy Dzień Raka. Piosenki Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika zabrzmią w ten piątek w Białej Fabryce w Łodzi na festiwalu Geier Music Factory. Na kolejny koncert z cyklu Tribute to zaprasza Tomasz Gołębiewski, główny organizator.
2: Mój ukochany zespół Republika i Grzegorz Ciechowski. No oczywiście wspomnienie mojej młodości. Zagrają ten program koledzy z Krakowa, Latające Talerze, specjalizujący się w coverach tego zespołu.
0: Koncert Tribute to Grzegorz Ciechowski i Republika w ten piątek, 31 lipca w Białej Fabryce w Łodzi, początek o 21. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Dobry dzień wieczór Państwu. No to ja Pani Bum Bum. Oczywiście tą radosną pieśń zaśpiewał dla Państwa Winston Francis, tytuł Turn Back the Hands of Time. Bardzo będzie dzisiaj pogodna muzyczka taneczna i troszkę będzie może dżedziku, jeśli się zmieści, będzie troszkę muzyki filmowej czy czarnoskórej i w ogóle będzie tak fajnie.
1: Dobry wieczór Państwu, hrabia Mitzuzwinkat, jak numer PESEL, to jestem ja. Będzie dużo dzisiaj muzyki fajnej ode mnie, melodyjnej, mniej melodyjnej, improwizowanej może też na końcu się uda, aczkolwiek takiej też przyjemnej, bo jakoś tak ciepło i przyjemnie na rowerze jechałem, więc jestem w dobrej myśli ogólnie. Chociaż nie wszystkie rzeczy, które się dzieją, są takie nastrajają.
0: No przykro, bo przecież ten partia nam się rozsypała taka fajna.
1: Biją ludzi na ulicy, a ja w ogóle jadę do Francji i się boję, czy tam się nie za bardzo opalę.
0: No właśnie.
1: Więc muszę też to kontrolować. No dobrze. Cóż tu mamy na sam początek? Nowy singiel, bo zapowiada nową płytę zespół Ezra Collective. 7 lipca pojawił się singiel z Lilo Aiki, a także z raperem, który akurat bardzo lubię, Paseliu. No ciekaw jestem całej płyty Ezra Collective. Bardzo lubię single. Całe płyty już troszkę mniej, ale i tak trzymam za nich kciuki mniej, bo wydaje się, że na tej scenie londyńskiej jest dużo tych zespołów. Jakaś Ezra taka najbardziej miękka mi się wydawała. Natomiast do singli ma rzeczywiście te połączenia, czy to z raperami, czy z wokalistkami, zawsze bardzo, bardzo udane. No ale mówię tu o moim odczuciu, a na płytę i tak chętnie ucho rzucę, bo 11 września pojawi się całość nosi tytuł Here Because of Hope, a We're Organized, a także ten drugi single Only Love z Paseliu, to bardzo zacne pieśni, więc może całość mnie też tak zachwyci. Proszę bardzo.

0: No i też takie leciuteńkie. No
1: przyjemnie.
0: Takie na lato okej, okay, ale no takie tak. Mało tych trąbiek dla mnie. Ezra Collective, Aiki chyba się tak powinno czytać. Nie wiem, nie jestem pewny. Przepraszam od razu z góry. Well Organized. Taki nosi tytuł utwór. Ezra Collective już niedługo. I ode mnie w pierwszej części takie właśnie też rapowane, ale takie, że krzywdy nikomu nie zrobią pieśni.
1: Ponieważ po pojawienie się pana Winstona Francisa nie wzbudziło sprzeciwu żadnego, to jeszcze raz zaśpiewa dla państwa Grow is Situation.

0: No i skocznie, miło i przyjemnie.
1: Skocznie, miło i przyjemnie. Ode mnie będzie za to taki ciekawy skład, bo to taki dość mocny skład, mocno eklektyczny. Gitarzysta Charlie Hunter. Ale z tego co pamiętam, to będzie też takie bujające się prawie, że
0: tabowo
1: regałowe. DJ Harrison, Corey Fonfield, Andrew Randazzo. Space Bomb, taka płyta się ukazała z bardzo ładną okładką i powiem szczerze, że ja wybrałem tę płytę, bo okładka
0: mi się podobała
1: i klikłem i powiem, że jest
0: fajnie.
1: Miejscami jest bardzo fajnie, ale tak czasami jest trochę mniej. Bo to jednak taka przyjemna gitarka, ale te elementy, gdzie spotyka się właśnie z elektroniką, troszkę z dubem, bardzo przyjemnie. No ale jak tak sobie pogrzebałem tutaj i wyczytałem, to okazało się, że ten Charlie Hunter to całkiem znana postać, a ja po prostu nic o niej nie wiedziałem. Proszę bardzo.

0: No, już wszystko wiem. Charlie Hunter to gitarzysta, urodził się, proszę ciebie, w 67 roku jednak.
1: Młodziak.
0: Młodziak. Muzykę łączy tutaj, napisał na swojej stronie, że jazz, funk, soul, blues, rock, acid jazz. No tak, tam właśnie jest, jak dla mnie za bardzo wszystko to wymieszane, aczkolwiek ma fajny klimacik. No ale już wiem, skąd mogę pana kojarzyć, bo grywał, bardzo dużo nagrywał dla Blue Note, ale nagrywał także z Nora Jonesa. Ja akurat mam słabość do Nory Jones.
1: Tych wcześniejszych masz słabość płyt. Do Nory Jones?
0: Tak.
1: Jakoś tak. Jezu, krokodyl,
0: no i krokodyl znowu spada. No
2: atakuje mnie to. Co tu się dzieje w ogóle? Muchy mnie te małe atakują, włażą mi do nosa, do oka.
0: Moim zdaniem to aligator jest nawet.
2: I tu jeszcze aligator, no. Bo one nie wytrzymują tego upału, który tu zrobił ten...
0: Ale ja tylko podszedłem i się na mnie rzucił i teraz już spada.
2: A może on z miłości może ten krokodyl po prostu się jakoś... Myślę, że ze mną zapoznać.
0: To ty się zapoznawaj z aligatorem. Chętnie to może nie będę patrzył. A ja jeszcze powiem, że no i grywał z D'Angelo, no i z Mos Defem też kojarzę. Chyba wiem, o co chodzi. No pan taki uznany, Bing Bing w 95. Płyta, a tutaj nowa płyta, a ja dopiero się zapoznałem z twórczością taką solową. Charlie Hunter. Całość nosi tytuł Space Bomb, a wysłuchaliśmy Afrobeat. Ed.
2: Czekaj, przepraszam.

0: Ale
1: no nie, to wszystko przez tego krokodyla.
2: Ale znowu spada.
1: No ale no dlaczego on się na mnie uwziął, nie na Rafała, się który pomylił numer? Ja państwu nie, jeszcze nie tak, a na razie Slim Smith dla państwa zaśpiewał.
2: Keep the light. Keep the light. Tak,
1: chcę zrobić? Wyjąć korek krokodylowi?
2: A tu się boję trochę. No można wyjąć.
1: Tak. Z krokodyla niewiele zostanie, a nie wiem co miłośnicy krokodyla powiedzą w końcu, to zwierzę, co nie chcę mu. To bardzo proszę.

0: Bo posadziłem krokodyla na fotelu. Mam nadzieję, że już się nie będzie na mnie rzucał. Jeśli państwo znacie jakieś środki przeciw krokodylom, to bardzo proszę o poradę. I tym muszkom, kurczę.
1: To może napuść tego krokodyla na muszki.
0: No właśnie tak myślałem, ale on jakiś śnięty jest dosyć.
1: I będzie tutaj elegancko.
0: Nie potłukł.
1: Elegancko, elegancko.
0: Jak spadł.
1: Teraz będzie człowiek, który rapuje, gada, opowiada. Chad Hugo. Chad Hugo to jest akurat bardzo ciekawa postać dla mnie, bo był kiedyś taki zespół The Neptunes z Pharrellem Williamsem, no i to był właśnie współtworzony przez Pharrella Williamsa i Chada Hugo między innymi. Później panowie jakoś strasznie się pokłócili, bo jakieś głośne spory prawne z Pharrellem Williamsem.
0: No, wiedziałem, że tak się to skończy.
1: No tak. No i to jest taki pierwszy singiel po tych wszystkich przygodach, po latach spędzonych właśnie w cieniu troszkę sukcesów The Neptunes. Debiutuje jako solowy artysta. No i mam utwór razem z raperkami, które bardzo, bardzo lubię, bo to jest taki też świeży powiew.
0: A wypowiada się na temat Pharrella? Jakoś niechętnie?
1: Ja mogę coś tam poszukać, bo nie wiem, bo ja to tam nie wnikam.
0: Ja nie myślałem, że w tej piosence może tak być czasami.
1: A, że tu. Nie, to jest taki bardzo klimat science fiction. Aha. Tu raczej jest temat jakichś laboratorii, skafandry, ochrony się pojawiają. Aha. O, z czego, co tu się nie pojawia. No, ale obok Chada Hugo, Lake Kelly 47, którą bardzo lubię. I Tierra Walk, którą też bardzo, bardzo lubię. Natomiast jest oczywiście pułapka dla mnie, bo jest bardzo dziwny tytuł. Bo to jest Jump Up. Nie. Ale tutaj mi podpowiada, że należałoby to raczej przeczytać, chociaż słowo jest totalnie wymyślone, jest jakimś neologizmem. Jump Up Winia, więc no, trzymajmy się tego. Proszę bardzo, Chad Hugo, Lake Kelly 47 i Tierra Walk.

0: No konkurencja nas pozdrawia, no miło bardzo. Znaczy nie konkurencja, tylko ten. Nie konkurencja, co ja mówię, pan, a to pan Konrad śmiga do Czech, do Pragi. Ja coś mi się skojarzyło, że ten, że konkurencja. A gdyby pan Zbyszek podpowiedział, co z tym krokodylem, że pod pachę. No ja to jakie też pod pachę brałem, ale on się wyślizguje, bo ślizgi. Posadziłem go i na razie nic nie mówi, no.
1: Bucika mógłbyś sobie, no ty nie lubisz takich kowbojek z krokodyla? Coś mi się tam obiło na mieście.
0: Z krokodyla mało dość, nie. W ogóle zarzuciłem kowbojki, powiem ci, jakoś mi z tym westernem już przeszło. No to może teraz na przykład, co by to teraz państwu, a może Jay Robert zaśpiewa, Jay to takie ładne, radosne imię. Someday we'll be together.

0: Ale proszę zauważyć, jak przyjemnie dzisiaj dla Państwa grają artyści, których przyprowadziliśmy ze sobą. Mamy nadzieję, że dużo słoneczka i dobrych, ciepłych uczuć w tych niespokojnych czasach kłótni, rozstań się partnerów wieloletnich w różnych organizacjach tak ważnych dla naszego kraju. A Państwo, mam nadzieję, przy owej muzyce odetchną, potańczą, rozerwią się i coś tam jeszcze może.
1: To też będzie ładna pieśń, taka w stylu troszeczkę soulowego grania, aczkolwiek bardzo nowoczesnego, bo pan jest bardzo nowoczesny, bo się urodził w 93 roku, więc jest nowocześniejszy ode mnie przynajmniej. Messey Go, tak nazywa się pan. Urodził się na Jamajce w 93 roku w Kingston. Tak, to Jamajka, nie da się tutaj ukryć. Tak. Dorastał w rodzinie pastorów, ale później przybył z całą rodziną do USA. No i ciekawa postać, bo po pierwsze zdolny producent, zdolny wokalista. Za saksofon jak weźmie, to też potrafi zagrać ładnie. Na fortepianie i gitarze nawet potrafi naraz grać. Więc tak sobie czekałem na tą płytę, bo ja znam pana akurat z zupełnie innej strony. Jest taki francuski producent, który kiedyś chyba nawet w naszej audycji się pojawiał, FKJ. I tam... A to widzę, że tak, że to światło rozpoznawalność nawet przyniósł mu ten utwór Tejdą. Aha, no to tak, to właśnie z tego utworu znam pana. No i teraz w 2020 roku pojawiła się płyta, która była nominowana do Grammy, nawet jeżeli kogoś to interesuje, takie Grammy. Bo mnie to w sumie to średnio. Messey Go to płyta z 2023 roku. I utwór, który... Ale teraz jest nowy właśnie. Zaraz. Bo teraz mnie się wydaje, że przyniosłem dla Państwa nowość jakąś taką wielką. No tak, 16 lipca pojawiła się płyta Fix Your Face. Na tej płycie Leon Thomas, Butch Banton nawet się pojawia w jakiejś pieśni, Music Soul Child. No bardzo zróżnicowana. Od takich słodziutkich pieśni po rzeczywiście kawał fajnego, soczystego soulu i tak będzie w przypadku utworu Recommend.

0: Ja tak będę leciutko jeszcze wtedy.
1: No leciutko, leciutko, przecież nie można się spocić. No.
0: Już dawno nie byłem taki leciutki.
1: No dawno. Już ten nastrój wakacyjny ci się, widzę, bardzo udzielił. Teraz instrumentalny utwór. Przenosimy się na winyl, to powinno bardzo ładnie zabrzmieć. Told and the Touchers zagrają utwór pod tytułem Touching the President. Ja nie sądzę, żeby to nasz prezydent słuchał takiej muzyki, więc to umówmy się. Ale skoro to instrumentalny, to...
0: Ale że będą dotykać prezydenta?
1: No, to
0: serce jego, czy mózg jego?
1: Nie wiem, może dotknąć jego duszy bardziej.
0: Duszy nawet.
1: Odwołują się pewnie. No nie wiem, jak grają instrumentalnie, to może sobie przecież...
0: Posłuchamy, bo ja znam kilka wyrazów w języku angielskim na przykład.
1: No ale tu nie...
0: Motherfucker.
1: No nie, to, no
0: to jest
1: nie do prezydenta, no co ty, to można do...
0: Ale ja nie mówię, że do prezydenta, tylko że w ogóle nauczyłem słuchając Rage Against the Machine.
1: No przestań, Rage Against, to już więcej rozumiesz, znacznie wcześniej słuchałeś tak,
0: no właśnie.
1: Takich różnych piosenek, które mnie troszkę dziwiły, że...
0: Ale i tak, jeżeli chodzi o przekleństwa, to już wspominaliśmy, bo my hiszpańską muzykę graliśmy, punkową, a Hiszpanie są naprawdę, jeżeli się poczyta w ogóle konstrukcję tego wszystkiego, ogromna wyobraźnia.
1: No to teraz uruchomimy wyobraźnię i wyobraźmy sobie, czym chcą dotknąć pana prezydenta, panowie zespołu The Touchers.

0: bardzo przepraszam, to nie my gwizdaliśmy na pana prezydenta, to tamten pan, ale to generalnie on najpierw tam zajmował się miksem, żeby gitarki więcej, a potem tak coś w tym prezydencie wypowiedział, jakieś krótkie zdanie, raczej przychylne, sądząc z tej pogodnej atmosfery, nie bójmy się tego słowa, i tak trzymajmy. Mhm. Bądźmy dla siebie życzliwi, że zacytuję poety. O.
1: 84 tony narkotyków, czyli niemal 3.
2: To ja mówię? Co ty mówisz?
0: Nie.
2: Kto tam mówi o narkotykach tu? To ty coś uruchomiłeś. Może krokodyl, nie wiem. Bardzo się przestraszyłem tego.
0: A ja nie wiem, jak to się stało. Jakaś mi się tu...
2: Coś pocisłeś znowu. Dobrze. Żebyśmy zaraz nie mieli najazdu jakiejś ekipy antynarkotykowej przez ciebie. Dobrze. Co ja chciałem? Jakiś utwór przecież zaprezentować. Kolejny. A już wiem. Tak się dziwiłem, bo zastanawiałem się, co u pani Seed z zespołu The Internet słychać jakiś czas temu. A tu się okazuje, że nowa płyta pojawiła się 17 lipca. Wybrałem utwór, no tak na szybko, bo przyznam się, że jeszcze nie wsłuchałem się w całość. Jasmine 17. Proszę bardzo, powraca pani znana z zespołu The Internet, chociaż jej solowa płyta pierwsza, która miała miejsce już pewnie jakieś, nie wiem, z 8 lat temu. Zaraz mogę to sprawdzić. Powraca i widzę, że dobrze przyjęta płyta, więc chętnie się w nią zanurzę. A Finn płyta, tak. Taki nosiła tytuł, debiutancka płyta, świetna zresztą, poza zespołem The Internet, solowa płyta. Czyli to już, ojejku, 9 lat, no to szybciutko. Proszę bardzo. Nowa płyta nosi tytuł... Jak nosi tytuł nowa płyta? Birds? Czyżby? Tak, Bird. No, utwór Jasmine 17.

jak się nagle skończyła. Tak było słodziutko, przyjemniutko, taki tak było miodziowato nawet, rzekłbym. Bardzo było przyjemnie. No to Dennis Brown zaśpiewa teraz Państwu piosenkę o Wolf and Leopard. Proszę się więc przygotować na mocne wrażenia, sądząc z tytułu, chociaż nie pamiętam. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle.

Kolejna płyta, na którą bardzo czekam, 31 lipca się pojawi 2026 roku, czyli w tym roku. To Homeboy Sadman połączył siły także z Jackiem Splashem, to będzie słychać w utworze, który przyniosłem. Połączyli siły na nowej płycie Resonance Frequency. Homeboy Sandman, no to słynie z takich śmiesznych, inteligentnych, zabawnych tekstów. Nigdy nie mogłem się pogodzić z tym, że właśnie taki hip-hop dużo gorzej sobie radzi. Właściwie komercyjnie jest cały czas niedostrzegany za bardzo. No ale tak to musi czasami być z muzyką. Z raperami przeróżnymi. Jack Splash, no to jest bardzo ceniony producent, który akurat w przeciwieństwie do Homeboy Sadmana tą sławę troszeczkę poczuł, bo związany z Kendrickiem Lamarem, Alicą Keys, Solange, kogo on nie produkował. No i produkował też przede wszystkim tego, Silo. Nie rzucaj we mnie tylko tym krokodylem. Widzę wszystko, chociaż się nie patrzę tam. Ja mam tak, że mam obrotowe oczy, wszędzie wszystko widzę, słyszę. Tak, nawet jak jestem przy mikrofonie, więc nie próbuj nawet tego. Homeboy Sadman i Jack Splash. Proszę bardzo, World on Fire. I tu Silo też się pojawi. O właśnie, będzie świetnie.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Mateusz Morawiecki wraz z kompanami będzie jeszcze grillowany. Komitet polityczny PiSu nie wyrzucił ich jeszcze oficjalnie z partii. Sprawa niepodpisania przez nich lojalki została skierowana do rzecznika dyscyplinarnego PiS. To wymóg statutu tej partii. A więcej na ten temat w kolejnym serwisie za godzinę. Wrocławska prokuratura postawiła zarzuty dwóm mężczyznom podejrzanym o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy.
1: Przemoc na tle narodowościowym, a także znieważenia na tle narodowościowym.
0: Poinformował rzecznik wrocławskiej prokuratury Jakub Dłubacz. Obaj napastnicy byli wielokrotnie notowani.

0: daje on Trumpowi uprawnienia do nakładania ceł na 5 największych importerów rosyjskiej ropy naftowej i gazu ziemnego, a także na 5 państw najbardziej pomagających Rosji w obchodzeniu sankcji dotyczących sektora energetycznego. Bloomberg zauważył, że wejście w życie ustawy może zagrozić relacjom handlowym Stanów Zjednoczonych z Chinami i Indiami, które należą do największych odbiorców rosyjskich surowców energetycznych. Tymczasem irańskie wojsko zapowiedziało, że państwa i firmy, które otrzymają pieniądze z zamrożonych irańskich aktywów jako odszkodowanie, nie będą mogły korzystać z cieśniny Ormus. Oświadczenie to jest odpowiedzią na wcześniejszą deklarację prezydenta Donalda Trumpa, który zapowiedział, że szkody wyrządzone przez irańskie ataki na statki będą pokrywane z irańskich funduszy zamrożonych w Stanach Zjednoczonych. Wracamy do kraju. Przed warszawiakami kilka dni zmiany w ruchu i w komunikacji miejskiej. Wszystko w związku z obchodami 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Więcej szczegółów Olga Szygenda.
1: Najwięcej zmian czeka pasażerów 1 sierpnia. O godzinie W, czyli o 17, autobusy, tramwaje i metro zatrzymają się na minutę po to, by oddać hołd powstańcom. W związku z uroczystościami i przemarszami wiele linii pojedzie zmienionymi trasami. Na ulicę wyjadą też dodatkowe autobusy oraz zabytkowy tramwaj, które ułatwią dojazd do miejsc obchodów. Przed wyjściem z domu tego dnia warto więc sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
0: Olga Szygenda, dziękuję za relację. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: No i w ten chytry sposób przechodzimy do muzyki filmowej, ale tak, żeby nie wyskakiwać od razu ze ska i reggae, to grał zespół The Skate Lights. No urocze te niestroje w ich przypadku robią mi dobrze, o tak bym powiedział. Są fajne, to się buja fajnie. To był utwór z filmu Działa na Warony z 1961 roku. Jeśli państwo nie poznało, nie rozpoznało, nie widziało, nawet to przypominam, że był taki film.
1: Nowa płyta, czwarta płyta. Producenta Sango nosi tytuł Rhythm and Melody. No i to jest taka ciekawa postać, bo łączy różne sceny i różne pomysły na swoją produkcję. Ja akurat poznałem pana jako producenta, takiego zahaczającego o brazylijskie Bailey Funk i rzeczywiście na tych wcześniejszych płytach było tego takiego brzmienia brazylijskiego dużo. Na nowej płycie dużo no, gości. Vic Mensa, kto tam, który pojawi się w utworze, który chciałem zaprezentować. Happy to be alive. To będzie utwór, dobrze mówię? Tak, Happy to be alive. Bo pan Vic Mensa pojawiał się też w innych utworów. No i proszę, i Sango. Więc jeszcze jestem w okolicach rapowanych utworów, żeby później przejść troszkę do funku, soulu ze starych lat, a zakończyć jak będzie czas instrumentalnymi, jazzowatymi utworami, ale też takimi przyjemnickimi. Przyjemnicki? Nie, przyjemniacki. O, proszę bardzo.

0: No i tak króciutko, bo płyta się składa z takich różnych króciutkich fragmencików. No i proszę bardzo.
1: To ja jeszcze, żegnając się z muzykami ze Studio One jamajskimi.
0: Studio One.
1: Zaprezentuję Państwu zespół The Soul Brothers, który się zresztą pojawiał wielokrotnie w różnych odsłonach w naszych programach. Z utworem James Bond Danger Man. To jest... Danger Man to był serial, powstał w 60-tych, to w 60 roku chyba dokładnie. I opowiadał o agencie Jamesie Bondzie. W zasadzie tam się, to jeszcze nie był James Bond, to był John Drake, ale był jakby protoplastą roli Jamesa Bonda. Pierwszy film Dr. No się pojawił 2 lata później. Więc podejrzewam, że jest to utwór z tego właśnie serialu, aczkolwiek serialu nie znam, nie mogę potwierdzić, ale skoro wzięli się panowie za muzykę filmową, tak należałoby sądzić. Bardzo proszę.

0: I na koniec skala frygijska i tempo typu bonanza, jakby dwa w jednym. No nie, bardzo ładny ten temacik i tak to wszystko nostalgicznie zabrzmiało.
1: Black Milk, czarne mleko, pojawiało się w naszej audycji wielokrotnie. Przypomnę, że Black Milk to tak naprawdę Curtis Cross, pochodzący z Detroit. No do Detroit mamy słabość, bo tam i no fajne tak. Techno, i House, no i zespół Slam Village, i J. Dilla. Zresztą pan Black Milk zaczął tworzyć dla grupy Slam Village, i dlatego znalazł się jakby w kręgu producenta J. Dilly. Zresztą sam przyznaje, że i to słychać, że miał ogromny wpływ na jego twórczość.
0: Konkurencja nas chwali. Konkurencja tym razem naprawdę. Krzysiu Grabowski, pozdrówki, dzięki bardzo. To nie my gramy, Krzysiu, to tylko myśmy tak chcieli, ale to ci panowie, którzy grają na różnych płytkach.
1: Co jeszcze chciałem powiedzieć? A powiedzieć, że ukazała się bardzo dobra płyta Ceremonial w tym roku. A gdy już się ukazała, to taki, jak to się mówi, bonusik się pojawił. Black Milk z utworem Finn. Podobno jest to zapowiedź też zamknięcia jakiegoś etapu, otwarcia się na coś jeszcze nowego. A Black Milk potrafi zaskakiwać, bo czasami jego podróże są gdzieś tam w stronę soulu, funka, muzyki funkowej, czy nawet takiej psychodelii. No a tu tradycyjnie rapowo. Finn, Black Milk.

0: Tak się urwała?
1: No tak no, się urwała.
0: No co to jest drugi się tak urwał jakoś? Teraz przebój. Znany państwu dobrze. Mnie tym bardziej, ponieważ nagrywałem swojego czasu bardzo podobną melodię. I tak mi kazano zagrać, jak właśnie w tej melodii zagrano, ale żeby nie było, że tylko ja, bo u Quincy Jonesa też podobny się motyw, chyba też Woo Watson grał tego. No tu nie wiem, czy nawet Woo Watson, już nie będę się kłócił. W każdym razie numer miły, ponieważ znany nam jakby... No nie wchodźmy w to. Krysia Prońko śpiewała zupełnie o czymś innym i zupełnie inną melodię. A parę elementów jest nieco zbliżonych do siebie. Isaac Hayes i Shaft.

0: No więc genialny utwór, fantastyczne było tego wystąpienie wtedy, kiedy to Grammy odbierał. Fajnie. A właśnie, a nie Grammy, Oscara przecież dostał.
1: Za co dostał?
0: Za muzykę.
1: Do Shafta właśnie, nie?
0: Do Shafta.
1: O, no.
0: Tego, co
1: dobrze. Jest takie przypomnienie, bo 10 lat minęło od płyty DJ-a Shadowa The Mountain Will Fall i ukazała się bardzo... Czekaj. To ty czy ja? Bo ja już nie wiem, czy coś
0: tam... To są, proszę ciebie, to jest szpiegi.
1: Szpiegi. Jakieś. O. Dobrze, to 10 lat od wydania płyty. No i piękna reedycja się pojawiła z tej okazji. I to jest poważna reedycja, bo zawiera dodatkowe płyty, więc na winylu to wygląda naprawdę świetnie. A tam pojawiają się takie niespodzianki przeróżne, między innymi Nobody Speak, ale w części drugiej. Jeżeli ktoś pamięta Nobody Speak, część pierwszą, to fantastyczny teledysk o takich politykach, którzy zaczynają się bić. Tam tempo narasta. Świetna zresztą rzecz. No i sam utwór świetny z Run the Jewels. Natomiast tutaj jest jeszcze ciekawiej, bo w tej nowej wersji do Run the Jewels dołączają, proszę państwa, Denzel Curry, to teraz bardzo znany. Mój syn by mógł dużo opowiedzieć o tym raperze. No i Tia Corin, tak. To też jest taki właśnie już dla młodzieży rozpoznawalny głos. Nobody Speak, część druga. Świetna część pierwsza, ale druga też kapitalna. No jeżeli ktoś nie zna tej płyty DJ Shadowa, to bardzo polecam. Chociaż to jest taki późniejszy DJ Shadow, no to na tej płycie nie dzieje się bardzo, bardzo ciekawie. Wśród gości jest Nils Fram, Ernie Fresh, Matthew Holson nawet, o właśnie, zapomniałem. Na tych dodatkowych płytach pojawia się też inna wersja utworu z Nilsem Framem, z Ice Cube'em. Ciekawa rzecz. Proszę bardzo.

0: wleciała mi mucha podczas nosa i będę być może kichał, za co przeproszę, bo... Superfly, to był film...
1: Supermucha, no to...
0: Supermucha.
1: To widzę, że tak tematycznie może.
0: Tak, z cyklu Blaxploitation, o tym nurcie kina sensacyjnego Ameryki Czarnego, państwu już opowiadaliśmy. W 2018 roku wyszedł remake, pojawił się remake tego filmu. Nie widziałem ani jednego, ani drugiego, natomiast muzyka do pierwszego, fantastyczna, napisałem Curtis Mayfield i proszę posłuchać Pusherman, tytuł utworu.
1: Znam.
0: No, przecież.

0: No to dobrze, to ja przechodzę do płyt.
1: No to przychodź.
0: Przechodzę winylowych, takich, że troszkę starszych. Donald Byrd, znany państwu na pewno, a jak nie to z naszych audycji. To jest taki okres troszeczkę później, bo to jest Places and Spaces. Ja bardzo lubię tę płytę, chociaż to nie jest płyta, nie można ją nazwać jakąś jazzową do końca, bo to jest taka mieszanka, już fuzja z funkiem, soulem. Bardzo przyjemna płyta, nawet moja żona ją lubi, chociaż za jazzem tak jakoś specjalnie nie przepada. Muszę słuchać, jak wyjeżdża, to wtedy sobie słucham długo jazzu. I nawet heavy metalu mogę sobie posłuchać.
1: To ja też ja pamiętam te kłopoty ze słuchaniem jazzu.
0: No właśnie. Places and Spaces to 75 rok dla wytwórni Blue Note. A przypomniałem sobie, chociaż tutaj jest dużo przebojów takich dla mnie istotnych, bo i sample się pojawiały, chociażby z Wind Parade. No świetny Places and Spaces, tytułowy utwór. Ale chciałem otwierający całą płytę, Changes Makes You Want to Hustle. A to między innymi dlatego, że byłem na koncercie The Roots, świetnym, bardzo mi się podobało. Jak taki stary fan długoletni, zebrałem nawet podpisy sobie od pana Black Toad'a i Questlove'a. To panowie zagrali w takim miksie różnych utworów funkujących właśnie ten Changes, więc to był też ciekawy dobór utworów, który The Roots zagrało, bo oprócz takich bardzo znanych jak Jungle Boogie, przemycali od czasu do czasu utwory znane ze względu może na sample, ale nie, na pewno nie tak, nie tak oczywiste. O, i to mi się podobało. Donald Byrd, Change. Właśnie ten utwór zagrał The Roots na koncercie w sposób naprawdę, naprawdę świetny.

0: No i dobrze, ładnie to wszystko sobie płynie, fajnie zagrane. The Roots też bardzo ładnie zagrali. 75. rok, więc taki okres właśnie w twórczości Donalda Byrda, funkujący.
1: No tak, i on grywał te swoje rzeczy również. Dosyć sporo takich funkujących rzeczy ponagrywał.
0: Tak, no a jego uczniowie założyli później Blackbirds.
1: Cleopatra Jones, to ostatni film, któremu się przyjrzymy, to oczywiście kolejny film z kategorii Blaxploitation. Różnica polega na tym może, że bohaterką jest kobieta, agentka. Cleopatra Jones jest agentką. W tym filmie wystąpiła Tamara Dobson. No i oczywiście wiecie państwo, jak te filmy wyglądały, co tam chodziło. Muzykę i pieśni do owego filmu nagrał Joe Simon, wtedy bardzo, na początku lat 70. bardzo popularny muzyk soulowy, wokalista, kompozytor, producent. I posłuchamy sobie utworu na tematu Them from Cleopatra Jones, 73 rok.

0: No?
1: Co, co?
0: Opowiesz coś?
1: A co ja mam mówić?
0: Jeszcze opowiedz coś, to ja, bo ja szybko rzucę tam płytę. Opowiedz o swoim życiu.
1: Bajkę jakąś? No tak, to swoje życie to nie znalazłem.
0: W Nowym Sączu, a ja szybko skoczę.
1: Nie, to ja będę opowiadał. A to opowiem państwu dobrze, ponieważ w przyszłym tygodniu będę najprawdopodobniej samopas. W związku z tym, że Fiszu się wybiera. No chyba, żeby odpukać z tą Francją, z tymi pożarami, coś się tam pogorszy. Miejmy nadzieję, że nie. W każdym razie będzie higiena. Co już? Ale nie mogę tak w połowie zdania
0: nie, ja tu czekam, ja to sobie
1: wiesz. Jestem dopiero w 55 roku, a urodziłem się w 53. To jeszcze parę lat mam do przegadania. No i nic, co? I będzie piękna muzyka, chciałem państwu powiedzieć. Będzie dużo rzeczy takich sensacyjnych. Pablo Casal zagra na wiolonczeli pięknie, będzie Gould, będzie troszkę poważnej muzyki, troszkę symfoniki, troszkę elektroniki. Naprawdę warto będzie tego wszystkiego posłuchać, bo będzie upał w dodatku, więc taka muzyczka, która się tak biesączyła fajnie, to może spowodować dużą radość państwu.
0: Płyta bardzo znana, uznana i rewelacyjna z 76 roku. The Clones of Dr. Frankenstein, czyli Parlament z George'em Clintonem, Bootsy Killonsem, Bernie Worrellem, Fred Weasley, Maceo Parker. No, wszyscy tutaj, proszę, się spotkali. Okładka też jest fantastyczna. Proszę bardzo, utwór tytułowy, wszystkim dobrze znany przecież, ale bardzo pogodny i letni.

sign. Yeah. Don't funk with your mind.

0: No to jeżeli chodzi o parlamenty, to ja takie najbardziej.
1: Tak, fajnie. Pożegnamy się z Państwem utworem Powerhouse w wykonaniu Chestera Thompsona, który się jeszcze chyba w naszej audycji nie pojawił. To jest utwór, który został pomieszczony na płycie Black Jazz Records, czyli bardzo znana wytwórnia, krótko istniejąca, ale na początku lat 70. odniosła, znaczy odegrała dużą rolę na rynku czarnej muzyki. Chester Cortez Thompson to postać urodzona w 1948 roku. Pauker, który grał ze wszystkimi właściwie. Od Zappy począwszy, przez Weather Report, kończąc na własnych jazzowych rzeczach. W Genesis grywał bardzo różne rzeczy. Niemniej chyba mu najbliżej jednak było do jazzu, mimo że tej muzyki rockowej też nie odmawiał. W sumie wśród artystów, u których grał, był tak Neil Diamond, John Fogerty, George Duke na przykład.
0: Znam.
1: George'a Duke'a znasz?
0: No pewnie.
1: Steve Hackett, czyli większość...
0: Tego nie znam na przykład.
1: Steve Hackett, gitarzysta taki. No. A Napoleona Murphy?
0: Napoleona to znam, czytałem o nim w szkole.
1: No, ale Napoleon Murphy Brock to zupełnie ktoś inny. No nic to. Utwór z początku lat 70. Powerhouse. Jak już wspomniałem, w przyszłym tygodniu spotykamy się przy okazji higieny ucha. Bardzo zapraszam.
0: No tak, to jeszcze samotne. Za dwa tygodnie. Bo tak, ja lecę pomagać gasić Francję w takim razie. No bo w ogóle się tam nie pojawię i wtedy, ale mam nadzieję, że sobie Francuzi poradzą.
1: Odpukaj, wypluj to za siebie.
0: Jestem daleko, akurat dalej troszkę od Bordeaux, ale no straszne rzeczy się dzieją tam. Tam, a przede wszystkim też w Hiszpanii, wszystkie pola oliwkowe wokół Madrytu płoną. No tak, no ale cały czas są ludzie, którzy twierdzą, że zmiany klimatyczne to bzdura.
1: Twój braciak uciekał przecież.
0: Myślałem, że mój brat tak twierdzi.
1: W Grecji uciekał przed... No nie ma się co śmiać, to nie jest fajna sytuacja.
0: No nie jest. No ale na szczęście nikomu się tam na razie nic nie stało, oprócz jeden strażak chyba był ranny.
1: Nie stanie.
0: Tak, do usłyszenia w takim razie po wakacjach. Tak.
1: Wszystkiego dobrego.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Mateusz Morawiecki i ponad 40 polityków, którzy nie złożyli lojalki, nie będą jeszcze usunięci z PiS-u. Ich sprawa trafi teraz do rzecznika dyscypliny. To jest standardowa procedura, która wynika ze statutu partii, mówi rzecznik PiS-u Rafał Bochenek.
1: Ostateczne jakby rozstrzygnięcia formalno-prawne związane ze statusem poszczególnych osób należą do rzecznika dyscypliny partyjnej. Sprawa każdego parlamentarzysty będzie rozpatrywana indywidualnie.
0: Tymczasem Mateusz Morawiecki zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią złożył już rezygnację z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Już od jutra do Polski zacznie napływać gorące powietrze z Afryki, a pod koniec tygodnia temperatura na zachodzie kraju może dochodzić do 40 stopni. Lekarze przypominają, że wysokie temperatury zwiększają ryzyko odwodnienia, zasłabnięć i urazów, zwłaszcza podczas aktywności na świeżym powietrzu. Warto wiedzieć, jakie objawy powinny nas szczególnie zaniepokoić, mówi neurochirurg Dorian Gładysz.
2: Szczególnie zaburzenia przytomności, pogorszony kontakt, mowa bełkotliwa bądź objawy sugerujące zasłabnięcie to jest sytuacja, gdzie powinniśmy być wzmożeni, jeżeli chodzi o czujność.
0: Specjaliści podkreślają, że takie objawy wymagają szybkiej reakcji, nierzadko natychmiastowej pomocy medycznej. Tymczasem z powodu upałów i suszy na Węgrzech, w Budapeszcie, odnotowano dziś najniższy w historii poziom wody w Dunaju. Wodowskaz przy placu Wigado wskazał zaledwie 31 cm. Wskazania te budzą niepokój zarówno wśród mieszkańców, jak i władz odpowiedzialnych za gospodarkę wodną. W Bułgarii na Dunaju z powodu niskiego poziomu wody niedaleko

0: antenie Aneta Koszyczek, blogerka i działaczka na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
1: Duma wcale nie oznacza dumy z samej niepełnosprawności, bo nie ma z czego być tutaj tak naprawdę dumnym, no bo z przewlekłego bólu też nie da się być dumnym, ale da się być dumnym ze swoich osiągnięć, to co udaje nam się robić i działać na co dzień, to że pokonujemy swoje bariery, to że walczymy o to, żeby nam żyło się lepiej.
0: Organizatorzy przypominają, że lipiec to także czas, by głośniej mówić o dostępności, asystencji osobistej i o równym traktowaniu. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu. Jest wtorek, 28 dzień lipca, a godzina 21.07. Beata Grabarczyk i Rafał Lewandowski. Witam Państwa w punkcie widzenia. Dziś próbujemy, proszę Państwa, porozmawiać o Węgrzech, ponieważ w zeszłym tygodniu, w gruncie rzeczy minęło 100 dni rządu premiera Madziara, no i chcemy sprawdzić, co tam na Węgrzech się dzieje, a potem zajrzymy sobie do Ameryki, Łacińskiej, no bo tam w różnych krajach różne rzeczy się dzieją. Zaczniemy od Wenezueli, bo w Wenezueli jest szansa, że dojdzie do jakichś rozmów na temat procesu demokratyzacji. Natomiast jakie są szanse, że ten proces zostanie przeprowadzony, no to dowiedzą się Państwo w rozmowie. I jeżeli zdążymy i zmieścimy się, to spróbujemy jeszcze porozmawiać na temat tego, jak Javier Milei zadarł z Brazylią, to znaczy pokłócił Argentynę z Brazylią, biorąc udział w wiecu wyborczym jednego z kandydatów na prezydenta Brazylii. No, jest to dosyć takie malownicze, tak bym to ujęła. No ale spróbujemy od Węgier, pod warunkiem, że udało nam się połączyć z naszym gościem, którym dzisiaj chyba się udało, bo słyszę, że, znaczy widzę, że Rafał, nie udało się. Bo widziałam, że Rafał coś mówi, ale się nie udało. No to zaraz chwilę Państwu opowiem o tym, co się na Węgrzech dzieje. Tylko najpierw jeszcze zagramy jakiś utwór i sprawdzimy, czy uda nam się połączyć z naszym gościem.

0: No i udało się, powalczyliśmy z techniką, no i technika dała się pokonać i teraz mamy naszego gościa, którym jest pan doktor Andrzej Sadecki z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dobry wieczór, panie doktorze.
1: Witam, dobry wieczór.
0: No i porozmawiajmy trochę o tym, co się na Węgrzech dzieje. To znaczy, parę dni temu, w sobotę zdaje się, było to wystąpienie Orbana, które tak co roku Orban pielęgnował, bo tam w Siedmiogrodzie opowiadał różne rzeczy i zazwyczaj to były takie historie o tym, jak świetnie idzie i w ogóle jak fantastyczny zbudował system na Węgrzech, no ale teraz okazuje się, że zdaje się, że z tego systemu to wszyscy jego koledzy zaczynają uciekać. Pierwszy zniknął Peter Szijjártó, który po prostu wyjechał do Chin, żeby tam pracować w chińskim koncernie BYD, czyli to jest producent samochodów. No tylko, kurczę, taki problem drobny, bo BYD na Węgrzech ma duże zwolnienia podatkowe i te zwolnienia przypadają na czas, kiedy Szijjártó był w rządzie. Tak trochę słabo.
1: No właśnie, zawsze to przemówienie coroczne Orbana w Rumunii, gdzie mieszka mniejszość węgierska, to zawsze było takie kluczowe wydarzenie w kalendarzu politycznym na Węgrzech. No w tym roku było nieco inaczej, ono w dużej mierze przeszło bez echa, no bo od 2 miesięcy mamy rząd Petera Madziara i w zasadzie Fidesz jest w głębokiej defensywie. I w zasadzie widać, że Fidesz, no, mimo że jest partią, która no, jest masowa, rządziła przez 16 lat, no, jest w rozsypce i ten przykład ministra Szijjártó no, jest symboliczny. On zrzekł się mandatu w parlamencie, został w wyborach kwietniowych wybrany, natomiast zrzekł się, żeby dostać pracę w BYD właśnie, w chińskiej firmie. Zresztą sporo było na Węgrzech wokół tej sprawy no takich komentarzy anegdotycznych, że prawdopodobnie gdyby w lepszej kondycji finansowej był Gazprom rosyjski, to być może Szijjártó by wylądował w Gazpromie. Natomiast przy obecnych problemach Rosji faktycznie chyba Chińczycy mieli więcej do zaoferowania. Ale mówiąc bardziej serio, no jednak jest to bardzo kontrowersyjna kwestia, no bo on tak naprawdę zapraszał te wszystkie firmy na Węgry, no i w tej chwili no w pewnym sensie no jest to akt politycznej korupcji, no bo no w pewnym sensie ta firma chińska rewanżuje się za różne rzeczy, które od władzy Fideszu otrzymała.
0: No właśnie, trochę tak jak kiedyś Gerhard Schröder, bo to mniej więcej jest ten sam kazus, tylko Gerhard Schröder akurat do Rosji pojechał i tam zaczął zarabiać pieniądze. No dobrze, no to odpadł Szijjártó, potem pojawił się problem prezydenta. No i w końcu po zmianie konstytucji prezydent tę zmianę konstytucji podpisał i Madziar pozbył się prezydenta. No tylko pytanie, no i kto tym prezydentem teraz będzie? No bo zatrzymaliśmy się na Judith Polgar, która w końcu powiedziała, że ona nie chce tej roli pełnić. Jest jakiś pomysł? Ktoś jest wybrany na to miejsce prezydenta Sulioka?
1: No jak na razie nie. Jest jakaś giełda nazwisk, natomiast nic nie wiemy na pewno. No sporo się mówiło o Judith Polgar, co byłby zresztą bardzo ciekawy wybór, no bo to wielka węgierska szachistka, w zasadzie najwybitniejsza szachistka w ogóle w historii tego sportu. Natomiast no, ona nie zdecydowała się przyjąć propozycji Petera Madziara, z którą on tak naprawdę dokonał falstartu, bo w dzień rezygnacji Szujoka zapowiedział, że będą szerokie konsultacje społeczne w kwestii wyboru jego następcy, natomiast na następny dzień zaproponował, żeby to była Judith Polgar, co prawdopodobnie byłoby rozwiązaniem popularnym, ale było wbrew jego obietnicy dzień wcześniej, więc w pewnym sensie ta kandydatura została spalona. Oczywiście ona nie powiedziała, dlaczego nie podjęła się tej funkcji, ale prawdopodobnie te właśnie kontrowersje o tym zadecydowały. No, są jakieś nazwiska na giełdzie, mówi się o różnych znanych prawnikach, historykach, między innymi Ignacy Romszicz, no, taki chyba największy żyjący historyk węgierski, którego książki są zresztą wydane po polsku. Natomiast nic jeszcze nie wiadomo na pewno. Wiadomo, że Madziar chciałby, żeby to była osoba raczej niezależna od partii, no ale na pewno nie tej partii przeciwna, no, no bo tak. Jednak chce mieć w prezydencie sojusznika. No, sporo oczywiście było kontrowersji wokół sposobu, w jaki sposób Szujoka się Madziar
0: pozbył.
1: De facto pozbył, no bo on został odwołany z nowelizacją konstytucji. Oczywiście był politykiem niepopularnym, nie był politykiem, który miał mandat z wyborów bezpośrednich, bo na Węgrzech prezydenta wybiera parlament. Natomiast no, zostało to dokonane dosyć brutalnie, chociaż chyba zgodnie z oczekiwaniami społecznymi.
0: Potem po prezydencie do dymisji, to już w zeszłym tygodniu, w środę podał się prokurator generalny, no wiedząc, że właściwie, jak to mówi się, idą po niego, to znaczy, że za chwilę będzie też odwołany. No i ciekawe rzeczy dzieją się w samorządzie, ponieważ w ciągu najbliższego tam miesiąca z kawałkiem będą lokalne wybory uzupełniające. W miejsce tych samorządowców, którzy zdobyli w kwietniu mandaty parlamentarne, trzeba wybrać kolejnych i to jest w 5 okręgach i w żadnym z tych 5 okręgów swojego kandydata nie wystawił Fidesz. To jest koniec Fideszu?
1: No, zobaczymy. Natomiast na pewno jest w głębokiej defensywie i tutaj widać, no nawet sondaże pokazują, że dzisiaj TISA, czyli partia Petera Madziara, może liczyć na około 60% poparcia. To jest naprawdę niezwykłe. Natomiast Fidesz utrzymuje się gdzieś na poziomie 20%, co może nie byłoby tak złym wynikiem, ale jeśli zobaczymy, co się dzieje w partii, Orban, który nie przyjął mandatu w parlamencie, chyba nie chciał konfrontować się z Madziarem. No, wiedział, że w czasie obrad parlamentarnych będzie atakowany za te 16 lat rządów, za oligarchizację i tak dalej. Fiarto, no właśnie, już o tym mówiliśmy, jest poza polityką obecnie. Już przez te 3 miesiące od wyborów Fidesz zdążył wymienić szefa frakcji w parlamencie. No więc widać, że nie ma pomysłu. Orban utrzymał się jako lider partii. Natomiast no, jeśli posłuchać jego to niedawne przemówienie z Rumunii, z Siedmiogrodu, czy inne wywiady, wystąpienia, to nie widać jakiejś takiej głębszej autorefleksji. Znaczy, mam wrażenie, że Fidesz nie potrafi na razie wymyśleć się na nowo. Na dodatek TISA wprowadza rozwiązanie utrudniające to, no bo jedna z takich najgłośniejszych zmian obok odsunięcia prezydenta, którą nowa władza wprowadziła, to ograniczenie możliwości sprawowania funkcji premiera do 2 kadencji i ograniczenie mandatu w parlamencie do 12 lat.
0: Czyli do 3 kadencji.
1: Obejmuje No właśnie, i to obejmuje retroaktywnie również posłów Fideszu, więc de facto wielu z nich nie będzie miało szans na reelekcję. Nie wiem, czy to było TISie potrzebne, biorąc pod uwagę, w jaki tak głębokim kryzysie jest Fidesz, natomiast to jeszcze dokłada te trudności dla tej partii. No i nie wydaje się, żeby ona w najbliższym czasie miała jakiś pomysł na odbudowanie swojej pozycji. No i widać, że tutaj TISA na razie jest absolutnie dominującą siłą.
0: Czyli mówiąc krótko, Orban na łopatkach. No a co w takim razie z tych zmian, które obiecywał Madziar, udało mu się już, czy może już jeszcze mu się nie udało wprowadzić? No, bo oprócz oczywiście zmiany prezydenta trochę po likwidowaniu pewnych takich tych bezpieczników, które sobie niby Orban zbudował, a które okazały się być bardzo słabe.
1: No, okazały się słabe, bo
0: zwycięstwo było wielkie.
1: Udało się jego partii. No właśnie, więc w tym sensie okazało się, że jeśli ma się w tym systemie 2/3 mandatu w parlamencie, do czego też jakby do zdobycia, której ułatwia ordynacja wyborcza. Tu są obecnie dyskusje, czy nie należałoby jej zmienić, nie wprowadzić bardziej proporcjonalnego systemu, no ale zobaczymy. No więc okazało się, że wiele z tych zmian można dokonywać szybko. Jeśli chodzi o te naczelne obietnice Madziara, to wydaje mi się, że tutaj najważniejsze jest odblokowanie środków unijnych. To znaczy ono zostało na razie odblokowane politycznie. Już kilkukrotnie Madziar był w Brukseli. No przypomnijmy, że Węgry miały niemal 20 miliardów euro zablokowane z funduszy spójności i innych funduszy ze względu na różne nieprawidłowości z epoki Orbana. I tutaj jest obietnica odblokowania tych środków. Oczywiście jeszcze rząd Madziara musi różne zmiany wprowadzić. Natomiast przystąpił do prokuratury europejskiej, czyli wydawanie środków unijnych będzie w większym stopniu pod kontrolą. Utworzono też taki urząd, no to jest ciężko przetłumaczalna nazwa, ale sprowadza się do walki jakby z nieprawidłowościami w wydatkowaniu środków publicznych. Mm-hmm,
0: czyli trochę jedna, taki no, głównych... antykorupcyjny troszkę jakby.
1: No właśnie. I tutaj ona została, zdaje się, dzisiaj ostatecznie powołana. No więc zacznie funkcjonować pewnie za miesiąc. No i zacznie ten proces rozliczeń, który oczywiście nie będzie łatwy, bo mimo że widać było gołym okiem, jak za czasów Orbana rosną te wielkie majątki oligarchów, którzy w dużej mierze żywili się właśnie środkami unijnymi, no to jednak udowodnienie nieprawidłowości to będzie wielkie zadanie i myślę, że to jest coś, czego jego wyborcy bardzo oczekują. No ale myślę, że to tak naprawdę ten proces ruszy na jesieni. Na razie stworzono jakby warunki prawne i instytucjonalne, natomiast na jesieni zobaczymy, na ile Madziarowi faktycznie uda się rozliczyć te nieprawidłowości.
0: No to jak na 2 miesiące rządu, 3 miesiące od wyborów, to nie jest tak źle. Całkiem sporo się udaje, skoro przygotowano warunki, takie podglebie pod to, żeby ruszyć i z dalszymi reformami i z rozliczeniami.
1: Tak, wydaje mi się, że i takie było oczekiwanie też wyborców i Madziar stara się to spełnić bardzo szybko, nawet niektórzy uważają, że zbyt szybko wprowadzając różne zmiany, stąd różne potknięcia jak z niedoszłą nominacją Judith Polgar. Natomiast myślę, że oczekiwanie było bardzo szybkich zmian i głębokich i w tym sensie tutaj na razie przynajmniej to tempo wydaje się odpowiadać oczekiwaniom wyborców.
0: A co, wiemy już, co planuje Madziar na najbliższe tygodnie? Czy to jest tak, że w tej chwili pójdzie parlament na taki miesięczny urlop, jak w większości krajów Unii Europejskiej?
1: Nie, no ja myślę, że to ADHD legislacyjne zostanie utrzymane i tutaj będzie cały czas parlament funkcjonował. Zresztą Madziar obiecał, że nowy prezydent zostanie wybrany do 20 sierpnia, czyli Święta Narodowego, Dnia Świętego Stefana i wtedy ma no właśnie jakoś symbolicznie no właśnie przewodzić tym obchodom. Więc tutaj wybór prezydenta będzie bardzo ważny. Będą pewnie dalej prowadzone różne zmiany właśnie, żeby środki unijne odblokować. Myślę, że dalej będą prowadzone zmiany instytucjonalne. No i wydaje się, że zaczną się przygotowania w ogóle do zmiany konstytucji, no bo te wszystkie zmiany, które były dotychczas, one właśnie miały w pewnym sensie dokonać deurbanizacji, tak? Czyli no właśnie odsunąć te różne osoby z funkcji. Natomiast sam Madziar obiecuje, że to są tylko działania jakby tymczasowe, a docelowo ma być w ogóle zmieniony system i mają być głębsze zmiany, które doprowadzą do jakby dzięki którym Węgry będą uniknąć sytuacji, w której
0: znowu taki Orban,
1: tak. Jedna partia mogą właśnie zdobyć tak ogromną władzę.
0: No to, co się chyba też udaje Madziarowi, to są zmiany w mediach. To znaczy te różne prywatne gazetki, które były finansowane przez oligarchów, to one zdaje się, że zaczynają padać. No bo strumień pieniędzy do oligarchów się skończył, to i oligarchowie niezbyt chętnie się pieniędzmi dzielą. No i była ta słynna taka, ten moment wyłączenia telewizji publicznej. Czy ona już wróciła i jest inną telewizją publiczną niż ta za Orbana?
1: No na razie jeszcze nie. Wstrzymano emisję wszystkich programów informacyjnych i publicystycznych. No więc telewizja publiczna funkcjonuje. Natomiast bez wiadomości i wszelkich programów publicystycznych, no na razie przygotowania są do zmiany jakościowej. Zobaczymy, jak ona będzie wyglądać. No, wydaje mi się, że w ogóle tu jest pewien dylemat przed władzą Madziara. No, widać, że on stara się wzmacniać czy przywracać pluralizm, natomiast oczywiście mając tak ogromną większość, będzie stał przed pokusą, żeby swoją władzę utrwalać. I myślę, że w perspektywie kilku najbliższych lat tu będzie największy dylemat i takie wyzwanie przed Węgrami, na ile właśnie utrzyma się taki nurt tych zmian właśnie odwracania czy przywracania pluralizmu, odwracania systemu Orbana. No czy właśnie w pewnych obszarach Madziar będzie chciał wchodzić w buty dawnej władzy? No zobaczymy. Myślę, że na razie jest bardzo dużo optymizmu na Węgrzech po tych zmianach wyborach kwietniowych, natomiast już jakieś pierwsze głosy obaw również się pojawiają.
0: A czy te takie portale niezależne, takie resztki biedne, które funkcjonowały za Orbana, to one teraz mają się lepiej i pracują intensywniej?
1: No na pewno mają, tak, już nie są
0: pod butem.
1: Tak, pod butem Orbana, natomiast no one też funkcjonowały dzięki płatom słuchaczy czy widzów. No i kwestia, czy te płaty zostaną utrzymane po zmianie władzy. Widać, że niektóre osoby już przechodzą do mediów publicznych, które funkcjonowały właśnie w tych mediach niezależnych. No więc mam wrażenie, że jest w tej chwili taka sytuacja dużej niepewności. Natomiast no, jest też uczucie ulgi, no, że już nie są media no, jakoś ostracyzowane przez władzę i jest na pewno jakieś takie uczucie nowego otwarcia.
0: No i mamy w takim razie wiosnę latem w Budapeszcie, bo się wszystko odradza. Bardzo tak dziękuję. Jest. Pan Andrzej Sadecki z Ośrodka Studiów Wschodnich, pan doktor Andrzej Sadecki był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
1: Dziękuję i
0: życzę miłego wieczoru i dobrej nocy. Państwa zapraszam na przerwę w programie, no i potem ta Ameryka Łacińska ze wszystkimi swoimi pomplątanymi historiami. Za chwilę po przerwie będziemy o tym rozmawiali.

0: Punkt widzenia.
1: Witam Państwa po przerwie i zgodnie z zapowiedzią teraz porozmawiamy o tym, co się dzieje w Ameryce Południowej. Razem z nami i pani profesor Joanna Gocłowska-Bolek, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani profesor.
2: Dzień dobry.
1: A właściwie dobry wieczór, bo to już...
2: Dobry wieczór.
1: Pani profesor, to zacznijmy od Wenezueli, ponieważ no, pojawiły się takie informacje, że 1 sierpnia ma się zacząć proces rozmów między Delcy Rodriguez a... No właśnie, a kim? Bo to...
2: A kim? Właśnie.
1: Bo ma być opozycja, tylko nie wiadomo, kto jest tą opozycją.
2: No właśnie, więc zaplanowany jest rzeczywiście no, proces rozmów, tak powiedzmy. Nawet trudno powiedzieć, że to są negocjacje, czy to ma już zacząć transformacja, bo ja bym była bardzo ostrożna w używaniu zbyt wielkich słów na to, co się planuje, a właściwie to rozgłasza się, że planuje, bo wydaje mi się, że bardziej ma to cechy takiego symulowanego procesu transformacji niż faktycznego, czyli na potrzeby powiedzmy tych oczekiwań, spełnienia oczekiwań ze strony być może niektórych senatorów w Stanach Zjednoczonych, po to, żeby nikt nie krytykował, że tu się nic nie dzieje, faktycznie będą rozpoczęte rozmowy, one są zaplanowane na 1 sierpnia, miały się rozpocząć nawet nieco wcześniej, ale trzęsienia ziemi i zamieszanie z tym związane to nieco opóźniły. Tylko kto ma być po drugiej stronie? No bo z jednej strony rząd, wciąż czawistowski, wciąż pod przewodnictwem Delcy Rodriguez, która została no, namaszczona, chyba tak powiedzmy,
1: no tak,
2: przez Donalda Trumpa na prezydentkę, no bo on przecież oficjalnie już ją nazywa prezydentką i chwali w ogóle pod każdym względem, że to jest bardzo, bardzo, że to jest świetna osoba, tak chyba używał takich sformułowań. No więc pomiędzy nią a z drugiej strony ma być opozycja. Tylko, że kto z tej opozycji pozostanie tam przy tych stołach negocjacyjnych, tych ludzi wcale nie będzie tak dużo i nie ci, o których właściwie chodzi. Bo Maria Corina Machado,
1: no, no właśnie,
2: liderka powiedzmy opozycji wenezuelskiej, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, osoba, która wygrała najpierw absolutną przewagą prawybory w 2023, a później razem no, z kandydatem przez nią wspieranym Edmundo Gonzalesem no, właściwe wybory w 2024, ona do tych negocjacji nie przystąpi. Zresztą ona nie ma pozwolenia, aby do Wenezueli wrócić.
1: No właśnie, to jest niesamowite, że ona już leciała do Wenezueli i Trump zawrócił jej samolot. No po prostu została więźniem Trumpa.
2: I teraz jej jakby postępowanie wobec Marii Corina Machado, postępowanie Stanów Zjednoczonych wobec tej liderki opozycji, wobec osoby zasłużonej, wobec tej osoby, która faktycznie no, powinna teraz usiedzieć przy tym stole negocjacyjnym, a właściwie to ona powinna po prostu przejąć tutaj rolę, no bo to opozycja wygrała wybory, jeżeli faktycznie uznajemy, że Nicolás Maduro je skradł w 2024, na co wskazują wszelkie możliwe dowody. No więc jej nie będzie. I teraz stosunek wobec niej wskazuje chyba jasno, o co tak naprawdę Stanom Zjednoczonym chodzi. No bo nie chodzi im o transformację demokratyczną. Po prostu. Tutaj takim priorytetem Stanów Zjednoczonych, co zresztą bardzo jasno komunikują od samego początku, jest tak zwana stabilizacja. Stabilizacja, czyli doprowadzenie do takiej sytuacji, że faktycznie da się z kimś współpracować, da się doprowadzić no, do tego, że ten przemysł energetyczny, o który tu przecież od samego początku chodzi, że on będzie po prostu pod nadzorem Stanów Zjednoczonych i taka stabilizacja, o której no, też tu otwarcie mówi Mario Rubio, ona po prostu przebiega. I teraz od samego początku, czyli od stycznia tego roku, od tych spektakularnych wydarzeń, które oglądaliśmy jak hollywoodzki film, czyli od porwania Nicolasa Maduro i od wprowadzenia no, jakiejś formy protektoratu przez Stany Zjednoczone w Wenezueli, nie ma mowy o demokracji.
1: Natomiast jest mowa o wielkich pieniądzach, przepraszam, że wchodzę w słowo, bo na tej ropie z Wenezueli, no Stany Zjednoczone zarobiły już jakieś 13 miliardów dolarów i do tego wszystkiego nikt nie wie, gdzie te pieniądze są.
2: I to są dane szokujące podane przez,
1: tak. Financial, przez, Times.
2: Przez Financial Times. Nie wiemy, co się dzieje z tymi pieniędzmi, możemy się tylko domyślać. I teraz oczywiście też pytanie, no to o co właściwie chodzi, czy chodzi o tą transformację. I wydaje mi się, że frustracja Wenezuelczyków narasta tutaj no, w sposób lawinowy, dlatego że na początku tych wydarzeń, czyli były przeprowadzane badania, sondaże opinii publicznej gdzieś w lutym, później w marcu, to nawet 92% Wenezuelczyków w zasadzie popierało to, co się zdarzyło. To oczywiście w mniejszym czy większym stopniu, ale jednak popierało. Byli przekonani, że no, takie dość specyficzne podejście Stanów Zjednoczonych do Wenezueli, no, no jednak przerodzi się w zapoczątkowanie przemian demokratycznych, w to, że rzeczywiście no, dojdzie do no, przekazania Wenezueli Wenezuelczykom. Natomiast dzisiaj mamy pewne wątpliwości i ja myślę, że to jest sytuacja bardzo niebezpieczna dla Wenezueli. To znaczy takie nawet nie zablokowanie procesu demokracji, tylko raczej symulowanie tego procesu demokratyzacji. I to jest niebezpieczne, bo wtedy Stany Zjednoczone mogą sobie kiwać głową, prawda? Mówić, no to proszę, mamy to, prawda? Więc już czego teraz chcecie, to się dzieje, a faktycznie tam nie będzie Marii Coliny Machado. Ona nie odrzuciła tego procesu, ale powiedziała, że nie będzie w tym uczestniczyć razem z Edmundo Gonzalesem, a więc no, właściwie demokratycznie wybrała prezydentem, człowiekiem, który powinien objąć urząd w 2024 roku. Więc oni nie będą w tym uczestniczyć, więc właściwie no cały proces pod znakiem zapytania, czy rzeczywiście o to chodzi w Wenezueli.
1: Jednocześnie i Delcy Rodriguez i no, Trump zezwolili na powrót do Wenezueli byłą przewodniczącą parlamentu tego wybranego w 2015 roku, Dinor Figuery. No i to ponoć z nią mają rozpocząć się te rozmowy i to ponoć właśnie z członkami demokratycznymi tego parlamentu z 2015 roku ma być tworzona ta nowa demokracja. No i teraz pytanie, czy Figuera zdecyduje się na udział w takich rozmowach, które właściwie właśnie mogą być rozmowami pozorowanymi?
2: Ona prawdopodobnie do tej Wenezueli powróci i podejmie się tych rozmów. Oczywiście nie wiemy, w którą stronę to wszystko może ostatecznie zmierzać. Natomiast czy możemy uznać ją za przedstawicielkę opozycji, za osobę, nie wiem, w jaki sposób decyzyjną, czy jeżeli ewentualnie zapadną jakieś decyzje wtedy przy tym stole, oczywiście nie 1 sierpnia i nie pewnie nie 1 września, tylko dużo później, bo to jest prawdopodobnie długi proces, tak czy inaczej, ale czy one będą wiążące i czy będą uznane przez Marię Corinę Machado i przez jej licznych zwolenników, bo Wenezuelczyków popierających wciąż Marię Corinę Machado, mimo tych wszystkich trudności, które stwarza jej Donald Trump, no jest ich po prostu bardzo dużo i dość przeważająca liczba w Wenezueli, a więc bez niej w tej całej no, niby symulowanej transformacji, no właściwie tutaj nie dojdzie do takich działań, które byłyby przez Wenezuelczyków akceptowane.
1: A czy może dojść do buntu Wenezuelczyków w związku z tym właśnie, że nie do końca idzie tak, jak powinno iść, dalej jest Delcy Rodriguez i te rozmowy do niczego nie prowadzą, jeżeli się zaczną? Czy raczej oni uznają, no dobra, no gdzieś tam Ameryka nad nami czuwa, to jak chociaż będą jakieś pieniądze wpływały do kasy państwowej i coś się w państwie zacznie dziać dobrego, to my możemy na to przymknąć oko?
2: Powiem przewrotnie. Wydaje mi się, że dopóki będzie Donald Trump u władzy i dopóki no, nie odbędą się wybory w Stanach Zjednoczonych, te listopadowe, w których ewentualnie straciłby poparcie w Kongresie, nie wiem oczywiście jaki będzie wynik, ale no, tak, może tak się
1: wszystko
2: zdarzyć.
1: Wszystko jest możliwe.
2: Takich ruchów oddolnych w Wenezueli pewnie nie możemy oczekiwać. Natomiast gdyby się okazało, że jednak Donald Trump wycofuje, czy administracja, szerzej, administracja Stanów Zjednoczonych w jakimkolwiek tutaj przyszłym kształcie powyborczym, prawda, jakikolwiek on mógłby być, jeżeli wycofuje swoje zainteresowanie wobec Wenezueli, to znaczy tak naprawdę no, taką groźbę użycia sił militarnych, bo to gdzieś tam przecież podskórnie jest od momentu, kiedy przeprowadzono no, tą akcję bardzo udaną i spektakularną porwania Maduro. To właściwie wydaje mi się, że na razie to jest pod kontrolą. Czyli do takich działań nie dojdzie. Natomiast gdyby się okazało, że Stany Zjednoczone już nie są zainteresowane utrzymywaniem tam gdzieś tych sił militarnych, gdzieś w oczekiwaniu, a więc ta groźba nie jest taka realna, to wyobrażam sobie, że może dojść do takiej sytuacji, gdy przeróżne bojówki, których wciąż jest mnóstwo w Wenezueli, one w tej chwili gdzieś tam czekają, ale one wszystkie są pod kuratelą jednak obecnego rządu wenezuelskiego. Jeśli one będą no zbyt silnie spróbować jakiś wywierać wpływ na Wenezuelczyków, może się okazać, że ta oddolna frustracja no, przerodzi się w takie w próbę po prostu obalenia tego rządu. Myślę, że to jest jeden ze scenariuszy, ale poczekajmy oczywiście na wybory w Stanach Zjednoczonych. To już właściwie niedługo i myślę, że też wynik tych wyborów będzie miał bardzo duży wpływ na to, co się będzie działo nie tylko w Wenezueli, ale w całej Ameryce Łacińskiej, która bardzo dobrze tutaj wpisuje się przecież w tę nową strategię bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Tu nie chodzi tylko o Wenezuelę, ale o inne kraje, które...
1: Do których przejdziemy teraz.
2: Silnie skręcają w prawo i wszystkie uśmiechają się, te, które skręciły w prawo, uśmiechają się w stronę Stanów Zjednoczonych i w szczególności Donalda Trumpa, a w ostatnich 15 wyborach w Ameryce Łacińskiej prezydenckich w 12 przypadkach wygrali kandydaci prawicowi.
1: No właśnie i niektórzy kandydaci i ci zwycięzcy prawicowi popychani palcem przez Donalda Trumpa próbują zdobyć jeszcze więcej miejsc prawicowych w Ameryce Południowej, a konkretnie chodzi o Brazylię. W Brazylii no, taka prekampania się bardziej zaczyna i postanowił w tej prekampanii wziąć udział prezydent Argentyny, Javier Milei, który stawił się w tę ostatnią sobotę na wiecu Flavia Bolsonaro, który jest tak samo ultraprawicowy jak jego ojciec, były prezydent, który jest skazany na 27 lat więzienia za próbę zamachu stanu. Flavio Bolsonaro zrobił wiec, no i wpadł tam właśnie Javier Milei i cóż też opowiadał? Otóż opowiadał, co następuje. Otóż nazwał starszego pana Bolsonaro niesłusznie skazanym przyjacielem. Zakwestionował wymiar sprawiedliwości Brazylii. Wymyślał sędziego Sądu Najwyższego, który doprowadził do skazania Bolsonaro. Nazwał go łysym łachudrą. No i obraził też prezydenta Brazylii, Ignacio Lula da Silva, którego nazwał lewackim łachudrą, przestępcą i złodziejem. Brazylia się zdenerwowała, wezwała swojego ambasadora, zażądała tłumaczeń od ambasadora Argentyny. No, wygląda na to, że stosunki między Argentyną a Brazylią stały się więcej niż chłodne dzięki panu prezydentowi Milei.
2: No ja tutaj z lekkim takim uśmiechem wykupuję, bo to, prawda, gdzieś z boku wydaje się zabawne, ale w Brazylii niekoniecznie, prawda, bo oni są już w tym ferworze walki. Co prawda ta kampania jeszcze oficjalnie się nie zaczęła, ale tu za chwilę. I będzie dwóch głównych kandydatów rzeczywiście i nie tylko, bo będą jeszcze pomniejsi, którzy chyba nie mają szansy, przynajmniej no, musi wydarzyć się coś spektakularnego, żeby któryś z nich tam zyskał jakieś większe znaczenie. Więc najprawdopodobniej zmierzy się Lula da Silva, 80-letni już, a więc jednak, tak jak patrzę na tą jego ostatnią kadencję, dużo mniej wigoru, dużo bardziej zgorzkniały, dużo mniej takiej żywej energii, no, którą zarażał wcześniej. W pierwszych dwóch kadencjach od 2003 do 2010 roku no, był to człowiek z niesamowitą charyzmą, którego no, nie dało się pominąć, bo on po prostu wszystkich, on tą charyzmą świecił.
1: Ale no, i tak ludzie go w Brazylii ewidentnie lubią, no bo on prowadzi w tych sondażach wszystkich.
2: I po drugiej stronie Flavio Bolsonaro, który od czasu do czasu wybija się na prowadzenie w zależności od sondaży. I sondaże w Brazylii już pokazują to kolejne kampanie i później wyniki wyborów. Zwykle te sondaże nieco niedoszacowują prawicowych kandydatów. Tak tradycyjnie patrząc na to. Więc jakby nie wiemy, co się wydarzy. I w zależności od tego, który z tych dwóch głównych kandydatów mniej czy bardziej akurat nabroił, powiedzmy, jaka akurat afera wyszła, albo kto kogo tam o coś oskarżył, no to jeden albo drugi zyskuje więcej głosów, ale powiedziałabym, że tutaj chyba zdecydują głosy tych osób niezdecydowanych, albo tych, którzy właśnie na tych takich mniej ważnych kandydatów w pierwszej turze oddadzą głosy, dlatego że no, te sondaże, powiedzmy, mniej więcej jednak wskazują, że nawet 19% Brazylijczyków właściwie nie popiera żadnego z nich, czyli zagłosuje na tego, którego mniej nienawidzi.
1: A czy to nie będzie tak, że o wyniku tych wyborów tak naprawdę Trump zdecyduje, bo dołoży jakieś znowu cła i dociśnie Brazylię tak, że ludzie będą z przeproszeniem tylko piszczeć?
2: Tak może się zdarzyć, ale Donald Trump co jakiś czas te cła tam gdzieś tej Brazylii próbował wcisnąć. I zwykle to działało w sposób przeciwny do jego planów i zamierzeń. Czyli gdy miał się odbyć ostateczne ogłoszenie wyroku wobec Jaira Bolsonaro, to próbował wywrzeć taki nacisk na Sąd Najwyższy, że nałożył na Brazylię 50% cła, które się okazało, że bardzo podwyższyły jednak poparcie Luli da Silva, a z kolei obniżyły rodzinie Bolsonarów. Dlatego, że się okazało, że one przede wszystkim uderzają w tych agroproducentów z tych stanów, no, które jakby tradycyjnie no, jednak popierały tych prawicowych kandydatów, a teraz proszę bardzo, pojechał Bolsonaro do Trumpa, poprosił o te cła, no i my tu mamy kuku, prawda? Więc później Flavio Bolsonaro prosił Trumpa, żeby jednak z tych ceł się wycofał i faktycznie on je zawiesił. No a teraz z kolei też po różnych tych innych pomysłach, no znowu mamy taki pomysł, żeby 25% ceł nałożyć na Brazylię i znowu to jest coś, o co Flavio prosił, żeby poczekał, prawda? Donalda Trumpa prosił, żeby poczekał, no bo w Brazylii ta reakcja może być no, taka, że będzie działała wbrew no, tym pierwotnym planom Donalda Trumpa. Jeszcze o Flavio chwilę, dlatego że o tyle jest ciekawy, że myślę, że może mieć trudności o tyle, o ile również nasila się konflikt z
1: no
2: Michałem
1: właśnie.
2: Bolsonaro. Prawda? A
1: Tak.
2: to jest też chyba ciekawy wątek.
1: Bardzo.
2: Michel Bolsonaro, małżonka Jaira Bolsonaro, ona wybiła się chyba też tutaj politycznie, nie na pierwszy plan, na drugi, ale ja myślę, że ona za 4 lata, to ona powalczy i bardzo, bardzo możliwe, że skutecznie o prezydenturę. I ona pozostaje jakby tutaj bez konfliktu wobec potężnego Sądu Najwyższego w Brazylii, to jest ważne, bo Jair Bolsonaro i Flavio są bardzo skonfliktowani, co nie podoba się wielu Brazylijczykom. Ona jest popierana bardzo często przez kobiety, które no tutaj widzą jakąś świeżą krew i jej aktywność jakby na polu no, takich działań feministycznych. I jeszcze myślę, że ważna jest kwestia, że po prostu narasta jej spór z Flavio Bolsonaro, to jest jej pasierb, bo pasierb, który jest od niej o rok starszy.
1: O!
2: I no, taka
1: no, takie
2: ciekawostka.
1: Życie.
2: Życie. I tutaj od samego początku między nimi iskrzy i teraz ten konflikt jest bardzo widoczny, co też wielu Brazylijczykom się nie podoba, bo skoro nie mają tam porządku w swojej tej rodzinie, to niedobrze to świadczy. I z kolei te poparcie dla Michelle, która nie startuje, no tutaj jest spore, więc ona może jeszcze później zagrać w dalszych rozgrywkach. Natomiast im bardziej ten konflikt narasta, tym bardziej Flavio jednak traci. I to jest też taka tendencja, którą widać. Tu jeszcze do października zostało parę tygodni, chyba ponad 10, a więc to jeszcze może się różnie ułożyć.
1: Tak, tym bardziej, że Macocha nagrała taki filmik pół godziny, w którym no, bardzo źle mówi o swoim pasierbie, więc może być ciekawie. Bardzo dziękuję pani profesor. Pani profesor Joanna Gocłowska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego gościła jako ostatnia w wieczornym
2: dziękuję
1: punkcie
2: serdecznie.
1: Widzenia. Bardzo dziękuję pani profesor, życzę dobrej nocy. Państwu także bardzo dziękuję za wysłuchanie programu. No i zapraszam Państwa po pierwsze na jutrzejszy Nowy Świt, bo będę tam rozmawiała z gośćmi, a po drugie na Bezkres, który już za chwilę z Mikołajem Tyczyńskim na antenie. Dziękuję Rafałowi Lewandowskiemu za zrealizowanie programu. Do usłyszenia.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Komitet polityczny PiS nie wyrzucił jeszcze formalnie ze swoich szeregów Mateusza Morawieckiego i kilkudziesięciu polityków tej partii, którzy nie złożyli lojalki. Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że komitet polityczny partii zatwierdził jedynie listę osób, które nie złożyły w wymaganym terminie oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń lub złożyły je na niewłaściwym formularzu. Sprawa została więc skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej, który będzie zajmował się każdym przypadkiem indywidualnie, dopełniając procedury formalno-prawnej.
1: To wszystko, co zostało ogłoszone po Komitecie Politycznym, odbieram jako próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, można powiedzieć.
0: Skomentował to Mateusz Morawiecki. Dla niego sprawa jest jasna.
1: Przyjmuję, że to już się stało, że zostaliśmy wypchnięci, zostaliśmy usunięci.
0: Morawiecki, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, uważając, że już nie jest członkiem PiS, złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Mimo uznania przez Trybunał Konstytucyjny, że rozporządzenie zezwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą jest niezgodne z konstytucją, członkowie rządu podkreślają, że to nic dla nich nie znaczy. Nie pozwolimy, by upolityczniony Trybunał Konstytucyjny decydował o tym, kto w Polsce jest małżeństwem, a kto nie, mówiła w TVN24 Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości.
2: Warto przede wszystkim przypomnieć, że wciąż obowiązuje uchwała z marca 2024 roku, która jednoznacznie stwierdza, że Trybunał Konstytucyjny w tym składzie przestał pełnić swoją funkcję. Rząd koalicji 15 października zamierza robić to, co sobie zaplanował wtedy, kiedy zapadł wyrok TSUE, a później polskie sądy wypowiadały się w sprawie kolejnych par, w sprawie kolejnych przypadków tych małżeństw, które zostały zawarte za granicą.
0: W podobnym tonie wypowiadał się minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Nikt nie będzie szanował orzeczeń nielegalnego Trybunału Konstytucyjnego. Prace nad rozporządzeniem dotyczącym wsparcia transkrypcji będą dalej trwały i na tym się nie zatrzymamy.
0: A rozporządzenie zezwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą ma wejść w życie 23 sierpnia. Referendum w Krakowie, w wyniku którego odwołany z urzędu został prezydent tego miasta Aleksander Miszalski, jest ważne, orzekł sąd apelacyjny. Orzeczenie jest ostateczne i nie przysługują od niego żadne środki odwoławcze. Oznacza to, że premier może wyznaczyć datę wyborów nowego prezydenta miasta. Dotychczas swoją kandydaturę na ten urząd zgłosiło 12 osób. Do czasu wyboru nowego włodarza funkcję prezydenta sprawuje

Mikołaj Tyczyński. Miał być dziś z nami w UJA HZG, jednak trochę się rozchorowałem, nie będę Państwu ukrywać, i nagrywam ten program w zaciszu swojego mieszkania. I rozmowy z wujasem nadrobimy w odpowiednim momencie. Mam nadzieję, że będzie to przyszły tydzień. Ale będziemy słuchali fusion jazzu, a to dlatego, że zainspirował mnie do tego pewien zespół, który jutro wydaje nowy singiel. Jest to grupa Omasta, prosto z Krakowa. Grupa, która debiutowała rok temu albumem Jazz Report from the Hood. Tym razem wraca z albumem Hits Different, który będzie, z tego co słyszałem, ukłonem chłopaków w stronę fusion jazzu. A po północy usłyszą Państwo to. To będzie Honda del Sol, najnowszy singiel promujący tę płytę. Dzisiaj w Radiu Nowy Świat przedpremierowo.

Onda del Sol, czyli najnowszy singiel Omasty promujący ich album Hits Different, który usłyszą Państwo tuż po północy, a który dzisiaj w Radiu Nowy Świat wybrzmiał przedpremierowo, z czego bardzo się cieszę. A płyta Hits Different już na jesieni i jest naprawdę na co czekać. To będzie kawał znakomitej muzyki fusion jazzowej, gdzieś momentami nawiązujący do tej bitowości pierwszego Jazz Report from the Hood, jednak to zupełnie inny materiał. A my sięgamy teraz po klasykę fusion jazzu. To będzie album zatytułowany Sweet Nighter legendarnej grupy Weather Report z roku 1973. No i oczywiście tutaj Joe Zawinul na fortepianie, Mirosław Witusz na basie, Andrew White na basie, a także Wayne Shorter na saksofonach sopranowym, a także tenorowym. Przed nami kompozycja, która nosi tytuł 125th Street Congress.

Rok 1973, płyta Sweety Nighter, grupa Weather Report, kompozycja 125th Street Congress, znakomite fusion jazzowe granie. Co prawda kompozycja trwa nieco ponad 12 minut, ale zupełnie tego nie słychać. Jak coś jest dobre, to czas płynie bardzo szybko i przede wszystkim miło. Przypominam o tym, że mogą Państwo do mnie pisać w grupie patronów Radio Nowy Świat na Facebooku. Jest też mój mail mikołaj.tyczyński@nowyswiat.online. Proszę dawać znać, jak się podoba nowa omasta. Będę informować chłopaków o Państwa wrażeniach. Rok 1976 był ważny dla Herbiego Hancocka. Wtedy ukazała się płyta Secrets, która według krytyków muzycznych była takim nowym etapem w jego karierze ze względu na to, że to, jak oni twierdzą, jest muzyka funkowa z elementami fusion jazzu, a nie fusion jazz z elementami funku. Jak dla mnie, to jest takie coś pomiędzy. Warto też odnotować, że to jest płyta, gdzie nie grali razem z Herbim muzycy grupy Headhunters, jak Benny Maupin i Paul Jackson, ale udział w sesjach wzięli m.in. gitarzyści Wah Wah Watson, Ray Parker, perkusista James Louis, James Gadson, Kenneth Nash i zresztą ta dynamika w utworach Herbiego Hancocka jest zupełnie inna. Właśnie taka bardzo taneczna. Dużo jest tutaj skupienia na groove, ale też pojawiają się latynoskie rytmy, karaibskie, ale też pojawiają się pewne wariacje na temat klasycznych standardów, jak Cantaloupe Island, które stało się Cantaloupe Island.

Cantaloupe Island, które oczywiście kiedyś było Cantaloupe Island, ale znalazło się na płycie Secrets Herbiego Hancocka z roku 1976. Znakomite fusion jazzowe granie, mimo tego, że ono jest bardziej funkowe. Ten groove jest bardziej funkowy, ale jak dla mnie ta płyta nie jest żadnym niewypałem. Ja się nie zgadzam z tymi opiniami. Tam są znakomite kompozycje jak Doin' It, People Music, Gentle Thoughts. Ja naprawdę lubię jej słuchać. To przed nami rok 1973 i też ważna płyta dla fusion jazzu, Keep Your Soul Together, Freddiego Hubbarda. Piąta płyta, która ukazała się dla CTI, dla wytwórni należącej do Screeda Taylora. Oczywiście piąta w dorobku Freddiego Hubbarda. Płyta pięknie snująca się. Gdzieś nie jest to klasyczny fusion jazz, taki jak wówczas robili Miles Davis czy Herbie Hancock przy okazji Beaches Brew, Headhunters czy inni artyści, bo ta muzyka jest taka bardziej subtelna, gdzieś idąca w stronę fusion jazzu, ale gdzieś z takim klasyczno-jazzowym zacięciem momentami. A my z tej płyty gramy Destiny's Children.

Keep Your Soul Together, płyta Freddiego Hubbarda z roku 1973, Destiny's Children. Znakomite, zupełnie odmienne fusion jazzowe granie niż to, które słyszeliśmy przy okazji Herbiego Hancocka, Weather Report, już nie mówiąc o maście. A przed nami też rok 1973, płyta zatytułowana Blacks and Blues autorstwa znakomitej flecistki Bobby Humphrey. Płyta zupełnie inna, jeżeli chodzi o fusion jazz w wytwórni Blue Note, ale to, co ją łączy z innymi klasykami tej wytwórni, tego gatunku, to postać dwóch panów, Lorenza i Fonsa Mizelów, którzy też współpracowali z Donaldem Byrdem, który dzisiaj się pojawi. Ale nie tylko oni sprawiają, że ta płyta jest znakomita. Między innymi też Harvey Mason na zestawie perkusyjnym, ale też David Walker na gitarze, Jerry Peters na fortepianie elektrycznym, Ron Brown na elektrycznej gitarze basowej, John Rowan na gitarze elektrycznej, no i nie tylko oni. A przed nami Jasper Countryman.

kurczę, może przestrzeliłem ze swoją opinią. Jeżeli chodzi o pewną dynamikę, rytmikę, to jest ona bardzo podobna do tego, co było przy okazji Herbiego Hancocka czy Weather Report, tylko ze względu na ten flat. Trochę wydaje się, że jest to zupełnie inna muzyka. Inna, jeżeli chodzi o kompozycję Jasper Countryman z płyty Blacks and Blues autorstwa Bobby Humphrey, legendarnej flecistki. Ta płyta też w dużej mierze i ta kompozycja znakomite są ze względu na panów Lorenza i Fonza Mizelów. No i z ich twórczością też po części zostaniemy, bo panowie w 1975 roku wydali kolejną płytę z legendą, ikoną jazzowej trąbki. No i przede wszystkim jedną z najważniejszych postaci fusion jazzu, Donaldem Byrdem. Płyta Steppin' Into Tomorrow to znakomite granie zawieszone gdzieś między fusion jazzem, funkiem, soulem, trochę takimi narodzinami disco. A ja dzisiaj mam dla Państwa tytuł przewrotny, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną. Rock and roll again.

I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w Bezkresie, które prawie zamknął Donald Byrd z kompozycją Rock and Roll Again z płyty Stepping Into Tomorrow. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Przepraszam za to, że no niektórzy się nastawili na to, że będzie dzisiaj u nas wuja HZG. Niestety moje zdrowie, ale bardziej moje gardło nie pozwoliło mi spotkać się z wujasem. Też go nie chcę zarazić. Dlatego mam nadzieję, że nadrobimy sobie za tydzień, a ja skorzystałem z okazji i nagrałem się tutaj w zaciszu domowym, póki moje gardło mi na to pozwala. Pożegnamy się kompozycją zatytułowaną Can You Dig It z albumu Ubiquity autorstwa legendarnego wibrafonisty Roya Ayersa. Rok 1970 zaczął zwiastywać to, w jakim kierunku w latach 70 pójdzie Roy Ayers, czyli będzie bawić się muzyką. Do usłyszenia.

0: Między światami.
1: Gary Jules, Michael Andrews, Mad World. Myślę, że nasze dzisiejsze spotkanie w związku z tematem i klimatem, jaki Państwu zaproponuję, będzie takim, do którego im bliżej jesieni, tym chętniej niektórzy przynajmniej z Państwa mogą chcieć wracać. Albo kiedy zapanuje na dłużej tak zwana pogoda barowa. Ta śmiała teza bierze się z tego, że na takie właśnie chandrogenne pory dnia czy roku przygotowałem zestaw dzieł popkultury oraz utworów, które z takiej aury właśnie wydają się zrodzone, a już na pewno się w nią wpisują. Dodatkowo mają jeszcze takie elementy jak nutka niepewności, tajemniczość, czy w ogóle refleksja nad ciemną stroną ludzkiej natury. To świat, do którego Państwa dziś zapraszam, to połączenie porzucenia nadziei na to, że ów nie jest zbudowany z kłamstw i matactw i złych uczynków, a z drugiej strony jest opowieścią o ludziach, którzy mimo tej beznadziei walczą o prawdę, sprawiedliwość, o sens. Bo choć często zaczyna się od prostego zlecenia, jak odnalezienie dowodów na niewierność, kradzież czy potajemną pracę na rzecz konkurencji, szybko okazuje się, że to tylko pierwszy element większej układanki i to, co pozornie łatwe do rozwikłania, wikła coraz bardziej bohatera. Tak właśnie zaczynają się opowieści, do świata których Państwa dziś zapraszam. Ja nazywam się Mateusz Kuśmierek, to jest audycja Między Światami, w ramach której przeniesiemy się dziś do świata noir. Muzycznie będzie adekwatnie, głównie barowo, ale czasem, gdy złapie się trop, to i dźwięki mniej leniwe się pojawiają.

Kamasi Washington Street Fighter Mass, czyli czołówka z serialu Sugar, o którym później, bo to dość świeże kino tego typu, a zaczniemy chronologicznie. Warto powiedzieć na początku, że kino noir istniało zanim jego twórcy dowiedzieli się, że tworzą kino noir, bo sam termin już po wielu premierach z tego gatunku ukuł francuski krytyk filmowy Nino Frank w 1946 roku, gdy w Paryżu nadrabiano amerykańskie filmy detektywistyczne powstałe podczas II wojny światowej. Wtedy noir trafiło do Europy, jeszcze nie będąc noir, dostało nazwę noir i od tamtej pory twórcy za oceanem już wiedzieli, co robią, czyli noir. Ale co to w ogóle znaczy? Czym różni się wspomniany termin od kryminału? Głównie gęstością, to znaczy klimatem, który musi mieć właśnie swoją bardzo poważną gęstość, podszytą wspomnianą beznadzieją, nieufnością, mrokiem miejskich spraw i ludzkich oblicz, problemami moralnymi bohaterów. To coś jak opowieść o tonącym, w tym wypadku w kłamstwach i intrygach, który stara się wypłynąć na powierzchnię, zanim się utopi, a na powierzchni jest prawda, a wokół niego pływają rekiny w postaci na przykład skorumpowanych polityków, policjantów, gangsterów czy seryjnych morderców, a z kursu znoszą go fale coraz to nowych znaków zapytania.

Melody Gardot, Love Me Like a River Does. A zaczęło się umownie w latach 20. i 30. od literatury, zwanej hard-boiled, czyli takiego kryminału, ale nasyconego realizmem, przemocą i pojawiającymi się jak mantra, no właśnie, tym ciągłym brakiem złudzeń. Najpopularniejszy w Europie przedstawiciel tego podgatunku to jest oczywiście Raymond Chandler, ale wymienia się obok niego jeszcze Dashiella Hammetta i Jamesa M. Cain'a jako świętą trójcę palpowych opowieści właśnie spod znaku hard-boiled, w których zaczytani ludzie kina zaczęli z nich czerpać i adaptować wiernie albo po swojemu ich prozę, i tak właśnie powstał noir.

Frank Sinatra, One for My Baby and One for the Road. A jak już się zaczęło, to była nawałnica, bo twórcy kinowi jak na wyścigi zaczęli ekranizować kolejne gęste, detektywistyczne historie i pierwszy wielki hit, który w zasadzie nadał obowiązkowe ramy gatunkowi, czyli Sokół Maltański, pojawił się w roku 1941, gdzie Humphrey Bogart, no właśnie, ustalił, jaki ma być ten główny bohater. I tak już zostało na zawsze w pewnym sensie w tym noir, bo choć aktorzy się zmieniali, to przymioty głównego bohatera pozostawały, czyli twardy, cyniczny, inteligentny, chłodny, działający według własnego kodeksu, niekoniecznie zbieżnego z ogólnie przyjętymi normami. Przegrany, ale walczący, z papierosem w płaszczu i kapeluszu. A potem już po tym Bogarcie, po tym 41, poszło. Żegnaj Laleczko, rok 44, Wielki Sen, 46. To jest, czyli kwintesencja, to jest ten Bogart jako chandlerowski Philip Marlowe. Złoty czas kina noir.

Bobby Womack, California Dreamin'. Pojawia się także słynna Femme Fatale. W prostej wersji, uwodzicielska, jeszcze bardziej gmatwająca to, co już i tak zagmatwane, kusząca, ale niedostępna. Krótko mówiąc, zjawiskowe utrudnianie śledztwa. No ale to tylko ta płytka i nieco mizoginistyczna wersja, jak w filmie Podwójne ubezpieczenie na przykład z 1944. Ale na szczęście pojawiło się sporo filmów, gdzie opowiadana jest również jej historia, w zasadzie zawsze tragiczna, jej uwikłanie, niemoc, próba poprawienia swojej sytuacji, jej motywacje i koniec końców najczęściej, albo bardzo często, zrozumienie. Albo w ogóle, jak w filmie Laura z 1944, ma miejsce sytuacja, gdzie bohaterka i jej historia fascynują, wciągają, uzależniają, choć ona już nie żyje. Zresztą sam taki podgatunek noir, czyli właśnie postmortem albo postfactum, stał się w pewnym momencie bardzo popularny, właśnie kiedy punktem wyjścia jest to, że już wiemy, że nie żyje, ale pytamy, jak do tego doszło. Miał się na przykład dobrze w ramach takich filmów jak choćby kultowy The Killers, Zabójcy z 1946 roku, gdzie punktem wyjścia było właśnie nie kto, nikogo, nie kiedy, ale jak.

Roy Ayers, Sunflowers. Klasyczna era noir, które w późniejszym okresie dało kinu jeszcze Człowieka z przeszłością w 1947, Trzeciego człowieka w 1949 i przede wszystkim Bulwar zachodzącego słońca w 1950. Kończy się ta cała złota era filmem Dotyk zła. To jest końcówka lat 50., dokładnie rok 58. I wtedy wydarzyło się to, co w większości gatunków, kiedy ta nawałnica jest zbyt intensywna, czyli kino zostało przesycone noir w jego podstawowej formie i założeniach, i w ogóle ten temat i ten klimat został odwieszony jak płaszcz detektywa na niemal dwie dekady. Bo tak naprawdę dopiero w latach 70. postanowiono poń sięgnąć, choć operując już przecież zupełnie inaczej, innymi środkami wyrazu, innym językiem, inną technologią, inną dynamiką. Mówi się o tym, co od 1974 roku, czyli premiery Chinatown, aż po dziś dzień czerpie z gatunku. O tym wszystkim, o tym zbiorze mówi się neo-noir. Czy to trafne? Nie wiem, można o tym dyskutować, ale jednak ma swoje uzasadnienie, bo faktycznie będąc formalnie czymś innym, nowym, świeżym, romansuje nadal z tym, na czego punkcie oszalało Hollywood lat 40. i 50. You're mine.

Morphine, you look like rain. Zatem trzymając się tego neon noir, już niech będzie, to zaczęło się wraz z premierą, no właśnie, wspomnianego dzieła Romana Polańskiego, które było takim klasycznym hołdem dla lat 30. i 40. i nawet 50. i wiernie kontynuowało to rozprzestrzenianie aury przytłoczenia zawiłościami miasta, czyli ta kwintesencja noir. Zresztą zostało to spuentowane w filmie kultowym Forget Jake, It's Chinatown. No ale to noir w świecie noir. Dopiero lata 80. przeniosło jego elementy do innych światów. Jak na przykład science fiction. I tak przecież powstał Łowca Androidów w 1982 roku, bo Rick Deckard to Marlowe w kosmosie. Zgadza się wszystko. I to przecież będzie później wzór dla tych filmowców, którzy zapragną przenieść noir w inne wymiary, jak choćby do świata komiksu, a potem to zekranizować, tak jak zrobił to Frank Miller i Robert Rodriguez z Sin City w 2005 roku.

South Park Mexican I Must Be High. Ale zanim te najnowsze wariacje na temat, to warto wspomnieć jeszcze o roku 1988 i filmie Kto wrobił Królika Rogera. Właśnie jako przykładzie kolejnego odważnego zaszczepienia noir w sposób nieoczywisty i do gatunku, który w ogóle się przecież z noir nie kojarzył. No i oczywiście jeszcze mistrz, no trzeba koniecznie odnotować, który na przełomie lat 80. i 90. wziął elementy noir właśnie i zamoczył je w swoim gęstym, swoistym, nieoczywistym autorskim sosie, tak bardzo jak to tylko się dało, czyli oczywiście David Lynch. Czy to Blue Velvet, czy Twin Peaks. To było lynchowe noir.

Bernard Herrmann, Dave Bloom, Theme from Taxi Driver. Wreszcie nowe, ale jeszcze nie najnowsze odniesienia do noir. To po pierwsze ten wprost hołd dla gatunku, czyli L.A. Confidential, Tajemnice Los Angeles z plejadą gwiazd, z Kevinem Spacey, Guyem Pearce'em i Russellem Crowe'em na czele. No i tym wspaniałym klimatem. Film z 1997 roku. Piękna laurka. A później pojawiło się trochę współczesnego noir. Inne problemy, inna epoka, ale atmosfera już odpowiednia dla tego gatunku, czyli Memento Christophera Nolana na przykład, albo Kiss Kiss Bang Bang. Zodiak oczywiście Davida Finchera, jak również późniejszy Drive z Ryanem Goslingiem. Wreszcie perła nowoczesnego noir, czyli serial True Detective. A temat wydaje się daleki od wyczerpania, bo w 2022 roku wydarzyło się coś też niespodziewanego, mianowicie Matt Reeves zrobił noir z franczyzy DC i Batmana. A już tak bardzo współcześnie ktoś wpadł na genialny pomysł, by uniwersum Spidermana zrobić w stylu noir, dosłownie, bo tytuł serialu bardzo nowego, polecam, to Spider Noir, i jeszcze w tytułowej roli obsadzić Nicolasa Cage'a. I słowo genialny jest tu bez cienia ironii. To się świetnie ogląda i polecam każdemu, nawet jeśli nie jest fanem komiksów czy Spidermana w ogóle.

Bob Marley and the Wailers, Sugar Sugar, bo dziś słuchamy ścieżki dźwiękowej głównie właśnie z serialu Sugar, neo-noir jak najbardziej, który serdecznie Państwu polecam. Colin Farrell również świetnie się sprawdza jako nowy Bogart. Kończymy powoli, a zatem noir w grach komputerowych przed nami i tu wyróżnienie należy się przede wszystkim Rockstar Games, a ściślej Take-Two za grę L.A. Noir, która jest wśród gier tym, czym w świecie filmów właśnie tajemnice Los Angeles, Hold'em. I wspaniałym przeniesieniem dzięki współczesnej technologii, ale do tamtych czasów. Natomiast jeśli mówimy o przeniesieniu noir do bliższych nam realiów, król, jeśli chodzi o gry komputerowe, jest tylko jeden i nazywa się Max Payne. Ocieka klimatem, wciąga, jest brudny, mroczny, beznadziejny, ale bohater, choć wiadomo, pozbawiony złudzeń, walczy z tym molochem zła do końca. Świetna seria, świetne gry, naprawdę godne polecenia.

Shirley Horn, Only the Lonely. Ja żegnam się już z Państwem. Dziękuję bardzo Rafałowi Lewandowskiemu za realizację tego mrocznego spotkania. Mam nadzieję, że ta lista wymienionych dziś pozycji z gatunku noir przypadnie Państwu do gustu i zachęci do sięgnięcia albo po klasykę, albo po nieco nowsze detektywistyczne opowieści. Tradycyjnie, mimo tematyki, życzę Państwu spokojnej nocy i do usłyszenia.

Zaszczepiona w głowie myśl jak narkotyczny wiral. Najpierw miałem o tym sny, a później los mi sprzyjał. Kopię coraz głębiej w tym, już zaraz będę w Chinach. Gdy zamykam oczy, widzę czasem jak na skrzydłach frunę. Wśród wielu barw ten tunel pochłania jak sen. Głęboki sen, ej, wśród sumień i moich spraw.